0: autopromocja.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry. Przed chwilą minęła piąta, zatem czas na serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik.
7: Jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla, mówił na forum ONZ prezydent. Dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami i zakazem przychodzenia do pracy. W Senacie dziś głosowanie nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Polska jest szczególnie świadoma konsekwencji rosyjskiego kolonializmu i imperializmu, mówił w Nowym Jorku prezydent. W swoim wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych Karol Nawrocki podkreślił, że jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla.
8: Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec. Naszym celem jest odstraszanie i obrona. Obrona dwóch wartości, które stanowią również fundament Karty Narodów Zjednoczonych. Wolności i suwerenności.
7: Z kolei, że w polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Rosji o zakończenie wojny, a zwracając się bezpośrednio do ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa powiedział: możecie zakończyć tę imperialną wojnę, którą rozpoczęliście w każdej chwili. Nie narażajcie Europy i świata jeszcze bardziej. Nie niszczcie przyszłości Rosji. Siergiej, wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi dość tego. Radosław Sikorski odniósł się również do rosyjskich prowokacji wobec Polski i krajów NATO, zwracając uwagę, iż agresja Moskwy została powstrzymana przez Ukrainę, która ma znacznie słabszą gospodarkę. Tymczasem specjalny wysłannik Putina spotka się w Nowym Jorku z przedstawicielami prezydenta Trumpa, Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem. To kontynuacja spotkania, które odbyło się w tym miesiącu na Kremlu. Głównym tematem rozmowy ma być doprowadzenie do zawarcia pokoju w Ukrainie. Podczas sesji ONZ szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się z Siergiejem Ławrowem. Po rozmowach Marco Rubio przekazał, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, obejmującym kwestie zboża i energii. Poinformował też, że Putin został zaproszony na grudniowy szczyt G20 na Florydzie. Dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami i zakazem przychodzenia do pracy. Chodzi o dyrektorkę Kancelarii Trybunału i komendanta Straży Trybunalskiej. Śledczy zarzucają im działania, które były wymierzone przeciwko czworgu sędziów wybranych w kwietniu przez Sejm i niezaprzysiężonych przez prezydenta. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dopuścili się rażących zaniedbań i przyczynili się do tego, że w instytucji, która ma strzec prawa, zapanowała bezprawie.
9: Naszym zdaniem pan Święczkowski, który pełni obowiązki prezesa Trybunału, narusza prawo, nie dopuszcza prawidłowo wybranych sędziów do pracy, łamie prawa pracownicze, nie dopełnia swoich obowiązków, ale jego imieniem działają także inne osoby w Trybunale.
7: Prokuratura zarzuca Zofii H. niedopełnienie obowiązków, a Piotrowi P. przekroczenie uprawnień. Wyrządzenie Polskiej Fundacji Narodowej szkody w wysokości ponad 8 milionów złotych zarzucają śledczy dwóm zatrzymanym przez CBA osobom. Anna P. jest pracownicą Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, a Piotr M. publicystą Telewizji Republika. Są współwłaścicielami firmy PR-owej, która realizowała kampanię Sprawiedliwe Sądy, a którą sfinansowała fundacja, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach.
10: Realizowanie tego projektu było sprzeczne z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast zbieżne było z celami politycznymi dwóch partii politycznych. Było to Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
7: Zatrzymani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Senatorowie mają dziś głosować nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program Ceny Paliw Niżej, mówi wiceminister finansów Jarosław Neneman.
11: W tej ustawie jest też zapis, że w momencie podpisu przez pana prezydenta tej ustawy minister finansów ma daną delegację do obniżania akcyzy do minimalnego unijnego poziomu. Deklaracja pana premiera też była dość jasna. Ustawa podpisana, obniżamy ceny paliw.
7: To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Dwóch Polaków jest podejrzanych o

0: Kradzież ponad 200 krów w Brandenburgii. Zwierzęta przewozili przez granicę i rejestrowali na nowo w Polsce.
1: W wyjaśnienie sprawy zaangażowani byli także weterynarze z obu stron Odry. Podejrzane egzemplarze krów były badane przez lekarzy, a pobrany z nich materiał zestawiono z niemiecką bazą danych. Próbki pozwoliły namierzyć dwóch Polaków, którzy w ciągu trzech wiosennych miesięcy ukradli w przygranicznej Brandenburgii prawie 250 krów i przewieźli je do Obór w okolicach lubuskiego Żagania. Brandenburskie oznaczenia bydła zrywali i rejestrowali zwierzęta na nowo z polskimi tabliczkami. 41 i 46-latek zostali zatrzymani. Jeden w Polsce, drugi na autostradzie w Niemczech. Obaj trafili do niemieckiego aresztu. Ich sprawę nadzoruje prokuratura we Frankfurcie nad Odrą. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Wprawdzie, jak wiemy, krowy nie zmieniają poglądów, ale jak widać, mogą zmienić narodowość. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na pływach chłodne powietrze polarnomorskie, tu żadnego zaskoczenia nie ma. Jedno cyfrówka za oknami, na Myśliwieckiej teraz, no tak prawie się pcha do dwucyfrówki, ale tak 9, 9,5, no prawie 10 takie naciągane. Chłodno, tak czy inaczej, proszę rano pamiętać o tym, by ciepło się ubrać. No a dziś pochmurno i deszczowo, do tego będzie przelotnie padał deszcz. Na południowym zachodzie niewykluczone burze, tam też najmocniej popada. Popada deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. Choć w ciągu dnia możliwe przejaśnienia, tak jak wczoraj, to jednak ja bym się nastawiał na to, że będzie pochmurno i deszczowo. Dziś wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, choć na zachodzie porywisty, w czasie burz do 60, w górach do 70 km na godzinę. Ciśnienie? No, jakoś tak niezdecydowane, się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Później, po południu, ciśnienie będzie ruść. A na termometrach dziś od 12 stopni na Pogórzu, w większości regionów 14-15. Najwyższa temperatura, no, szału nie ma, na zachodzie do 17 stopni Celsjusza.
2: Trójkowy budzik.
3: 6 minut po godzinie 5.

Ace Piorun Decenna, dobry początek naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania. No to się mówi, że taki utwór będzie. No ludzie, no to co na serwisie, na prognozie pogody miałem powiedzieć? No spokojnie, spokojnie. Jeszcze ta magiczna gała w wolumę w prawą stronę będzie okazja, żeby ją przekręcić. Zrobić głośniej, znaczy się. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, kłaniamy się Państwu, dzień dobry. Tilaw też dobre.

1996, tak właśnie Tilaw i wspomnienie muzyczne. No może sprzed 30 lat to nie do końca, ale sprzed 35 w muzycznym trójkowym kalendarzu. Haha, to będzie okazja do tego, by wspomnieć fantastyczne przynajmniej dwa albumy i jeden utwór, który pojawił się równo nie 35, a 30 lat temu. To już tak zapowiadam, co dziś, jakie atrakcje w muzycznym trójkowym kalendarzu.

Nowy dzień przed nami, również zapowiedzi tego, co w pogodzie i tego, co po szóstej w porannym zapraszamy do trójki. Choć nie brakuje nie tylko historii i spojrzenia w to, co działo się kiedyś 24 września, ale także w te nowości muzyczne. I oto jedna z nich. Miley Cyrus już teraz.

Miley Cyrus. 18 minut po godzinie 5, no to już rozpoczynamy nowy dzień, choć tak naprawdę słońce wzejdzie za nieco ponad godzinę. Przed nami 267 dzień tego roku, słońce zajdzie po 18.30, a dzień potrwa, no jeszcze nieco, delikatnie tam nieco ponad 12 godzin. 7 minut, jeśli dobrze liczę, 12 i 7. No to przesilenie przed nami w weekend, już po przyszłym tygodniu. Dzień będzie krótszy od nocy. Te noce będą się stawały coraz dłuższe, dłuższe, aż do Wigilii, a później to przesilenie i znów i tak w kółko się pięknie nam to kręci. Imieniny dziś Marii, Gerarda, Hermana, Ruperta, Teodora i Tomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, tak zwracam uwagę szczególnie na tych z dzisiejszych solenizantów o bardzo rzadkich imionach. Hermana, Gerarda, Ruperta, Tomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Światowy Dzień Serca, dziś także Dzień Stylistów Rzęs oraz Światowy Dzień Morza. No to tak może i na poważnie, może i nie. Mądrość ludowa mówi, że Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato. A w muzycznym trójkowym kalendarzu, ha, dwie piękne daty, nie umniejszając pozostałym, ale to ten właśnie rok 1991 i konkretnie 24 dzień września przyniósł

dwie fantastyczne płyty. No oczywiście Nevermind Nirwany, po którą sięgniemy za chwilę, a za momencik Red Hot Chili Peppers. No właśnie, w 91 roku, 35 lat temu, ukazał się album Blood Sugar Sex Magik. Płyta znalazła się na trzecim miejscu na Billboard 200. No i ten utwór, właściwie jeden utwór to nie wszystko, ale płyta sprzedała się w nakładzie ponad 13 milionów egzemplarzy na całym świecie. No i to taki wielki początek sławy zespołu. Wtedy to zwrócili na siebie uwagę nie tylko fanów, ale także krytyków. Połączenie heavy metalu, funku, to bardzo się spodobało fanom, sięgając po rok 1991 i to te wspomnienia. Ciekaw jestem, czy one odżywają i czy po 35 latach są tak samo gorące i tak samo świeże jak wówczas, w 1991 roku. Troszkę takie zestawienie dwóch fantastycznych zespołów i dwóch niezwykłych albumów z jednego dnia.

To co, podbijamy stawkę? No, Let's Sugar Sex Magic 1991 rok i równo w tym samym dniu, też 35 lat temu, ukazał się Nevermind zespołu Nirvana. Tu 26 milionów egzemplarzy na całym świecie. No i okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze głośniej, jeszcze.

0: Nirwana z muzycznego trójkowego kalendarza. Wrócimy za chwilę, za moment skrót serwisu i prognoza pogody.
1: Autopromocja.
2: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchaj.

0: Słuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna, kochamy, lubimy, jutu. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
4: Jest punktualnie 5:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik.
5: Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Wczoraj zginęły 2 osoby, a 45 zostało rannych. Mer stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko, powiedział, że ostrzał miasta trwał od rana do wieczora i był jednym z najcięższych od czasu, gdy Rosja zaczęła atakować szybszymi i wyżej latającymi dronami odrzutowymi. Rosja nadal traktuje infrastrukturę cywilną i krytyczną. Zakłady farmaceutyczne, stacje benzynowe, linie kolejowe i centra handlowe, napisał na portalu X prezydent Wołodymyr Załański. Prezydent USA Donald Trump powitał na lotnisku pod Waszyngtonem przywódcę Chin. Xi Jinping przybył do Stanów z 3-dniową wizytą. Przywódcy spotkają się na tle napięć między dwoma geopolitycznymi rywalami związanymi z handlem, sztuczną inteligencją, wojną z Iranem oraz planami Chin wobec Tajwanu. To pierwsza od 11 lat wizyta w Waszyngtonie Xi Jinpinga. Wtedy przyjął go prezydent Barack Obama. Skoro mówimy o historii najnowszej, to policjanci z poznańskiego Archiwum X rozwiązali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy przed 25 laty. Stała za tym zorganizowana grupa przestępcza. Szef gangu został zatrzymany za granicą, mówi nadkomisarz Andrzej Borowiak.
6: W ostatnim czasie na terenie Hiszpanii, bo tam ci przestępcy znaleźli swój azyl, został zatrzymany lider tej grupy i założyciel Michał B., pseudonim Boryś. Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty, a przedwczoraj został tymczasowo aresztowany.
5: Zarzuty usłyszało także dwóch innych mężczyzn z grupy przestępczej, która przed laty organizowała napady na kierowców luksusowych samochodów i ciężarówek. Kolejny serwis w Trójce o 6:00.
4: Napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo, będzie przelotnie padał deszcz. Te opady na południowym zachodzie najmocniej. Tam też możliwe burze. To będzie padał deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg. No ale w ciągu dnia możliwe także większe przejaśnienia. Na te większe przejaśnienia to bym jednak liczył chyba jednak w mniejszości, podobnie jak wczoraj. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Na zachodzie porywisty, w czasie burz do 60, w górach do 70 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, na razie się waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a po południu ciśnienie zacznie rosnąć. Dziś od 12 stopni na Pogórzu, w większości regionów koło 14-15, a najwyższa temperatura na zachodzie do 17 stopni Celsjusza.

Za 28 minut szósta. Mało gitar, mało gitar, mało czasu, króca bomba, a to z samego rana. Bardzo dobrze się składa, bo jest okazja do tego, by po raz kolejny dziś w muzycznym trójkowym kalendarzu, w budziku, zrobić głośniej, sięgnąć po historię, o, jakże fantastyczną, sprzed równo 30 lat.

Sheryl Crow, rok 1996, tak właśnie równo 30 lat temu, ukazał się album If It Makes You Happy. Te zresztą krążek i ten utwór przyniósł nagrodę Grammy w kategorii najlepszy kobiecy występ wokalny w stylu soft rock. No i oczywiście to dopiero jest utwór pozytywnie zakręcony. Mam nadzieję, że Państwa także wprawi w dobry nastrój. Do weekendu jeszcze troszeczkę zostało, czwartek, od weekendu, tak więc potrzebujemy dobrego wsparcia, przede wszystkim muzycznego. W 1988 roku na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów ten właśnie jeden, jedyny, niepowtarzalny Bobby McFerrin.

0: Ileż optymizmu, prawda? Kto nie robił głośniej, kto nie podśpiewywał, kto nie nucił dziś z samego rana? No, podejrzewam, że sąsiedzi pana Zbyszka. O 5:30 w bloku Nirvana. Nie ma jak wkurzyć ludzi od rana. No ale żeby takim nagraniem, no nie, to z Bielska-Białej takie nowości. Już tak jednym okiem zaglądam do skrzynki mailowej. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, SMS-owo 71335, telefonicznie 22 73. Sygnały od państwa te poranne, mile widziane. Około sportowe, dotyczące kalendarza, także tego, co dziś przed nami. No, bo pewnego rodzaju plany pewnie już są. 18 minut i będzie 6.
1: Ciemne klatki przejścia w Nikon.

niepotrzebnych, rdza napisów dawno żadnych.

0: Pablo Paweł i Ludziki na 16 minut przed godziną 6. Dzień dobry redakcji Trójki. Słuchaczom to pan Andrzej z Rudy Śląskiej. Także pierwsze wiadomości, także muzyczna rozgrzewka to od pani Marii z pozdrowieniami ze skrzynki SMS-owej. Telefonicznie pan Wojtek z Piaseczna. Dzień dobry, witamy.
1: A dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy.
0: W drodze do pracy, dzień dobry.
1: Nie.
0: Znowu na ryby.
1: O, a pan to ten, może mi jeszcze numerki Totka poda, bo proszę tak trafił za pierwszym razem.
0: Proszę bardzo, ostatnio padł rekord, więc chętnie się dzielę. Tak podpowiedzieć, po koleżeńsku, że tak powiem.
1: Ja to tak bym wszystkim podpowiedział, niech wszyscy wygrają, ciekawe co oni by wtedy zrobili.

0: No, na pewno by wstawali z samego rana przed szóstą, słuchali trójki, tak jak my. Szczęśliwi, szczęśliwi.
1: No, dokładnie. To jest bardzo fajna rzecz. Wstać rano, uśmiechnąć się, jeszcze porozmawiać, usłyszeć fajną muzykę, po prostu trójka rządzi.
0: Jechać na ryby, denerwować wszystkich pozostałych, którzy się spieszą do pracy, by zdążyli na szóstą. Tak, tak.
1: Oni już się spóźnili.
0: Panie Wojtku, dzięki wielkie. Jak zwykle takiej cierpliwości życzę i witamy pana Sebastiana z Górnego Śląska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Może być źle słychać, bo ja rowerowo-drogowy.
0: A, ale wszystko bezpiecznie. Ma pan głośno mówiący w rowerze.
2: Tak, słuchawki. Dobrze. Takie mądre.
0: Ach, i jeszcze
2: czasami myślące za mnie.
0: I słyszę, że coś tam dzwoni. To ten order panu dzwoni, panie Sebastianie.
2: A to nie, to auta przejeżdżają. No właśnie tak chciałbym ludzi zachęcić, bo wiem, że w poprzednim ustroju ludzie dostawali medale, jakieś tego typu rzeczy, ordery. A mi wyskoczyło na Facebooku, że dostałem odznaczenie.
0: Od trójki?
2: Od Facebooka, tak, aha, od trójki. Aha.
0: A jak to się nazywa? To ma jakąś nazwę?
2: Czyli
0: jak
2: odznaczenie, coś tam, nie wiem, bo literki małe, a ja już jestem w tym wieku, że order by musiał być duży, aha, a on jest mały.
0: A jaki by pan chciał otrzymać? Tytuł, order?
2: Ja bym chciał emerytowany słuchacz trójki pierwszej klasy.
0: Emerytowany słuchacz. To taki...
2: proszę pamiętać, jakby co, to jak jako pierwszy.
0: Dobrze, no na razie taki preporczyk z papieru panu zrobię. Będzie dyndał na kierownicy. Mam nadzieję, że będzie pan zadowolony.
2: Bierę, nie pytam, bierę.
0: Wszystkiego dobrego. Pan Sebastian.
2: A pan przed chwilą mówił o totolotku, że wszyscy wygrają. Ja wiem, co oni by zrobili. Oni by każdemu dali odpowiednio proporcjonalnie, każdy by zapłacił 5 zł, a dostałby złotówkę z powrotem.
0: No tak, no tak. Bardzo dziękuję,
2: życiu,
0: panie Sebastianie.
2: Pozdrawiam.
0: Jak w życiu. Miłego dnia i gratuluję tego tytułu z książko twarzy internetowej. Sygnały także mailowe od pani Ani z Wołowa. Dzisiaj prawdopodobnie przypada Dzień Grzyba. Z pozdrowieniami dla grzybiarzy. To pewnie pod kątem pogody. Taka, a nie inna za oknami. Od pana Stefcia także informacja, że to co? Finał Polska-Finlandia. To się porobiło. No tak, pozdrawiamy wszystkich miłośników siaty. Z pozdrowieniami także od pana Marcina z Chorzowa, meldunek na początku nowego dnia, i od pana Stanisława także z uśmiechem ze swojego pokoju muzycznego. Bardzo dziękujemy. Te sygnały poranne mile widziane, nie tylko mailowo, telefonicznie, także smsowo. No, od pana Jerzego też widzę z Radomyśla Wielkiego także poranne i już rozbudzające sygnały. Od pana, jeszcze tutaj od pana Rafała, bardzo dziękujemy. To taka krótka podbitka listy obecności i już nam się to wszystko pięknie układa. Aha, jeszcze ze Zgorzelca. Fajnego czwartku, tak napisała pani Krystyna. Bardzo dziękujemy. Jaki to będzie dzień po godzinie 6:00, co przed nami w porannej audycji, zapraszamy do trójki, to już za chwilkę proszę zostać z nami. No i tak to rozpoczyna się czwartek, 24 dzień września. Wszystkiego dobrego dziś świętującym. Za 12:06.

0: Składałem najlepsze życzenia dziś świętującym Marii Gerarda, Hermana, Ruperta, Teodora i Tomira. Jeszcze jedna mądrość, która nadeszła od pana Rafała. Na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą. Chyba dobrze zaakcentowałem. Te słowa. Splucho, tak jest. Robert Grzędowski w studiu, jak państwo słyszą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zwracający uwagę na słowa.
1: Na słowa i będziemy zwracać uwagę na słowa przez 3 godziny dziś. Od 6 do 9 w porannym zapraszamy. I będziemy mogli się poczuć jak Donald Trump. Donald Trump całkiem niedawno oświadczył, że artificial intelligence, czyli sztuczna inteligencja, teraz już nie będzie się tak nazywać.
0: Znowu
1: będzie się nazywać
0: super intelligence.
1: I tak sobie zmienia nazwy Donald Trump, jak się okazuje, już nie tylko geograficzne.
0: To
1: czemu my mielibyśmy nie.
0: Aha, czyli my co będziemy zmieniać?
1: No też możemy pozmieniać nazwy. No jeśli mają państwo pomysł na jakąś nazwę miejscową albo słowo, które wyjątkowo się państwu nie podoba, to proszę dziś dać znać między 6 a 9 i w porannym zapraszamy do trójki. Zastanowimy się, co z tym zrobić. Jak zmienić słowa. Skoro Donald Trump może, to my też możemy. Jestem przekonany.
0: No to ciekawe, co to będzie za słowo i jakie słowa państwo zmienią. No dobrze, i czekamy na państwa obecność, nie tylko telefoniczną, nie tylko mailową, także facebookową.
1: Także facebookową. Proszę się witać na Facebooku. Mamy tam posta z dzisiejszą ramówką. Będzie też pewnie post dotyczący tematu porannej audycji. I tam takie nawet krótkie dzień dobry. Witamy. To zawsze daje dużo dobrej energii o poranku.
0: Słowa, ale także muzyka. To i więcej.
1: Muzyka. A, muzyka. No tak, jakaś
0: też
1: będzie muzyka. Tak,
0: coś nie tam tylko wymyślimy. Instrumentalna, bo ze słowami.
1: Ze słowami.
0: Będzie. Tak jest. Robert Grzędowski w porannej audycji z dobrym słowem po godzinie 6.
1: Tak, czyli już za 8 minut.
0: To już?
1: No.

Kim Nowak i piasek. No, ważne, by nie sypać tym piaskiem w tryby z samego rana. I pan Stefan także przekonuje o tym piasku w oczach. Oj, tak, tak. Się człowiek obudzi z samego rana, to tak, to a nie inaczej wygląda ta poranna rzeczywistość. No, co tu dużo mówić. Jeszcze ciemno, do wschodu słońca troszeczkę pozostało. A my zapraszamy państwa na serwis Trójki. To już za 4 minuty o 6:00. Potem poranne zapraszamy i Robert Drzędowski. Dziękujemy za dziś. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Panie się, dzień dobry. Słucham właśnie Trójki.
2: Ja chciałam zamówić.
3: Bo nie w sprawie zamówienia.
2: Czy mogłem zamówić piosenkę?
4: Na Muzycznej w Pocznie, w UKR.
5: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
3: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
5: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w dzisiejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
6: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żegnamy reklamy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
1: Alarm na wschodzie Polski. RCB wysyła pilne SMS-y do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Prezydent Karol Nawrocki w ONZ mówił, że to nie Polska szuka konfrontacji.
1: Film o Jacku i Grażynie Kuroniach poruszył widzów w Gdyni. Były owacje na stojąco.
2: Alert o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę rozesłało kilkadziesiąt minut temu RCB. SMS-y trafiły do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
1: Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, mogą przeczytać mieszkańcy wschodniej części kraju.
2: O imperialnej pysze Rosji, która w przeszłości doprowadziła do dwóch wojen światowych, mówił podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Polski. Karol Nawrocki dodał, że Polska jest szczególnie świadoma konsekwencji rosyjskiego kolonializmu i imperializmu.
1: Dlatego, jak powiedział, jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla.
3: Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec. Naszym celem jest odstraszanie i obrona.
1: Możecie zabić wielu, ale nie wygracie. Takimi słowami Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskich przedstawicieli w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwie od 4 lat nie udało się zrealizować celów agresji na Ukrainę.
2: Zostaliście powstrzymani przez bohaterską Ukrainę, której gospodarka jest wielkości 1/10 waszej, ale wartość PKB Polski to prawie połowa waszego. PKB Europy to 10-krotność waszego. PKB krajów NATO jest 25 razy większe od waszego. Wciąż możecie zabić wielu, ale nie możecie wygrać.
1: But you cannot win. Radosław Sikorski zwrócił się też bezpośrednio do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi, że już wystarczy, powiedział.
2: Wojsko szuka podejrzanego obiektu latającego w okolicach Malborka. Do działań ruszyli terytorialiści, działają w okolicach miejscowości Żuławka Sztumska.
1: Wojskowe systemy odnotowały niezidentyfikowany obiekt latający, powiedział nam pułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego.
4: Weryfikacja dotyczy zapisów naszych systemów radiolokacyjnych, które wykryły obiekt w naszej przestrzeni powietrznej. Obiekt nie został rozpoznany przez nasze samoloty, w związku z tym zgodnie z procedurami musi nastąpić sprawdzenie terenu w miejscu zaniku.
2: Obiekt nie został sklasyfikowany jako zagrożenie, mógł to być balon meteorologiczny.
1: A wczoraj przed południem rosyjski helikopter wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicy Braniewa. Leciał z obwodu Królewieckiego, wykonywał lot szkoleniowy.
2: Są zarzuty dla Anny P. i Piotra M. w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Odpowiedzą za wyrządzenie Polskiej Fundacji Narodowej szkody w wysokości prawie 8,5 miliona złotych.
1: Anna P. jest dyrektorką w Kancelarii Prezydenta, a Piotr M. pracownikiem Telewizji Republika. Wcześniej byli doradcami premier Beaty Szydło.
5: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że podejrzani mieli bezprawnie użyć pieniędzy Polskiej Fundacji Narodowej do sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy.
6: Ponad 8 milionów złotych i przeznaczono te pieniądze zupełnie niezgodnie z tym, do czego były wnoszone do tej Polskiej Fundacji Narodowej, jakie było ich przeznaczenie. Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy.
5: Rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokolowska Kołowska-Mach powiedziała, że obu osobom postawiono zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także wyrządzenia Fundacji Szkody Majątkowej.
7: Realizowanie tego projektu było sprzeczne z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast zbieżne było z celami politycznymi dwóch partii politycznych. Było to Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
5: Wobec podejrzanych zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Aplauz i wzruszenie. Widzowie niezwykle emocjonalnie odebrali film o Jacku Kuroniu i jego żonie Grażynie.
2: W Teatrze Muzycznym w Gdyni w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników odbył się uroczysty pokaz filmu Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego.
8: No niesamowite wrażenia po prostu. Jestem w szoku, że tak można było oddać prawdę temu wszystkiemu, co było, co przeżyliśmy.
9: Bardzo ważne przypomnienie tego, co się działo w latach 80., a mam wrażenie, że wiele osób zapomniało już o tym. Bardzo wzruszające spojrzenie na udział Jacka Kuronia, jego żony w tym, co się wydarzyło i co jest dla nas bardzo ważne. Także wzruszający film.
10: Bardzo udany film. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak nie trafi ta historia.
11: Popłakałam się na końcu. Oczywiście wzrusza, natomiast jest bardzo ważne i ja

0: Jak najwięcej młodych ludzi powinno go obejrzeć.
1: Film znalazł się w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra, miejscami dobra, jedynie w zawierciu umiarkowana. Ponad 80% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
1: Obowiązuje 89 ostrzeżeń w związku z suszą hydrologiczną, głównie na południu i w centrum Polski.
3: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Czwartek mamy, drugi dzień jesieni i matka natura bierze to sobie do serca. O poranku miejscami ledwo powyżej zera, po południu będzie stopni kilkanaście. Od 12 w rejonach podgórskich do 16 na Podlasiu. To tam dziś będzie najcieplej. Gdzie popada? Bo popada w różnych regionach, ale najintensywniej na południowym zachodzie kraju. Tam możliwe również burze.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Jest 6:06 i na klawiszu sobie zaczniemy, a czemu nie?

0: Po skokach do państwa pędzimy. Karolina Gonet, Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Dzień dobry.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Donald Trump ogłosił niedawno, że AI, Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja, od teraz będzie się nazywać Super Intelligence. SI. SI. No, nam to w Polsce i tak nie robi różnicy, jeśli chodzi o skrótowiec. I nie wiem, jaką moc ma to stwierdzenie Donalda Trumpa, o tym się pewnie przekonamy, ale żeby sobie umilić czwartkowy poranek, możemy się przecież poczuć jak sam prezydent USA. I proponuję dziś państwu, byśmy sami zaproponowali nazwy i słowa, które chcemy zmienić. Odgórnie. A te nazwy bywają kłopotliwe.
2: Jest na przykład Sforne Gacie.
3: Jest taka malutka miejscowość, która nazywa się Moszno.
4: Na przykład nazwisko Głąb, nie?
3: A słyszał pan o dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych w skrócie?
5: No oczywiście, że ryba, oczywiście dorsz.
0: Dwie dwójki i siedem trójek. Co państwu w nazwach nie do końca się podoba i co możemy zmienić, ogłaszając to światu w czwartkowy poranek? Zapraszamy serdecznie, a o nazwach tych kłopotliwych, także z punktu widzenia marketingowego i o słowach, które czasami nas bawią, tych czeskich i tych, których Czesi, tych, o tych słowach, które Czechów bawią w języku polskim, też dziś powiemy. Dużo dziś będzie o słowach i o nazwach w porannej audycji, ale także oczywiście najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata i dużo dobrej muzyki. Jak ta? Administrator Elektro i córka ogrodnika w Trójce. Jest 6.12.

A to ci klops. Niespodzianka, sensacja, rewelacja. Włosi, gospodarze turnieju finałowego, odpadli z Mistrzostw Europy siatkarzy. Włosi, mistrzowie świata, przegrali w ćwierćfinale z Finlandią. Choć to nie hokej. 2-3. Mocny rywal wypadł polskim siatkarzom, którzy jutro o 16 w półfinale zmierzą się ze Słowenią. Oczywiście trzymamy kciuki i może to złoto stało się nieco bliższe. Oczywiście o poranku przypominamy też o alercie RCB, który rozesłany został do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, a on brzmi tak. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Teraz Macklemore, a za chwilę nieco więcej o sprawie koncertu Eda Sheerana i jego trasy, która mocno się zmieniła po pewnym oświadczeniu Macklemora.

0: Włosi odpadli sensacyjnie z Mistrzostw Europy siatkarze, a w Mistrzostwach Świata do lat 20 piłkarek faworyt nie zawodzi. Korea Północna ku chwale wodza wygrała wczoraj z Kolumbią i awansowała do niedzielnego finału. Zmierzy się z Hiszpanią w Łodzi o złoto i obronę tytułu. A w studiu Karolina Gonet, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy do Trójki. Ale nie o piłce, nie o Korei Północnej powiemy teraz, lecz o najgłośniejszej trasie koncertowej tego roku, o trasie Eda Sheerana w Stanach Zjednoczonych. Minął tydzień od jednej z największych burz w karierze Eda Sheerana. Historia zaczęła się na początku września podczas koncertu w New Jersey. Supportujący trasę raper Macklemore, którego słuchaliśmy przed chwilą, wykonał swój protest song Heinz Hall. Na ekranach pojawiły się materiały z Gazy, a ze sceny padło hasło Wolna Palestyna. No i niedługo później raper został z tej trasy koncertowej usunięty. I o tym opowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu z Karoliną. Zatrzymaliśmy się na etapie, kiedy w geście solidarności z Macklemorem z trasy zaczęli wycofywać się kolejni muzycy i kolejne supporty.
1: Oczywiście odeszli między innymi Phineas. Phineas jest to, jeśli państwo nie wiedzą, na przykład brat Billie Eilish, który także jest solowym artystą. Inny artysta, który zrezygnował, a miał supportować Eda, jest to Lucas Graham. A nawet część muzyków, którzy stale współpracują z Edem Sheeranem, zrezygnowała z tych dalszych.
0: Jak tu grać bez perkusisty?
1: Na przykład. Chociaż akurat to jest loop tour, czyli Ed sobie loopuje większość tak naprawdę, cały ten podkład muzyczny, no ale jednak przydają się także inni muzycy. Ale ja się jeszcze cofnę w czasie i dodam, że właśnie według organizatorów powodem w ogóle rezygnacji z udziału rapera była właśnie presja ze strony właścicieli części stadionów, którzy mieli grozić odwołaniem koncertów. No i tutaj sam Macklemore twierdził, że za kulisami wpływ na tę decyzję miał przede wszystkim Robert Kraft. Jeśli państwo nie wiedzą, Robert Kraft jest to amerykański miliarder żydowskiego pochodzenia, który jest też właścicielem stadionu New England Patriots, czyli stadionu Gillette. No i on jest oczywiście prożydowski, bardzo głośno też wspiera sprawę żydowską i jest zaprzyjaźniony z Edem Sheeranem. On też sam wcześniej występował chociażby na jego weselu. No ale ta sprawa przestała być swego rodzaju konfliktem między dwoma artystami. Chociaż tutaj też ciężko mówić o konflikcie, bo zarówno Ed, jak i Macklemore, oni potwierdzają, że się przyjaźnią od wielu lat i ta przyjaźń między nimi jest też
0: niezachwiana.
1: Niezachwiana, dokładnie. No ale jednak inni artyści, jak wspominaliśmy, zaczęli wycofywać się z tego koncertu. No i kolejny koncert, który odbywał się zaraz po tym, jak ta cała historia się rozpoczęła, koncert w Filadelfii, no on odbył się już w zupełnie nowych okolicznościach, właśnie bez planowanych supportów, bez muzyków, którzy wcześniej występowali z Edem, więc inni muzycy się zgłosili i oni mieli tylko kilka dni na to, żeby się przygotować i żeby przygotować do tego repertuaru. No i automatycznie też ceny biletów drastycznie spadały, nawet o 50%. Bilety można było już kupić od $30. No i też sam Ed Sheeran ograniczył scenografię, zrezygnował z jednej ze scen właśnie ze względów bezpieczeństwa. No i podczas tego koncertu, po kilku dniach milczenia, w końcu odniósł się do całej tej sytuacji. No i powiedział fanom, że był to jeden z najtrudniejszych tygodni w jego życiu.
2: I don't want to disappoint fans. And I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet.
1: Ed powiedział właśnie, że nie uważa się i nigdy nie uważał się za muzykę aktywistę, ale został wciągnięty właśnie w debatę o wolności słowa i wojnie w Gazie. On tutaj też przedstawił swoje własne stanowisko. Powiedział, że te ataki z 7 października w Izraelu były przerażające, że pogłębiły cierpienie społeczności żydowskiej, ale jednocześnie nazwał

0: sytuację w Gazie katastrofalną, nieuzasadnioną i tutaj też zacytuję, że skala zniszczeń i śmierć cywilów, w tym dzieci, łamie mu serce, że niesprawiedliwość na zachodnim brzegu i sprawiedliwości na zachodnim brzegu też nie można ignorować. No ale, że tak powiem, tutaj już, że tak powiem, ta szkoda została uznana przez część fanów, więc rzeczywiście stracił część także obserwujących, obserwatorów w mediach społecznościowych, bo w ciągu tego tygodnia odeszło ponad 500 000 osób. Właśnie ceny biletów spadają. Ale sam McLemore, on nie poddaje się, on postanowił wykorzystać ten rozgłos. Tutaj może jeszcze dodam, że chociażby Palestyńczycy docenili to jego zaangażowanie, to, że on nie milczał i chociażby w Strefie Gazy powstał jego mural, został namalowany i tam Palestyńczycy mu dziękują. No i on też sam postanowił wykorzystać ten rozgłos, więc ogłosił zbiórkę i też przekazał, że przekaże ten $1 000 000, czyli swoje dochody z tej trasy, właśnie organizacjom pomagającym Palestyńczykom. Do tego oczywiście dorzucili się także inni artyści, więc może coś dobrego z tego wyniknie.
1: Karolina Gonet o tej całej sprawie opowiadała. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal.

0: Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6.30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
8: Na początek alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert tej treści wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Prezydent Iranu oświadczył na forum ONZ w Nowym Jorku, że jego kraj nie podda się wojnie z USA, ale chce zakończenia konfliktu na drodze dyplomatycznej. Jego zdaniem Irańczycy są ofiarami terroryzmu ze strony Stanów Zjednoczonych. Masud Pezeszkian wystąpił dzień po Donaldzie Trumpie, który przekonywał z kolei, że wojna z Iranem zapobiegła zdobyciu przez Teheran broni jądrowej. Prezydent USA stwierdził też, że doszło do produktywnych pośrednich rozmów z irańską delegacją. Był to pierwszy kontakt przedstawicieli obu państw od zerwania zawieszenia broni w czerwcu. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, ale tylko co trzeci pyta o zgodę swoje dziecko. To wyniki raportu Status udostępnione skala sharentingu w Polsce. Co trzecie dziecko prosi rodziców o usunięcie swoich zdjęć z sieci. Przede wszystkim boją się ośmieszenia w kręgu rówieśniczym i hejtu. Poza tym świat cyfrowy bywa wykorzystywany w złych celach, ostrzega Wanda Mende z Komendy Głównej Policji.
9: Pamiętajmy, że większość urządzeń cyfrowych podaje geolokalizację. Jeżeli nieświadomi jesteśmy tego nawet, że możemy zlokalizować dziecko. Miejsce, co może być przyczyną na przykład do nawiązania relacji z tym dzieckiem i nie zawsze relacji przyjaznej.
8: Razem z publikacją raportu rusza kampania informacyjno-edukacyjna skierowana dla rodziców i dzieci. Kolejny serwis w Trójce o 7.
7: A co za oknami?
10: Jesień, jesień, jesień.
7: Poranek rześki, kilka stopni, po południu będzie w większości kraju od 14 do 17.
10: Jesień, jesień, jesień.
7: Będzie pochmurno i deszczowo, najintensywniejsze opady wystąpią na południowym zachodzie. A państwo dzwonią i nie tylko śpiewają.
11: Polka to była wczoraj mistrzostwo świata w jeździe na czas w kolarstwie.
7: Potwierdzam, Maria Okrucińska zwyciężyła właśnie w jeździe indywidualnej na czas podczas mistrzostw świata kolarskich w kategorii juniorek i to się wydarzyło wszystko w dalekim Montrealu. Mamy 27 minut do godziny 7, tu Trójka i audycja poranna. Teraz tupnijmy nóżką i rozgrzewajmy się. Czwartkowy rześki poranek. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky.

23 minuty do godziny 7, tu Trójka i audycja poranna, w której często sprawdzamy, co ostatnio powiedział Donald Trump, a jedno z jego niedawnych wystąpień zawierało m.in. słowa o tym, że sztuczna inteligencja, czyli Artificial Intelligence, od teraz w USA określana będzie mianem Super Intelligence, super inteligencji. I to nie pierwszy raz, gdy Donald Trump bierze się za nazwy. Wcześniej między innymi zmieniał nazwy zatok, gór czy jezior. My przy tej okazji dziś chcemy sporo rozmawiać z Państwem o najbardziej nietypowych, niefortunnych i kontrowersyjnych nazwach oraz o tym, kiedy rzeczywiście warto je zmieniać. Może mają Państwo na myśli jakąś nazwę, być może miejscową, która mogłaby być zmieniona. No i na jaką? 2 2 7 3, zapraszamy.

0: Maja Kleszczi, tak, nieklikalność to tytuł, to nowość w Trójce. 19 minut do siódmej. Donald Trump lubi zmieniać nazwy, a my możemy się poczuć jak prezydent USA. Dziś zbieramy Państwa propozycje nazw do zmiany albo słów do zmiany. Bo przecież kto nam zabroni? A nazwy miejscowości, firm czy instytucji przecież powinny budzić respekt i szacunek, choć bywa odwrotnie. Ze śmiesznymi lub wręcz źle kojarzącymi się przykładami spotykamy się przecież na co dzień.
1: Jest na przykład sforne gacie.
2: Co, można by zmienić taką nazwę?
1: Raczej nie.
2: Niedaleko Pruszkowa, tutaj pod Warszawą, jest taka malutka miejscowość, która nazywa się Moszna.
3: Moszna? Nie, nie wiem, nie byłem, nie wiem.
2: Ale nazwa, z czym się panu kojarzy?
3: Moszna? Można!
4: Na przykład nazwisko Głąb, nie? No to na przykład to mnie gdzieś tam zawsze śmieszyło.
2: Czyli jakbyś odziedziczył nazwisko Głąb, to co, dążyłbyś do zmiany?
4: Oczywiście, że tak. Kurde, Fimmel, to jakbym do szkoły chodził, to...
2: Znamy ten słynny przykład chociażby nazwiska z kultowego filmu Chłopaki nie płaczą, prawda?
5: Panie! Widzi pan tam S na końcu?
2: Bez S.
5: No, to proszę czytać dokładnie.
3: Bez S.
2: No i co?
3: No tak.
2: A słyszał pan o dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych w skrócie?
3: No oczywiście, że ryba, oczywiście, dorsz.
2: Tak się kojarzy?
3: No, no tak.
6: Do ryba wzywam cię, akwarium.
1: Słyszałem o tym, no śmieszna nazwa.
2: Takie nazwy, one powinny być jednak tworzone w taki sposób, żeby nie budzić uśmiechu na twarzy?
1: No raczej tak, tak powinno być, mi się tak wydaje, no bo dorsz to takie trochę niefajnie brzmi, nie?
0: O przykłady nazw czy nazwisk budzących mieszane uczucia pytał Kuba Witkowski, a my pytamy, którą nazwę, które słowo chcieliby państwo odgórnie zmienić, jak Donald Trump. Dwie dwójki i siedem trójek. Polecamy się, Staszek Perzyna czeka na państwa telefony, a to Eagle Eye Cherry i Save Tonight.

0: Nazwy do zmiany. Dziś dajemy Państwu taką możliwość, by jak Donald Trump zmieniać nazwy, a nazwy bywają dziwne.
1: W okolicach Sieradza mamy Tumidai, tam Skarżyska Kamienna jest Pogorzałe. Akurat się zajmuję wysiedlaczami w autobusach, jeżeli po całej Polsce programuję takie dziwne różne nazwy. Czasami sam się śmieję, że to wymyślił takie miejscowości, skąd się to wzięło.
0: Na Podlasiu są Niemyje Ząbki, w województwie wielkopolskim rezerwat przyrody Wydymacz, a osada w województwie kujawsko-pomorskim jest jedna, która nazywa się Suchy Pies. I są też nazwy, których przywołanie wiązałoby się z kłopotami prowadzącego. Ale nie tylko o nazwy miejscowe chodzi. Ja na przykład mam duży problem osobisty, wewnętrzny, z dowództwem operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. I nie z powodu skrótowca DORSZ, choć rzeczywiście brzmi zabawnie, ale brakuje mi tam słowa. Jakich rodzajów? Wszystkich rodzajów? Niektórych rodzajów? Lądowych rodzajów? Do słowa rodzajów powinien być jakiś przymiotnik. Ja wiem, że popsulibyśmy tego DORSZ-a, ale może lepiej bym się z tym czuł. W każdym razie ja bym to zmienił. A co państwo by zmienili w nazwach? 2 dwójki i 7 trójek.

0: Nate No Face ma nadzieję, że jest okej, ale nie zawsze jest okej.
1: Mamy taką miejscowość Ustka na przykład, ale jest tu też miejscowość Mordy. No czy to sprawiedliwe?

0: Ja nie mam mocy sprawczych, ale może by się zastanowić nad tym.
1: No i właśnie dlatego dziś, niczym Donald Trump, próbujemy zmieniać nazwy, które nam nie pasują. Jak ta dysproporcja między ustka a mordy. Dwie dwójki i siedem trójek, mamy 6:50, czas na cykl Piotra Łodeja.
2: News albo fake news.
3: Ostatnio ogromną popularność na platformach społecznościowych zyskał wpis o tym, że obcokrajowcom wystarczy jedna składka ZUS, by dożywotnio otrzymywać polską emeryturę. Ten przekaz brzmi niezwykle sensacyjnie, tyle że między jedną składką a rzeczywistym prawem do świadczenia jest sporo warunków i wyjątków, które w internetowych dyskusjach schodzą na dalszy plan. Co naprawdę wynika z przepisów i skąd wziął się ten dezinformacyjny przekaz? To wyjaśni nasz gość, Weronika Kiebzak z Demagoga, która weryfikowała te słowa. Dzień dobry, witam w Trójce.
4: Dzień dobry.
3: Czy rzeczywiście wystarczy jedna składka, by obywatel Ukrainy czy Indii dostał polską emeryturę?
4: Tutaj trzeba oddzielić dwie rzeczy, czyli prawo do emerytury i prawo do emerytury minimalnej. Jeśli chodzi o prawo do emerytury, to faktycznie nabywamy w Polsce prawo do tego już po opłaceniu jednej składki i osiągnięciu wieku emerytalnego. I to dotyczy wszystkich, zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.
3: A co w tej historii jest prawdą, a co zostało wyrwane z kontekstu?
4: Trzeba pamiętać, że jeśli poprzestaniemy na jednej składce, to emerytura będzie bardzo niska, 2 grosze na przykład. Natomiast, żeby otrzymać emeryturę minimalną, która wynosi prawie 2000 zł brutto, to trzeba już wykazać odpowiedni okres ubezpieczenia, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
3: Najwięcej internautów zwraca uwagę na wady systemu, stąd też wziął się motyw jednej składki. To rodzi takie oburzenie wynikające z niesprawiedliwości społecznej i dlatego też takie właśnie wpisy dobrze się klikały na platformach społecznościowych?
4: Tak, myślę, że to poczucie niesprawiedliwości to jest właśnie kluczowe. Jeśli myślimy o tym, czemu to się tak niesie. Komunikat, który może w nas zostać, to, że cudzoziemcy mogą w jakiś sposób wykorzystywać nasz system emerytalny i że mają dostęp do jakichś przywilejów po opłaceniu tylko jednej składki. To się też dlatego dobrze niesie, no bo ma źródło w jakichś prawdziwych przepisach, czyli faktycznie to, że prawo do emerytury otwiera się po jednej składce. A jak popatrzymy na całościowe dane, no to zobaczymy, że wręcz przeciwnie, że dużo więcej cudzoziemców wpłaca składki niż korzysta z dopłat. I to dotyczy cudzoziemców ogółem i obywateli Ukrainy też.
3: Przypomnę, Weronika Kiebzak z Demagoga jest naszym gościem. Dziękuję za pierwszą część naszej rozmowy.
4: Dziękuję bardzo.
3: A ciąg dalszy już za chwilę w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake.

0: To Florence and the Machine, a w sprawie alertu RCB sytuacja się nie zmienia. Nie odwołano jeszcze alertu dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Co ważne, chodzi o atak powietrzny na Ukrainę i na razie wezwano tylko do śledzenia komunikatów. A najważniejsze informacje już za chwilę w serwisie Trójki.
1: Autopromocja.
2: Kto jest ciekawy,
3: co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom?
4: I czy bawiąc ich, zarazem zachwyca?
2: Musi być w tym tygodniu w Gdyni.
3: My jesteśmy.
2: Zapraszamy na audycję z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
4: Trójkę pod Księżycem, dzisiaj o północy.
3: Piątkowe trójkowo-filmowo po 12:00.
2: I trzecią godzinę o 18:00. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz o 13:00.
4: Barbara Marcinik,
2: Katarzyna Borowiecka
3: i Ryszard Jaźwiński.
5: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
6: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
15: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 7:00. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Liście lecą z drzew, lampy lecą ze stołu, a serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik.
18: RCB wysłało pilne SMS-y do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był kolejny poranek z alarmem na wschodzie Polski.
19: Zarzuty i zakaz pracy dla dwojga pracowników.

0: Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o blokowanie nowych sędziów.
1: Powitanie z honorami przez Donalda Trumpa. Xi Jinping rozpoczął wizytę w Waszyngtonie.
0: Alert o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Informacyjne.
1: Polskie wojsko uruchomiło samoloty. Rosja atakuje różnymi rodzajami broni, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
2: Rosjanie używają zarówno zogowych statków powietrznych, odrzutowych, jak i zwykłych. W związku z obserwacją tych środków napadu powietrznego została podjęta decyzja o tym, żeby zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną na wschodzie i skierować tam myśliwce.
1: Alert został właśnie odwołany. Mieszkańcy wschodniej Polski twierdzą, że dostają zbyt dużo alertów RCB i dlatego ich nie odczytują. Z mieszkańcami Lubelszczyzny rozmawiał nasz reporter Krzysztof Polasik.
3: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Tak przeważnie zaczyna się alert przesyłany do mieszkańców wschodniej Polski. Jak reagują na takie ostrzeżenia?
4: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często.
5: Co to mam zareagować? Co ja zrobię?
6: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
3: Mieszkańcy twierdzą jednak, że zareagowaliby, gdyby usłyszeli syreny. Wiedzą także, że 3-minutowy modulowany alarm oznacza atak z powietrza.
4: Wchodzę do pomieszczenia, które wydaje się w domu najbezpieczniejsze i czekam na odwołanie alarmu.
7: No schronić się w bezpieczne miejsce przede wszystkim. Jeżeli jest schron, to do schronu, a jeżeli nie, no to do piwnicy na przykład.
3: Miejsca schronienia można znaleźć na rządowym portalu, gdzie się ukryć. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Prawdopodobnie pod koniec roku zapadnie decyzja o stałej bazie USA w Polsce, mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rozmowie z dziennikarzami w Waszyngtonie podkreśliła, że stanie się to po zakończeniu amerykańskiego przeglądu sił w Europie.
1: O sprawie baz rozmawiał w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem prezydent Karol Nawrocki. Minister Marcin Przydacz powiedział, że do krótkiej wymiany zdań doszło podczas przyjęcia przed sesją ONZ.
8: Rozmawiał oczywiście o kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy, ale rozmawiał też o inwestycjach, o współpracy inwestycyjnej. Jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie.
0: Prezydent Karol Nawrocki wystąpił wieczorem w siedzibie ONZ i ostro skrytykował działania Rosji.
1: Dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami i zakazem przychodzenia do pracy. To dyrektorka Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sprawę niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się także do prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.
9: Dzisiaj mamy zarzuty wobec dwóch pracowników Trybunału, szefowej kancelarii oraz szefa ochrony, bo o ile pan Święczkowski zasłania się immunitetem, chowa się za tym immunitetem, ale młyny sprawiedliwości mielą i musimy także skupić się na tych osobach, które wykonują jego polecenia, łamiąc prawo.
0: Minister zwrócił też uwagę na to, że w budynku, który powinien stać na Straży Konstytucji, urządzono bezprawne blokady upokarzające kontrolę i złośliwy mobbing wobec legalnie wybranych sędziów.
1: Wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych rozpoczął przywódca Chin. Xi Jinping został przywitany w Waszyngtonie z honorami jeszcze na lotnisku.
0: W ceremonii wziął udział sam prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
10: Samolot z chińską parą prezydencką wylądował w środę wieczorem w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Trump z żoną Melanią czekali na płycie lotniska. Prezydent USA przywitał gościa u stóp samolotowych schodów. Był też czerwony dywan i wojskowa kompania honorowa. Gdy orkiestra grała amerykański hymn, nad głowami obu przywódców przeleciały bombowce strategiczne B-1. Xi Jinping został potraktowany w sposób szczególny. Amerykański protokół przewiduje bowiem, że gości przyjmuje się w Białym Domu. Wyjątki są nieliczne. Tak witano papieży Benedykta XVI i Franciszka oraz kilkadziesiąt lat temu radzieckiego przywódcę Nikitę Chruszczowa. Dziś podczas głównej części wizyty odbędzie się oficjalna ceremonia powitania z udziałem blisko 500 żołnierzy. Potem przegląd wojsk w Ogrodzie Różanym i rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Zakaz jazdy na elektrycznych hulajnogach będzie obowiązywał w parkach, na skwerach i placach zabaw w Piotrkowie Trybunalskim.
0: To odpowiedź na sygnały od mieszkańców, mówi radny Piotr Gajda.
11: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko, także gdy człowiek szedł spokojnie krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami.
12: Piesi są wystraszeni, bo jak przemknie koło nich dosyć spory pojazd, ci piesi mają niewielkie szanse, żeby nie zostać połamanymi na przykład.
0: dodała wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Piotrkowie Małgorzata Pingot.
1: Wcześniej na wprowadzenie stref z zakazem ruchu elektrycznych hulajnóg zdecydowało się Kutno.
0: To był Serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Już prawie 6 po 7 to czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski.
2: Dzień dobry, zaczynamy od sensacji w siatkarskich mistrzostwach Europy. Aktualni mistrzowie świata i współgospodarze turnieju finałowego przegrali w ćwierćfinale po tiebreaku z Finlandią. Kto by się tego spodziewał? Finowie teraz zagrają z Francuzami, my w drugim półfinale przeciwko Słoweńcom. Te mecze w piątek nie powiedziałem, że z Włochami, prawda, że Włosi odpadli chyba.
1: To, ale to. Mistrzowie świata, to każdy wie, że to chodzi o Włochów.
2: Chodzi o Włochów. Wczoraj w piłkarskiej lidze mistrzyń błysnęła niesamowita Ewa Pajor, strzeliła 2 gole i poprowadziła Barcelonę do efektownej wygranej 5-2 z Paris FC w premierowym spotkaniu nowego sezonu. Znów wracamy do rywalizacji polsko-słoweńskiej. Swoją drogą chcielibyśmy mieć zorganizowany sport tak jak ten Naruto populacji Warszawy. Na potwierdzenie porażka naszych piłkarek ręcznych 28-29 ze Słowenkami właśnie w towarzyskim turnieju w Czechach. O przyczynach porażki mówi rozgrywająca kadry Aleksandra Rosiak.
3: Myślę, że to nie jest brak koncentracji ani siły. Po prostu one wyszły do nas obroną, z którą zazwyczaj się nie spotkamy. My to jest rzadko obrona i myślę, że z tym sobie nie poradziłyśmy. Musimy wyciągnąć po prostu wnioski. Dobrze, że to się wydarzyło teraz, bo mamy czas, żeby to przećwiczyć, żeby grać przeciwko takiej obronie tak naprawdę na mistrzostwa i myślę, że to nas też umocni.
2: Te mistrzostwa, o których mówiła Ola, to mistrzostwa Europy, odbędą się w grudniu tego roku także w naszym kraju. W Bułgarii na finiszu te bokserskie i niestety nasze pięściarki w komplecie przegrały swoje ćwierćfinałowe starcia. To oznacza, że z Sofii wrócą z 4 brązowymi medalami, za co oczywiście należą im się brawa. Myślimy o Angelice Krzysztoforskiej w kategorii 48 kg, Natalii Kuczewskiej 51 kg, Kindze Krówce 65 kg i Elżbiecie Wójcik 80 kg.
0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dziś drugi dzień jesieni i to widać, słychać i czuć. Chłodny poranek mamy, a po południu będzie na ogół od 14 do 17 stopni. Czwartek zapowiada się na pochmurny i deszczowy. Najintensywniejsze opady wystąpią na południowym zachodzie kraju. I tam też możliwe burze.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie. Żegnamy reklamy.
1: Na zegarach 7:09.
5: Zapraszamy do Trójki.
1: I gdzie jest sprawiedliwość z tym nazewnictwem?
8: Mamy taką miejscowość Ustka na przykład, ale jest tu też miejscowość Mordy. No czy to sprawiedliwe?
1: Ja proponuję Mordy zamienić na Usteczka i to będzie takie zadośćuczynienie.
9: Ja chciałbym zaproponować zmianę nazwy pewnego ronda w Bydgoszczy, który okazuje się, że nie jest rondem. Jest to rondo kujawskie, a w rzeczywistości skrzyżowanie 2 dróg, jedna z pierwszeństwem. I przy wyłączonych światłach sygnalizacji świetlnej dochodzi tam często do wypadków. Więc może dla ludzkości proponowałbym zmianę nazwy tego ronda na skrzyżowanie.
1: To brzmi rozsądnie, dużo bardziej rozsądnie niż niektóre pomysły nazewnicze Donalda Trumpa, a dziś właśnie niczym prezydent USA zmieniamy.
10: Proponowałbym zmianę Urzędu Skarbowego, czyli US, na Urząd Finansowego Oskubania, czyli UFO. Byłoby śmiesznie.
1: 2:27 do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki, do 9:00 teraz Star Sailor i 4 to the Floor. A za chwilę powiemy nieco więcej o nazwach kłopotliwych przy zmianie rynku i języka.

0: Zmieniamy dziś nazwy. A kto nam zabroni? Dwie dwójki i siedem trójek.
1: A jeśli chodzi o ten dorsz, to może wystarczyłoby dodać różnych. I byłoby dowództwo operacyjne różnych rodzajów sił zbrojnych. Dodatkowe R nie zmieniłoby zbytnio tego skrótu, byłoby dorsz.
0: 100% zgody. W osobistym słowniku już zmieniłem. O nazwach dziś mówimy, a nazwy czy marki w biznesie, o tym nikogo nie trzeba przekonywać, mają olbrzymie znaczenie. Ten wyraz czy te wyrazy bezpośrednio mogą wpływać na sprzedaż. A co jeśli w którymś z krajów nazwa lub marka kojarzy się nie po myśli speców od wizerunku? Kuba Witkowski.
2: Niewinna, wydawałoby się świetna marketingowo nazwa może być jak kamień młyński u szyi. Od kilka przykładów.
3: Pierwsze to kiedy Nokia nie przewidziała tego, że nazywając swój smartfon Lumia spowoduje, że Hiszpanie będą się śmiali, ponieważ w ich kraju ten zwrot slangowo oznacza

0: określenie na kobietę lekkich obyczajów.
1: Profesor Piotr Celiński, medioznawca z krakowskiej AGH.
0: A inny przykład z firmą oświetleniową, która w niektórych krajach, a szczególnie w naszym, nie kojarzy się zbyt dobrze.
1: Tak jak i firma produkująca osprzęt rowerowy z podobną nazwą, ale bez O na początku. Tak czy siak to przykłady marek i nazw, które pozostawiono. Bywa jednak i tak, że z brandów dosłownie się rezygnuje i wprowadza w ich miejsce inne. Tak było i to wielokrotnie w branży motoryzacyjnej.
2: O czym najgłośniej przekonało się Mitsubishi przy modelu Pajero, na rynkach hiszpańskojęzycznych nazywany Pajero.
1: Mateusz Żuchowski, szef redakcji portalu v10.pl.
2: Co niestety tam źle się kojarzy. W języku hiszpańskim oznacza to człowieka wykonującego pewną niestosowną czynność.
1: Dlatego na rynki hiszpańskojęzyczne samochód był wysyłany z nazwą Montero. Podobnie było z Mazdą Laputa i Nissanem Moko, ale nie tylko Japończycy zgrzeszyli tu brakiem wyczucia.
2: Nawet Amerykanie przecież świętowali w Ameryce Południowej debiut modelu Chevrolet Nova. Nova, czyli po hiszpańsku nie pojedzie.
1: No i nie pojechał, bo rynku nie zawojował. Podobny dylemat mieli marketingowcy Audi. E-tron to nowoczesna linia elektryków. Problem w tym, że we Francji słowo
3: e-tron
1: oznacza łajno. Nazwa jednak została. Zresztą i wytwórnie filmowe miewają podobne problemy. Też czasem musiały wykazać się globalnym spojrzeniem i przebiegłością lwa. Ot film znany w Polsce pod tytułem Vaiana. Za oceanem w USA był dystrybuowany pod tytułem Moana. Wszystko przez to, że nazwa została w Europie zastrzeżona, ale jakby tego było mało, we Włoszech ten film nosi tytuł po prostu Oceania. A to dlatego, że Moana w tym kraju kojarzy się z nieżyjącą już gwiazdą filmów dla dorosłych. Cóż, w porę w czas wyłapano te konotacje, szapoba dla marketingowców.
0: Budując globalne nazwy, budując globalne marki, my musimy wypłukiwać je z lokalnych znaczeń, które w różnych kontekstach kulturowych będą jakoś tam kontrowersyjne. I w tym wypłukiwaniu możemy dojść do takiego momentu, w którym ta marka, to słowo, ten slang przestaje znaczyć już cokolwiek.
1: A nie o to znowu przecież chodzi. Ładunek emocjonalny, gra skojarzeń, pozytywnych jest ważna i choćby z tego powodu takich wpadek nie da się całkowicie uniknąć.
4: Ale mimo wszystko polecamy przedsiębiorcom, jeśli chcą zdobywać inne rynki, by na wszelki wypadek zajrzeć do słownika. Kuba Witkowski opowiadał o tych niezwykłych przykładach z całego świata, a my zapraszamy na piosenkę dnia. To Anderson .Paak i Corday, A Good Day.

0: Motyw znany od lat z Lovely Day Billa Whitersa, tu wykorzystany przez Andersona Paaka na dobry początek dnia. A Good Day będzie powracać dziś w Trójce właśnie jako piosenka dnia. A państwo dzwonią.
1: Ja w liceum miałam kolegę, który postulował zamianę znaczenia słów deszczuk i nieboszczuk, że bardziej logiczne byłoby, gdyby deszczuk był nieboszczukiem, a nieboszczuk, no, deszczykiem.
0: Patrzymy sobie głęboko w oczy z Maćkiem Załęckim, realizatorem. Potrzebujemy chwili, by to przemyśleć.

0: To Mumford & Sons, I Will Wait, na 25 minut po siódmej. A my zastanawiamy się z Maćkiem od kilku minut nad pewną kwestią. To może jeszcze raz posłuchajmy.
1: Ja w liceum miałam kolegę, który postulował zamianę znaczenia słów deszczuk i nieboszczuk, że bardziej logiczne byłoby, gdyby deszczuk był nieboszczukiem, a nieboszczuk, no, deszczykiem.
0: O, jaki delikatny nieboszczyk, taki letni, ciepły. No, no nie wiem. Albo deszczyka żegna pogrążona w żalu rodzina. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł, ale niech będzie. Burza mózgów. Zmieniamy dziś nazwy niczym Donald Trump, który z Artificial Intelligence robi Super Intelligence, już nie wspominając o jego wybrykach geograficznych. Dwie dwójki i siedem trójek.
2: Zgodnie z powiedzeniem, że jeżeli przeciwnika nie można pokonać, należy go wyśmiać. Widziałem kiedyś nazwę pięknego zakładu pogrzebowego Happy End.
0: Tu bym nic nie zmieniał.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro

0: Znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
3: Czarny scenariusz dla całej Europy jest taki, że Ukraina przegrywa wojnę i ekspansja rosyjska może postępować dalej, mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej szef MSWiA. Marcin Kierwiński dodał, że przygotowywane są plany ewakuacyjne na wypadek ataku Rosji. Minister wskazał też, że możemy się spodziewać wielu prób uderzania bardzo blisko granicy oraz jej przekroczenia przez rosyjskie statki powietrzne, co potem zostanie określone jako przypadkowe. Marcin Kierwiński przypomniał, że resort pracuje nad aplikacją informującą o zagrożeniach i integracją systemu ostrzegania. Prezydent Ukrainy wezwał w ONZ do dalszego ograniczenia dochodów Rosji i utrudniania jej prowadzenia działań wojennych. Kiedy ktoś daje Rosji więcej pieniędzy poprzez handel, daje tej wojnie więcej czasu. I właśnie dlatego nalegamy na ograniczenie handlu z agresorem i dlatego sami pozbawiamy Rosję dochodów, powiedział Wołodymyr Zełenski. Dodał, że w ciągu 8 miesięcy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 2100 pocisków różnych typów i 65 tysięcy dronów. Połączenie nauki, cyfryzacji i przemysłu motoryzacyjnego ma być celem rządowego programu Polski Kod Mobilności. Ma on objąć także inne sektory gospodarki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek ocenia, że program pozwoli wykorzystać w praktyce wiedzę i doświadczenie polskich specjalistów.
4: Nasi badacze, naukowcy, nasi informatycy są najlepsi w Europie i na świecie, którzy są znani z innowacji, wprowadzania różnego rodzaju nowych oprogramowań, żeby zostali tu u nas na miejscu, w kraju, żeby pracowali dla naszej gospodarki.
3: Program zakłada też, że duża część technologii wykorzystywanej w motoryzacji będzie powstawała w Polsce. Kolejny serwis w Trójce o 8:00.
2: Ósma za 27,5 minuty, teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, zapraszam. Co najmniej 23 miliardy złotych kosztuje już naszych kierowców i budżet państwa wojna w Iranie. Zdaniem ekspertów z Fundacji Instrat, która opublikowała taki rachunek, konieczne jest opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i przeznaczenie tych środków na rozwój transportu opartego na krajowej energii elektrycznej, a nie importowanej ropie i paliwach. Co drugi Polak, który planuje zacząć przygodę z inwestowaniem, chce to zrobić z osobistym kontem inwestycyjnym. Polacy dostrzegają w oki nowy sposób na pomnażanie oszczędności. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PKO Banku Polskiego i Warszawskiej Giełdy. Konta oki pojawią się od nowego roku. Bezrobocie w sierpniu, podobnie jak w lipcu, wyniosło 5,8%. Odczyt GUS-u okazał się trochę lepszy niż szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed prywatnymi firmami i kancelariami, które oferują płatną pomoc przy ubieganiu się o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami.
6: Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przypominamy, że przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników.
5: Mówiła rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka. Filmy, których scenarzystkami są kobiety, przynoszą większe zyski i wyższy zwrot zainwestowanych pieniędzy niż produkcje tworzone wyłącznie przez mężczyzn. Mimo to panie znacznie rzadziej są zatrudniane przy produkcjach z największymi budżetami. Tak wynika z analizy blisko 200 tysięcy filmów, którą przeprowadzono na Uniwersytecie Gutenberga w niemieckim Mainz. Dolar dziś rano kosztuje 3,84 zł, a euro 4,37.
2: Czwartek będzie pochmurny i deszczowy w większości kraju. Najintensywniej popada na południowym zachodzie i tam też możliwe będą dziś burze. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie od 12 stopni w rejonach podgórskich do 17 na Podlasiu. Tak, to na Podlasiu dziś najcieplej. Halo, halo? Zapraszamy Państwa do rozmowy na temat nazw do zmiany. Co możemy zmienić? Niczym Donald Trump. 2 2 i 7 3. A teraz już Kaja i Supermenka za 25 minut 8.

0: Dzwonią państwo. Halo, halo.
1: Jeśli jedziecie za nazwami miast, jest taka miejscowość Stolec. Jaki jest hymn zespołu z miejscowości Stolec? Będzie się wam podobać.
0: Tak, jest taki zespół Iskra Stolec, a przyśpiewka podobno brzmi: żółte jest słońce, niebieskie niebo, to właśnie barwy stolca mojego. Tak orzecze internet, bo na meczu nigdy nie byłem. A my dziś pytamy o nazwy lub słowa do zmiany, bo skoro Donald Trump może zmieniać, to my też, a jak? 2 2 7 3.
2: Zapraszamy do trójki.
0: Mówiliśmy też o nazwach marketingowych, które w spotkaniu z innym językiem wywołują co najmniej uśmiech, a czasami nawet oburzenie. Od słynna firma produkująca oświetlenie albo kilka przykładów motoryzacyjnych. Ale takie zgrzyty językowe mogą też wystąpić tu, bliżej, na linii Polska-Czechy. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Czechach, właśnie Wojciechem Stobą. Dzień dobry, Wojtku.
3: Dzień dobry, cześć.
0: No, my się, mówiąc krótko, lubimy pośmiać z języka czeskiego, który brzmi nam bardzo infantylnie, ale podobno Czesi odbierają tak język polski i to działa w drugą stronę.
3: Tak, jak najbardziej. Polski dla Czechów jest chyba równie zabawny jak czeski dla Polaków. To działa w obie strony, jak powiedziałeś. No bo nieosłuchani z polskim Czesi mogą słyszeć nasz język jako bardzo szeleszczący, to po pierwsze. I stąd zresztą takie słowo jak prząci, określające Polaków. Pogardliwie albo poufale. No to wszystko tutaj zależy od kontekstu, od tego, kto tego...
0: Intonacji.
3: Tak, kto tego określenia używa. Trochę jak pepiki używane na Czechów przez Polaków. No i to słowo prząci właśnie nawiązuje do brzmienia języka polskiego, do tego, jak wiele słów zaczyna się tą zbitką przy na początku. Przepraszam, przychodzę, przyjemności i tak dalej, i tak dalej. No a poza tym możemy usłyszeć też od Czechów, że polski brzmi dla nich trochę jakby mówiły dzieci, co my powiedzielibyśmy raczej wobec języka czeskiego,
0: to
3: prawda?
0: Właśnie.
3: No właśnie. Jest cały szereg polskich słów, które Czechom wydają się zabawne ze względu na brzmienie. Na przykład takie słowo jak korkociąg, dla nas zupełnie normalne, Czecha rozbawia. Hulajnoga, samochód, samolot, tego typu słowa brzmią zabawnie, ale mamy też oczywiście wyrazy, które brzmią śmiesznie ze względu na skojarzenia albo odmienne znaczenie w języku czeskim. Tego jest cała masa. Ja wymienię tylko kilka takich, które można wymienić o tej porze na antenie publicznego radia. Zachód, nasz polski zachód.

0: po czesku kojarzy się z zachodem, czyli z toaletą. Wszystkie wyrażenia z drogą, która po czesku oznacza narkotyk, mogą brzmieć zabawnie. Na przykład pomoc drogowa. Czech może to zinterpretować jako pomoc narkotykową. Jest kamizelka kuloodporna i to zawsze bawi, ponieważ odporny oznacza po czesku obrzydliwy. Koule to są jądra, a kamizelka brzmi jak słowo sprzed stuleci, więc tutaj mamy niezłą zbitkę. Kamizelka kuloodporna, proszę to powiedzieć Czechowi, to na pewno przynajmniej się uśmiechnie. Jest takie słowo jak zapach, po polsku no, wiadomo co znaczy, po czesku ma znaczenie trochę inne, bo oznacza smród. No i frajer. Zupełnie przeciwne znaczenie w Czechach jest absolutnie pozytywnym określeniem, więc jeśli Czech powie na ciebie, Robercie, ty seś frajer, to
1: nie gniewać
0: potraktuj
1: się.
0: To jako komplement. Okay. Nie gniewać się. Nie. Poza tym jest oczywiście mnóstwo wyrażeń, no właśnie o których, jak wspomniałem, moglibyśmy sobie porozmawiać już poza anteną, żeby słuchacze Trójki nie poczuli się o poranku zniesmaczeni. Ale jeszcze jedna sprawa, bo państwo znają na pewno żarty o języku czeskim, że rzekomo, nie wiem, na przykład szpetna maminka to jest teściowa po czesku, albo że szmaticzku na paticzku to po czesku flaga. Oczywiście nie jest to zgodne z prawdą. W każdym razie zmierzam do tego, że również Czesi mają takie wymyślone przez siebie polskie określenia i one zazwyczaj opierają się na nietypowej dla języka czeskiego, za to charakterystycznej dla polskiego konstrukcji rzeczownik plus przymiotnik, bo w czeskim ta kolejność jest odwrotna. No i tak na przykład Czesi żartują sobie, że kaktus pochodowy to po polsku jesz. Samochód kopytowy. Czy wiesz, co to może oznaczać?
1: Samochód kopytowy?
0: Samochód kopytowy.
1: Karoca.
0: Nie, to jest koń według Czechów. Samochód kopytowy. Gangster kożuchowy. To już jest trudniejsze.
1: Gangster kożuchowy.
0: Co może grasować w kożuchu?
1: Bakterie LKCI defensis.
0: Pchła. No i tutaj jeszcze jedno skojarzenie. Gangster kanałowy to będzie oczywiście szczur. A baba przebyteczna?
1: No, zabiłeś
0: jakiś pomysł?
1: Nie wiem.
0: Teściowa. Teściowa, baba przebyteczna to według Czechów po polsku teściowa. Ja przy okazji swoją teściową pozdrawiam. W żadnym razie nie uważam, aby ona była przebyteczna. Czyli zbędna.
1: Wojciech Stobba o poranku. O tym, że warto się wsłuchiwać w inne języki i mieć dużą dozę odporności na takie właśnie dowcipy. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Pozdrawiamy
0: cię
1: serdecznie.
0: Dzięki, miłego dnia.

0: Sprawa piłkarskiego zespołu Iskra Stolec nie kończy się na przyśpiewce kibiców. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: W niedużej odległości od siebie istnieją dwie niewielkie miejscowości. Jedna nazywa się Gać, a druga nazywa się Stolec. Obie mają drużyny piłkarskie w lidze okręgowej i te drużyny kiedyś się spotkały. Lokalna prasa odnotowała porażkę Gaci, a resztę może lepiej sobie dopowiedzieć samemu.
0: Porażkę Gaci z Iskrą. Zmieniamy dziś nazwy, bo skoro Donald Trump może, to my też.
2: Możemy zmienić branżę w ciekawy sposób. Jechałem kiedyś za szambowozem, który miał z tyłu dumny napis: branża gastronomiczna, ostatnie ogniwo.
0: Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zmieniłabyś jakąś nazwę w polityce?
3: Nie zastanawiałam się nad tym jeszcze.
0: No ja właśnie spojrzałem na nazwisko dzisiejszego gościa rozmowy bez uników. To będzie Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus. I tak, pomyślałem, że nie zmieniałbym nazwy tego ugrupowania, ale gdybym zakładał takie ultrakonserwatywne ugrupowanie, to bym je nazwał Rozwój Minus.
3: Ale tutaj już polemizowaliśmy przed wejściem na antenę, że konserwatyści by się z tym nie zgodzili, ponieważ oni chcą rozwoju, na przykład gospodarki, ale nie chcą różnych nowinek światopoglądowych, jak to oni nazywają. Czyli to nie jest tak, że są wstecznikami.
0: Dlatego jest i rozwój, i minus. To wszystko ma sens. Będę bronił swojej strony. Paweł Jabłoński, dziś o czym rozmowa?
3: Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło wczoraj na zgromadzeniu ogólnym ONZ-u. Było mocne wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego, ale w kuluarach...
0: Także Radosław Sikorski tam mocnych słów używa.
3: Ale to na Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u Radosław Sikorski tak zwrócił się bezpośrednio do Siergieja Ławrowa, żeby przekazał swojemu szefowi, czyli Putinowi, że już dość. Ale porozmawiamy też o tym, co się działo w kuluarach, dlatego że Marco Rubio, sekretarz stanu amerykański, zaprosił na grudniowy szczyt grupy G20 kogo? Putina. I to jest dosyć kontrowersyjne zaproszenie. Zobaczymy, co powie Paweł Jabłoński. Ale będę pytać też o to, czy to jest prawda, że politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują opóźnić decyzję amerykańską o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce, żeby to nie był sukces Donalda Tuska.
0: No ciekawe. To serdecznie wszystko o 8.13. A teraz mamy 10 minut do 8.00. Czas na Kubę Ambrożewskiego.
4: Piosenka do wyjaśnienia.
5: Free All Right Now. Od zejścia ze sceny w ciszy do występu dla ponad półmilionowej widowni. A to wszystko w zaledwie kilka miesięcy. Od wydarzeń, o których mowa, minęło

grubo ponad pół wieku. W przypadku tego utworu całość spowija mgła rockowej legendy. Według niej, gdzieś pod koniec 1969 roku, brytyjski zespół Free miał występować w niewielkim mieście Durham w północnej Anglii. Jak relacjonował perkusista Simon Kirk, koncert nie poszedł im najlepiej. Ze sceny schodzili w ciszy, słuchając odgłosów swoich kroków. Na zapleczu sceny członkowie Free wspólnie doszli do wniosku, że potrzebują mocnego, energicznego, tanecznego utworu, którym mogliby kończyć koncerty. Od słów do czynów. Zaledwie 17-letni basista Andy Fraser z miejsca przeszedł do rzeczy i zaczął nucić melodię All Right Now. Reszta zespołu, włącznie z wokalistą Paulem Rogersem, podchwyciła temat i kwadrans później piosenka była gotowa. Wystarczył prosty, chwytliwy riff, energiczny rytm i opis dość typowej sytuacji damsko-męskiej w tekście. Wiosną 1970 roku All Right Now stało się pierwszym wielkim przebojem Free, a w Wielkiej Brytanii wśród młodzieży wybuchło zjawisko pod nazwą Free Mania. Jego kulminacją był występ w roli gwiazdy podczas wielkiego festiwalu Isle of Wight w sierpniu tego samego roku. Wydarzenie, które zgromadziło nawet 700 tysięcy fanów, uświetnili także m.in. The Doors, Miles Davis czy Jimi Hendrix. Free swój występ kończyli oczywiście All Right Now i nie było już ciszy, a wielka owacja, po której trzeba było bisować.

0: Piosenka do wyjaśnienia.
1: Historię już znamy, więc słuchamy Free All Right Now w Trójce. Za 6,5 minuty serwis, sport i pogoda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda. Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
7: Rosjanie zaatakowali zachodnią Ukrainę, Polska uruchomiła myśliwce.
8: USA zapraszają Putina na szczyt G20, w tle możliwe spotkanie z Donaldem Trumpem.
7: Warszawa wyda 50 milionów na świąteczną iluminację, w tym roku będą królować postacie z legend.
8: Tuż przed 7 rano zakończył się rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, ale przed chwilą został wydany kolejny alert.
7: W związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę wojsko prewencyjnie podrywało myśliwce. Nad województwami lubelskim i podkarpackim ograniczony był ruch tranzytowy.
8: W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 8 zostało rannych. Rosjanie uderzyli w stolicę Ukrainy rakietami balistycznymi.
7: Mocne słowa pod adresem Rosji padły z ust polskich polityków na forum ONZ w Nowym Jorku. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że obecna polityka Kremla

0: A to powrót do imperialnych ambicji Rosji.
1: Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił się do Rosjan słowami: możecie zabić wielu, ale nie możecie wygrać. Wystąpień w Nowym Jorku wysłuchała Agata Król.
2: Prezydent Karol Nawrocki swoje przemówienie poświęcił w dużej mierze sytuacji geopolitycznej w naszej części świata. Mówił, iż agresywne działania Rosji należy piętnować i nazywać po imieniu. Podkreślił, że Polska jest szczególnie świadoma konsekwencji rosyjskiego kolonializmu i imperializmu.
3: Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
2: Dwie godziny wcześniej rosyjską agresję wobec Rosji potępiał szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski wystąpił na forum Rady Bezpieczeństwa w sprawie Ukrainy. Możecie zakończyć tę imperialną wojnę, którą rozpoczęliście w każdej chwili. Nie narażajcie Europy i świata jeszcze bardziej. Nie niszczcie przyszłości Rosji. Siergiej, wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi. Dość tego. Szef MSZ przestrzegł również Rosjan przed dalszymi prowokacjami krajów NATO, podkreślając, że Moskwie od 4 lat nie udało się zrealizować celów agresji na Ukrainę. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
1: Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym amerykański sekretarz stanu. Marco Rubio powiedział, że może to być okazja do rozmowy Władimira Putina z Donaldem Trumpem.
0: Aby rozwiązywać problemy, trzeba spotykać się z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy lub z tymi, z którymi mogą nas dzielić pewne różnice. Dlatego zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20. Uważamy, że to dla niego okazja do nawiązania dialogu nie tylko z Donaldem Trumpem, ale także z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie. Jeśli tak się stanie, w grudniu pojawi się okazja do rozmowy.
1: Przywódcy USA i Rosji spotkali się ostatnio w zeszłym roku na Alasce.
0: Były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
1: Polska jest dobrze przygotowana do nadchodzącego sezonu zimowego. Magazyny gazu napełnione są prawie w całości.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że nie zabraknie węgla. Nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach.
4: No przede wszystkim zapewnienie dostaw to jest w tych czasach ogromne wyzwanie, bo przecież rynek został zaburzony. Widzimy, co robi Saudi Aramco pod kątem Polski. Natomiast zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa.
1: Minister dodał, że polski system energetyczny jest stabilny.
0: Na 3 miesiące został aresztowany były policjant Artur K., zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto.
1: Wcześniej prokuratura postawiła mu zarzuty, ma odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy.
5: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że śledztwo posuwa się do przodu, są nowe tropy, ale na razie nie może mówić o kolejnych działaniach prokuratury.
6: Część działań prokuratury nie jest jeszcze ujawniana. Mogę powiedzieć, że śledztwo posuwa się do przodu i mamy nowe dowody.
5: Emerytowany policjant Artur K., który był w spółce Zonda Krypto dyrektorem bezpieczeństwa, usłyszał już zarzuty prokuratury.
6: Nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalutowej. Tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 miliona złotych. Przywłaszczenie 3900 bitcoinów.
5: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Warszawskie legendy będą motywem przewodnim nowej iluminacji świątecznej w stolicy. Warszawa zapłaci za nią 50 milionów złotych.
1: Największą atrakcją ma być 50-metrowy interaktywny chodnik, którego wygląd będzie się dostosowywał do ruchu pieszych, mówi wiceprezes firmy Multidecor Tomasz Podgrodzki.
7: Pojawią się warszawskie postaci, które będzie można poznać, będą one o sobie opowiadały. Pojawią się legendy, które będzie można odsłuchać. Te wszystkie rzeczy będą interaktywne.
0: Iluminacja na początku grudnia pojawi się na Trakcie Królewskim, a także na Marszałkowskiej, w Alejach Ujazdowskich, Alejach Jerozolimskich oraz na Chmielnej i Złotej.
1: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Jak już mówiliśmy w serwisie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało kolejny dziś alert RCB dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. A brzmi on tak: rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. I na tym kończy się ten alert, a my przechodzimy do sportu. Krzysztof Łoniewski.
10: Dzień dobry ponownie, ale że Włosi dostaną w czapkę od Finów, mieli się bić z nami o złoty medal, tymczasem przegrali w ćwierćfinale i to przed własną publicznością w Turynie, mówimy oczywiście o Mistrzostwach Europy. Dzielna siatkarska ekipa ze Skandynawii zagra teraz z Francją, my w drugim półfinale ze Słowenią. Ze Słowenią grała wczoraj nasza kadra piłkarek ręcznych na towarzyskim turnieju w Czechach, w Hebie konkretnie, gdzie koniecznie

0: obecnie trzeba zobaczyć zamek z czarną wieżą z wulkanicznego bazaltu z czasów Fryderyka Barbarosy. Nasze panie niestety przegrały 28-29.
1: Pierwszą połowę bardzo dobrze weszłyśmy i w ataku i w obronie to wyglądało naprawdę fajnie. W drugiej połowie trochę one nam przysporzyły problemów w obronie, trochę my same sobie w ataku też zaczęłyśmy utrudniać, bo wyszło nas trochę inną obroną, mieliśmy z tym problem, nie mogłyśmy zbytnio znaleźć rozwiązania i myślę, że to było przyczyną po prostu słabszej naszej drugiej połowy.
0: Mówiła rozgrywająca kadry Aleksandra Rosiak. Turniej w zachodnich Czechach podprowadza powoli pod grudniowe Mistrzostwa Europy. Polska jest współgospodarzem imprezy. Poręczna piłka nożna i świetny występ Ewy Pajor w pierwszej kolejce Ligi Mistrzyń. Strzeliła 2 gole i pomogła w wygranej Barcelony 5-2 z Paris FC. Blaugrana broni tytułu. Kończymy szermierką na pięści. Nasze panie wrócą z bokserskich Mistrzostw Europy w Sofii z 4 brązowymi medalami, co jest cennym osiągnięciem. Niestety wszystkie z nich, czyli Angelika Krzysztoforska, Natalia Kurczewska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik przegrały wczorajsze ćwierćfinałowe pojedynki.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Jesień nam się powoli rozkręca, więc znów będzie dziś pochmurno i deszczowo. Zapowiadane w prognozie przejaśnienia i rozpogodzenia raczej wziąłbym w nawias. Najintensywniej popada na południowym zachodzie i tam też możliwe burze, a termometry pokażą dziś na ogół od 13 do 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Autopromocja.
6: Panem się. Dzień dobry.
7: Słucham właśnie Trójki.
8: Ja chciałam zamówić.
9: Dzwonię w sprawie zamówienia.
10: Czy mogę zamówić piosenkę?
11: Na Muzycznej w Pakście, UKF.
12: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
13: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam.
14: Chociaż komuś coś tam.
15: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
12: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w dzisiejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
16: Dziękuję bardzo.
17: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
18: Trzymajcie się ciepło.
12: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
5: Autopromocja.
4: Na zegarach 8:09.
2: Zapraszamy do Trójki.
4: Donald Trump ogłosił, że Artificial Intelligence będzie od teraz nazywana Super Intelligence. A to kolejna zmiana nazwy, choć już nie geograficznej, w wykonaniu prezydenta USA. A dlaczego mielibyśmy nie poczuć się tak samo? Zmieniajmy. 2 2 7 3.
19: Jest taka miejscowość w Polsce na Dolnym Śląsku, Trzcińsko. To w nawiązaniu do prezydenta Trumpa, może San Franciszko.
4: San Franciszko, Mr. President. I proszę to wymówić. Jest 8:09, a za chwilę rozmowa bez uników. W niej gościem Renaty Grochol będzie Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus.

0: To Johnny Marr, It's Time. My też możemy powiedzieć It's Time, to czas na rozmowę polityczną bez uników. Zapraszamy też do internetu, na stronę internetową Trójki, na kanał YouTube Polskiego Radia. Tam transmisja wideo. Jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, z nami w studiu jest Paweł Jabłoński, poseł klubu Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych. Witam pana.
3: Dzień dobry państwu.
2: Marco Rubio, sekretarz stanu USA, zaprasza na szczyt G20 w grudniu prezydenta Putina. To dobry pomysł?
3: Ja panie co, no, patrząc na to, jak postępuje administracja Trumpa, możemy być bardzo krytyczni wobec niektórych ruchów. Na przykład ja wobec czegoś takiego jestem bardzo krytyczny. Z drugiej strony jednak, jak patrzymy na to, jak się zachowują Stany Zjednoczone wobec wojny, wobec tego, że cały czas na przykład przekazują Ukrainie dane wywiadowcze, dzięki czemu Ukraina może też przeprowadzać ataki nawet na terytorium Rosji, które później w oficjalnych wypowiedziach Stany Zjednoczone nawet krytykują, no ale jednak te dane im dostarczają. Same tego typu gesty, jeśli byśmy je odrywali od całkowitego obrazu działań, nie tylko administracji, dyplomacji, ale też służb amerykańskich, no to wtedy oczywiście same tego typu gesty możemy krytykować. Natomiast cała postawa USA, jak dotąd, z naszego punktu widzenia nie jest taka zła. Cały czas jednak podejmują działania, które pomagają odpierać tą rosyjską agresję.
2: No ale pomoc dla Ukrainy już finansuje Unia Europejska.
3: No i bardzo dobrze. No, to nie powinno być tak, że tylko Stany Zjednoczone coś robią, albo że tylko kilka krajów Unii Europejskiej coś robi. Bardzo długo na początku wojny zwłaszcza tak było, że w tą pomoc angażowały się Stany Zjednoczone, angażowała się Wielka Brytania jako państwo natowskie, angażowały się państwa Europy Środkowej. Polska przede wszystkim, państwa bałtyckie, państwa, które rozumieją najlepiej i rozumiały przez lata, jak dużym zagrożeniem jest Rosja, a państwa Europy tej położonej w nieco bezpieczniejszej odległości od Rosji, tak na to patrzyły, że tam trochę pomożemy, ale nie tak za dużo, żeby Ukraina może nie przegrała, ale też żeby nie wygrała. I takie to było trochę kropelkowanie tej pomocy. Dzisiaj dobrze, że to się zaczęło zmieniać, chociaż cały czas uważam, że Unia Europejska jeszcze mogłaby zrobić tutaj więcej.
2: Marco Rubio po spotkaniu z Sergiejem Ławrowem, szefem MSZ Rosji, i też po spotkaniu prezydenta Zełenskiego z prezydentem Trumpem powiedział, że Rosja i Ukraina są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni, które obejmowałoby kwestie zboża i energii. Wierzy pan w takie zawieszenie broni?
3: Niespecjalnie, bo to jest kolejna tego typu zapowiedź, że już za chwilę może będą jakieś rozmowy pokojowe, już za chwilę może coś się wydarzy. Oczywiście w jakimś momencie pewnie w ciągu najbliższych iluś lat się coś takiego wydarzy, ale dużo wskazuje na to, że te działania wojenne będą kontynuowane. Rosja się zbroi bardzo intensywnie. Rosja jest groźna też dla państw Europy Środkowej, Europy Zachodniej. Są przecież już w zasadzie niektóre nawet publicznie omawiane dowody na to, że Rosja się przygotowuje do ataków na nasze terytorium, terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Więc ja średnio wierzę w to, że Rosja ma pokojowe zamiary. Ukraina nie ma też specjalnie zamiarów oddawania swojego terytorium. Chce kontynuować tą wojnę obronną i też się temu specjalnie nie dziwię. Chociaż Ukraina przeżywa

0: ogromne problemy wewnętrzne także i to, czy będzie w stanie to robić, czy będzie w stanie na przykład już nie tyle zapewnić sobie sprzęt, bo tego sprzętu, amunicji to oni nawet nie mają tak mało. Problem jest z mobilizacją wojska, tak? Oni mają potężne niedobory, jeśli chodzi o stany kadrowe.
1: Prezydent Karol Nawrocki miał wczoraj mocne wystąpienie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ i powiedział, że Rosja, destabilizując sytuację w Europie poprzez jawną napaść, przeprowadzanie operacji hybrydowych, aktów dywersji i sabotażu, wykazuje się taką samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do dwóch wojen światowych. Czy grozi nam, czy to jest zagrożenie realne, że wojna hybrydowa, którą Rosja wypowiedziała państwom naszej flanki, wschodniej flanki NATO, zmieni się w wojnę kinetyczną, czy Rosja w najbliższej perspektywie zimy, wiosny, kilku miesięcy albo kilkunastu zaatakuje któryś z krajów bałtyckich?
0: Jeśli pani mnie pyta o prawdopodobieństwo, to ja mogę odpowiedzieć w oparciu o te dane, do których mamy dostęp publicznie, dlatego że niestety jest dzisiaj tak, że rząd niespecjalnie się dzieli tymi informacjami, także w tej właściwej formule tajnej z przedstawicielami innych środowisk politycznych. Chcę przypomnieć, że w 2021 roku, kiedy rząd Mateusza Morawieckiego dostał informację od Amerykanów, że szykuje się ta inwazja, to wtedy nie tylko była misja dyplomatyczna premiera Morawieckiego po całej Europie, gdzie budował ten sojusz i ostrzegał sojuszników, ale też była informowana opozycja we właściwym trybie. To tak to powinno wyglądać.
1: Ale czy właściwym trybem nie jest RBN, czyli posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie prezydent mógłby w takim trybie supertajnym zaprosić wszystkich szefów klubów?
0: To jest jeden ze sposobów. W 2021 roku pod koniec listopada premier Morawiecki zwołał takie spotkanie w kancelarii premiera. Wtedy byli wszyscy przedstawiciele klubów parlamentarnych. To też jest tryb, który dzisiaj premier rządu mógł zrobić. On tego z jakiegoś powodu nie robi. Ja w ogóle się dziwię trochę postępowaniu premiera Donalda Tuska, który mówi, że otrzymał raport od szefa CIA. Potem się okazuje, że to nie był raport pisemny, tylko być może ustny. Wicepremier, minister obrony Kosiniak-Kamysz po 5 dniach pytany o to, mówi, że w ogóle nie widział tego raportu. Jest jakaś potężna dziura komunikacyjna w samym rządzie.
1: Premier ostrzega z sejmowej trybuny przed atakami hybrydowymi, które się zaostrzają, to widać, to wtedy opozycja mówi, że niepotrzebnie straszy.
0: Pani,
1: no to albo straszy, albo...
0: To nie o to chodzi, czy to jest potrzebne, czy to jest niepotrzebne, bo z całym szacunkiem, to, że Rosja jest groźna, że przeprowadza ataki hybrydowe, już od kilku lat takie ataki hybrydowe różnego rodzaju, w tym także próby właśnie wysadzania torów, podpaleń, ataków na infrastrukturę wodociągową, energetyczną, to już ma miejsce. To nie jest jakaś wielka nowość, że premier mówi, mogą być ataki, bo te ataki są od kilku lat.
1: Problem polega na tym, 800 metrów od naszej granicy, tak jak to było ostatnio.
0: Nie, to nie był atak hybrydowy, tylko to był atak ostrzał na terytorium Ukrainy, bardzo blisko naszej granicy. Ataki blisko naszej granicy, kilka kilometrów się też zdarzało i to nawet w pierwszych dniach wojny był wtedy na przykład ostrzelany poligon w Jaworowie. To był, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze marzec albo kwiecień 2022 roku, więc... Powiem tak, to oczywiście wojna się zmienia, są inne narzędzia używane, dużo więcej jest od już ponad półtora roku ataków dronowych, to też obserwujemy każdego dnia. Natomiast ja mam, powiem szczerze, nie do końca wiem, jak to interpretować, że sam rząd siebie nawet nie informuje. No, powołuje się tutaj bezpośrednio na wypowiedź pana wicepremiera, ministra obrony, pana Kosiniaka-Kamysza, który 15 września mówił, że nie widział raportu, o którym Tusk mówił 10 września, czyli przez 5 dni, nie wiem, nie rozmawiali ze sobą, nie przekazali sobie tej informacji. To jest dziwne, to jest nienormalne, powiem szczerze, bo w normalnym państwie
1: pan,
0: to minister obrony natychmiast 10 minut później dostaje tę informację.
1: Mieliśmy prezydenckiego ministra, który zajmował się głównie tym, czy raport jest na piśmie, czy to były ustnie przekazane informacje, jakby to tak naprawdę kluczowe.
0: Bo jest chaos komunikacyjny, bo jest chaos ze strony rządu. Jeżeli premier decyduje się, żeby ujawnić informację, że ma taki raport, to jak mówi się raport, to raczej ma się zwykle na myśli dokument na piśmie. To nie jest nic złego w tym, gdyby powiedział, dostałem ustny raport, ustną informację, tylko zabrakło jasności, zabrakło precyzji. Co gorsza, nawet członkowie rządu i odpowiedzialni za obronę narodową, wicepremier, jeszcze raz przypominam, wicepremier nie dostał informacji o tym raporcie przez co najmniej 5 dni.
1: No ale pan wie, że Komitety Bezpieczeństwa są co tydzień, zbierają się najważniejsi
0: czyli jak nas
1: ministrowie.
0: Rosja zaatakuje, to przez tydzień będziemy czekali, aż się zbierze komitet.
1: Ja się zastanawiam, czy jak nas Rosja zaatakuje, to opozycja też będzie głównie zajmować się krytyką rządu i wymyślaniem jakichś nieistotnych kwestii.
0: Na pewno nie,
1: kwestii.
0: Na pewno nie. Wie pani co? Bo jak nas zaatakowała Białoruś, na wschodniej granicy, jak mieliśmy atak migrantów, to wtedy rzeczywiście ówczesna opozycja zajmowała się atakowaniem rządu.
1: Ile
0: my na pewno takiego czegoś robić
1: tym,
0: nie będziemy.
1: Ile jest prawdy w tym, co mówi

0: wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, że politycy PiSu robią wszystko, żeby opóźnić decyzję o stałej bazie amerykańskiej w Polsce, żeby Tusk nie miał sukcesu.
1: Tak mówi pan Stefaniak? Tak. Szczerze mówiąc, nie śledzę specjalnie jego wypowiedzi, ale wydaje mi się, że on po pierwsze nie ma specjalnie wiedzy na takie tematy. Nie sądzę, żeby był dopuszczany do takich informacji. Poza tym, na jakiej zasadzie politycy PiSu mieliby opóźniać bazę amerykańską? My jesteśmy jako opozycja, mówię tu o PiSie, o Rozwoju Plus, o opozycji tej, która budowała od lat polskie bezpieczeństwo w oparciu o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nawet jak nasi przeciwnicy, dzisiejsi koalicjanci Donalda Tuska, na przykład Lewica się domagała, żeby ograniczać zamówienia dla armii. No, my mielibyśmy blokować bazę amerykańską, że to jest jakiś absurd. Kto to wymyślił? Pan Stefaniak sam sobie to wymyślił, czy to jest jakiś przekaz dnia rządowy?
0: Ale nie dziwi pana to, że tuż przed wylotem Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa MON-u, została odwołana jego wizyta w Pentagonie, spotkanie z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem.
1: No to mnie dziwi trochę, tak.
0: Amerykanie twierdzą, że to z powodu wizyty chińskiej delegacji, przywódcy Chin zostało odwołane, ale czy to nie był pretekst?
1: No to mnie trochę dziwi, tak. No ale powiem pani tak, no jeżeli rząd niespecjalnie dba o relacje z Waszyngtonem, bardzo długo w ogóle te relacje pogarszał sam premier Tusk, publicznie postponując, podważając zaufanie do tego, czy Amerykanie będą naszym sojusznikiem, czy będą gotowi do naszej obrony. No, to nie pomagało z całą pewnością. Nie wszyscy to robili, bo akurat
0: ale
1: co do pana
0: Kosiniaka-Kamysza,
1: myślę, że Kosiniak-Kamysz tutaj padł trochę ofiarą tego, że za złe relacje odpowiada dzisiaj to, co robi pan Donald Tusk. Myślę, że tutaj Kosiniak-Kamysz sam w sobie pewnie ma nie najgorsze intencje, natomiast on jest jedynie członkiem rządu i to chyba tak niespecjalnie najwyższy w tej hierarchii rzeczywistej, rzeczywistego wpływu. No jeżeli on nie dostaje informacji o kluczowych raportach przez 5 dni, będąc formalnie wicepremierem i ministrem obrony, to znaczy, że on się tutaj specjalnie chyba nie liczy. Takie mam wrażenie, że kto inny tutaj pociąga za sznurki.
0: Ale czy to jest możliwe, żeby Adam Bielan przez swoje kontakty z Republikanami, bo taka wersja kuluarowa krąży w parlamencie, doprowadził do tego odwołania spotkania, przełożenia spotkania?
1: Czyli
0: Adam Bielan,
1: pani...
0: przypominam, przez Politico, zdaje się, na 17. miejscu został wymieniony jako najważniejszy europejski polityk w parlamencie europejskim.
1: Wśród 17
0: No dzisiaj jest szefem EKR-u, czyli Europejskich Konserwatystów.
1: Czyli rozumiem, że ten rząd Donalda Tuska jest taki potężny, taki sprawny na arenie międzynarodowej, że jeden europoseł będący szefem chyba 5. największej frakcji w Parlamencie Europejskim potrafi ten rząd po prostu całkowicie pokonać, jednym paluszkiem tam kiwnie i już rząd Tuska leży, tak? No, jeżeli taką narrację opowiada dzisiaj ta większość rządowa...
0: No ale to wy się powołujecie, że macie takie świetne kontakty w Waszyngtonie.
1: No bo prezydent Nawrocki je ma. Bo prezydent Nawrocki, przecież to nie jest nawet tutaj, tu muszę pochwalić jednego polityka koalicji rządowej, pan wiceminister obrony, pan Tomczyk w Sejmie kilka dni temu wprost mówił, że tak, to dzięki relacjom prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem te relacje się rozwijają, jest wielka szansa na to, że będzie ta stała baza.
0: No ale właśnie, wie pan, kilka miesięcy temu była wielka szansa na to, że jak zapowiedział Donald Trump, w Polsce będzie 5000 więcej żołnierzy amerykańskich, do tej pory nie dojechali. Czy rzeczywiście będzie amerykańska baza?
1: No, 4 dni temu to ogłaszał prezydent Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj
0: no po czym odwołał wizytę z polskiego ministra obrony, a to jednak rząd odpowiada za to, żeby ta baza powstała. Rząd musi pieniądze wyłożyć.
1: Jeden europoseł, Adam Bielan, za tym stoi, że tutaj on pociąga za te sznurki, tak? Takie opowieści tutaj koalicja rządowa, to może Adam Bielan tutaj wydaje rozkazy Donaldowi Trumpowi również, za chwilę się dowiemy. Uważam, szczerze mówiąc, że jeżeli rząd takie argumenty, czy rząd, czy przedstawiciele koalicji takie argumenty przytaczają, to świadczy to nie najlepiej o ich zdolności realizacji własnych nie tylko obietnic, ale też jakiejkolwiek skuteczności w polityce międzynarodowej.
0: A przecież pytam o Donalda Trumpa. Dlaczego do tej pory ta rotacja nie została wykonana, czyli nie mamy 5000 więcej żołnierzy i czy w świetle tego to nie jest tak, że Donald Trump rzuca obietnicę gdzieś tam na wiatr i nic z tego nie będzie?
1: Myślę, że jest duża szansa, że będzie... Przepraszam, tutaj telefon mi się przesunął. Myślę, że jest bardzo duża szansa, że będzie, bo bardzo ciężko nad tym pracuje prezydent Nawrocki. I również jest nieco większa szansa niż jeszcze parę miesięcy temu, bo wtedy rząd bardzo przeszkadzał. Te głupie po prostu wypowiedzi Donalda Tuska no na pewno w tym nie pomagały. Zupełnie bez potrzeby. Po co on takie jakieś szpileczki wbija, żeby mieć jakąś satysfakcję chwilowo na Twitterze, że tam powiedział, że o, mam na imię Donald, ale to nie jest moja wina, tak? No, jakby, czemu to ma służyć? Poza taką satysfakcją, że się coś tam zabawnego dla pewnej grupy ludzi powiedziało. To nie służy relacjom polsko-amerykańskim, co robił rząd. Na szczęście ostatnio troszkę się

0: Że Trump usłyszał to?
1: Na pewno, bo Amerykanie raportują takie rzeczy i myślę, że Donald Trump doskonale wie, jakie jest podejście do niego obecnego rządu Donalda Tuska. Na całe szczęście ostatnio rząd Tuska troszeczkę przystopował z tymi bezsensownymi szpileczkami wbijanymi w Amerykanów, ale ewidentnie no nie mają tak dobrych relacji w Waszyngtonie. To mówię to z żalem, bo uważam, że powinni mieć. To nigdy nie było przedmiotem sporu. Akurat my się spieraliśmy na przykład o to, jak ma wyglądać rola Polski w Unii Europejskiej, jakie mają być relacje między państwami członkowskimi a Komisją Europejską. Tu był spór między lewicą a prawicą. Natomiast jeśli chodzi o sojusz z USA, to nigdy nie było sporem.
0: I tutaj już musimy postawić przecinek.
1: I zaczął krytykować sojusz polsko-amerykański.
0: Stawiamy przecinek. Pan Paweł Jabłoński z nami zostaje. Klub Rozwój Plus. Przechodzimy jak zwykle o tej porze na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Tylko albo aż. Proszę z nami zostać. Porozmawiamy o tym, o zatrzymaniach CBA dotyczących byłych PR-owców Prawa i Sprawiedliwości. Jedna z zatrzymanych jest dzisiaj dyrektorką w Kancelarii Prezydenta.
2: I dalsza część tej rozmowy, dogrywka właśnie w internecie. My w Trójce już za chwilę zaprosimy Państwa na skrót serwisu i prognozę pogody.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wróżka, prawdę ci powie?
13: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Zjazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:30. A w skrócie serwisu Romuald Wójcik.
19: W Woli Krowowskiej na Mazowszu spłynęła stacja systemu Starlink, dostarczająca internet dla Ukrainy. W nocy Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie, że palą się elementy infrastruktury obiektu. Na miejsce wysłano 3 zastępy strażaków. Ogień został szybko ugaszony. Wiele wskazuje na kolejny element wojny hybrydowej, ocenił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że gdyby w Polsce doszło do wyłączenia takich stacji, doszłoby do zakłócenia w dostawach internetu, a co za tym idzie również do zakłócenia w działaniu m.in. bankomatów. Jest kolejny, drugi już od rana alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP. Operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikacji.

0: Katów, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Co najmniej dwie osoby zginęły, a 8 zostało rannych w ataku na Kijów. Rosjanie uderzyli w stolicę rakietami balistycznymi. Możemy być bardzo krytyczni wobec niektórych ruchów amerykańskiej administracji. Tak o zaproszeniu Władimira Putina na szczyt grupy G20 pod koniec roku w Miami mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce poseł klubu Rozwój Plus Paweł Jabłoński.
1: Jednak jak patrzymy na to, jak się zachowują Stany Zjednoczone wobec wojny, wobec tego, że cały czas przekazują Ukrainie dane wywiadowcze, dzięki czemu Ukraina może też przeprowadzać ataki nawet na terytorium Rosji, które później w oficjalnych wypowiedziach Stany Zjednoczone nawet krytykują. Same tego typu gesty możemy krytykować, natomiast cała postawa USA jak dotąd z naszego punktu widzenia nie jest taka zła.
0: Cała rozmowa z Pawłem Jabłońskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia. Kolejny serwis w Trójce o 9.
2: Rześki poranek mamy, a po południu będzie na ogół od 14 do 17 stopni. Najcieplej dziś, o dziwo, na Podlasiu. Czwartek zapowiada się na pochmurny i deszczowy. Najintensywniejsze opady wystąpią na południowym zachodzie i w tym rejonie też możliwe dziś będą burze. Za 28 minut 9 tu Trójka i audycja poranna. Za kilka minut ostatnia w tym tygodniu mniejsza gra. Otwieramy zapisy. 2 dwójki i 7 trójek.

0: Bóg to wie.
1: Proszę nie myśleć, że zapomnieliśmy o mistrzostwach. Jak mówiliśmy wczoraj, nasze trójkowe mistrzostwa jak na razie w planie przyjęły formę Mistrzostw Polski w klaskaniu. No i mamy jeszcze taki pomysł, żeby dołożyć do tego tupanie. Mistrzostwa Polski w klaskaniu i tupaniu. Bo myślę, że to brzmi ciekawie, prawda? I na pewno będziemy oczywiście Państwa informować o wszystkich kolejnych krokach. Tupiąc, ale gdyby mieli Państwo jakieś pomysły, w co ubrać takie zawody, to proszę do mnie pisać. Mail jest łatwy: robert.grzedowski@polskieradio.pl. A za chwilę w trójce mniejsza gra, w której weźmie udział pan Tomasz z Łodzi. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, panie Robercie, witam słuchaczy.
1: Dużo pan klaszcze lub tupie na co dzień?
2: Częściej tupie i to raczej z emocji. I takich negatywnych, bym powiedział.
1: No to musiałby pan kogoś dobrać do zespołu, prawda, klaszczącego. I na przykład w takich mistrzostwach wziąć udział, oczywiście, jak mówiłem, szczegóły w niedalekiej przyszłości. A na stanowisku numer dwa w mniejszej grze będzie Felix z Giżycka. Dzień dobry, Feliksie.
3: Dzień dobry.
1: A ile ty masz lat?
3: 10.
1: Odważnie, że zgłosiłeś się do mniejszej gry. No to zobaczymy, jak wam pójdzie, panowie. Już za chwilę, teraz John Porter, Sad Smiles, Plastic World. Za 3 minuty gramy.

0: 19 minut jeszcze do 9.
1: Mniejsza gra.
0: Z panem Tomaszem z Łodzi się spotykamy, pracującym w bankowości. Dzień dobry raz jeszcze, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry wszystkim jeszcze raz.
0: Jaka pogoda w Łodzi?

0: deszczowo, chłodno, ale idą cieplejsze dni, jak widziałem na prognozie, więc złota polska jesień się zbliża.
1: O, i za to trzymamy kciuki i tego się właśnie trzymajmy, złotej polskiej jesieni, a na taką deszczową pogodę myślę, że mniejsza gra jest dobrym pomysłem, także na taki dzień, w którym trzeba zostać w domu z powodu przeziębienia, a tak jest w przypadku Feliksa z Giżycka. Dzień dobry, Feliksie, raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: Słyszymy się doskonale, więc chyba możemy zaczynać, ale właśnie, w co my zagramy? Losujemy. No i...
3: Państwa miasta.
1: O, to ja potrzebuję asystentki. Karolinę zapraszam do studia, byśmy mieli lepsze możliwości z losowaniem liter dla naszych uczestników. Panie Tomaszu, pan doskonale wie, o co chodzi w grze w Państwa miasta. Grał pan kiedyś na pewno?
0: No, na pewno grałem, tak.
1: Także wiemy, o co chodzi. Feliksie, czy ty wiesz, na czym polega gra w Państwa miasta?
2: Tak.
1: Podajemy kategorię, masz wylosowaną literę i musisz na tę literkę słowa w tych kategoriach podawać. Ale zaczniemy od pana Tomasza, żeby Feliks także mógł się przysłuchać, na czym to wszystko polega. Panie Tomaszu, Karolina już jest w studiu.
4: Jestem gotowa, dzień
1: i
4: dobry.
1: Będzie pana maszyną losującą do litery. Pan powie stop, gdy już pan będzie na to gotowy, a Karolina już teraz w głowie odlicza alfabet.
0: Stop.
4: Ha.
1: Ha, samo ha. Samo H, podkreślam, także będzie to także wyzwanie ortograficzne. Panie Tomaszu, pierwsza kategoria dla pana. Miasto na H.
0: Hel.
1: To jest dobra odpowiedź. Rzeka na H.
0: Rzeka na H.
1: Odliczyliśmy już 5 sekund, panie Tomaszu.
0: Choryń.
1: Może strzał. Choryń? To tak. Mi pan musi dać sekundę w takim razie. Otwieram moje książki, encyklopedię. Czy takie coś istnieje? Jest rzeka Choryń, rzeczywiście znalazłem, a więc zaliczamy.
0: Ukraina.
1: Na Ukrainie, dokładnie. W podręczniku do historii na H, panie Tomaszu.
0: W podręczniku do historii na H. Historia mi się kojarzy, ale...
1: No, to zdecydowanie. Dobrze, możemy zaliczyć tę historię. W podręczniku do historii na pewno to słowo się pojawia. Czynność na H. No i znów czas płynie, panie Tomaszu. A Maciek już odliczył.
0: Haftować.
1: No dobrze, ale troszkę za późno z tym haftowaniem.
0: Jasne,
1: Maciek
0: jasne,
1: tutaj
0: jasne.
1: Postanowił pilnować czasu, jak słyszę. Ostatnia kategoria. W co się ubrać na randkę? Na H. Sami się zastanawiamy.
0: Haftka, haftka.
1: Haftka? I znów zajrzę do encyklopedii, do słownika. Czy mamy coś takiego jak haftka? Haftka. Taki rodzaj drucianego zapięcia odzieży. No niech będzie, dobrze, to jest punkt. Niech
0: Dlałem.
1: Będzie, to jest punkt w ostatniej chwili dla pana Tomasza. To mamy 4 punkty po stronie pana Tomasza i teraz sprawdzimy, co nam powie Feliks z Giżycka. Przypomnę, 10-latek, który dziś z powodu przeziębienia został w domu. Feliksie, pierwsza kategoria dla ciebie za chwilę padnie, ale najpierw literę wylosujmy dla ciebie. Karolina odlicza, a ty mówisz stop.
2: Stop.
4: L.
1: L. Literka L jak... Jak jest jakieś imię na L?
4: Ludwika.
1: Jak Ludwik, na przykład. L jak Ludwik. A pierwsza kategoria dla ciebie, Feliksie, to państwo. Państwo na L.
2: Litwa.
1: Zaliczamy, oczywiście. Kolor na L.
2: Liliowy.
1: Liliowy. Głosy w twojej głowie słychać, Feliksie, jak myślisz bardzo głośno nad tymi słowami. Pojazd na L. Pojazd. Coś, co się porusza na L.
2: Lamborghini.
1: O, bardzo ładnie, proszę bardzo. I tu chyba nawet wyprzedziłeś swoje własne myśli, jeśli się nie mylę. W szkole na L. W szkole na L.
2: Linijka.
1: O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to masz szansę na zwycięstwo. Ostatnia kategoria, czy będzie 5. punkt? Feliksie, w lesie na L.
2: Liście.
1: Bardzo proszę, Feliks z Giżycka, dziś zwycięża. 5-4. Jedną bramką. Panie Tomaszu, było blisko.
0: Świetna gra. Bardzo gratuluję Feliksowi. Cieszę się bardzo z tej rozgrywki.
1: O, fantastyczne rzeczywiście to było i wyzwanie, mam nadzieję, o poranku wystarczająco dobre, by się rozbudzić. Pozdrawiamy, panie Tomaszu, i dobrego dnia panu życzymy.
4: Wszystkiego
0: dobrego.
1: Jako wicemistrzowi. A Feliksie, zwyciężyłeś, więc wybierasz piosenkę, co ci myśli podpowiadają na antenę trójkową.
2: Maryla, do widzenia.
1: Maryla Rodowicz i Marek Grechuta i Gaj. I będzie pięknie.

Teraz dzięki Feliksowi. Feliksie, pozdrawiamy cię serdecznie i gratulacje raz jeszcze. Zdrowiej tam w domu. Ucałuj mamę od nas. Pozdrów serdecznie. A gramy właśnie tę piosenkę od ciebie.

0: Ten uśmiech przy słowach "dopóki są pieniądze" zastanawiający. Prezydent USA Donald Trump zmienia nazwy, proszę państwa. Taką ma pasję albo poczucie obowiązku. Ostatnio ogłosił, że Artificial Intelligence od teraz będzie się nazywać Super Intelligence, w skrócie SI, co nam Polakom niewiele zmienia. Ale wcześniej zmieniał też nazwy geograficzne, na przykład. Choć jak się okazuje, odpowiednie podejście do nazewnictwa jest ważne. My dziś próbowaliśmy szukać nazw do zmiany. I może nie zawsze trzeba, może czasami wystarczy wykazać się odrobiną kreatywności. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Możemy zmienić branżę w ciekawy sposób. Jechałem kiedyś za szambowozem, który miał z tyłu dumny napis: branża gastronomiczna, ostatnie ogniwo.
0: Za 10 minut dziewiąta.

0: Whatever it takes. Imagine Dragons w trójce. 7 minut do 9, a po 9 zaprosimy Państwa na audycję Dobrego Dnia, a w zasadzie zrobi to Agnieszka Obszańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszamy bardzo serdecznie do spędzania z nami czasu do godziny 12.
0: Przy kawie na przykład.
1: Ach, na przykład przy kawie. Będziemy na coś czekać, bo hasła
0: słodkości?
1: Wywoławcze... słodkości nie? Może na słono dzisiaj?
0: O, bardzo proszę. Ja wolę na słono.
1: No, więc będziemy dzisiaj czekać. Hasłem wywoławczym będzie też telefon. Mhm. A jaki dźwięk wydaje telefon?
0: Bo ja mam wibracje włączone. Zawsze.
1: To u ciebie w domu. Mhm. Zdecydowanie. Mój telefon brzmi...
0: A państwa telefon jak brzmi? Proszę się pochwalić przed Agnieszką. 2 2 i 7 3.
1: Proszę dzwonić po godzinie 9.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Mamy XXI wiek. Technologie. AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 24 września, jest 9. To czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
13: Służby badają możliwy wątek rosyjski po pożarze bazy Starlinków pod Grójcem na Mazowszu.
14: Kolejny alarm na wschodzie Polski, drugi tego poranka. Rosja atakuje Ukrainę.
13: Nadmiarowe zyski koncernów paliwowych. W Senacie dziś głosowanie nad ustawą.
14: Pożar bazy Starlinków na Mazowszu to prawdopodobnie element wojny hybrydowej, ocenił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W nocy paliły się elementy infrastruktury w Woli Krobowskiej.
13: Wicepremier Gawkowski powiedział w TVP Info, że nie można stwierdzić ze stuprocentową pewnością, czy to działanie Rosji, ale na podobnych działaniach opiera się strategia Moskwy.
15: Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
14: Straż w nocy dostała zgłoszenie o pożarze. Ogień został szybko ugaszony, informuje nas rzecznik straży w Grójcu Michał Maroszek.
16: Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastano pożar obudowy skrzynki zasilającej. Podjęto natychmiastowe działania w celu ugaszenia skrzynki, a następnie działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przy pomocy pojazdów pożarniczych i oświetleniu terenu działań.
13: Dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru przejęły służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
14: RCB drugi raz tego ranka rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Ponownie uruchomiono polskie lotnictwo. Straż Graniczna zamknęła dwa przejścia z Ukrainą, w Dorohusku i Zosinie.
13: Rosja zaatakowała kilka regionów Ukrainy. W Kijowie zginęły co najmniej dwie osoby, a 8 zostało rannych.

0: W rejonie Charkowa zginęło 6 osób.
1: Nie wierzę w zapowiedzi dotyczące szybkiego podjęcia rokowań pokojowych między Moskwą a Kijowem pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. Tak mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce poseł klubu Rozwój Plus Paweł Jabłoński.
0: Wczoraj sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział po rozmowie z Siergiejem Ławrowem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą ograniczenia ataków na infrastrukturę energetyczną, ale osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe.
2: To jest kolejna tego typu zapowiedź, że już za chwilę może będą jakieś rozmowy pokojowe i w ciągu najbliższych iluś lat się coś takiego wydarzy, ale dużo wskazuje na to, że działania wojenne będą kontynuowane. Rosja jest groźna też dla państw Europy Środkowej, Europy Zachodniej. Średnio wierzę w to, że Rosja ma pokojowe zamiary. Ukraina nie ma też specjalnie zamiarów oddawania swojego terytorium. Chce kontynuować tą wojnę obronną i też się temu specjalnie nie dziwię.
1: Cała rozmowa z Pawłem Jabłońskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
0: Wróci do Sejmu, czy od razu trafi na biurko prezydenta? Senat będzie głosował nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
1: To drugie podejście. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
3: To ustawa o charakterze incydentalnym ma obowiązywać od marca tego roku do marca przyszłego, tłumaczył senatorom wiceminister finansów Jarosław Neneman i zapewniał.
4: Ustawa podpisana, obniżamy ceny paliw.
3: PiS zaproponowało dwie poprawki do ustawy. Jak mówi senator Krzysztof Bieńkowski, wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom prezydenta. Jedna z nich zakłada, że przepisy będą obowiązywały od dnia ich uchwalenia. PiS chce też zapisać w ustawie, że nadmiarowe zyski będą przeznaczone na obniżkę cen paliw.
5: Jeśli te dwie poprawki przejdą, to zgodnie ze słowami ministra Szefernakera, taka ustawa zyska też poparcie pana prezydenta.
3: Jeśli będzie weto, złożymy kolejny projekt, deklaruje Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: Może do trzeciej wersji uda się jakieś kolejne poprawki wprowadzić, żeby obnażyć kłamliwą propagandę prezydenta wymierzoną w interesy naszych obywateli.
3: Nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci, a 85% z nich nie widzi negatywnej konsekwencji upubliczniania wizerunku dzieci w internecie.
1: Takie wyniki przynosi najnowszy raport Status udostępnianie skala sharentingu w Polsce.
7: Raport pokazuje, że rodzice mają dobre intencje. Publikują zdjęcia dzieci, bo są z nich dumni i chcą się nimi pochwalić, ale zapominają o niebezpieczeństwach, mówi Wanda Mende z Komendy Głównej Policji.
8: Co może być przyczyną na przykład do nawiązania relacji z tym dzieckiem, do wykorzystywania seksualnego tego dziecka. To może być kwestia kradzieży tożsamości tego dziecka.
7: Raport pokazuje też, kto najczęściej udostępnia wizerunek najmłodszych, wyjaśnia psycholożka i współautorka badania Dominika Bartoszak.
9: Publikują przede wszystkim kobiety. To są osoby do 35 roku życia, z większych miast.
7: Raport jest częścią kampanii, w której eksperci i policjanci będą uświadamiać dorosłych i dzieci, jakie mogą być konsekwencje publikowania wizerunku w internecie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
10: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Kilkanaście procent energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
1: Utrzymuje się susza hydrologiczna i MGW wydało dziś 89 ostrzeżeń.
0: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Jest 9:05, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
13: Uwaga, kibice piłki, proszę się przypadkiem nie kłaść dziś wcześnie spać. O 21:00 początek meczu Holandia-Niemcy w Lidze Narodów. Obie z topowych ekipy rozegrają pierwsze mecze z nowymi selekcjonerami. Oranie z Xabim Hernandezem, Die Mannschaft z Jurgenem Kloppem. W kobiecym futbolu mamy gwiazdę świecącą od lat jasnym blaskiem. Ewa Pajor strzeliła 2 gole dla Barcelony w wygranym 5-2 meczu przeciwko Paris FC w pierwszej kolejce Ligi Mistrzyń. Blaugrana broni tytułu. W siatkarskich mistrzostwach Europy to na naszej reprezentacji spoczywa ta duma i na pewno nie zmierzymy się w finale, gdyby jutro udało się pokonać Słoweńców z Włochami. To o tyle zaskakujące, że grali wczorajszy ćwierćfinał przed własną publicznością i są aktualnymi mistrzami świata. Mimo to przegrali 2-3 z dzielnymi Finami. Słomi spotkają się w nagrody z Francuzami. Wracamy do piłki nożnej. W kraju trwa iluzja, że wyprzedający udziały w Legii Warszawa Dariusz Mioduski może być szefem FIFA. Przeprowadzone są z nim wywiady, na przykład w TVP Sport, w których Mioduski dyplomatycznie stwierdza, że jest zaszczycony, że jego nazwisko pojawia się jakoby w kontekście rywalizacji o stołek z Gianniem Infantino. Oczywiście każdy ma prawo do marzeń.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: na razie możemy tylko pomarzyć o złotej polskiej jesieni, tej słonecznej, z pięknymi, barwnymi liśćmi na chodnikach i trawnikach, no bo dziś będzie pochmurno i deszczowo. I to w zasadzie w całym kraju, a najwięcej deszczu spadnie na południowym zachodzie, tam też możliwe burze, proszę uważać. A jeśli chodzi o temperaturę, to dziś szykuje się na ogół od 14 do 17 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Staszek Perzyna i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Pozdrawiamy Państwa cieplutko. Słyszymy się w poniedziałek.
3: Dopiero?
0: Już w poniedziałek, chciałaś powiedzieć.
3: To jest takie zaskakujące, że nie możemy codziennie słuchać takiego poranka.
0: Zarumieniłem się. To dla tych, którzy nas nie oglądają. Agnieszka Obszańska w studiu.
3: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj zapraszać do godziny 12. Proszę mieć paluszki sprawne i rozgrzane, ponieważ mam nadzieję, że uruchomimy telefony.
4: Dobrego dnia.
3: Tak nazywa się ta audycja. Maciej Załęcki, Piotr Kamasierak i Agnieszka Obszańska. Zapraszamy.

0: całe radio tańczy, kiedy w radiu zespół Falls. Wszyscy tańczą. Maciek tańczy, Piotrka tańczy. A co z państwem? 2 2 7 3. Otwieramy nasz telefon. Dzisiaj dosyć nieprawdopodobna sytuacja.
1: Jesteśmy świadkami niecodziennej sytuacji. Ustawiły się dwie kolejki i nie wiemy, która z tych kolejek ma rację.
0: No właśnie, jak to rozstrzygnąć? Co na to powiedzieć? Za czym kolejka ta stoi? To jest wystawa w Muzeum Historii Polski, za którą podążamy z utworami, które prezentujemy na naszej antenie. 5 dekad, ogromna historia Polski, bardzo ważne utwory, które zapisały się zarówno w historii Polski, jak i historii muzyki. No i dzisiaj dokładnie mam nadzieję, że ta kolejka nas już trochę wprowadziła na odpowiednią ścieżkę, ale gdyby ktoś potrzebował pomocy...
2: Czekamy, czekamy, czekamy, czekamy.
0: Czekamy, czekamy. 2 2 7 3. Piotrka Masierak przy telefonie. No i może na rozgrzewkę takie pytanie. Na co czekamy? Ja na przykład czekam na powrót lata. Proszę do nas dzwonić w tej sprawie. Na co czekamy? Na przerwę w pracy, czy na tramwaj, czy w korkach w tym momencie w dużym mieście? Czy czekamy, aż sprzątną się same liście na przykład, bo trzeba je zgrabić, więc czekamy na ten moment, kiedy one same odfruną? No różne mogą być czekania. Zatem my czekamy na telefony, a państwo dzwonią.

Ale to jest zgrabny duet Anderson Paak i Corday. A Good Day to nasza piosenka dnia. No i z taką piosenką to można dobrze zacząć dzień. Dobrego dnia życzymy do godziny 12. To jest zresztą dla tych, którym spodobał się ten singiel. To jest pierwszy utwór z nadchodzącej wspólnej płyty tego duetu. A Good Day brzmi znajomo. Jeśli komuś dzwoni coś w uszach, to owszem, no bo tutaj ten duet wykorzystał akurat sample, no, z takiego bardzo znanego szlagieru Billa Withersa, Lovely.

0: Day. To teraz myślę, że to jest sytuacja, w której uderz w stół, a telefon się odezwie.
1: Halo, dzień dobry. Mam informację dla pani Owsiańskiej. Prosiła, żeby zadzwonić, jakie mamy dzwonki w telefonie. Więc jak dzwoni małżonka, to śpiewa Elvis. Are you lonesome tonight? Już wiem, że to małżonka i tylko dla niej jest król zarezerwowany. A jak dzwonią pozostali, to mam wehikuł czasu Dżemu, żeby wiedzieć, jaki miałem ideał i czy warto odebrać telefon. A na pobudkę Sławek Wierzcholski, 6:02, jak musiał wstawać, choć jeszcze ciemno, więc łączyłem się z nim w bólu.
0: O, pobudka ze Sławkiem Wierzcholskim, to jest dopiero, iha, pobudka. No to nie możemy o to nie zapytać. Na co państwo czekają, to raz, ale dwa, jakie dzwonki mamy w naszych telefonach?

Lepiej już było, Krzysztof Zalewski. Kto lubi ponarzekać, no to chyba nie w tym programie. Chociaż gdyby ktoś miał taki imperatyw naprawdę silny, no to proszę dzwonić, posłuchamy. Proszę do nas pisać także dobrego dnia @polskieradio.pl. A my mkniemy przez te trzy godziny tropem pewnej piosenki, która wyznacza nam pewne ścieżki. Takie małe punkciki, na których się zahaczamy, zaczepiamy. No i hasło wywoławcze dzisiaj to na przykład coś takiego, co kiedyś służyło do porozumiewania się, a właściwie siedziała tam pani i pan i przekładając różne kabelki i tutaj sprawa do lewa tych kabelków było bardzo dużo i tych otworów.

Torów, dziurek było bardzo duże, w które te kabelki i wtyczki trzeba wkładać. No i dzięki tym paniom z reguły, ale także panom, można było ze sobą porozmawiać. No taka to jest historia. Ja powoli będę naprowadzać, do czego nas to doprowadzi. No to jest ogromna zagadka. Może nie dla wszystkich. Proszę do nas dzwonić. 2 2 7 3. A teraz jeden z takich utworów, które naprawdę pięknie niosą w eterze.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować

0: kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Żegnamy reklamy.
19: Już 9.30, czas sprawdzić, co mamy w portfelach.
18: Informator ekonomiczny.
19: I Sylwia Zadrożna wraz z gościem.
20: Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej w Studiu Trójki. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: W niektórych regionach Polski cena diesla na stacjach przekracza już 9 zł. Nasi sąsiedzi ogłaszają programy wsparcia dla kierowców. Zrobiły to już Niemcy, Czechy i wczoraj Słowacja. Z drugiej strony ropa naftowa lekko tanieje po tym, jak po pierwsze znowu działa ropociąg w Arabii Saudyjskiej, a po drugie Stany Zjednoczone sugerują, że większe ilości ropy w cudzysłowie przedostają się przez cieśninę Ormus. No to co może czekać kierowców? Czy będą musieli głębiej sięgać, jeszcze głębiej do kieszeni?
21: Myślę, że to jest trudne do przewidzenia, co zresztą wiemy już po ostatnich kilku miesiącach, w których to ceny paliw właściwie dość zróżnicowane są, że tak można by powiedzieć. Pytanie, czy ze strony polskiego rządu pojawi się też program pomocowy, o którym mowa w innych krajach, w których tego pomocy do tej pory nie było, a u nas już zdarzyła się parę razy, więc myślę, że będzie to zależało od obserwacji rynku. To też nie jest tak, że te programy pomocowe na przykład dla biznesu nie zawsze są tak samo korzystne jak dla osób, które kupują na stacjach jako konsumenci paliwo, a trzeba pamiętać o tym, że jeżeli te ulgi są korzystne tylko do pewnej grupy, no to pozostała grupa jednak oznacza to, że podskoczą ceny, więc mamy
20: sporo

0: pytań.
1: Pytań mamy sporo. Czy ceny paliwa wzrosną? No to jest raczej kwestia geopolityki, co do której ciężko jest mi się wypowiadać, bo nie jestem specjalistą w zakresie konfliktów zbrojnych, a z takim mamy do czynienia w Zatoce. Natomiast to jest jednak, będziemy mieć do czynienia z inflacją wyższą. I to już widać, podniesione zostały stopy procentowe przez Bank Europejski. A u nas z uwagi na to, że zostały dłuższy czas trzymane na wysokim poziomie, pozostają niezmienne, ale ta presja inflacyjna może się pojawić.
2: Bezrobocie w sierpniu wyniosło 5,8%, czyli wyniosło tyle samo, co w lipcu. Odczyt był jednak trochę lepszy od wcześniejszych szacunków resortu pracy. Tylko że rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 5,5%, no więc była jednak niższa. Czy mamy się martwić?
1: Stopa bezrobocia faktycznie pozostaje bez zmian. Różnie bywa z aktywnością zawodową. My musimy pamiętać o tym, że częściowo ta stopa jest utrzymywana na dość niskim poziomie z uwagi na opuszczanie rynku pracy przez szereg osób, które przechodzą na emeryturę, a mamy dość dużo w tej chwili liczby osób, które na takową przechodzą z uwagi na strukturę wiekową społeczeństwa. Więc mamy mniej osób na rynku pracy. Takie samo bezrobocie, co oznacza, że mniej ludzi pracuje. No i to jest pewien problem. Gospodarka faktycznie jest odporna. Przedsiębiorstwa nauczyły się funkcjonować w zmiennym otoczeniu. Trochę pozytywne, czyli nie wiadomo na jak długo, sygnały przychodzą z gospodarki niemieckiej. Znaczy, mówię trochę pozytywne, bo rzeczywiście ten wzrost tam jest bardzo, bardzo niewielki, ale no, się
2: ale
1: pojawił.
2: Jest,
1: w związku z tym pojawi się też najprawdopodobniej więcej zamówień dla naszego przemysłu, co może oznaczać właśnie też dla pracodawców taki sygnał, aby nie redukować zatrudnienia. Oczywiście nie u wszystkich. My mamy do czynienia nadal z dużymi grupowymi zwolnieniami, o których możemy czytać różne, w różnych źródłach doniesienia są na ten temat. Ale globalnie rynek średnio, to jest złe słowo, ta średnia, bo ta średnia nie zawsze daje pełen obraz, ale jednak bezrobocie jest na niskim poziomie, także to jest dobra sytuacja i mamy też dużo wakatów, tylko po drugiej stronie nie ma dopasowanych zasobów. Firmy potrzebują wykwalifikowanych pracowników w zakresach, w przestrzeniach, w których nie ma wystarczającej ilości osób dostępnych na rynku.
2: Niemcy były tutaj wspomniane. Okazuje się, że tam zrobiono badania, konkretnie na Uniwersytecie Gutenberga w niemieckim Mainz. I okazało się, że filmy tworzone, pisane przez scenarzystki zarabiają więcej, ale największe budżety dostają mężczyźni. No więc czy nie należałoby jednak dać większych szans paniom, skoro tak dobrze na tych filmach można zarobić?
1: Tak, myślę, że należałoby, szczególnie, że wtedy można było jeszcze zarobić na przykład więcej. Ale z drugiej strony, jeżeli kobiety dostają niższe wynagrodzenia, przynoszą wyższe zyski, to marża w wyższej wysokości pozostaje przy tych, którzy w te firmy zainwestowali. Także nie wiem, czy po tej stronie jest presja do tego, żeby tą sytuację zmieniać. To jest trochę tak jak z luką płacową. W Niemczech na przykład jest ona dużo wyższa niż w Polsce. To wynika też z uwarunkowań historycznych. W Polsce kobiety, dużo więcej kobiet pracowało w ogóle w gospodarce po wojnie. No nawet z uwagi na demografię, ilość mężczyzn, którzy zginęli w wojnie i tak dalej. No i też oczywiście czasy komunizmu i w tym naszym bloku te dysproporcje między zarobkami są dużo mniejsze, a właśnie w krajach zachodnich one są dużo wyższe i prawdopodobnie również ta sytuacja dotyczy rynku filmowego. Dużo robimy w tym kierunku, aby to się zmieniło. Jeżeli otrzymujemy produkt nawet lepszej jakości, to powinniśmy faktycznie więcej zarobić, więc może jakiś ruch oddolny.
2: No właśnie. Tym bardziej, że zbadano blisko 200 tysięcy filmów, więc no jest dobra próba i dobre rezultaty, wyniki, żeby to zmieniać. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: Informator ekonomiczny.
4: Hej ho, Sylwia, czy ty byłaś już w Muzeum Historii Polski na wystawie?

0: czym kolejka ta stoi?
1: Jeszcze na tej wystawie nie byłam. Nie. To się przyznam bez bicia, ale wybiorę się na pewno.
0: Nie, tutaj nikt nie zamierza nikogo bić, dlatego podpytuję, ponieważ

0: dosłownie, żeby oglądać wystawy. Dzisiaj takie pytanie dotyczące jednego z utworów, który pojawia się właśnie przy okazji tej wystawy. Na co czekasz, jeżeli chodzi o wystawy?
1: Na co czekam, jeśli chodzi o wystawy? Ja czekam na więcej wystaw kobiet, artystek właśnie, bo one przez wiele lat były niedoceniane. To się powoli zmienia, ale ciągle jeszcze są panie, które chętnie bym zobaczyła tutaj u nas w MSN-ie na przykład.
0: To mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rzeźba będzie królować w tym sezonie i będzie bardzo dużo kobiet.
1: Tak, byłam na otwarciu teraz, na odsłonięciu tej rzeźby w AliExport, sobowtórki.
0: Nożyczki.
1: No, tak, nożyczki i to zapowiada, więc tak, czekam. Nie wiem na co Agnieszka czeka.
2: Jeżeli chodzi o wystawy, to ja jestem...
0: Nie musimy trzymać się trajektorii wystaw.
2: Który sztukę odwiedza może bardziej... bez przygotowania i właściwie po prostu zwiedzam, a że jestem przed wyjazdem do Wilna, to myślę, że czekam na to, jaką sztukę znajdę tam.
0: O, piękna wyprawa i świetne Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Wilnie.
2: Także mam w planach więzienie też, ale zobaczymy.
0: Aha, dobrze, no, każdy ma swoje priorytety. Ucieknijmy w bezpieczne przestrzenie. Na co czekamy? Proszę do nas dzwonić. 2 2 7 3. Dziękuję bardzo paniom. To są bardzo intrygujące oczekiwania. No ale teraz...
3: Halo?
0: Dzień dobry, tu Agnieszka Opszańska, Trójka Polskie Radio. Na co czekamy? 2 2 7 3.

0: Tak, tak, myślami, myślami. To zespół Metro. A my w związku z tym mamy zaproszenie, mamy do oddania w dobre ręce karnety na festiwal Heavy Pop. To w Krakowie 26 września start. No i pojawi się tam oczywiście zespół Metro. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Dobrego dnia @polskieradio.pl. Można także do nas dzwonić. Zdaje się, że dodzwoniła się pani Ewa z Sopotu. Na co czekamy?
1: Dzień dobry, witam kochaną trójkę. Ja chciałam podzielić się z trójką i z słuchaczami tym, czego wyczekuję, oczekuję. Wyjeżdżam na koncert Jogo na Masy w listopadzie we Wrocławiu i już nie możemy

0: możemy się z moim rodzeństwem doczekać tego koncertu. Także my oczekujemy i odliczamy dni do koncertu. Pozdrawiam serdecznie kochaną Trójkę.
1: Pozdrawiamy bardzo mocno i dobrego koncertu. Na co czekamy? Proszę dzwonić 2 2 7 3.

0: The Black Keys. Podskakuje cała Polska, podskakuje trójka, a my cały czas pytamy, na co państwo czekają. Panie Wojtku?
1: Wojtek Strasyczna z tej strony. Ja to, jeśli można, to chciałem powiedzieć, że do 9 to czekałem, aż się ryby zdecydują na współpracę i będą chciały lepiej brać. A teraz to czekam na to, żeby dojechać do domu i zjeść wreszcie śniadanie. Nie rybne, bo nie współpracowały.
0: Nie współpracowały? Jak to? Ryby nie współpracowały? No to chociaż dobrego i smacznego śniadania. Dwie dwójki, siedem trójek. Piotr Kamasierak przy telefonie. Na co czekamy? To jest hasło wywoławcze na dziś, a związane jest z dzwonieniem, telefonami, czekaniem. A skoro mamy dzwonienie i czekanie, to stare metody nigdy nie były zawodne.
2: Allô? Un moment. Belgia prosi. Allô, parlez s'il vous plaît.
3: Ja już nie mam siły dzisiaj pracować.
4: Allô, Paris.
5: 138, Sandomierz do drugiej.
0: Ja świetnie panią rozumiem. Kto nie ma siły dzisiaj pracować, ręka do góry, proszę dzwonić. 2 2 7 3. A z nami do godziny 10.

0: Autopromocja.
1: Panią się, dzień dobry. Słucham właśnie Trójki.
2: Ja chciałam zamówić.
3: Dzwonię w sprawie zamówienia.
2: Czy mogę zamówić piosenkę na muzycznej pokrzywie Fukare?
4: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam.
3: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
4: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku od 12 do 14. A w dzisiejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
5: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie

0: musisz już kupować 3 produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. A to znak, że czas na serwis. Agnieszka Drozd.
14: Trwają rosyjskie naloty na terytorium Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś 2 alerty RCB. ABW bada sprawę pożaru u stacji Starlinków. Służby mówią o możliwym sabotażu. 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty. Chodzi o szkody na rzecz instytutu. Kolejna niespokojna noc i poranek nad Ukrainą i kolejne alerty dla Polski. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś 2 alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oba informowały o wzmożonych atakach rakietowych za wschodnią granicą i oba ostrzegały, że w związku z tym polskie myśliwce zostały poderwane i prowadzą prewencyjne działania w powietrzu. Z mieszkańcami Niedrzwicy Dużej na Lubelszczyźnie rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
15: Otrzymałem 2 alerty, jeden o 5.50, drugi o 7.11. Szczerze mówiąc, dla mnie to już jest całkowicie normalne, nie zwracam na to uwagi.
16: Ale czy to wzbudza w was jakiś czy niepokój?
17: Nie.
15: Absolutnie nie.
17: Teraz nawet nic się nie dzieje tutaj u nas, nie?
15: To trochę... Jakby i tak nie mamy na to wpływu, co się stanie, a że państwo mnie informuje, no fajnie. To bardziej interesuje chyba mieszkańców miast.
17: Ludzie mieszkają też w domach jednorodzinnych, mają też swoje piwnice, mają swoje różne zabudowania.
14: Od rana wstrzymane są odprawy na 2 przejściach granicznych na granicy z Ukrainą, mówi rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
18: We wczesnych godzinach porannych w związku z alertami lotniczymi nad terytorium Ukrainy wstrzymano odprawy graniczne w drogowym przejściu granicznym w Dorohusku oraz w Zosinie. Nie było potrzeby ewakuowania tych przejść granicznych.
14: Ruch na granicy polsko-ukraińskiej na pozostałych przejściach w województwie lubelskim, czyli w Dołhobyczewie i Chrebennem, odbywa się normalnie. To mógł być akt sabotażu, mówią służby, po pożarze naziemnej stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień szybko ugaszono, a sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
19: Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w środę wieczorem po godzinie 21. Jak mówi rzecznik powiatowej straży w Grójcu, młodszy kapitan Michał Maroszek, ogień szybko udało się ugasić.
20: Na miejsce zdarzenia dysponował

0: Zaatakowane zostały 3 zastępy straży, 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz 1 zastęp z OSP.
1: Wszystko wskazuje na to, że pożar bazy Starlinków na Mazowszu to element wojny hybrydowej. Tak ocenił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Minister mówił, że nie można stwierdzić ze stuprocentową pewnością, czy to działanie Rosji, ale na podobnych działaniach polega właśnie strategia Moskwy.
2: Mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji.
1: Śledztwo w tej sprawie przejęły służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty, poinformował o tym rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Śledztwo dotyczy szeregu nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji. Zarzuty wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach oraz poświadczenia nieprawdy usłyszeli były dyrektor Instytutu Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K. Według ustaleń były dyrektor wykorzystywał służbowe karty płatnicze do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością instytucji, co doprowadziło do szkody majątkowej w wysokości ponad 1 000 000 zł. Niemiecka skrajna prawica zarzuciła skrajnej lewicy antysemityzm i doprowadziła do burzliwej debaty w Bundestagu. Die Linke rzeczywiście musi się gęsto tłumaczyć, ale pozostałe ugrupowania kierują zarzuty także do najgłośniej krzyczącej AfD.
4: Ponad 50% muzułmańskich wyborców w Berlinie zagłosowało na Die Linke. To były pierwsze wprost etniczne wybory w Niemczech. Wybrany został antysemityzm tej partii, stwierdził Gottfried Kurio z AfD. Skrajna prawica sama też jednak mierzyła się z zarzutami. W programie AfD wskazany jest rzekomy masochizm narodowym socjalizmem, który Niemcy powinni odrzucić. Punktowała Irene Michalic z Zielonych. Jej partia jest najbliższa ewentualnej współpracy w stolicy ze skrajną lewicą. Nie zamierza jednak tolerować jej antysemityzmu ani współpracy z gangami, podobnie jak socjaldemokraci, a tym bardziej chadecy. W Berlinie możemy wkrótce mieć rząd, którego serce bardziej będzie biło dla przestępców niż dla policjantów, oceniła Ottilie Klein z CDU. Die Linke na zarzuty zareagowała kontratakiem. Przewodniczący AfD w Turingii nazwał miejsce pamięci Holokaustu pomnikiem hańby. W Mecklenburgii wasi posłowie wnioskowali o zmniejszenie o połowę budżetu takich pomników, ripostował Gregor Gysi, jedyny w tej debacie mówca lewicy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pochmurno i deszczowo w całym kraju, na północnym zachodzie burze, a wysoko w Tatrach śnieg. Miejscami będzie się jednak przejaśniać, a na termometrach od 12 stopni na Podhalu do 14 w centrum i nad morzem oraz 16 miejscami na południu.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: I już 5 minut po godzinie 10.
9: Dobrego dnia.
8: Agnieszka Opszańska, Maciej Załęcki, Piotrka Masierak. I jesteśmy tutaj razem, a z nami telefony.
10: Halo, New York, New York, Warszawa. Mademoiselle Lotte, sylwy komunikacją są numero pour Warszawi. Z Polonez Agencją Telegraphique. Halo, Polonez Agencją Telegraphique. Parle, à l'appareil.

0: Ale to brzmi 30 lat temu, Nevermind, ten album pojawił się na świecie, no i do tej pory robi ogromne wrażenie. Come as you are na antenie Trójki, a także na antenie Trójki pani Magda Starnowa, która też na coś czeka.
1: Ja czekam na listę przebojów Trójki piątkową, nie mogę się już doczekać.
0: No proszę pani, no to już w piątek, to już niedługo, to już jutro. Zachęcamy także do głosowania na przeboje i na nowości i na to, co jest na naszej liście. Proszę zaglądać na stronę Trójki, tam wszystkie informacje i głosujemy, głosujemy, głosujemy. A to już nasz album tygodnia.

śmiał. Wreszcie ktoś się będzie uśmiechał. W dziale na S. To jest utwór z albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ten tytuł dokładnie tak brzmi. Czy Mateusz Adamczyk mógłby się już za to zabrać? Zatem to jest album Artura Rojka oczywiście. Pozdrawiamy bardzo mocno i mamy do rozdania naszą płytę tygodnia. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Proszę do nas pisać.

Billie Eilish. A my pytamy od godziny 9:00. Po pierwsze, na co państwo czekają? Ja na przykład czekam na powrót lata, bo lato się skończyło i tak patrzę teraz w nasze trójkowe okno. A z drugiej strony też podpytujemy o telefony. To się wszystko jakoś łączy z utworem, który dzisiaj wiedzie prym w audycji Dobrego Dnia i który przeprowadza nas jak po nitce do tego momentu, kiedy posłuchamy o tej bohaterce, czyli piosence. No oczywiście niektórzy już zgadli. To jest Brygada Kryzys i Centrala. Fantastycznie Robert Brylewski, Tomek Lipiński. No i powstała brygada, która opowiadała nam

0: o świecie kontestowała, ale także bardzo mocno wbiła się, myślę, w uszy naszych słuchaczy. Ale jakie konteksty jeszcze i z Centralą, i z Brygadą Kryzys można odkryć? O tym już Michał Margański.
1: Dobrze, zaraz zanotuję.
2: Nie odpowiadam. Proszę pani.
1: No, ale ja pani literuję.
2: Casablanca, Zurich, Yokohama.
3: Ponad czasem.
4: Czekamy, czekamy, czekamy, czekamy. To najbardziej charakterystyczne słowa utworu Brygady Kryzys. Bardzo zasadne, ponieważ w PRL-u, zwłaszcza w latach 80., wciąż na coś czekano. Robotnik w fabryce w myśl zasady czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, czekał aż skończy się zmiana. W biurach i urzędach też czekano, żeby nie wyjść zbyt wcześnie, bo kierownik, a jakże, czekał na takie sytuacje. Pozory były bardzo ważne w tamtym czasie. Po pracy, a pracowali wszyscy, bo był nakaz pracowania, no więc po pracy czekano w kolejce. Często się w niej stało, nie wiedząc, za czym kolejka ta stoi.
5: Nic nie wiadomo, proszę pana, co się dostanie. Przecież można wiedzieć, kiedy się coś dostanie, prawda? Mogłaby powiedzieć, czy ludzie by stanęli za tym, czy za tym, kto komu potrzebny, bo mnie na przykład bolier potrzebny. Muszę sterczyć 2 dni. To przecież to jest niemożliwe. Ludzie tak zmęczeni są, że żyć się nie chce.
4: Dziś można się śmiać z tych sytuacji, bo syty głodnego nie zrozumie, ale w trakcie czekania czasem robiło się najpierw niezrozumiale, a później groźnie.
6: Jesteśmy świadkami niecodziennej sytuacji. Ustawiły się 2 kolejki i nie wiemy, która z tych kolejek ma rację.
7: Ja reprezentuję kolejkę, która się zorganizowała jakieś 6 tygodni temu. Problem polega na tym, że dzisiaj nastąpiła pewna kolizja z innymi ludźmi, z inną kolejką, która na skutek tego, że przyszły bardzo chodliwe meble, koszaliny do dość dużej ilości, ustawiła się niezależnie od tej naszej zorganizowanej i po prostu twierdzi, że ma takie same prawa jak my.
8: Pełno ludzi od razu wpadło do ulicy na podwórko i zaczęli zabierać ten chleb z wozu. No.
9: A szefa to przyciśli do ściany, kobieta go zaczęła dusić i on bezradny stanął, pewnie wiedział co zrobić, no bo co zrobi, no tyle kobiet, takie awantury.
4: W takiej rzeczywistości nie chciało się żyć. Uciekano zatem w swój świat. A ten od połowy lat 70. proponował subkulturę punkową. Subkulturę, która na przełomie lat 70. i 80. dotarła do Polski. Przejawy punka widoczne były na różnych płaszczyznach. Oczywiście najważniejsza była prosta, ale głośna muzyka, ale równie ważne były fryzury, ubrania i ręcznie robione czasopisma.
10: Gazetkę punkową robiło się jako kolaże wycinane z gazetek.
4: Tak opowiadał o punkach w polskim radiu Paweł Dunin-Wąsowicz.
10: Też wynalazki takie jak jednak ksero pozwalały takie rzeczy powielać w łatwy sposób. Do tego niepotrzebne były linotypy czy fotoskłady. To były czasy przedkomputerowe, ale wystarczały nożyczki, klej i jakieś pomysły. Moda też powiedzmy była czasem też bardzo improwizowana i raczej powiedzmy motyw przekupowania różnych rzeczy agrafką czy farbowania na przykład rzeczy. No, akurat myśmy żyli w PRL-u i pamiętam, że ponieważ na przykład nie było kolorowych rzeczy fajnych, to się farbowało. Sprane dżinsy można było włożyć do farby żółtej, to wtedy były takie, się robiły takie zielone po prostu, jak się do czerwonej, to się robiły fioletowe i te płynnie przechodzące kolory. Podkoszulki, które były dostępne praktycznie tylko białe, to się wiązało w węzły, rzucało się farby i wtedy też taki fraktalny wzorek miały. Mhm. Także to wydaje mi się, że ta pewna, można powiedzieć, możliwościowość punk rocka jest jedną z rzeczy, które bardzo chyba definiują tę kulturę.
4: Na zakończenie dodam, że punki często musiały się mierzyć ze skinheadami. Czekamy, czekamy. Ale to jest już opowieść na inny czas.
0: Czekamy, czekamy. I to jest opowieść Michała Margańskiego.
1: Dobrze, zaraz zanotuję.
0: Proszę notować.
2: Proszę pani.
0: Dzień dobry.
2: Casablanca,
0: Zurich, Yokohama. Casablanca w Trójce?
2: Zurich, Yokohama.
0: Zurich, Yokohama. Proszę do nas dzwonić, skądkolwiek państwo są. Czekamy, czekamy. Ponad czasem i Michał Margański wraca już w poniedziałek. A teraz ten utwór, Brygada Kryzys, Centrala.

0: Autopromocja.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: W sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Żegnamy reklamy.
7: A na naszym trójkowym zegarze 10:31.
8: Piknik naukowy.
7: Pik, pik, pik. Ruszamy z koszem na ten piknik i dowiadujemy się o tym, co ciekawego w nauce piszcze. Dzisiaj bardzo ciekawe zagadnienie. Czy leki i kosmetyki można produkować ze śmieci, używając do tego wyłącznie światła i prądu? To jest pytanie na dziś. Opowie o tym Monika Suszek.
9: Gdy myślimy o produkcji leków czy kremów nawilżających, rzadko kiedy przed oczami wyobraźni widzimy stertę odpadów po produkcji papieru czy łuski po owocach morza. A jeszcze rzadziej baryłkę ropy naftowej. Tymczasem to właśnie ropa jest dziś głównym surowcem dla przemysłu chemicznego. Sytuację chcą zmienić polscy naukowcy z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Badacze pracują nad przełomową metodą, która pozwala przekształcać biologiczne śmieci w cenne składniki farmaceutyczne. I robią to za pomocą

0: pomocą światła i prądu. O szczegółach mówi dr Katarzyna Rybicka-Jasińska z Polskiej Akademii Nauk.
1: Projekt polega na szeroko pojętej konwersji biomasy. Głównie skupiamy się na fotoelektrochemicznym podejściu. I to podejście głównie jest stosowane w na przykład fotowoltaice, czyli na domu mamy panele, które produkują prąd elektryczny. W naszym projekcie wykorzystujemy bardzo podobne układy, ale produkujemy nie tylko prąd, ale też związki organiczne w trakcie tego procesu.
0: Fotoelektrochemia pozwala przetwarzać biologiczne odpady w surowce do produkcji leków i kosmetyków przy użyciu światła oraz prądu. Przemysł chemiczny zużywa ogromne ilości ropy naftowej, ale polscy naukowcy z PAN chcą to zmienić. Zamiast paliw kopalnych stawiają na darmową biomasę, wyciągając z niej to, co najcenniejsze – ekologicznie, tanio i bez kropli ropy.
1: I najbardziej w naszym projekcie skupiamy się na konwersji biomasy. Biomasa to jest to wszystko, co nas otacza i przeważnie jest odpadem, czyli pulpa po produkcji papieru, czy skorupy po owocach morza, które są w tonach produkowane w Unii Europejskiej. My chcemy docelowo dokonać konwersji tych wtórnych produktów w jakieś związki użyteczne, czy to dla przemysłu farmaceutycznego, czy dla kosmetycznego.
0: I teraz to najważniejsze pytanie. Jaka może być przyszłość nowej technologii?
1: Mamy nadzieję, że ta technologia przyniesie bezpośrednio taki efekt, że przy produkcji związków, które są nam potrzebne na co dzień, czy to w kosmetykach, czy w lekach, będą produkowane w dużo bardziej ekologiczny sposób i będą też produkowane w sposób tańszy, dlatego że niższa będzie potrzebna energia włożona do tych układów.
0: Przed badaczami jeszcze sporo pracy. Projekt potrwa do jesieni 2028 roku. Zanim technologia trafi do wielkich fabryk, naukowcy muszą opanować jej skalowanie i dopracować trwałość urządzeń. Jeśli jednak projekt zakończy się sukcesem, zyskamy coś więcej niż nową metodę utylizacji śmieci. Zrobimy duży krok w stronę chemii, która nie potrzebuje ropy, by leczyć i pielęgnować.
2: I chyba już wszyscy wiedzą, że to jest wielki krok dla ludzkości. Monika Suszek wraca za tydzień i opowie nam znów, co ciekawego w nauce, a my teraz myślę, że słuchamy utworu, który jest niezwykle popularny, ale także słuchamy naszych słuchaczy.
3: Ja oczekuję soboty. Jadę na zawody ostatnie w tym roku na supach do Krakowa. Meta pod samym Wawelem, także jest na co czekać.
2: Jest na co czekać. Pozdrawiamy i życzymy powodzenia. Depesz Mode.

Depeche Mode ze świetnego albumu Some Great Reward. 42 lata ma ten album. Ja, People Are People, mam wrażenie, że cały czas działa. A my mkniemy dalej, co u państwa, bo u Hej Tak.

0: Tak pozytywnie Dapin Corporation i Kabaka. I to jest także zaproszenie do tego, żeby państwo do nas pisali. Dobrego dnia @polskieradio.pl, bo już za chwilę Rób Reggae Chat, festiwal w Warszawie. Ładnie się składa z dzisiejszą naszą przewodnią piosenką Brygady Kryzys Centrala, ponieważ festiwal jest i nosi imię Roberta Brylewskiego. To już 26 września w Palladium w Warszawie. Jeżeli ktoś chciałby posiąść karnety, proszę do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. A skoro Robert Brylewski wywołany, skoro wywołana Brygada Kryzys i Centrala, no to płyną do nas opowieści o centralach telefonicznych.
1: Chciałam powiedzieć o takiej centrali telefonicznej, bo akurat zdarzyło mi się być majstrem na budowie. Tam, gdzie była centrala telefoniczna, no to było duże pomieszczenie, mnóstwo stanowisk, mnóstwo potem kabelków i mnóstwo pań, które wyglądały jak pszczółki w ulu. Tak to wyglądało, a tak w niedługim czasie się potem to zmieniło wszystko. Podziwiam te panie, które siedziały i tak szybko przełączały te kabelki.
0: Ja też bardzo podziwiam. Dziękujemy pani Aniu za tę opowieść. Czekamy na więcej, a przed nami Goldfrapp.

Curtis Harding śpiewa, a my pytamy. Ruszamy dzisiaj tropem Brygady Kryzys i utworu Centrala. To w kontekście wystawy w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Na co państwo czekają? Bo czekamy, czekamy.

0: No ale przede wszystkim uwaga.
1: Halo?
0: Dzień dobry, tu Agnieszka Obszańska, Trójka Polskie Radio. Proszę do nas dzwonić. Na co czekamy? 2 2 7 3.

0: Autopromocja.
1: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie,
11: bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag

0: najlepszy wybór dla serca.
1: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu trójka, 24 września, mamy czwartek. Minęła godzina 11, czas na serwis. Agnieszka Drost.
6: Pożar stacji Starlinków na Mazowszu będzie dokładnie zbadany, zapewniają służby. Straż Graniczna wznowiła odprawy w Dorohusku i Zosinie, a powodem przerwy były intensywne naloty na Ukrainę. Sąd w Londynie wraca do sprawy ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmirowskiego. Dochodzenie służb wyjaśni, czy pożar stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu był aktem dywersji. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Straży Pożarnej wczoraj wieczorem po godzinie 21. Na miejscu jest Przemysław List, z którym się łączymy. Przemku, co w tym momencie wiemy o pożarze?
7: Zdarzenie zostało zgłoszone przez właściciela posesji, na której znajduje się baza Starlinków. Pożar był niewielki i szybko został ugaszony. Uszkodzeniu uległy anteny i agregat prądotwórczy. Mieszkańcy Woli Krobowskiej, z którymi rozmawiałem, nic nie zauważyli ani nie słyszeli, a o pożarze dowiedzieli się dziś rano. Cały czas czekamy na oficjalny komunikat, a rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, apeluje o zachowanie spokoju.
8: Wiadomo, że rosyjskie służby próbują rozwiać nasze społeczeństwo, wystraszyć, próbują bić klin między Polakami, więc różnego rodzaju fake newsy o tym się mogą pojawiać. Oczekujcie Państwo na oficjalne komunikaty.
7: Choć nie można wykluczyć samozapłonu, to wiele jednak wskazuje na to, że mógł być to akt dywersji. Stacja w Woli Krobowskiej jest jedyną tego typu w Polsce, z której korzysta również Ukraina. Szczegóły sprawy ma teraz wyjaśnić śledztwo służb.
6: Relacjonował Przemysław Lis. Dziękujemy. Straż Graniczna wznowiła odprawy na granicy z Ukrainą. Powodem kilkugodzinnej przerwy były trwające od nocy intensywne naloty na terytorium Ukrainy. Przerwa w odprawach w Dorohusku i Zosinie na lubelskim odcinku granicy trwała mniej więcej od godziny 3. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dwa razy tego ranka dostali alerty RCB, a w przestrzeni operowały polskie myśliwce. W wyniku rosyjskiego ataku na obwód charkowski zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych. Natomiast w wyniku ataku na Kijów zginęły 2 osoby, a 8 jest rannych. W czasie rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został szpital położniczy. W niektórych miejscach popękały ściany, mówi dyrektor szpitala Aleksandr Zabudyski. Oceniliśmy zniszczenia. Nie ma ofiar dzięki temu, że przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. Schodzimy do schronu, a zasadę dwóch ścian znamy jak Ojcze Nasz. Ale jeszcze niedawno przebywała tutaj rodzina z nowonarodzonym dzieckiem. W ciągu doby odbyło się u nas 9 porodów. Nawet podczas tej eksplozji jedna z kobiet urodziła chłopca. Rosjanie atakowali też Sumy i obwód Odeski. Właśnie teraz sąd w Londynie wraca do sprawy ekstremalnej.

0: tradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Poprzednie terminy rozprawy kończyły się odroczeniem.
1: W sądzie magistrackim gminy Westminster obrona ma wrócić do swoich zastrzeżeń. Jej zdaniem nie wyjaśniono, czy brytyjskie przepisy pozwalają na wydanie Kuczmierowskiego Polsce. Prawnicy zapowiadali opinię niezależnego eksperta. Strona reprezentująca Polskę chce go przesłuchać. Zapowiadano też końcowe wystąpienia stron. Na razie nie wiadomo, czy sędzia ogłosi decyzję dzisiaj. W czerwcu również spodziewano się rozstrzygnięcia, ale posiedzenie skończyło się po kilku minutach. Wtedy sąd odroczył sprawę do dzisiaj. Wcześniej przekładano ją z lutego na kwiecień, a potem na czerwiec. W Polsce na Kuczmierowskiego czeka prokuratura. Sprawa dotyczy zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużycia uprawnień dla korzyści majątkowej. Były szef RARS nie zgadza się z zarzutami. Brytyjska policja zatrzymała go we wrześniu 2024 roku. Kuczmierowski spędził kilka miesięcy w areszcie, a później wyszedł za kaucją. Od tamtej pory czeka na decyzję sądu na wolności. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Ulicami Lublina przejdzie dziś Marsz Różowej Wstążki. To wydarzenie organizowane przez Urząd Miasta i Stowarzyszenie Amazonek. Rocznie raka piersi diagnozujemy blisko 25 tysięcy kobiet, mówi profesor Andrzej Kurylcio ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
2: Możemy mówić o kilku czynnikach ryzyka modyfikowalnych, takich jak stan odżywienia, w sensie mam na myśli nadwagę, brak ruchu, czy palenie papierosów, czy nadużywanie alkoholu. Możemy mówić o czynnikach ryzyka niemodyfikowalnych, jak płeć, czy jak występowanie zmian w łagodnych piersi, ale z towarzyszącą proliferacją atypową, czynniki związane z przyjmowaniem zewnętrznych hormonów czy antykoncepcja. Również możemy mówić o tle genetycznym.
0: Rak piersi to najczęstszy złośliwy nowotwór występujący u kobiet. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opad deszczu, a w Tatrach śniegu. W Zakopanem 12 stopni, w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie 14, w Rzeszowie i Wrocławiu 15, a w Krakowie 16.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 11:05, a my Cię witamy i życzymy...
6: Dobrego dnia.
5: Maciej Załęcki, Piotr Kamasierak, Agnieszka Obszańska. Jeszcze do godziny 9, 10, niech ja policzę, 11 do 12, 11:05 na zegarze. Jeszcze godzina przed nami. A my szalony taniec z Dianą Ross, ale wcześniej przypomnijmy, że Centrala i Brygada Kryzys dzisiaj jest taką bohaterką, przewodnią nicią, po której się poruszamy. Zachęcamy, żeby dzielić się A swoimi doświadczeniami czy wspomnieniami z centralami telefonicznymi, ale dwa, na co czekamy? Diana Ross czeka już w blokach startowych.

0: Ouch, Diana Ross. Pięknie zmieniłaś głos. To oczywiście Red Hot Chili Peppers. A my pytamy i czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Czy może ktoś pamięta centrale telefoniczne? Albo po prostu na co czekamy? A w blokach startowych czeka już Fish, MAD, Tworzywo. Kręcimy piruety.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez

0: Znów szczęśliwa Like Lee. Szczęśliwi też nasi słuchacze i słuchaczki wspominają centrale telefoniczne. Z nami pani Magda.
1: Dzień dobry, z tej strony Magda Czarnowacka odnośnie centrali telefonicznych. To mam taką krótką historię, ale bardzo, bardzo w temacie. A mianowicie odnośnie mojej babci, która niegdyś pracowała w centrali telefonicznej i organizowała tam te rozmowy międzymiastowe. No i zorganizowała dziadkowi mojemu raz, drugi, trzeci tą rozmowę, po czym dziadek chciał się jej odwdzięczyć. Zabrał ją na kawę. No i w tym momencie są już 50 lat po ślubie i kochają się bardzo.
0: Ale historia, pozdrowienia dla babci i dziadka i dedykacja muzyczna.

0: szczęśliwych kolejnych lat wspólnie dla pary, która poznała się w centrali telefonicznej. A na co czekamy, panie Piotrze?
1: Czekamy na kolejny weekend, kiedy to w Polanicy odbędzie się czwarty polski Ride Legend. To niesamowita impreza, która rośnie na potęgę i praktycznie rzecz biorąc już chyba jest najlepszą imprezą w Europie.
0: No i to jest, panie Piotrze, zaproszenie. Może ktoś się skusi?

0: Autopromocja.
1: Panie się, dzień dobry. Słucham właśnie Trójki.
2: Ja chciałam zamówić.
3: Dzwonię w sprawie zamówienia.
2: Czy mogę zamówić piosenkę na muzycznej spokrzynie Kukare?
4: W tej kwestii jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy. To jaka piosenka ma być?
2: Nie wiem, czy dobrze tytuł pamiętam. Chociaż komuś coś tam...
5: Obojętnie jaką, byle Mick Jagger śpiewał.
4: Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. A w dzisiejszej audycji zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będzie komfortowy pobyt w Karpaczu.
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam.
3: Trzymajcie się ciepło.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa. www.karkonoski.com.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Żegnamy reklamy.
7: I już 11:30, a to znak, że czas na potyczki słowne.
8: Przysłowie.
9: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Czy zwrócił pan uwagę na specyficzną formę, która pojawia się między innymi w wypowiedziach osób dzielących się przepisami? Bierzemy naszą mąkę, wsypujemy nasz cukier, albo dających inne instrukcje, na przykład weźmy nasze kredki i kartki itd., itd. Czy używanie zaimków w takich wypowiedziach jest poprawne i konieczne? Mam wrażenie, że to nowa tendencja i chyba niekoniecznie przyjemna dla ucha. Taką wiadomość napisała do mnie pani Marta. Stosowanie form pierwszej osoby liczby mnogiej, czyli my, zwykle ma funkcję perswazyjną i służy budowaniu więzi. Ma stworzyć poczucie wspólnoty między nadawcą a odbiorcą. Używając tak zwanego my zjednującego, albo komunikujemy bliskość, współodpowiedzialność i solidarność, albo staramy się je wytworzyć za pomocą samego języka. W jakim celu? Powody oczywiście mogą być różne, ale najważniejsze jest to, że poczucie bliskości zwiększa poziom zaufania i sprawia, że druga strona chętniej stosuje się do zaleceń czy instrukcji, jest bardziej zaangażowana i współpracująca. To częsty zabieg w edukacji. Nauczyciel może powiedzieć na przykład, a teraz sprawdzimy, jak działa ten wzór, tak by zwiększyć aktywność uczniów. Oczywiście my zjednujące może także służyć manipulacji, gdy nadawca sztucznie przypisuje odbiorcy wspólne przekonania, mówiąc na przykład, przecież wszyscy wiemy, że to najlepsze rozwiązanie. W tym przypadku my sugeruje, że rozsądny członek grupy powinien się z tym zgodzić. Ale wróćmy do przykładów podanych przez panią Martę. W przypadku zdań bierzemy naszą mąkę czy weźmy nasze kredki, wspólnotowość jest wzmacniana przez zaimek nasz. Jeśli występuje on co jakiś czas, to oczywiście spełnia swoją funkcję. Jeśli jednak jest nadużywany, to staje się manierą, zwraca uwagę swoją sztucznością, czyli przynosi odwrotny skutek. Bo zamiast zbliżać odbiorcę, zaczyna go drażnić, o czym pisze pani Marta, i w związku z tym oddalać. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
7: Niech zostaniemy zjednujące. Mateusz Adamczyk wraca w poniedziałek, a jest i ona, Diana Ross.

0: Upside Down, Diana Ross przybiegła do nas, przybyła, przyleciała jak na skrzydłach, a państwo dzwonią. Na co czeka pani Wanda?
1: Czekam na wiosnę, siadam w samochód i jadę objeżdżać granice Polski. Zaczynam od dochodu, bo właśnie dzwonię z Lubuskiego. Wanda.
0: Pani Wando, pozdrawiamy bardzo mocno, trzymamy kciuki za powodzenie, wspaniałe plany, a wspominacie państwo także centrale telefoniczne. Panie Macieju?
2: Dzień dobry, Maciej z Warszawy z tej strony. Państwo pytacie dzisiaj o rozmowy międzymiastowe. No to ja jestem jeszcze taki rocznik, który pamięta, że podnosiło się w domu słuchawkę starego telefonu, zgłaszała się poczta, zamawiało się rozmowę międzymiastową. Poproszę Lwówek, a pani telefonistka mnie pyta z centrali, ten na Śląsku, czy ten w Wielkopolsce? Mówię, Wielkopolski, 061 kierunkowy, 71 to Wrocław. Więc takie rzeczy jeszcze były. I znaliśmy te numery wtedy na pamięć. Ja też jeszcze pamiętam wiele takich numerów. Takie mam wspomnienia z centralą.
3: Halo, New York, Warszawa, Mademoiselle Lotus, wypełniam komunikację z numerem pour Warszawie, z Polonaise Agencją Telegraphique. Halo, Polonaise Agencją Telegraphique.
0: Halo, halo, ktoś zamawiał muzykę ze Stanów Zjednoczonych? Na Rosie Barkley, proszę bardzo.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatruć.

0: miejscowe, zamiejscowe, nie było numerów kierunkowych. Ja widziałem te przewody, o proszę panią, to grube takie przewody w takim oplocie i takie końcówki jak powiedzmy wtyczka duża jack do słuchawek. I moja mama przy tym pracowała na nocnych zmianach czasami. Dało się tam nawet przespać, leżanka była, bo mały ruch był telefoniczny. Ale wtedy ludzie zamawiali dzięki takim centralom. One miały jakąś taką nazwę fachową, nie pamiętam, pentakonta się chyba te centrale nazywały. Miłego dnia życzę.
1: My także dziękujemy panie Robercie za to wspomnienie. Centrale telefoniczne. Ja chyba się dodzwoniłam do jakiejś centrali.
2: Ale London? Ale London? Here New York. Hello London, I have a call to you. Yes, number L London, you uncle, 2548. No, 2548. Just a moment, please.

0: Aj, my lecimy z Błażejem Królem, a państwo wspominają centrale telefoniczne.
1: Kłaniam się nisko, mówi Robert ze Świdnika. Tak się składa, że moja mama i z wykształcenia, absolwentka technikum łączności, a potem i z zawodu była taką telefonistką. Tam się zamawiało takie rozmowy między...

Halo Londyn, halo Londyn, tu odbiór, tu trójka, tu Warszawa, ale zapraszamy do Krakowa. Proszę się teraz wsłuchać, bo jeżeli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na festiwal Heavy Pop w Krakowie, to 26 września, no to proszę do nas pisać. Tam między innymi bardzo dobry skład polskich zespołów, w tym zespołu Muchy. Zatem nic, tylko pisać. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. A teraz Kaliuszis.

0: Słońce i deszcz to trochę o tym, co widzę za oknem. Jak u Państwa, mam nadzieję, że jednak z przewagą słońca. Dzisiaj wspominamy centrale telefoniczne w kontekście utworu Centrala Brygady Kryzys. Wspaniały utwór. Też Michał Margański pięknie nas wprowadził w konteksty. No więc odzywają się głosy o centralach telefonicznych.
1: Pamiętam, że był styczeń, kiedy byłem dzieckiem i pamiętałem, że jakoś w styczniu jest Dzień Babci, ale jak się dowiedzieć, kiedy jest ten Dzień Babci? I wpadło na pomysł, żeby zadzwonić właśnie na biuro numerów. Nie wiem, czy to było to samo, co centrala telefoniczna, ale chyba tak. I pani najpierw troszeczkę na mnie nakrzyczała, że wnuk nie pamięta o Dniu Babci, a potem mi podała tą datę.
0: No i bardzo słusznie, jak można nie pamiętać o Dniu Babci, ale dziękujemy za ten telefon. Mam nadzieję, że cała historia zakończyła się dobrze. A my powoli kończymy dzisiejszą audycję. Czas na napisy końcowe. Maciej Załęcki realizował program, Piotrka Masierak. Program współtworzyła i to jest także ta wdzięczna rola odbierania Państwa telefonów. Dziękujemy bardzo za wszystkie. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Do usłyszenia już jutro w Terra Cultura. Ale teraz muszę zdradzić Państwu tajemnicę. Tak dużo Państwo opowiadali o tych centralach telefonicznych. To my teraz z Piotrką dzwonimy do Włoch. Do usłyszenia.
2: Qui Roma, qui Roma. Buongiorno, signorina. Buongiorno, partenza mia. Abbiamo 88 ordinari. E 8 preavvisi, male? Una minuta di rifiuto, a che ore? A 10.31? Oh no, no, niente signorina! Numero 866303? No, no, niente signorina!

0: Autopromocja.
1: Kto jest ciekawy,
2: co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom
3: i czy bawiąc ich zarazem zachwyca,
1: musi być w tym tygodniu w Gdyni.
2: My jesteśmy.
1: Zapraszamy na audycję z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3: Trójkę pod Księżycem, dzisiaj o północy.
2: Piątkowe trójkowo-filmowo po 12:00.
1: I trzecią godzinę o 18:00. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz o 13:00.
3: Barbara Marcinik,
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Ryszard Jaźwiński.
4: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C,

0: a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Atak nożownika na Podkarpaciu, rannych jest 5 osób. Senat przyjął bez poprawek ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Złodzieje zabrali sprzęt i uciekli karetką. Okradziono szpital w Miastku na Pomorzu. 5 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu, poinformowała policja. W rozmowie z Polskim Radiem prokuratura okręgowa w Przemyślu potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia. Zatrzymano mężczyznę.
8: Policja otrzymała informację o ataku nożownika o godzinie 9.30. Doszło do niego na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego Ukraińca. Z informacji, które zebrano, wynika, że ranił on nożem 4 mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. 3 mężczyzn doznało poważnych obrażeń ciała. Policjanci na miejscu sprawdzają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Ustawa o nadwymiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Rządzący przekonują, że dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. Sprawa pożaru stacji Starlinków będzie dokładnie zbadana, zapowiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Do pożaru stacji doszło w miejscowości Wola Krobowska, niedaleko Grójca na Mazowszu. Pożar, który wybuchł w środę wieczorem, został szybko ugaszony. Tomasz Siemoniak podkreślił, że pożar jednej stacji nie mógłby sparaliżować całego systemu.
9: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia. Ale mówię, ta sprawa jest badana i będziemy pewnie w ciągu dnia kolejne informacje przekazywać.
7: A śledztwo w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okradziono szpital w Miastku w województwie pomorskim. Placówka jest w części nieczynna od kilku tygodni, a złodzieje zabrali sprzęt, załadowali go do karetki i uciekli, mówi rzecznik policji w Bytowie Dawid Łaszcz.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy, medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków.
7: Trwa szacowanie strat. Policja prosi o kontakt ewentualnych świadków zdarzenia. Podwyżki dla nauczycieli w przyszłym roku wyniosą 3%. Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka mówi, że propozycja Związku Nauczycielskiego o 15% podwyżki jest nierealna.
11: W tym roku budżetówka to są 3% waloryzacji.
12: I tutaj dla nauczycieli nie będzie żadnej większej waloryzacji?
11: Wywołałoby to, jak mi też mówili inni ministrowie, bardzo duże też napięcia. Dlaczego jedni są traktowani inaczej niż drudzy, chociaż ja uważam, że nauczyciele powinni być traktowani lepiej.
7: Szefowa resortu edukacji dodaje, że realny wzrost i wyższy poziom wynagrodzeń pedagogów zapewni zmiana wysokości progów podatkowych zaproponowana przez resort finansów na przyszły rok. Meksyk przygotowuje się do ekstremalnie niebezpiecznego huraganu Polo. Potężny cyklon z nad Pacyfiku przybrał na sile i pojawiły się obawy o osuwiska i powodzie w południowo-zachodnim Meksyku.

0: Meksyku.
1: Według amerykańskiego Narodowego Centrum do Spraw Huraganów z siedzibą w Miami, huragan Polo, określany mianem ekstremalnie niebezpiecznego, ma przemieścić się wzdłuż wybrzeża meksykańskiego stanu Guerrero, zalewając tereny nadmorskie i przynosząc opady deszczu rzędu 10-15 cm. W ostatnich latach stan Guerrero był wielokrotnie nawiedzany przez tego typu żywioły. W szczytowym momencie Polo był huraganem piątym najwyższej kategorii, któremu towarzyszył stały wiatr o prędkości do 230 km na godzinę. Obecnie osłabł do czwartej kategorii, lecz nadal utrzymuje się w nim silny stały wiatr, wiejący z prędkością do 230 km na godzinę. Według meteorologów oraz prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum nie przewiduje się, by Polo, cyklon wirujący kilkaset kilometrów od wybrzeża, miał uderzyć bezpośrednio w ląd. Wybrzeże zaczęło już jednak nawiedzać silne wiatry i ulewny deszcz, a fale rozbijały się o plaże. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: Klimat.
3: Około 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Wieczorem możliwe będą jednak ograniczenia. Na Wybrzeżu Wschodnim i przy Martwej Wiśle wody mogą wezbrać z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w znacznej części kraju występuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Popołudnie pochmurne i deszczowe, na północnym zachodzie burze, a wysoko w Tatrach śnieg. Teraz na termometrach w Zakopanem 11 stopni, w Warszawie 13, w Świnoujściu 15.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Już prawie 6 minut po południu.
8: Muzyczna poczta UKF.
7: Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Witamy i do muzycznej poczty zapraszamy. Na początek, gdzie oni są? Biała flaga Republiki.

To jeden z takich polskich zespołów, gdzie wszystko się zgadzało. Image, muzyka, teksty, wykonanie, produkcja, aranżacja. Tam nie było absolutnie żadnego przypadku. Republika i wielki przebój Biała Flaga. 227 Trójek, UKF, Małopolskie Radio PL. Jeśli państwo chcą dzisiaj usłyszeć swój ulubiony utwór na antenie Trójki, zapraszamy i do maili, i do telefonów, ale jeszcze przed moment coś od nas, czyli piosenka dnia. Anderson, Paak i Corday, A Good Day. Piosenka może państwu się z czymś kojarzyć.

Bill Withersa, Lovely Day, Anderson, Paak i Cordae. To zapowiedź ich nowej płyty, która ukaże się już wkrótce, albumu Heavy is the Crown. 2273 kuka w małpopolskieradio.pl. I pierwsza propozycja od Państwa już dzisiaj. Propozycja, szczerze mówiąc, kiedyś ten utwór dość często gościł w muzycznej poczcie UKF. Dawno nie było i z dużą przyjemnością myślę, że przypomnimy go sobie. Mateusz prosi o Midnight Oil i ich największy przebój Beds Are Burning.

Betsa Bernick, tak naprawdę pierwszy i największy przebój grupy Midnight Oil, zespołu z Australii. Zresztą w swoim repertuarze mają też opowieść o górze słynnej w Australii, która nazywa się Starszy niż Kościuszko, Older than Kosciuszko. Tak to dokładnie było wyśpiewane przez

0: formacja Midnight Oil. A za nami, po Midnight Oil, przed nami będzie zaproszenie w góry.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa www.karkonoski.com.
0: Jeśli Państwo mają ochotę na chwilę rozkoszy u naszego sponsora, to prosimy do nas napisać i rozwinąć kreatywnie słowa za górami, za lasami. Aby wygrać nagrodę, a to jest voucher dla dwóch osób plus dwójka dzieci na dwie noce o wartości 1820 zł brutto, powinni Państwo do nas napisać SMS, wysłać SMS pod numer 73 533 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy za wysłanie wiadomości z VAT-em. I przypomnę, proszę rozwinąć hasło za górami, za lasami. A przed nami kolejna propozycja od Państwa, tym razem po polsku.

To Lech Janerka i wielki przebój pod tytułem Rower. A kto kolejny? Kolejny pojawi się na naszej antenie. Zespół ABBA. Pani Marta pisze, że dawno, dawno nie słyszała piosenki pod tytułem Knowing You, Knowing Me, Knowing You. I myślę, że w tej chwili spróbuję właśnie znaleźć tę piosenkę, bo w ostatniej chwili odczytałem tę wiadomość właśnie od pani Marty. Ale chyba wszystko się uda i za momencik właśnie ta piosenka pojawi się również u nas w Muzycznej Poczcie UKF. Proszę bardzo. Jest. A, przepraszam bardzo. Już mamy. Myślałem, że znalazła się, więc możemy w tej chwili ją już zagrać.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
5: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program.

0: drugi i program trzeci.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Żegnamy reklamy.
7: Minęła 12.30.
8: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
9: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
10: Fajny film.
7: Więc przenieśmy się do Gdyni.
11: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
7: No, a w Gdyni jest Ryszard Jedziński. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Oczywiście w Teatrze Muzycznym, bo to serce festiwalu. I z wielką radością witam mojego kolejnego gościa w studio Trójki. Dziś z nami Ewa Puszczyńska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
12: Czyli nasza najsłynniejsza producentka filmowa.
13: Proszę tak nie mówić.
12: Muszę tak powiedzieć Pani Ewo, no bo słynna nie tylko w Polsce od dawna, ale od lat również przecież za granicą, w Europie, za oceanem. Odpowiadała Pani przecież za wiele filmów, które zdobywały nominacje do Oscarów, a nawet Oscary, choćby Ida Pawła Pawlikowskiego.
13: No, rzeczywiście tak się złożyło. Ja po prostu mówię, że ja mam duże szczęście w życiu. Pracuję z bardzo wspaniałymi twórcami. Po prostu pomagam im, żeby to, co mają w głowach, sercach i w emocjach, żeby rzeczywiście mogło zaistnieć na ekranie. Taka moja rola. Wydaje mi się, że te współprace zawsze były dobre i owocowały właśnie nominacjami, nagrodami, no i przyjaźniami. I to jest najcenniejsze.
12: Ja by też tak było dalej, bo mamy na to kolejny przykład tutaj na festiwalu. Na razie z grupy twórców chyba jest Pani jedyna, albo jeszcze niewiele osób, bo nie ma z nami jeszcze reżysera Pawła Pawlikowskiego, a ten najważniejszy festiwalowy dla Państwa dzień to jutro, bo jutro galowa prezentacja filmu Ojczyzna właśnie Pawła Pawlikowskiego.
13: Tak, dokładnie tak. Nasz dzień jest jutro, poczynając od pokazu prasowego, konferencji, potem projekcja, potem spotkanie z widzami. Tak, na razie jestem tylko ja. Ja już przyjechałam wczoraj, bo miałam innego rodzaju obowiązki. Natomiast wszyscy przyjeżdżają dzisiaj wieczorem, dzisiaj po południu, w różnych godzinach i jutro nasz dzień. W sobotę przed południem też mamy kolejny obowiązek, bo spotykamy się z widzami po kolejnym pokazie, który jest w Rivierze. I tak wyglądają nasze dwa dni w Gdyni.
12: Tak, tak. No i oczywiście będą bardzo zajęte. Przypomnijmy tylko, bo Ojczyzna to jest jeden z tych filmów, które znane są już polskiej publiczności. Premiera była w czerwcu.
13: W czerwcu, tak.
12: Tak, ale przypomnijmy, to jest o tyle szczególny film, że chociaż polski, to jednak grają znakomici niemieccy aktorzy. Historia jest właśnie niemiecka, choć uniwersalna, i mówi się też po niemiecku. Taki szczególny film na tym festiwalu, chociaż tutaj tych takich międzynarodowych czy zagranicznych wątków jest oczywiście więcej, także w innych filmach.
13: No tak, to ja to jeszcze raz chcę podkreślić, że

0: Ten film jest polskim filmem również z formalnego punktu widzenia wszelkiego rodzaju przepisów i regulacji, jak również dlatego, że tak po prostu uznali koproducenci. Ten film jest koprodukcją czterech krajów: Polski, Niemiec, Włoch i Francji. Również film jest współfinansowany przez Mubi. Wobec tego tutaj ten konglomerat udziałowców jest dosyć duży. Tutaj powiedziałam o zagranicznych partnerach, ale oczywiście z Polski mamy też koproducentów i najważniejszy film został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ten film jest polski, ale ja wolę mówić o tym filmie, że to jest film europejski, bo my jesteśmy Europejczykami i to jest fantastyczna okazja do tego, żeby polscy twórcy mogli opowiadać europejskie, ale jednocześnie polskie historie w innych językach, z innymi aktorami, ale to wszystkie kreatywne elementy, ale także lokacje. Ten film był nakręcony w 99% w Polsce. Absolutnie wszystkie kreatywne elementy, poczynając od reżysera, scenografię, kostiumy, lokacje i tak dalej.
1: No jeszcze dla porządku musimy dodać jedną aktorkę, Joanna Kulik, epizodzie.
0: Joasia, która gra, jest rzeczywiście w krótkim epizodzie, ale oczywiście Łukasz zrobił zdjęcia. Więc tutaj naprawdę to jest polska twórczość, polskie emocje i to jest fantastyczne. Ja chciałam powiedzieć również, że ten film miał również już premierę w Niemczech i został tam fantastycznie przyjęty. Naprawdę i to jest niesamowite. Miał fantastyczne recenzje i jeden, czy nawet więcej niż jeden recenzent powiedział, że to trzeba było twórcy spoza Niemiec, żeby mógł opowiedzieć niemiecką, ale jednocześnie polską, jednocześnie europejską historię z pewnego dystansu, z dystansu innych doświadczeń.
1: To jest ogromny walor tego filmu.
0: Jak również myślę, walorem jest to, że ten film wspaniale rezonuje z tym, co się w tej chwili dzieje na świecie. Dlatego tak bardzo zależało nam, żeby ten film powstał jak najszybciej i rzeczywiście tak się stało, żeby mógł w tym roku być w Cannes i żeby mógł w tym roku być w Gdyni.
1: No i tu nawiążę do naszej rozmowy, wywiadu z premiery czerwcowej. Wtedy pytałem panią, czy tu będą szanse w wypadku ojczyzny na znowu kampanię oscarową. No i od kilku dni już wiemy. Wtedy pani oczywiście powiedziała, no to zależy od komisji oscarowej.
0: No tak, bo tak
1: jaki film zostanie wybrany. Pani doskonale to wie, bo bywała pani też członkiem tej komisji, członkinią. Natomiast no już wiemy. Ojczyzna jest polskim kandydatem do Oscara i co dalej? Ciężka praca?
0: Dalej to ciężka praca. No ja już mogę powiedzieć, że już przez to już tam byłam.
1: No właśnie, ma pani wiele doświadczeń.
0: I rzeczywiście jest to bardzo ciężka praca, głównie dla Pawła, bo to oznacza wiele podróży, również za ocean, ale nie tylko, po Europie, ale najwięcej jednak skupienie tych wszystkich działań to jest w Stanach. I to są podróże, to są bardzo ciężkie rozmowy, wywiady, pokazy. I to jest naprawdę ciężka mentalna, ale także ciężka fizyczna praca. I tyle. I po prostu do tej pracy się bierzemy. Teraz upływa 30, jak gdyby ostatni dzień zgłaszania wszystkich potrzebnych dokumentów. My już mamy to wszystko gotowe. Że tak powiem, zawieszamy to na linku, który dostaliśmy z Akademii Amerykańskiej. A także jesteśmy gotowi do tego. I jak będziemy mogli, tak będziemy Pawła wspierać. Nie tylko my, ale nasi koproducenci i również Mubi będzie partycypował w tej kampanii oscarowej.
1: No a Pawła Pawlikowskiego powitamy na festiwalu już jutro. Trzymamy kciuki w takim razie za ojczyznę w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, no i potem oczywiście w tej kampanii oscarowej, bo to jeszcze kilka miesięcy rzeczywiście wielu, wielu działań.
0: Tak, po drodze przypominam, mamy jeszcze europejskie nagrody filmowe, bardzo ważne, tak? Ja nie dziękuję za trzymanie kciuków, ponieważ jestem przesądna.
1: I słusznie.
0: I wobec tego zobaczymy, co się wydarzy. Moją dewizą, którą się posługuję, jest taka: jeżeli decydujesz się na brać udział w jakimkolwiek wyścigu, musisz zrobić wszystko, żeby ten wyścig wygrać, ale musisz być przygotowany, że go przegrasz, że będą jednak lepsi od ciebie, co nie znaczy, że twój film, czy to jak biegłeś do mety, jest gorsze bo już nigdy nie będzie gorsze. Jest wspaniałe, wybitne kino i takie zostanie.
1: No i to jest bardzo mądre podejście do tego tematu. Ja nie zapeszam, więc mogę serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie.
0: Miło jak zwykle. Dziękuję, panie Ryszardzie.
1: Dziękuję za rozmowę w studiu Trójki w Teatrze Muzycznym w

0: Denim, Ewa Puszczyńska,
1: producentka. Dziękuję Państwu, do widzenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i

0: powiedzmy, Pawlikowskiego, to jest no, niezwykła uczta dla ucha, ciała, bo przecież przeżywamy to razem z aktorami, którzy są na ekranie. No i oczywiście ten obraz, który widzimy, bardzo charakterystyczny dla filmów Pawła Pawlikowskiego. Naprawdę duża przyjemność. Także proszę trzymać kciuki. Państwo mogą trzymać kciuki. My dziękujemy w imieniu twórców również. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Może coś po polsku?
1: Chciałbym utwór Lombardu Przeżyte Sam. Dlaczego dzisiaj? Bo taki mam humor. Bo ja na przykład Republikę przesłuchałem Białą Flagę. Zresztą ja jestem republikaninem, a metalowcem ogólnie.

0: chyba najsłynniejszy koncert grupy Lombard, nagrany już bez Wandy Kwietniewskiej, a z Małgorzatą Ostrowską i Grzegorzem Stróżniakiem jako głównymi wokalistami. Przeżyj to sam. Ta piosenka ma również swoją wersję studyjną, ale ta studyjna nie brzmi jak ta z udziałem publiczności, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy tę wersję koncertową i ona nam w uszach została do dzisiaj. I kiedy nie ma tych oklasków, nie ma tych okrzyków publiczności, to utwór już nie ma tej siły.
1: Chciałem zaproponować piosenkę z filmu Chłopi, Kwiat Jabłoni i Luke razem tam taki kawałek stworzyli do tego filmu. A coś świeższego, nowego, dzisiaj może tak troszkę pod nóżkę, żeby lepiej to szło. Jacek Zmysłowicz, pozdrawiam.

jeszcze raz filmowo się zrobiło w muzycznej poczcie UKF. Luki, jego orkiestra, a także Kwiat Jabłoni. 227 Trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Do godziny 14 w Trójce muzyczna poczta UKF. Troszkę się rozmarzyłem, słuchając tego utworu. Stąd taki mój troszkę rozmarzony głos właśnie. Czekam na Państwa kolejne propozycje. Na zakończenie tej godziny jeszcze będzie piosenka troszkę zapomniana, ale pan Zbyszek z Przeczyc napisał do nas, że dawno tego nie słyszał, a utwór jest wesoły i w związku z tym prowadzi nas wszystkich w dobry nastrój. To grupa The Proclaimers i I'm Gonna Be 500 Miles. Przypomnę, mogą Państwo pisać, dzwonić do godziny 14. 227 Trójek, UKF, małpa, polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga

0: Pomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Wróżka, prawdę Ci powie?
3: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
2: Pojawi się ktoś, kto pomoże Ci je spełnić.
4: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jedna ofiara śmiertelna, 4 osoby są ranne, w Jarosławiu zaatakował nożownik. Po raz kolejny ewakuowano przejścia w Dorohusku i Zosinie, ma to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Porażka Trumpa w starciu z mediami, sąd nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom CNN, MS Now i Politico. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło na terenie opactwa sióstr benedyktynek. Na miejscu trwają intensywne czynności procesowe pod nadzorem prokuratury, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
11: Na miejsce udał się prokurator rejonowy z Jarosławia, jak również prokurator okręgowy z Przemyśla. Wiemy, że jedna osoba, która była poszkodowana w tym zajściu, nie żyje. To są informacje potwierdzone, które możemy na tą chwilę przekazać.
10: Do ataku doszło około 9.30. Mężczyzna narodowości ukraińskiej zaatakował nożem 4 mężczyzn i kobietę. W związku z rosyjskimi ataki na Ukrainę po raz kolejny ewakuowano przejścia w Dorohusku i Zosinie, informuje Straż Graniczna. Dziś nad ranem mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny 2 razy dostali alerty RCB o możliwym zagrożeniu z powietrza. Polska 2 razy podrywała myśliwce. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Ten komunikat nadal nie został odwołany. To, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, pokazuje rzeczywistą sytuację, z jaką musimy się liczyć, tak mówił premier Donald Tusk podczas konferencji po rozmowach z goszczącym w Warszawie szefem rządu Bułgarii Rumenem Radewem. Rozmowy toczyły się w chwili, gdy rosyjskie wojska atakowały Ukrainę.
12: Ta sytuacja każe nam bardzo konsekwentnie działać tutaj w Polsce, współpracować z Ukrainą, ale też ostrzegać Europę i partnerów europejskich, że ten czas jest naprawdę trudny. W jednej sprawie mamy, jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję, oczywisty i wspólny pogląd. Ta wojna powinna się jak najszybciej zakończyć i to nie na warunkach agresora.
10: Szefowie rządów rozmawiali także o współpracy gospodarczej. To pierwsza od 15 lat wizyta premiera Bułgarii w Polsce. Amerykański sąd zablokował zeszłotygodniową decyzję prezydenta Donalda Trumpa i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom stacji CNN, MS Now oraz serwisu Politico. Jak pisze Reuters, to poważna porażka Trumpa w jednym z jego najważniejszych starć z mediami. Trump argumentował, że wymienione redakcje nie powinny mieć możliwości ciągłego pisania czy też podawania, tu cytat, fikcji i kłamstw. Redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że zakaz narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję. Największe telewizje w USA opublikowały oświadczenie, że żadna administracja nie powinna ograniczać działalności organizacji medialnej tylko dlatego, że nie podoba jej się sposób, w jaki ta organizacja relacjonuje wydarzenia. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu, w Tatrach właśnie śnieg, a na Pomorzu Zachodnim burze od 14 do 16 stopni, tylko na Podhalu 12.
13: Sprawdzam to.
14: Polska reaguje na zagrożenie ze strony rosyjskich dronów. Gdy pojawia się podejrzenie, że naruszona zostanie nasza przestrzeń powietrzna, podrywane są myśliwce, wysyłane są alerty RCB oraz uruchamia się syreny alarmowe. Te działania wykorzystuje Moskwa, która w internecie sieje dezinformacje, m.in. w ramach operacji Prawda.
13: To jest operacja, która polega na tym, żeby zaśmiecić internet setkami tysięcy artykułów, wpłynąć na wyniki wyszukiwań.

0: wykorzystania modeli sztucznej inteligencji.
1: Mówi Aleksandra Wójtowicz, analityczka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
0: Oni mają takie strony internetowe, prawda.pl, przez V pisana. No i regularnie przetwarzają prawdziwe artykuły, żeby jakby zmienić ich wydźwięk na prorosyjski. Pojawiają się wpisy o tym, że to są ukraińskie prowokacje, że Rosja to jest kraj, który chce pokoju.
1: Komentarze na ten temat Moskwa masowo zamieszcza również w mediach społecznościowych.
0: Regularnie piszą na przykład o tym, że alerty RCB to jest jakiś żart. Że hurdur, to teraz będą wzywać nas, prawda, jak lekko wietrzyk zawieje, to wszystko jest straszenie i tak dalej. Twierdzi się, że reakcje polskich władz tak naprawdę na celu mają uwiarygodnienie tych rzekomych ukraińskich prowokacji, a po drugie wywołanie strachu w społeczeństwie. Czyli nasze myśliwce bronią polskiej granicy dlatego, żeby właśnie siać ten strach.
1: Zarówno władze Polski, jak i sojusznicy ostrzegają, że rosyjskich prowokacji na wschodniej flance NATO będzie coraz więcej. Sprawdzone i zweryfikowane informacje znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio24.pl. Przemysław Lis, do usłyszenia.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 5,5 minuty po godzinie 13.
4: Muzyczna poczta UKF.
3: Witamy ponownie w Muzycznej Poczcie. Maciej Załęcki, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Będziemy z Państwem przez najbliższe jeszcze prawie 55 minut.

Ta płyta to album Mrozu, wszystko czego chciałem. Jeśli Państwo chcą od nas otrzymać jeden egzemplarz tej płyty, to proszę do nas napisać ukf@polskieradio.pl. Kto pierwszy, swoją drogą, ten lepszy. A my posłuchamy duetu Mrozu wraz z Zalią. Odpowiedni moment.

Z płyty Mrozu, ale właściwie nie wiem, czy to Mrozu i Zalia, czy Zalia i Mrozu, bo Zalia dość intensywnie w tym utworze pojawiła się. Nowa płyta Mrozu dla Państwa, ukf@polskieradio.pl. A przed nami kolejna propozycja od naszych słuchaczy, 2273, ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr przypomina, że dziś 75. urodziny obchodzi były wokalista grupy Exodus, Paweł Birula. Grupy Exodus już nie ma, chociaż piosenki pozostały, między innymi Płynąca Marzeń Rzeka.

Johnny Hooker i Carlos Santana, Chill Out. Dla wszystkich budowlańców, jutro jest Dzień Budowlanych. Jest taki pozytywnie nastawiający. A szczególne pozdrowienie dla jednej ciężko pracującej pani inżynier.

Carlos Santana i John Lee Hooker. Ja przypomnę, że mamy dla Państwa zaproszenia na festiwal Rób Reggae, Rób Czat. Kolejna edycja Grand Festiwalu Rób Reggae, Rób Czat odbędzie się 26 września, czyli już za chwilę, w najbliższą niedzielę w klubie Palladium w Warszawie, a początek o godzinie 17.30. Mamy 5 podwójnych zaproszeń. Jeśli ktoś ma ochotę się wybrać, to proszę do nas napisać ukf@polskieradio.pl. A ja przypominam sobie festiwal Rób Reggae sprzed lat, które były gdzieś na Woli, w namiocie. I to były niezwykłe wydarzenia. Największe gwiazdy muzyki reggae, punk, rock, wszystko tam się działo.

0: Choć Fiolka jest w Londynie, to i tak całkiem nieźle ją słychać. Głośny śmiech. Fiolka Najdenowicz w Trójce.
1: Autopromocja.
2: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
3: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
4: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
5: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
3: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku, sobotę września.
6: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
3: Barbara Marcinik
6: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
3: W sobotę po 19:00.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita,

0: pomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Żegnamy reklamy.
7: Godzina 13.30.
8: Powtórka z rozrywki.
7: Sprawdźmy, co na dziś przygotował dla Państwa, dla nas Dariusz Pieruk. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jestem z Kobry.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: No jak, proszę pana, posadził pan w ogródku niskopienne zające jare?
9: Nie, pan poważnie uwierzył w te zające?
10: No pan chyba żartuje. Oczywiście, że nie uwierzył.
9: No, bo już się zaniepokoiłem.
10: Tak, ale fajnie pan to wykombinował. No. Pan tak, posadzę w ogródku zające niskopienne. No,
9: jare w dodatku.
10: Jare właśnie.
9: Jare w dodatku,
10: to też
9: tak.
10: Myślisz,
9: to mi się udało. Tak. Nie, ale teraz poważnie, bo czasami żartujemy.
10: Czasem żartujemy.
9: No więc proszę pana, posadzę w ogródku, owszem, ale oczywiście wysokopienne. Aha. I o zimę.
10: Co?
9: No zające.
10: Zające. Jednak.
9: Jednak, tak. Wie pan, że jednak tak, bo kiedyś wolałem emmentalskie.
10: Zające.
9: Nie, sery emmentalskie. Ale teraz wolę zające,
10: teraz
9: tak.
10: Powodem.
9: A wie pan, co lubię najbardziej?
10: Tak, przebierać się za kozę, to już słyszałem.
9: No to, nie, to też lubię najbardziej, ale poza tym lubię najbardziej opowiadać kawały. Zna pan ten... z papugą?
10: Znam.
9: Ja nie znam.
10: Ja.
9: No więc niech pan słucha. Łysy spotyka ślusarza.
10: Rudego.
9: Zna go pan?
10: Kogo?
9: No tego ślusarza?
10: Nie, ale znam kawał, wie pan.
9: A, wiedzi pan, a ja akurat nie znam. Nie. Więc niech pan uważa.
10: Tak.
9: Łysy spotyka ślusarza.
10: Rudego.
9: Może Rudego, nieważne jest. No więc spotykają się i Łysy pyta.
10: Tak.
9: Kto to? Ślusarz odpowiada, papuga. Nie, ślusarz odpowiada, papuga. Interpretacja tu jest ta. Dobre?
10: No tak, jest.
9: Nie, zaraz, bo to było jeszcze inaczej.
10: Jeszcze.
9: Łysy pyta, kto to? Łysy pyta.
10: Tak.
9: Papuga odpowiada, ślusarz. Dobre?
10: Dobre. Więcej powiem, proszę pana.
9: Tak.
10: Bardzo marne.
9: Tak. Dlaczego?
10: Proszę pana, bo pomylił pan dwa różne dowcipy.
9: Tak? A pan skąd wie?
10: Bo jeden i drugi akurat znam.
9: Osobiście?
10: Nie, telefonicznie.
9: A, widzi pan. No, a ja nie mam telefonu, niestety właśnie.
10: No to co?
9: Jak to co?
10: No to co?
9: No, nie zna pan kogoś w telefonach?
10: Nie.
9: Nie?
10: Nie.
9: A mówił pan, że pan zna. Bo, że
10: no ale te dowcipy, które pan opowiada, o to chodzi.
9: Aha, no ja ich nie znam, no i dlatego pewnie mnie tak śmieszą, widzisz
10: nie
9: pan.
10: Nie rozumiem, nie rozumiem.
9: To jest proste, proszę pana. Kiedy opowiadam dowcip, którego nie znam, okropnie mnie śmieszy. No, a pana nie?
10: Mnie osobiście najbardziej, proszę pana, śmieszy ilustrowany tygodnik rozrywkowy. Niestety.
9: Niestety, tak, tak, tak.
10: Do widzenia
9: panu. Tak, do widzenia panu. I niech pan ode mnie pozdrowi swego znajomego.
10: Którego?
9: No, tego ślusarza rudego. Do widzenia.
10: Do widzenia.
7: Pozdrawiamy również. Tu Trójka i Muzyczna Poczta UKF. Powracamy do Państwa propozycji. 22 7 3 UKF małpa polskieradio.pl. I teraz coś naprawdę na poprawę humoru.
11: We are the champions win, bo czuję, że po trzykroć będzie w tym tygodniu potrzebne. Jutro mecz, niedzielę zawody, dzisiaj konkurs. Mecz jutro, no to wiadomo, Polska, Bośnia-Hercegowina. Zawody w niedzielę Hobby Horse, córki startują. No a dzisiaj konkurs, o tą nagrodę z Karpaczu.

0: We are the Champions, grupa Queen w muzycznej poczcie UKF 227 trójek. Piosenka, która za chwilę właściwie zupełnie zapomniana.
1: Dzisiaj jest 30. rocznica wydania albumu Pinkerton od zespołu Weezer i chciałbym poprosić o piosenkę El Scorcho właśnie od Weezera.

W muzycznej poczcie UKF grupa Weezer. Za chwilę dowiemy się, kto spędzi całkiem przyjemne chwile w spa w Karpaczu, ale wcześniej jeszcze najważniejsza podróż, to może właśnie to podróż do Karpacza będzie właśnie nią. Zespół Kometa, ja przypomnę, że rozwiązanie za momentyk, ale za momencik, natomiast w najbliższą sobotę w nocnej Polsce Lesław opowie o nowiutkiej płycie zespołu Komety właśnie.

0: Najważniejsza podróż z płyty Noc z Kleopatrą i zespół Komety. Lesław opowie o płycie Noc z Kleopatrą już najbliższą sobotę w audycji Nocna Polska. W Trójce oczywiście. A my rozwiążmy teraz konkurs wyjazdowy.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest pensjonat Karkonoski Spa www.karkonoski.com.
0: A mogli Państwo wygrać voucher dla dwóch osób i dwójki dzieci, dwie noce. Całość warta 1820 zł brutto. A kto

0: zwyciężył dzisiaj w konkursie?
1: Uwaga, uwaga. Pan Michał z Warszawy. Gratulujemy i życzymy miłego pobytu w spa w Karpaczu. A my powracamy do propozycji jeszcze przez kwadrans na Antenie Trójki Muzyczna Poczta UKF.
2: Chciałem poprosić dzisiaj, jeżeli to możliwe, o przypomnienie pięknej ballady grupy Perfect, Kołysanka dla nieznajomej, z dedykacją dla całej Trójki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

Kołysanka dla nieznajomej, symfonicznie zespół Perfect. UKF @polskieradio.pl, adres mailowy Muzycznej Poczty Czynny. Całą dobę pani Julia, pozdrawiam tych, którzy słuchają nas w tej chwili w pracy i dla nich piosenka Still Then Dirty Work.

Steve and Dirty Work w Trójce w muzycznej poczcie UK, w którą już w tej chwili kończymy. Michał Żołądkowski, Maciej Załęcki, Tomasz Żonda. Miło było z Państwem spędzić ostatnie dwie godziny. Na koniec od pani Justyny z Nowego Miasteczka piosenka Sinéad O'Connor pod tytułem Troy, a telefon 227-3. Przyda się za chwilę parę bardzo, bardzo. Mogą Państwo z nami porozmawiać przez następną godzinę z nami, czyli z Trójką.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą

0: mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Najpierw była agresja słowna, a służby wyjaśniają, jak doszło do ataku nożownika w Jarosławiu. Premier po raz kolejny ostrzega przed Rosją, w tle ataki na Ukrainę przy granicy z Polską. Przywódca Chin w Waszyngtonie, Xi Jinping i Donald Trump porozmawiają w cztery oczy. Na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna posługujący się ukraińskim paszportem zaatakował 5 osób, w tym 3 księży. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. Atak miał rozpocząć się od agresji słownej, relacjonuje przełożona klasztoru siostra Barbara Dendor.
3: To jest teren otwarty i każdy tu może wejść. Dzisiaj to zaczęło się właśnie od takiej agresji, nie? Tego słownej, tego napastnika, gdzie no właśnie, no niech pan się uspokoi, proszę pana, no nie to miejsce i tak dalej, a po wymianie słów zaczęła się akcja.
2: Przełożona klasztoru mówi, że po ataku na terenie ośrodka zapanowała panika. Młodzież, która była świadkiem wydarzeń była młodzież, która chwilę wcześniej zwiedzała ośrodek. 31-letni podejrzany został zatrzymany, a okoliczności ataku wyjaśniają policja i prokuratura. Teraz się trzeba przygotować na potencjalne wzmożone działania Rosji, apeluje premier Donald Tusk. Na konferencji ze swoim bułgarskim odpowiednikiem Rumenem Radewem szef rządu powiedział m.in., że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę po raz kolejny dziś ewakuowano przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie.
4: Nie pierwszy raz się tak zdarza, że kiedy rozmawiam z którymi z naszych partnerów tu w Warszawie i mówię o tym, jak agresywne są zachowania Rosji i jaki to problem stwarza także dla Polski, to właśnie dokładnie w tym czasie Rosjanie postanawiają to udowodnić. Kiedy przed chwilą rozmawialiśmy, znowu zaatakowano Ukrainę w pobliżu granicy z Polską i znowu musieliśmy ewakuować przejścia graniczne w Hrubieszowie, w Dorohusku.
2: Ze względu na ataki Rosji na Ukrainę dziś po raz kolejny do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny został wysłany alert RCB. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. Rząd przekonuje, że dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat przekonuje, że prezydent powinien ustawę podpisać.
5: Faktem jest i to nie jest żadna tajemnica, że sytuacja budżetowa jest trudna i że musimy znaleźć dodatkowe środki na wsparcie Polaków w tym kryzysie. I my jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą i niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
2: Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Sprawdzenie skuteczności planu ewakuacji, zaznajomienie z sygnałami ostrzegawczymi oraz wyrobienie nawyków bezpiecznego opuszczenia budynku bez paniki. Na początku roku szkolnego w placówkach oświatowych odbywają się próbne ewakuacje przeciwpożarowe.
6: Klasa trzecia A, mamy teraz próbną ewakuację. Przypominam, idziemy para za parą. Kierujemy się na dół, na hol do wyjścia C.
7: Szybko, od razu pani mówiła, jakie pary i szybko się ogarnialiśmy.
8: Bez plecaków, bez takiego niczego.
9: Trzeba się ustawić szybko w pary i zbiegać na dół. Plecak zostawiamy, bo ważniejsze jest życie.
2: Ewakuacja ponad 300 uczniów i pracowników zajęła 4 minuty, a próbne ewakuacje muszą być przeprowadzone w każdej szkole i przedszkolu do 30 listopada. W Waszyngtonie szczyt amerykańsko-chiński. Oba państwa deklarują chęć ocieplenia relacji. Nie będzie to jednak łatwe, bo rywalizujące ze sobą mocarstwa coraz więcej dzieli niż łączy. Tomasz Sajewicz.
10: Na pierwszy plan wysuwa się kwestia Tajwanu, które Chiny uznają za własne terytorium. Stany Zjednoczone dostarczają wyspie broń. Pekin uzależnia ocieplenie relacji od wstrzymania dostaw. Na agendzie rozmów znajduje się drażliwa dla amerykańskiego prezydenta kwestia dostępu do minerałów ziem rzadkich. Ich przetwarzanie w około 90% kontrolowane jest przez Chiny. Po rozpoczęciu wojny celnej przez Trumpa Chiny uderzyły w Amerykę m.in. wprowadzając ograniczenia eksportowe pierwiastków krytycznych. Tymczasowy rozejm w kwestiach handlowych obowiązuje do 10 października. Źródła amerykańskie prognozują, że przywódcy nie ogłoszą przełomu w tej sprawie i dojdzie do przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych stawek celnych. Już wcześniej

0: Informowano, że Pekin porozumiał się z Waszyngtonem w zakresie sztucznej inteligencji. Prezydent Trump uznaje rozwój AI za kluczowy czynnik budowania potęgi Stanów Zjednoczonych w chińskich modelach. Widzi zaś zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śnieg. Nad ranem lokalnie mglisto. Teraz od 12 do 16 stopni, a nad ranem od 6 stopni na Podhalu do 10 w centrum i 13 lokalnie nad morzem.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
3: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 14.
6: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
5: Audycję realizuje Maciek Załęcki, przygotowała ją Monika Gosławska. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam Państwa do dyskusji żywej, ale kulturalnej, z poszanowaniem opinii innych słuchaczy. Nie oceniajmy, mówmy na temat i odnośmy się do słów innych rozmówców z szacunkiem. Oczywiście nie musimy się z nimi zgadzać. Dziś temat podpowiedziany nam przez jednego ze słuchaczy uczulonego na sierść psa. Często podróżuje pociągiem i coraz częściej w ciasnym przedziale zastaje współpasażerów podróżujących z psami kotami. Nikt go wcześniej nie poinformował, że znajdzie się w takiej sytuacji. Mówimy o przewoźniku, czyli PKP. W miejscach publicznych często można pojawiać się ze zwierzętami. Tylko co z alergikami w takiej sytuacji? Czy nie są przypadkiem dyskryminowani? O to dziś pytamy Państwa. Proszę do nas telefonować pod numer 2273. Proszę do nas pisać na adres mailowy porozmawiajmy@polskieradio.pl oraz kontaktować się przez

0: trójkowego Facebooka. Natomiast o to, jakie mogą być skutki obecności zwierzęcia, psa lub kota, na przykład w autobusie czy pociągu, którym podróżuje alergik, zapytaliśmy naszą dzisiejszą ekspertkę, alergolożkę, dr Małgorzatę Żółtowską z Enelmed.
1: To zależy od wielu różnych czynników, jaki jest stopień uczulenia, jakiego zwierzęcia to dotyczy, dlatego że na przykład alergeny kocie, wiemy, że to jest taki alergen bardzo lepki i lekki, w związku z tym on jest rzeczywiście wszędobylski, on jest na ubraniach właścicieli, on może być na włosach właścicieli i on w czasie poruszania się, siadania, wstawania, dotykania ubrań, on po prostu się może uwalniać dodatkowo do powietrza. No i wtedy może być inhalowany przez nas, no i pacjent może w trakcie podróży, czy nawet w późniejszym czasie, no mieć pełnoobjawowy na przykład atak astmy. To jest ten największy trud, że nie tylko kontakt ze zwierzętami może wywołać objawy, ale też nawet właściciel bądź wcześniej zajmowane miejsce. Alergen psi nie w takim dużym stopniu występuje i tak często jak alergen koci, ale też jest to możliwe. No, nawet w samych siedzeniach, fotelach, czy gdzieś jeżeli są jakieś dywany w kurzu, który się będzie znajdował tak w wagonie, to te objawy też mogą wystąpić. Wiadomo, że narażenie takie bezpośrednie, gdy jest zwierzak blisko, no te objawy będą na pewno u większości wtedy pacjentów. Natomiast te objawy po takim kontakcie, nazwijmy pośrednim, nie u wszystkich występują. Więc jeżeli no, mamy możliwość na przykład zmienić miejsce, zmienić przedział, najlepiej to jest zrobić. Oczywiście pacjent, który ma alergię, bardzo nasilone objawy, takie, które objawiają się astmą, no zawsze powinien mieć przy sobie ten lek ratunkowy, lek rozszerzający o skrzela.
2: I co Państwo sądzą?
0: No właśnie, co Państwo sądzą na temat tego, czy alergicy mają łatwe życie ze zwierzętami, gdy znajdują się z nimi w miejscach publicznych, na przykład w pociągu, czy nie są przypadkiem dyskryminowani? 22 i 7 trójek i ten numer telefonu wybrał pan Marcin z Wrocławia. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Ja słucham programu trzeciego od zawsze.
0: Świetnie.
3: I chciałem powiedzieć, że po prostu się tak zastanawiam, bo jeżeli w komunikacji miejskiej, a pociąg to jest po prostu jakby międzymiastowa komunikacja, tak? Czyli po prostu i teraz proszę posłuchać. Jeśli to jest pies, przewodnik osoby niewidomej, to osoba po prostu, która jest wedle tematu, który pan podał wcześniej.
0: Uczulona.
3: To co ma taką osobę, co wygonić z psem? Czy po prostu, czy się przesiąść do innego przedziału? A jeżeli po prostu osoba, która jest tym przewodnikiem, to po prostu musi po prostu się zapytać, czy to po prostu nie przeszkadza, a jeśli takiej osobie to przeszkadza, to powinna wybrać sobie, tak jak są różne rodzaje biletów, prawda?
0: No tak, panie Marcinie.
3: Czy po prostu nie ma takiej opcji w PKP? No,
0: panie Marcinie, niestety nie ma takiej opcji. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Teraz pan Paweł z Gdyni. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie, rzeczywiście z Gdyni i to z Gdyni filmowej, ale do rzeczy. Przede wszystkim dobry temat, bo to jest taki czas, kiedy psy są przewożone i koty, i zwierzęta, futerkowce, tak, różnymi środkami transportu publicznego i nie tylko zresztą. Więc trzeba cholernie uważać, bo alergeny są niebezpieczne. Ja uważam, że są przecież stosowne miejsca, chociażby w wagonach specjalnych PKP, gdzie te zwierzaki można umieszczać i to bez problemu dla nich. Także trzeba uważać. Także uważam jednym słowem, tak, podróżować ze sobą można, oczywiście smycz, oczywiście kaganiec, to jest bardzo ważne, obrożec, obroża z adresem, to jest też bardzo ważne.
0: Ale rozumiem, panie Pawle, że osobny przedział bądź osobny wagon.
4: Myślę, że tak, bo wiele ludzi jednak no, może cierpieć i to są straszliwe potem konsekwencje, ale mam nadzieję, że tak, coś osobnego oczywiście.
0: Dzięki panie Pawle. Z Wybrzeża przenosimy się na Dolny Śląsk. Przy naszym telefonie, przypominamy jego numer 22 i 7 trójek, jest pan Krzysztof z Lubina. Jest pan alergikiem?
5: Dzień dobry, tak, mam dość silną alergię akurat na kota. To jest, tak jak mówiła pani alergolog, alergen dość lotny i bardzo łatwo się przenosi. Natomiast no, ta alergia objawia się objawami takimi astmatycznymi, czyli przy intensywnym kontakcie z alergenem. Na przykład właśnie kot w przedziale kolejowym, z którym miałbym kontakt przez kilka godzin, kończy się to bardzo poważnymi dusznościami, które nie przechodzą przez kilka godzin od ustania kontaktu z alergenem.

0: leki rozwiązują sprawę częściowo. W związku z tym no, ja uważam, że no, nie jestem sam oczywiście z tym problemem. Tak? Uważam, że żeby uszanować z jednej strony prawa alergików, z drugiej strony oczywiście prawa osób, które posiadają zwierzęta i chcą z nimi podróżować, no, polskie koleje państwowe powinny, skoro mają taką możliwość, a mają taką możliwość, wyznaczyć osobne przedziały dla osób ze zwierzętami i osobne dla osób, które no, nie chcą z tymi rzeczami, też nie mogą ze zwierzętami podróżować.
1: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za ten głos rozsądku. 22 i 7 trójek. Jeszcze odbierzemy telefon od pana Mirosława z Głogowa. Dzień dobry, panie Mirku.
2: Dzień dobry. Mam psa, mam kota. Najczęściej z nimi nie jeżdżę publicznie, tylko samochodem. Natomiast zdarza się, że jadę też pociągiem i bardzo dużą przyjemnością jeżdżę. Wydaje mi się, że osoby, które są uczulone, powinny się same zabezpieczać, to znaczy maseczki zakładać, bo...
1: Proszę pana, niestety maseczka nie pomoże.
2: Nie pomoże?
1: Absolutnie.
2: No to jeżeli maseczka nie pomoże, to nie widzę, że tak powiem, ratunku dla tych osób. Bo to, co słyszałem i na odzieży potrafi być alergen, tak, i osoby są wrażliwe, to osoba powinna się chyba pytać, czy mogę tu usiąść, czy ktoś ma kota, czy ktoś ma psa, bo jestem uczulony, bo innej opcji nie widzę takiego segregowania ludzi, przedziałów, ten ze zwierzętami, ten, który jest uczulony.
1: Ale pamięta pan, że na przykład było tak, że były przedziały dla osób palących, to może powinny być przedziały... Dla osób ze zwierzętami.
2: Tak, ale to już minęło, już teraz większe...
1: No nie, oczywiście, tylko mówię, że kiedyś tak było. Dobra, panie Mirku, wielkie dzięki za ten telefon. Dużo słowa, 16 minut po godzinie 14. Zaraz odbieramy kolejne telefony, 22 i 7 trójek. Teraz łapiemy muzyczny oddech i tyle.

0: porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: O tym, co z alergikami uczulonymi na zwierzęta, gdy znajdą się z nimi w miejscach publicznych, na przykład w pociągu. Czy nie są przypadkiem dyskryminowani? O to dziś pytamy Państwa i to pytanie kieruję do Pana Krzysztofa z Warszawy. Dzień dobry, Panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry trójeczko, dzień dobry słuchaczom. Ja jestem psiarzem, dużo podróżuję,
1: ja
2: ale dużo jeżdżę i dużo jeżdżę samochodem właśnie dlatego, że nie mogę inaczej jeździć z tym moim psem. Chcę powiedzieć, że ja bardzo szanuję i współczuję osobom, które mają alergię, bo sam mam alergię, tylko nie na psa i nie na kota. Ale jeżdżenie komunikacją miejską, powiedzmy pociągami ze zwierzęciem, to jest marzenie ściętej głowy. Proszę spróbować kupić bilet na podróż z rowerem, który nie uczula. Ma odległość większą niż 150 km bez przesiadek. A więc tak naprawdę absolutnie jestem za, kibicuję. Bardzo bym chciał, żeby takie miejsca były dla osób, które chcą podróżować ze zwierzętami. Natomiast absolutnie nie wierzę, że to się stanie.
1: Dziękuję panie Krzysztofie za tę wyrazistą opinię. Teraz pan Jerzy z Lublina. Dzień dobry, panie Jerzy.
3: Dzień dobry. Moja córka jadąc z Warszawy.
1: Musi pan zciszyć radioodbiornik, panie Jurku.
3: Aha, dobra. Córka jadąc z Warszawy musiała całą trasę przestać mimo miejscówki, bo niestety ktoś z psem chyba jechał czy coś, bo siedzenie w przedziale było pełne sierści. I pychowo sytuacja się powtórzyła, bo wsiadała u nas do taksówki i kot w bagażniku też był po jakimś zwierzęciu. W związku z tym w stanie tragicznym dojechała do domu i teraz problem, co z tym zrobić.
1: Rozumiem, że po prostu jest bardzo mocno uczulona.
3: Tak, jest uczulona i powiedzmy nie znam sposobu na rozwiązanie, czy bilety dla alergików, czy bilety dla właścicieli zwierząt powinny być jakoś, że tak powiem, wyróżniane w komunikacji publicznej, no bo to trzeba jakoś ten problem rozwiązać. Alergików jest coraz więcej.
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. To zgoda pełna. Panie Jerzy, dziękuję za ten telefon i pierwszy kobiecy głos. Dzisiaj pani Ania z Siedlec. Dzień dobry, pani Aniu.
4: Dzień dobry. Ja chciałabym zaproponować, żebyśmy zbliżyli się do odpowiedzi na zadane pytanie w programie. I dla mnie tu najważniejsze to będzie. Jeśli wiadomo, że alergicy i zwierzęta, mówię o tych zwierzętach, które są uczuleni, to na pewno trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie bezkolizyjne. Tylko teraz odpowiedź dla mnie, odpowiedzią dla mnie to będzie to, czy wtedy powinna ustąpić osoba z alergią, czy osoba, która jest z tym zwierzęciem. Prawda?
1: No tak, tylko wie pani, to czasami można się znaleźć w takiej sytuacji, że jest pełne obłożenie w pociągu.
4: Ma się miejscówkę nawet.
1: Ma się miejscówkę, obok się ma osobę podróżującą z kotem, który jest w specjalnej klatce. I nie można tej osoby przesadzić.
4: Klatka nie załatwia tematu.
1: Absolutnie nie. No i co wówczas kierownik pociągu musi podróżować na piechotę po pociągu i szukać osoby, która się wymieni i która nie jest uczulona na tego kota. No być może będzie mu trudno znaleźć. Nie wiem tego.
4: A ja myślałem, że należałoby ten temat w jeden sposób żeby to kolej zastanowiły się, jak rozwiązać problem, to już jest.
1: No właśnie, sugerujemy to, być może to powinny być osobne przedziały czy osobne wagony. Pani Aniu, bardzo dziękuję za pani telefon. Teraz pan Dariusz z Warszawy. Dzień dobry, panie Dariuszu.
5: Dzień dobry panu. Ja mam taki problem, że jestem osobą niewidomą i ostatnio byłem w Krakowie i na śniadanie, a szukałem hotelu, gdzie nie ma schodów, żeby wszędzie było windą. I niestety, jak zeszliśmy na śniadanie pierwszego dnia, obok przy stoliku posadzono państwo z dwoma psami. No niestety ja mam już przykre doświadczenia z pieskami, bo się schyliłem nieraz po coś, co mi upadło i zostałem złapany za rękę zębami. Poprosiłem kelnera i kelnerkę, żeby przesadzono nas albo tych państwa. Odtwierdzili, że jest na stronie hotelu hotel przyjazny dla zwierząt. Ja rezerwowałem przez booking.com, nie było nic o zwierzętach. W każdym razie zostałem wykpiony, że się czepiam i powinienem znaleźć hotel, który nie jest

0: przyjazny dla zwierząt.
1: Panie Dariuszu, dziękuję.
0: Przeprowadzić, znaleźć miejsce, to nie znalazła obsługa rozwiązania.
1: Bardzo przykra sytuacja, tak, która nie powinna mieć nigdy miejsca. Bardzo panu serdecznie dziękuję za telefon. Teraz pani Jolanta ze Świebodzic. Dzień dobry, pani Jolu.
2: Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Dużo ludzi mówi właśnie, że osoba ze zwierzęciem no może zająć to miejsce, a ta właśnie bez ma sobie poszukać innego albo zapytać. Mhm. Ale ja kupuję bilet na pociąg 3-4 dni wcześniej z miejscówką.
1: Tak.
2: I jeżeli tam mam swoje miejsce, to co ja mam zrobić?
1: No właśnie mówiłem, że trzeba wówczas, pertraktować z kierownikiem pociągu, który musi szukać zastępstwa albo dla pani, albo dla osoby z psem. Na tę chwilę nie ma właśnie takiej możliwości, że kupując bilet orientujemy się, że w danym przedziale czy w danym wagonie, jeżeli to jest wagon bezprzedziałowy, i podróżuje osoba z psem czy z kotem.
2: A poza tym jeszcze jest tak, że jeżeli ktoś podróżuje z psem daleko, to ten pies po pewnym czasie jest niespokojny, bo musi siedzieć cały czas w jednym miejscu i tak dalej. Ja rozumiem tych ludzi, bo sama miałam pieska, ale no rozwiązanie musi być takie, że nie wiem, gdzieś na osobny jakiś przedział albo no... To musi być właśnie w ten sposób rozwiązane.
1: No właśnie, szukamy takiego rozwiązania. Bardzo pani dziękuję. Teraz pan Kacper. Dzień dobry, panie Kacprze.
3: Dzień dobry państwu. Proszę pana, no temat alergii bardzo poważnym jest tematem. Na co mają zrobić osoby, które są uczuleni na kurz, na pyłki roślin, prawda? Przecież wiadomo, że nie jesteśmy w stanie się tego pozbyć. Nie wytniemy drzew, nie wytniemy roślin.
1: No tak, ale drzewa, myślę, ale że... drzewa pylą przez dwa miesiące, czy przez miesiąc. Z kurzem
3: no,
1: jest
3: są różne gatunki, które pylą różnie. Nie, ale... Nawet można być uczulonym na rybki w akwarium, prawda?
1: Nie słyszałem o tym uczuleniu, ale być może.
3: No, ale teraz tak, no przejdźmy do sedna. Tak. Temat, znaczy się pomysł, żeby były po prostu oddzielne przedziały dla osób podróżujących ze zwierzętami, no fenomenalny. Tak jak właśnie kiedyś były dla palących. No, to chyba tyle. Pozdrawiam.
1: Dzięki bardzo.
3: A jeszcze jedna rzecz. Jeszcze
1: proszę
3: jedna
1: mówić.
3: Rzecz, bo pierwsza taka sprawa, która mi przyszła po usłyszeniu tego tematu. No. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach troszeczkę nadużywamy słowa dyskryminacja.
1: Mhm. Dobrze, a propos...
3: I mam tutaj na myśli wiele innych rzeczy.
1: A, dziękuję, że wywołał pan ten temat, bo właśnie o to zapytamy teraz naszego drugiego z ekspertów, też alergologa, profesora Piotra Dąbrowieckiego. Czy alergicy są dyskryminowani?
4: Uważam, że alergicy nie są dyskryminowani. Jestem alergologiem od 20 lat, jestem alergikiem i astmatykiem i uważam, że bardzo dużo się zmieniło. Na plus, wchodząc do restauracji, mam wykaz alergenów, które mogą mi zaszkodzić. Wybierając hotel, mogę zobaczyć, czy tam można przyjechać z psem lub kotem, lub nie. Wybieram świadomie. Oczywiście, jako alergik zdaję sobie sprawę, jestem uczulony na kota. Kot wywołuje u mnie bardzo silne objawy, duszności, kaszlu, katarzy, uzawienia, więc ja po prostu szukam miejsc, gdzie nie ma kota. Ale pewnie będąc uczulony na inne alergeny, szukałbym miejsc, gdzie jest mniejsze ryzyko spotkania takiego alergenu. I to polecam swoim pacjentom.
5: Kto jest za? Kto jest przeciw?
1: No dobrze, panie profesorze, jeżeli pan jest mocno uczulony na kota i wchodzi pan do przedziału, w którym nagle znajduje się kot, no to specjalnie pan wyboru nie ma. Teraz odbieramy kolejny telefon od państwa. Przypominamy numer telefonu 2027 trójek. Teraz będzie pan Paweł z Kielc. Dzień dobry, panie Pawle.
6: Dzień dobry. Uważam, że do problemu, do zagadnienia należy podejść tak bardzo racjonalnie, uwzględniając
1: obie strony.
6: Statystyki. Po pierwsze, szanuję opinię obu stron, ale poruszałbym się po rozwiązaniach, które a. są możliwe, b. są stosunkowo niedrogie. No i teraz, biorąc pod uwagę naszą populację, Polskie Koleje Państwowe mają pewną misyjność, ten transport publiczny, umożliwić komunikację. W naszym społeczeństwie, jak w każdym nowoczesnym, jest duża grupa alergików, osób uczulonych i trendy są takie, że ta grupa będzie coraz większa.
1: To prawda.
6: Powiedzmy, że grupa osób chcących podróżować z psiakami, kotami, ona jest mniej więcej na stałym poziomie. Jak uważam, że należy rozwiązać ten problem i zaproponowałbym takie rozwiązanie dla PKP. W wagonach oznaczamy jeden, niewiele, statystycznie tak jak mamy, kiedyś były wagony dla palących, teraz mamy miejsca uprzywilejowane dla niepełnosprawnych, mamy miejsca na rowery. Zacząłbym od

0: oznaczenia niektórych, że ci podróżujący ze zwierzętami mogą podróżować tylko w oznaczonych do tego przedziałach, w przypadku wagonów z przedziałami, oznaczonych do tego wagonów, w przypadku wagonów. Dodatkowa opłata za to wymagałaby no de facto oznaczenie nalepką tego przedziału, zapłacenia wyższej ceny za bilet. Co więcej, PKP może wprowadzić do swojej polityki dodatkowe sprzątanie tej przestrzeni uwzględniające właśnie...
1: Sfinansowane z tej dodatkowej opłaty przy bilecie, prawda?
0: Sfinansowane z tej... I to się, bo problem nie zniknie. Te osoby, czy to psy przewodniki, czy w ogóle psy, ja jestem właścicielem dwóch psów akurat, jeżeli jeździmy często na wybrzeże Skierc, to samochodem, ale chodzi mi o to, że lubię się poruszać w takich zdroworozsądkowych rozwiązaniach, które są możliwe. Wydaje mi się, że to o czym powiedziałem, to nie są jakieś super turbo koszty, to bardziej kwestia zmiany może mentalności, może przyzwyczajenia się, że tych osób z alergią jest dużo i faktycznie te konsekwencje właśnie nawet kilkugodzinnego kontaktu z alergenem, one są po prostu bardzo, bardzo kłopotliwe. Ten mój pomysł wydaje mi się, że w jakiś sposób to rozwiązuje.
1: Bardzo ciekawy jest na pewno, panie Pawle, i rzeczywiście brzmi bardzo rozsądnie. Teraz pan Józef Sycowa, przypominamy 22 i 7 trójek. Proszę ściszyć telefon, panie Józefie. Boże, przepraszam, radioodbiornik.
2: Tak.
1: Proszę mówić.
2: Proszę pana, jest taki problem z tym alergenem, a dlaczego do samolotu nie wpuszcza się osób z zwierzętami? Ani psa, ani kota nie można samolotem przewieźć. Mhm. A w pociągu powinni zrobić, tak jak to mówili, specjalny przedział albo wagon dla osób z zwierzętami.
1: Tak jest, mamy jasność. Dziękuję, panie Józefie. Teraz pan Arkadiusz z Zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
3: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja najpierw się odniosłem, że temu panu wytłumaczę, że niektóre linie lotnicze oferują przelot zwierząt w luftach, także to jest możliwe.
1: Ale pod podkładem, nie podróżują razem z innymi, nie podróżują z innymi pasażerami.
3: Oczywiście, no to oni mogą rozwiązać, mają warunki do tego, że ten problem logistycznie mogą rozwiązać, ale w pociągach, w autobusach, w komunikacji miejskiej myślę, że to się nie zmieni. Bo ja paru redaktorowi podam taki przykład, no na przykład jak na mojej linii jadą tylko dwa przedziały i jeden na przykład dla zwierząt, rowerów. No to jest logistycznie niemożliwe, żeby to jakoś połączyć. Także, co ja mogę powiedzieć tylko na ten temat? No, trudno, powinniśmy, jak jest w miarę możliwości, jak najmniej podróżować z psami i kotami i mieć na uwadze, że też poruszają się ludzie z alergią. I tylko to jedno tyle mogę powiedzieć. A moim zdaniem ten problem nie zniknie. Nie zniknie i to bardzo szybko nie zniknie.
1: Dziękuję, panie Arkadiuszu. My pana też bardzo serdecznie pozdrawiamy i przenosimy się na południe kraju, do Katowic. Pan Paweł jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Pawle.
4: Dzień dobry, witam. Tutaj poprzednicy bardzo blisko według mnie byli, natomiast ja bym odwrócił trochę, kota ogonem i psa ogonem.
1: Niech pan odwraca.
4: Przedziały nie osobne dla zwierząt, dla właścicieli ze zwierzętami, bo kto ma jakiekolwiek zwierzę, to sobie proszę wyobrazić, co by się działo w takim przedziale, gdyby było 10 psów i 11 kotów, świnki morskie i inne legwany.
1: No tak, mogłoby być trochę jak u weterynarza, prawda?
4: Dokładnie tak. Natomiast przedział dla alergików, szanowni państwo, bo alergik z alergikiem raczej się tak szybko nie pogryzą, jak pies z psem albo pies z kotem, tym bardziej, że na przykład w Finlandii już stosuje się takie rozwiązanie i pociągi, przewoźnik ma specjalne przedziały i wagony dla alergików.
1: Aha, czyli
4: można
1: jest
4: sobie
1: tak
4: wykupić. Mhm. Jest tak, już ktoś znalazł na świecie rozwiązanie tego problemu i ponoć to bardzo dobrze funkcjonuje.
1: Tak, czyli tam jest odwrotna sytuacja, czyli w Finlandii jest taka sytuacja, że po prostu alergik może sobie wybrać miejsce w wagonie czy przedziale dla alergików, tak?
4: Dokładnie tak, dokładnie
1: no,
4: tak.
1: No więc może nie wyważajmy otwartych drzwi, bo wzorce są i to niedaleko od nas. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. To teraz jeszcze pan Paweł z Kołobrzegu. Pan Paweł jest behawiorystą. Dzień dobry, panie Pawle.
5: Dzień dobry. Jakby zostało mi wyjęte z ust przez mojego poprzednika, też pana Pawła, to chciałem powiedzieć, ponieważ tak jak mamy wagony ciszy, jeśli ktoś nie chce jechać w hałasie, no to wybiera wagon ciszy,
1: tak jest,
5: który jest dla niego dogodnym rozwiązaniem. I tak jak pan Paweł z Katowic powiedział, no niestety nie jesteśmy w stanie wpuścić dwóch psów, które na przykład mają agresję lękową, a zdarzają się takie

0: miejsca, trzeba je przewieźć
1: pociągiem.
0: No i raczej alergik powinien wybierać, że nie chce mieć miejsca blisko zwierzęcia i powinny być wagony właśnie dostosowane dla tych ludzi, którzy czegoś nie chcą. Wiadomo, że to pojawi się coraz więcej takich przypadków, czyli nie wiem, nie chcemy ciszy, nie chcemy hałasu, przepraszam, nie chcemy wagonu z małymi dziećmi, nie chcemy wagonu ze zwierzętami, ale tak wygląda też postępujący świat. Mhm. I tutaj no akurat ciężko będzie wyjść z tej sytuacji, w której się znajdujemy i w której te zwierzęta są jakimś problemem dla alergików, bo ja też mam uczulenie, na przykład na psy nie mam, ale na koty mam potworne. Mhm. I wystarczy mi kilka sekund w obecności kota i też zaczynam się dusić. Dlatego zdaje mi się, że wolałbym wybrać opcję bez możliwości jechania ze zwierzęciem i tam muszę szukać rozwiązań, żeby móc moje psy, a posiadam ich kilka, przewieźć, dlatego wybieram własny transport. Natomiast publicznie, jeśli miałbym jechać w towarzystwie kota, no to a, zawsze mam ze sobą leki, bo może się tak zdarzyć, a dwa, właśnie jeśli miałbym ten wybór, wybrałbym wagon, w którym nie będzie zwierząt, a nie w którym będą inni alergicy, bo tak jak pan Paweł z Katowic, tutaj wielki ukłon w stronę pana Pawła, ładnie powiedział, że są takie rozwiązania na świecie i no tak jak mówię, no dwa psy, które nie dogadują się z innymi psami, mogą zrobić większe szkody niż dwóch alergików o, nie wiem, o przeciwnych poglądach politycznych, tak mi się zdaje.
1: Świetne podsumowanie pańskiej wypowiedzi. Wszystkiego dobrego, panie Pawle. Robimy znów muzyczny oddech i odbieramy kolejne telefony od państwa 20273.

0: Zdecydowanie się nie zgadzam. Zdecydowanie się zgadzam.
1: 21 minut zostało do godziny 15. Jeżeli państwo słuchali się dokładnie w lirykę tego utworu, to on nawiązywał jak najbardziej do tematu dzisiejszej audycji. I teraz posłuchamy opinii na temat tego, co z alergikami, którzy muszą podróżować w pociągu, czy przebywać w miejscach publicznych ze zwierzętami. To pytanie, na te pytanie postara się odpowiedzieć pan Adam ze Słupska. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Dzień dobry. Ja mam taką propozycję. No dzisiaj mamy już w zasadzie rezerwację biletów przez systemy informatyczne i zdalnie i, i samo PKP przecież w kasach też funkcjonuje to. Wprowadzić obowiązek zgłaszania, jeśli ktoś przewozi zwierzę.

że typu pies, kot, tudzież inne futerkowe, zgłaszanie tego faktu na etapie rezerwacji. Później, jeśli ktoś z alergików rezerwuje, to już dobrowolnie, jeśli poda też na etapie rezerwacji, że jest alergikiem, no to system sam powinien ułożyć tak miejsca, żeby te osoby były w przestrzeni od siebie odseparowane, czy inny wagon, czy

0: w transporterze. Właśnie córka się przygotowuje do takiego transportu nomen omen za ocean, ale jest to przez linie lotnicze akceptowane. Oczywiście są to mniejsze zwierzęta, typu kot, pies, taki, który w transporterze zmieści się pod siedzeniem. Takie są warunki przelotu w kabinie zwierząt.
1: Dziękuję panie Konradzie za to za doprecyzowanie. Teraz pan Piotr z Polic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja zgodzę się tutaj jeszcze z poprzednim przedmówcą, który mówił o pociągach. System PKP obsługuje możliwość wyboru miejsc. Możemy wybrać miejsce dla osoby starszej, możemy miejsce wybrać dla osoby z rowerem, możemy miejsce dla matki z dzieckiem, także ja tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań, żebyśmy nie mieli możliwości albo wyboru miejsca dla osoby z psem, albo ewentualnie wyznaczenia wagonów, w których alergicy mogą spokojnie przebywać i tam nie mamy możliwości przebywania ze zwierzęciem.
1: Dziękuję.
2: Więc można to załatwić i nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby nie dało się tego zrobić.
1: Dziękuję panie Piotrze. Teraz telefon, na który czekałem, nie ukrywam, bo pan doktor Jacek Tulimowski się do nas dodzwonił. Lubi skomentować takie tematy, które zahaczają o sprawy medyczne. Dzień dobry panie doktorze, poproszę o pańską opinię.
3: Witam państwa, dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Natomiast tak, jedna rzecz, drodzy państwo, alergeny tak samo jak wirusy mają taką wspaniałą zdolność przemieszczania się w pomieszczeniach zamkniętych. Jak państwo pamiętają z lat 2021 i tak dalej, czy pandemii, to musieliśmy się zabezpieczyć maskami, mimo że siedzieliśmy na wielkiej sali wykładowej. Dlaczego? Bo wirus jest wszędobylski. To, że wydzielimy miejsca separatowane na zasadzie takiej, że pod koniec wagonu będą miejsca dla osób z alergią,
1: to nic nie
3: na początku nie, to nic nie da, bo za chwilę te osoby będą miały katar, będą miały uzdrowienie spojówek, będą miały kaszel. Natomiast jedna rzecz jest bardzo ważna. Może zacznijmy od tego, żeby zacząć dbać o to, żeby nie mieć alergii. I tutaj oczywiście państwo powiedzą, no zaraz, ale jak to można zrobić? No więc sięgnijmy na początek rozwoju czy na okres ciąży. I okazało się, że, drodzy państwo, pewne grupy probiotyków podawane, bo teraz mamy taki sezon na probiotyki wszelakie, ale też się okazało w badaniach klinicznych, że pewne probiotyki podawane w okresie ciąży zmniejszają potem ryzyko atopowego zapalenia skóry i odczynów alergicznych u dzieci, które się urodziły u matek, które te probiotyki w czasie ciąży spożywały. Więc może zatroszmy się, rozmawiając z lekarzem,
1: profilaktykę.
3: Tak jest, bo pewne rzeczy można wyeliminować. Następnie sposób odżywiania takiego małego człowieka, dobór pokarmów i tak dalej spowoduje, że tego reakcje alergiczne będą mniej nasilone. Natomiast kończąc i sprawy, bo oczywiście to, co państwo dzisiaj prezentowali, to są bardzo fajne pomysły, tylko niestety ja bym to spitował pobożnymi życzeniami. Dlatego, że patrząc obecnie na temperament naszych rodaków, na kłótliwość, na to, co robią, to proszę sobie wyobrazić, że w jednym przedziale miały być dwa koty, dwa psy i nagle ktoś powie, że on z tym psem jechać nie będzie, bo jego pies nie toleruje psów koloru brązowego na przykład. I tak dalej, więc to jest bardzo trudna rzecz i tych alergików będzie coraz więcej. My sobie z tym niestety musimy radzić. Dobrą propozycją jest to, że jak ktoś musi, to korzysta z transportu indywidualnego lub też, no niestety, jeżeli nie ma takiej możliwości, musi się zaopatrzyć w leki przeciwalergiczne, których używa po prostu i przez nie mieć. No. Natomiast separacja również by wynikała z tego, że jakbyśmy zaczęli rozmawiać z fachowcami na temat alergii czy alergologami, to wiedzieli, wagon oczywiście specjalny, z filtrami, z klimatyzacją, filtrami przeciwtłukowymi takimi, więc proszę sobie wyobrazić, jaki by był koszt biletu do wagonu specjalny dla alergików. Ja myślę, że lepiej nie mówić.
1: Panie doktorze, lubię pańskie opinie. Prosimy, żeby to telefonował pan częściej. Wszystkiego dobrego. Zostało 15
3: minut. Pozdrawiam naszych słuchaczy. Cieszę się, że tak żywo podeszli do jego problemu i życzę im braku uzdrowienia spojówek na dzień dzisiejszy.
1: Tak jest i przypominamy o profilaktyce, o odpowiednim odżywianiu się. To jeszcze posłuchamy pana Jana ze Śląska. Dzień dobry panie Janie.
4: Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Ja chciałem zapytać o coś takiego, bo wydaje mi się, że jeżeli przewożę zwierzę w pociągu, to na to zwierzę powinienem mieć bilet, bo...
1: No tak, oczywiście, tylko nie trzeba nawet na pewno podróżować w osobnym przedziale czy w osobnym wagonie z tym zwierzakiem.
4: Ale oczywiście, bo jeżeli muszę na to zwierzę kupić bilet, no to automatycznie w systemie sprzedażowym powinno być miejsce, które mnie przekieruje do wagonu, gdzie ten zwierzak może...

0: Tak, tak, panie Janie, ale niestety tak, ale sytuacja tak nie wygląda i proszę posłuchać tego, co właśnie powie nam Mateusz Gdowski, który reprezentuje PKP Intercity.
1: Rozumiemy, że podróż w pobliżu zwierzęcia może być trudna dla osoby uczulonej na jego sierść. W pociągach PKP Intercity nie ma obecnie miejsc przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt ani przedziałów dla osób z alergią. W wagonach przedziałowych przewóz psa wymaga zgody pozostałych pasażerów w przedziale. Jeżeli pasażer zgłosi sprzeciw, drużyna konduktorska podejmuje działania, aby znaleźć osobie podróżującej z psem inne miejsce w pociągu. Zasada ta nie dotyczy wagonów bezprzedziałowych. Odrębne przepisy obowiązują również w przypadku psów przewodników, asystujących i służbowych. Osobę, dla której bliskość zwierzęcia stanowi problem zdrowotny, prosimy o zgłoszenie tego drużynie konduktorskiej. Pracownicy w miarę możliwości z uwzględnieniem dostępnych miejsc pomogą znaleźć rozwiązanie w danym pociągu.
0: No a zatem jest jak jest. Teraz pan Sebastian z Górnego Śląska. Dzień dobry panie Sebastianie.
2: Dzień dobry. Ja jak zawsze mam dwa tematy. Pierwszy temat, jak ja jadę z rowerem, a jeżdżę dużo, ja muszę sobie przynajmniej 2 tygodnie wcześniej kupić bilet z rowerem, bo jak nie kupię biletu z rowerem, to z nim nie pojadę, bo dostanę karę. To, co pan powiedział z Intercity, okej, ale rzadko kiedy jedzie pociąg z jednym wagonem. Zawsze można zrobić jeden wagon, w którym mogą kupić bilety osoby z psami. I kotami, myszami, szczurami, bardzo różne zwierzęta ludzie wodzą. Naprawdę jeżdżę dużo i naprawdę dużo widzę. A druga sprawa, chciałbym tak popatrzeć na tę sprawę całkiem inaczej. Rozmawiamy teraz o mniejszości ludzi, bo mniejszość ludzi wozy zwierzęta, o mniejszości ludzi, którzy mają uczulenia i walczymy, większość ludzi walczy o to, żebyśmy my mogli podróżować w takich w miarę komfortowych warunkach, czyli nie wąchać cudzego psa, nie słuchać jego szczekania i nie wycierając jego sierści z własnego ubrania. Jak to jest teraz, jakie mamy właśnie fajne podejście, że my większość musimy próbować załatwić prawa mniejszości tak, żeby nam nie było źle.
0: Bardzo dziękuję. Zostajemy na Śląsku, tylko górny, zamieniamy na dolny. Pan Ireneusz ze Strzegomia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja mam taką uwagę właśnie tu też do przedmówcy, który też dobrze zwrócił na to uwagę. Jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Komunikacja jest dla ludzi. Mhm. To przede wszystkim primo. Drugie kolej tutaj, co się pan wypowiadał, bo słuchałem, to lakonicznie i tego nigdy nie rozwiążę, technicznie nawet, bo taki wagon nawet nie chodzi już finansowo, tak jak on tam opowiadał, klimatyzacji itp. itd., ale dla alergików tylko stworzony, on w pewnym momencie będą tylko jeździć oni, ale gdzieś przepnięty zostanie na jedną linię i tam pojadą psy i później ta sierść wszystko zostanie i dalej ten problem będziemy wałkować milion razy w kółeczko, także rozwiązania nie widzę, ale trzeba by coś znaleźć, żeby jednak no, zwierzęta są zwierzętami, a my jesteśmy ludźmi, dbajmy o ludzi, bo jest ich coraz bardziej mniej, tych młodych, którzy dla nas tak koniec życia zapasowują. Tak?
0: I coraz częściej mają alergię. Dziękuję panie Ireneuszu, teraz będą kobiece głosy. Pani Ewa z Podkarpacia z dwoma pytaniami. Dzień dobry pani Ewo.
4: Dzień dobry. Dla mnie najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się ten osobny przedział dla alergików. Mhm. I pytania moje brzmią tak. Czy ekspert mógłby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzi z alergiami jest coraz więcej i będzie jeszcze więcej? I czy można zrobić coś, żeby w przyszłości tych alergików było mniej? Pewnie coś można, ale czy coś się robi w tym kierunku? To jest pytanie dla rządzących. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Pan doktor już trochę podpowiadał, mówiąc o profilaktyce, o odpowiednim odżywianiu kobiet w ciąży, a potem o odpowiednim odżywianiu dzieci, które przyjdą na świat. Teraz pani Zofia z Łodzi. Dzień dobry, pani Zofio.
5: Dzień dobry.
0: Proszę ściszyć radioodbiornik.
5: Już zamykam. Panie Krzysztofie, chciałam tylko powiedzieć jedno. Tak. Nie mam żadnej alergii, nie jestem uczulona, ale nie chcę jeździć psami. Mhm. Boję się psów. Wiem, jak ludzie się zachowują. Wsiadłam kiedyś do pociągu i przy tym stoliku 4 osoby, pod stolikiem siedzi wielkie bydle. Ja tam nie mogłam usiąść, bo się boję.
0: No ja rozumiem. No. Tak też bywa. To nie tylko chodzi o alergię, chodzi też o strach przed dużymi psami.
5: No właśnie, dlatego powiedziałam, nieważnie alergiczne. Alergiczne oczywiście ważne. Ja nie mam alergii, ale ja nie chcę jechać z żadnymi psami. Kota mają na przykład w klatce. No to jest to innego, ale psa, żeby tak trzymać na smyczy tylko i pies sobie chodzi, ja nie wiem, co ten pies zrobi, ja nie wierzę psu, po prostu.
0: Pani Zofio, i bardzo szanujemy pani pogląd. Teraz pani Ania z Poznania. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja chciałam odnieść się do tych sytuacji.

0: w których to psy bałaganią, sierść, pan Ireneusz mówił, zostawiają, a moja poprzedniczka mówiła, że boi się psów. Ja natomiast bardzo boję się ludzi podróżujących pociągami, którzy piją alkohol, używają wulgarnego języka.
1: Na nich też można mieć uczulenie, tak.
0: Tak, ja na przykład na takie rzeczy mam uczulenie, zostawiają bardzo duży nieporządek, jakieś chipsy, słuchają głośnej muzyki, więc może najpierw zadbajmy o kulturę osobistą nas samych, a pies to jest akurat najmniejszy szkodnik. Pozdrawiam, jestem właścicielką dwóch psów, serdecznie pozdrawiam.
1: No pani Aniu, pies może rzeczywiście, jak słyszeliśmy, zaszkodzić i to nie tylko tym, którzy są uczuleni, ale także tym, którzy psów się boją. Naszą dzisiejszą dyskusję, przepraszam, że już nie możemy odebrać kolejnych telefonów, zakończy nasza ekspertka, czyli dr Małgorzata Żółtowska z NLMED. Zapytaliśmy panią doktor, czy specjalny przedział, czy wagon byłby odpowiednim rozwiązaniem w dzisiejszym temacie?
2: To na pewno jakieś byłoby rozwiązanie globalne i ja, powiedzmy, w moc polityków nie za bardzo wierzę, więc może ja się nie zastanawiam nad rozwiązaniami, nad którymi nie mam wpływu. Ja bardziej wtedy po prostu rozmawiam indywidualnie z pacjentami, tak? Jeżeli wiem, że te objawy występują przy takim kontakcie przypadkowym, no to wtedy zawsze zalecam, żeby po prostu te leki brać przed i mieć je ze sobą, jakby się objawy nasiliły, żeby móc zareagować. Natomiast jeżeli mamy takich pacjentów, którzy mają rzeczywiście reakcję na zwierzęta, przy kontakcie właśnie przypadkowym albo przy tym kontakcie, powiedzmy, pośrednim, że kontakt z kimś, kto ma zwierzę, wywołuje objawy, to tych pacjentów, o ile nie mamy przeciwwskazań do tej terapii, no staramy się zachęcać do immunoterapii, czyli do powszechnie tego zwanego odczulania, bo to są właśnie ci pacjenci, którzy do tego się najbardziej kwalifikują, żeby ich uzdrowić z tych sytuacji, na które oni no tak naprawdę nie mają wpływu. Bo to, czy będą takie rozwiązania zaproponowane przez polityków, no to wiemy, że to trwa długo, a my też często potrzebujemy tych rozwiązań na już.
1: A czy to nie jest rodzaj dyskryminacji? Bo z jednej strony walczymy o to, żeby o prawa zwierząt, a z drugiej strony kompletnie ignorujemy takie po prostu chorobowe objawy tych, którzy się ze zwierzętami muszą stykać.
2: Dokładnie. Ja myślę, że na przykład w przypadku pociągów fajnie by było, jakby po prostu były wydzielone strefy. Strefa ze zwierzętami i strefa bez zwierząt. I każdy wtedy może sobie wybrać. I to nie dyskryminuje wtedy ani zwierząt, ani ludzi.
3: Czy tu się zgadzamy?
1: No właśnie, czy tu się zgadzamy? Ciężko dzisiaj było kompromis. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za wszystkie głosy. Były naprawdę przeciekawe, były naprawdę niektóre bardzo racjonalne. No i już zapraszamy do słuchania Porozmawiajmy 2027 trójek w poniedziałek. Ja bardzo dziękuję Maćkowi Załęckiemu, który audycję zrealizował, Monice Gosławskiej, która audycję przygotowała, Piotrowi Łodejowi, który odbierał te wszystkie interesujące telefony od państwa. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i mówię do usłyszenia.
3: Porozmawiajmy 22 i 7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Jarosławiu po ataku nożownika w opactwie benedyktynek wprowadzona zostanie żałoba. Ma obowiązywać do końca tygodnia. Jesień i zima mogą być krytyczne, powtarza premier. Szef rządu zabrał głos po kolejnej ewakuacji przejść granicznych z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainie. Coraz bliżej decyzji Amerykanów o budowie bazy w Polsce. Szef MON spodziewa się rozstrzygnięcia w grudniu. Do końca tygodnia

0: Dnia w Jarosławiu będzie obowiązywała żałoba. Taką decyzję podjęto na zespole zarządzania kryzysowego po ataku nożownika w opactwie benedyktynek.
1: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
0: Mówił burmistrz Marcin Nazarewicz. W ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Zatrzymany sprawca to 31-letni obywatel Ukrainy. Nie wiadomo, jak dotarł do Jarosławia i klasztoru, zwraca uwagę Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury.
2: Wszedł do pomieszczeń kuchni, tam doszło do pierwszych takich spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
0: Na terenie opactwa nadal pracują policjanci biegli oraz prokuratorzy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alarm w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Alert obowiązywał w województwach lubelskim i podkarpackim. Wcześniej z powodu zagrożenia przejścia graniczne w Dorochusku i Zosinie zostały ewakuowane. Głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk, który spotkał się w Warszawie z premierem Bułgarii. Michał Fabisiak wie więcej na ten temat.
3: Premier powiedział, że nie pierwszy raz Rosja pokazuje swoją agresję podczas wizyty zagranicznych partnerów w Polsce. Stwierdził, że ewakuacja obu przejść powoduje straty i nerwy. Jak mówił Donald Tusk, ta sytuacja pokazuje, że Polska musi współpracować z Kijowem, a jednocześnie ostrzegać zachodnich partnerów.
4: Że ten czas jest naprawdę trudny, że trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące. Jesień i zima mogą być rzeczywiście krytyczne.
3: Premier powiedział, że Polska i Bułgaria zgadzają się w tym, że wojna na Ukrainie powinna się jak najszybciej zakończyć, ale na sprawiedliwych warunkach. Odnosząc się do pożaru stacji satelitarnej Starlinków na Mazowszu, szef rządu stwierdził, że nie chce przesądzać, czy był to sabotaż.
4: Nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
3: Polska i Bułgaria zamierzają zacieśnić współpracę gospodarczą, między innymi w obszarze obronności. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Do grudnia może zapaść decyzja Amerykanów o postawieniu w Polsce stałej bazy. Mówił o tym w Rzeszowie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W połowie września o postępach w tej sprawie poinformował Donald Trump. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jeszcze w tym roku sprawa może zostać sfinalizowana.
5: Jest decyzja kierunkowa wydana przez prezydenta Trumpa. Pracujemy nad tym, żeby ostateczna decyzja, już formalna, zatwierdzona, podpisana, była podjęta w ciągu najbliższych tygodni. Moi zastępcy, którzy są właśnie teraz w Stanach Zjednoczonych, mówią o tym, że będzie się to zbiegać z zakończeniem przeglądu stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie. Do grudnia powinniśmy się spodziewać ostatecznej decyzji.
0: Minister Obrony Narodowej miał wczoraj w Stanach Zjednoczonych spotkać się z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. Wizyta polityka została przełożona, tu cytat, na pilną prośbę Amerykanów. Instytuty ekonomiczne wyraźnie zwiększyły prognozę wzrostu PKB Niemiec. Gospodarka zachodniego sąsiada Polski rośnie szybciej niż się spodziewano i w tym roku ma urosnąć o 1,3%, a w przyszłym o 1,1%.
6: Ponad przewidywania wzrosła produkcja i eksport. Wzrost eksportu jest jednak oparty na przewadze wynikającej z tego, że niemiecki przemysł chemiczny mało surowców kupuje w Zatoce Perskiej i dzięki temu przejął odbiorców od konkurencji. Zagrożeniem dla gospodarki są ostatnie zwycięstwa wyborcze skrajnej prawicy i lewicy w trzech landach. Realizacja silnie populistycznej polityki może wpłynąć na sytuację wykwalifikowanej kadry i w dodaniu do problemów demograficznych pogłębić wąskie gardło na rynku pracy, uważa profesor Oliver Holtemüller z Instytutu IWH. Znaczenie ma również kierunek polityki energetycznej Niemiec oraz rozwój sytuacji w cieśninie Ormus. Pozytywny sygnał płynie z rosnącej liczby wykorzystywanych rozwiązań AI i pracujących nad nimi nowych firm. Z Berlina Adam Gruczewski i Polskie Radio.
0: Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza w całej Polsce. 40% energii w krajowej sieci produkują aktualnie źródła odnawialne. Na wybrzeżu od Słupska po Mierzeję Wiślaną obowiązuje alert drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie możliwe burze i opady. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach maksymalnie od 14 do 17 stopni. Miejscami na północy kraju 13, a w rejonach podgórskich około 12 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: to promocja.
10: Kto jest ciekawy,
11: co polskie kino ma do zaoferowania?

0: zainteresowania zwykłym widzom.
1: I czy bawiąc ich, zarazem zachwyca?
2: Musi być w tym tygodniu w Gdyni.
0: My jesteśmy.
2: Zapraszamy na audycję z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
1: Trójka pod Księżycem, dzisiaj o północy.
0: Piątkowe trójkowo-filmowo po 12:00.
2: I trzecią godzinę o 18:00. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz o 13:00.
1: Barbara Marcinik,
2: Katarzyna Borowiecka
0: i Ryszard Jaźwiński.
3: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: Na relacje zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
8: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
7: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
8: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
7: A to akurat bardzo proste.
9: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
13: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
18: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
20: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Żegnamy reklamy.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: W tonacji Trójki.
23: Jest 15:09, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od jednej z najlepszych płyt lat 90. ubiegłego wieku.

0: Moving on up. Wczoraj minęło 35 lat od premiery albumu Screamadelica grupy Primal Scream. Do dziś sprzedano ponad 3 miliony egzemplarzy na całym świecie, z czego ponad 700 tysięcy w Wielkiej Brytanii. Mówię o tym dlatego, że zespół pochodzi z Glasgow, ze Szkocji. Według wielu periodyków, portali muzycznych to jedna z najlepszych płyt lat 90. i nie starzeje się, znaczy inaczej może, starzeje się bardzo dobrze. Oprócz członków zespołu Primal Scream, równie ważną rolę spełnił producent nagrań Andrew Weatherall. To była jego pierwsza praca w roli producenta. Wywiązał się z niej po prostu rewelacyjnie. Z piosenek indie rockowych zrobił utwory taneczne i to nie byle jakie. Także szczerze mówiąc, nie wiem, czy nawet on tutaj nie ma większych zasług niż Bobby Gillespie i jego koledzy.
1: Just what is it that you want to do?
2: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
3: Well, wait, baby, let's go.
2: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Just what is it that you want to do?
1: Loaded to była grupa Primal Scream ze swojego najsłynniejszego albumu Screamadelica. Przed kilkoma laty jeździli po świecie i odgrywali w całości ten album. Dotarli również do Polski na Off Festival. To było jedno z najważniejszych, jeśli o mnie chodzi, wydarzeń na Off Festivalu. Jesteśmy w podobnych czasach. Troszkę bliżej czasów współczesnych, bowiem równo 30 lat temu, 24 września 1996 roku, ukazała się pierwsza płyta zespołu Morcheeba.

Klasyka trip-hopu z roku 1996. Bracia Paul i Ross Godfrey oraz Sky Edwards w roli wokalistki. To był fragment płyty Who Can You Trust zatytułowany Trigger Hippie. Teraz z kolei nagranie prawie nowe, bo zaledwie sprzed roku, i to będzie duet. Duet, który nazywa się The Favors, a tworzą go Ash Wilson i Phineas O'Connell. Oboje nagrywają też solo, ale Phineas O'Connell jest przede wszystkim znany jako producent nagrań Billie Eilish, za co został uhonorowany bardzo wieloma nagrodami. W zeszłym roku nagrali wspólny album Ash i Phineas, tytuł płyty The Dream, tytuł piosenki Home Sweet Home.

Home Sweet Home, fragment płyty The Dream, duetu The Favors. Ash i Phineas, oboje pochodzą z Kalifornii. Jeśli chodzi o Phineasa, to on gra na bardzo wielu instrumentach. Począwszy od gitary basowej, poprzez instrumenty klawiszowe, gitary, instrumenty perkusyjne i tak dalej, i tak dalej. Na syntezatorach również. A z kolei Ash śpiewa i gra na instrumentach klawiszowych. To w ogóle bardzo zdolna kobieta, dlatego że ukończyła prestiżowy Berklee College of Music w klasie kompozycji i produkcji nagrań. Ma głos mezzo sopran i zaczynała od jazzu, no a teraz skręciła trochę bliżej, skręciła do popu i też popu wymieszanego z folkiem, trochę też z soulem. W październiku ukaże się jej czwarty solowy album zatytułowany The Girl of Your Dreams, a tę płytę zapowiada już od paru tygodni piosenka Stop the Wedding.

0: śpiewała Ash. To była piosenka, która zapowiada jej czwarty album, który ukaże się w październiku. Tytuł utworu Stop the Wedding. Tytuł płyty The Girl of Your Dreams. Bardzo ekspresyjna, bardzo dużo energii ma ta wokalistka, co można zaobserwować w trakcie jej koncertów. Teraz grupa Jungle, którą być może Państwo już znają. W sierpniu ukazała się ich piąta płyta długogrająca Sunshine. Jest to zespół brytyjski, który powstał 13 lat temu, ale rozpędu nabrał dopiero, kiedy dołączyła do niego Lydia Kito przed mniej więcej 4 laty. I to dołączenie kompletnie zmieniło dynamikę zespołu na scenie. Lydia prezentuje układ choreograficzny własnego pomysłu, a przy okazji, a może przede wszystkim, potrafi śpiewać, komponować, pisać teksty, produkować nagrania i także grać na różnych instrumentach.
1: All right.

była grupa Jungle w utworze, który otwiera ich najnowszy album Sunshine, tytuł utworu Come Back to Me. Dodam jeszcze, że jednym z fanów Jungle jest sam Noel Gallagher, czyli lider grupy Oasis. Wracamy na płytę Sunshine, utwór tytułowy.

To był Jungle, zespół Jungle, właściwie trio. Trio, jeśli chodzi o pracę w studio, jeśli chodzi o koncerty, to do 7-8 osób się rozrasta Jungle. Teraz Beck, który wrócił po 7 latach przerwy płytą Ride Lonesome, która okazała się w miniony piątek. To jest powrót Becka do takiego intymnego stylu sprzed kilkunastu właściwie lat. Często bywa tak, że na singlach wydawane są najlepsze, zdecydowanie najlepsze czasem piosenki z płyty. Na szczęście w przypadku płyty Ride Lonesome jest zupełnie inaczej.

It Ends Right Here, fragment płyty Right Lonesome, oczywiście śpiewał Beck. On jest kompozytorem całego materiału, jeśli chodzi o płytę. Wyprodukował również nagrania, natomiast miksu nagrań dokonał Nigel Godrich, związany od lat z grupą Radiohead. Wracamy jeszcze na chwilę na album Right Lonesome.

My Hands Back ze swojego najnowszego albumu Ride Lonesome. Teraz posłuchamy zespołu, który jeszcze nie wydał płyty długogorącej. Ukaże się ona jutro. To będzie debiutancki album grupy Adult DVD.

Because I Like It i Dull DVD. Bardzo zgrabne połączenie postpunku z muzyką taneczną. Tonacja dobiega końca. Bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Na zakończenie raz jeszcze Dalt DVD. Udanego popołudnia. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16, 24 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
7: Trwają czynności z 31-latkiem zatrzymanym po ataku w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Lekarze ocenią, czy można go przesłuchać. Ekstradycja byłego szefa Agencji Rezerw Strategicznych jeszcze nie teraz. Londyński sąd nie zdecydował o losie Michała Kuczmirowskiego. Na Mazurach będą nowe połączenia kolejowe, wracają też stare po remoncie. 31-letni obywatel Ukrainy zatrzymany po ataku na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu nie został jeszcze przesłuchany. O postępach śledztwa mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury w Przemyślu.
8: On został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. W tej chwili trwają z nim wstępne czynności, które będą zmierzały do osadzenia go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Lekarze stwierdzą, czy jest możliwość wykonania z jego udziałem jakichkolwiek czynności procesowych. Na chwilę obecną została pobrana od niego krew i będzie poddana badaniom na zawartość środków odurzających, jak również alkoholu.
7: W ataku zginęła jedna osoba, a cztery przebywają w szpitalach. Na miejscu jest nasza reporterka, z którą połączymy się za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki.

0: Polski. Przed godziną odwołano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ogłoszony w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Wydano go dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Podano, że zakończył się atak na Ukrainę i nie ma już zagrożenia. To pierwszy raz, kiedy alert obowiązywał tak długo, od godzin porannych. Ze względu na zagrożenie ewakuowano przejścia graniczne z Ukrainą w Dorohusku i Zosinie. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski nadal czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Londyński sąd nie ogłosił jej podczas dzisiejszej rozprawy.
1: Głównym punktem rozprawy były pytania do eksperta, adwokata Mikołaja Pietrzaka, który został powołany przez obronę Kuczmierowskiego. Pytali go prawnicy obu stron. Pietrzak wyjaśniał brytyjskiemu sądowi, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Obrona przekonuje, że spór o sposób powoływania sędziów w Polsce może mieć znaczenie dla sprawy ekstradycji. Podczas rozprawy wrócił też temat Trybunału Konstytucyjnego. Sąd ma ocenić, czy podnoszone przez prawników Kuczmierowskiego argumenty mogą być przeszkodą w wydaniu go Polsce. Kolejne posiedzenie odbędzie się za dwa miesiące. 19 listopada, to wtedy najprawdopodobniej sędzia ogłosi decyzję, choć zastrzegł, że data może się jeszcze zmienić. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Nowe połączenia kolejowe na Warmii i Mazurach. Poza modernizacją istniejących tras PKP PLK przygotowują powrót pociągów do kolejnych miejscowości, mówi Paweł Pleśniar z PLK.
2: Poprawiamy parametry infrastruktury na istniejących liniach w kierunku Iławy, w kierunku Gdańska, czyli Elbląg-Gdańsk, linia Skorsze-Ełk przez Giżycko. Udało się naprawić i będziemy w tej chwili poprawiać parametry linii Olsztyn-Ełk przez Szczytno-Pisz. Za zakrętem jest Mrągowo, które też dopomina się przywrócenia na tą mapę kolejową.
0: Jednocześnie PLK sprawdza możliwość stworzenia połączenia przez Lidzbark Warmiński z Bartoszyc do Olsztyna i być może do Ornety. Projekt wymaga dalszych analiz. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 16:03 i sport w Trójce. Adam Malecki.
5: Dzień dobry Państwu. Serwis sportowy rozpoczynamy od tenisa. Karawana przeniosła się do Azji i tam też rywalizują nasi reprezentanci. Dobrze poradzili sobie panowie Hurkacz i Majchrzak. Hubert wygrał 6-3, 7-6 w tiebreaku do 10 z reprezentantem Kazachstanu Aleksandrem Szewczenką i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Martin Dam. Także w Chinach przebywa i gra Kamil Majchrzak. On w Hangzhou wygrał z Włochem Mattią Belluccim 6-3, 6-4. Zajmujący obecnie 73. miejsce na świecie Polak może być z siebie zadowolony, no i jest.
6: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na korcie, więc miałem dużo tego komfortu. Solidny mecz w moim wykonaniu.
5: I o ćwierćfinał Majchrzak zmierzy się z Chińczykiem Bu Yunchaoketem. Z Chin przenosimy się do Mediolanu, gdzie jutro w półfinale Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. Jakiego meczu spodziewa się selekcjoner Nikola Grbić?
7: Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Moje oczekiwania są, że będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale nie jest nie pierwszy, nie ostatni raz. Będziemy gotowi.
5: W ostatnich dwóch spotkaniach rozegranych ze Słoweńcami Polacy wygrali. Miało to miejsce podczas memoriału Huberta Jerzego Wagnera, wcześniej w Lidze Narodów. Początek jutrzejszego meczu o 17:00. Od 21:00 w drugim półfinale zmierzą się Francja z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: W nocy może popadać, a wysoko w górach sypnie śnieg. Temperatura minimalna przeważnie od 7 do 10 stopni Celsjusza, jedynie nad morzem od 11 do 13. To w nocy. Jutro w ciągu dnia temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże i mogą zdarzyć się miejscami lekkie opady deszczu.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program trzeci.

0: Wiadomości Polskiego Radia.
1: Dzień dobry, już 6 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska, przy telefonach czuwa Paweł Turski.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Dziś w audycji popołudniowej poruszymy temat Unii walczącej z zalewem towarów z Chin.
3: Platformy z Chin nie tylko sprzedawały niebezpieczne, chociażby dla dzieci, produkty, ale jeszcze były nieuczciwe. Znikały, gdy chciałeś się z nimi skontaktować.
1: O tym pewnie już Państwo wiedzą, że do każdej rzeczy z Chin doliczana jest obecnie opłata wynosząca 3 euro, ale do niej wkrótce dojdą kolejne 2 euro opłaty pobieranej od wszystkich przesyłek spoza Unii Europejskiej. Więcej o tym jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej, w której zajrzymy też dzisiaj do warsztatu lutnika.
4: Tam będzie dobre?
5: Będzie bardzo dobre.
6: Przeopłukując go delikatnie opuszkiem palca, przypocierając, on wydaje już dźwięk. I to jest informacja odnośnie tego, co będzie po założeniu strun.
1: To pojawi się w reportażu po godzinie 18.30. Dla Państwa numer telefonu do dyspozycji, jak zawsze 2 2 7 3. A teraz w głośnikach Time Will Crawl, David Bowie.

0: 11 minut po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Zabity ksiądz, 4 osoby ranne, to sytuacja po ataku nożownika w Jarosławiu. 31-latek zaatakował postronne osoby na terenie jarosławskiego opactwa rano przed mszą świętą. Ofiara nożownika to duchowny. Po zdarzeniu obradował sztab kryzysowy. Agnieszka Drążkiewicz zna najnowsze ustalenia władz miasta i województwa. Jest na miejscu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, co mówiono po obradach sztabu kryzysowego i jak o zdarzeniu wypowiadają się mieszkańcy Jarosławia?
1: Sztab kryzysowy obradował kilka godzin, choć pierwotnie zapewniano nas, dziennikarzy, że będzie to maksymalnie godzina, dwie. Potem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała nam szczegóły tego zdarzenia. Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście do ataku doszło rano, jeszcze przed mszą świętą, która miała być o 9:30. Atakował mieszkaniec Ukrainy, który tak naprawdę do Polski wjechał dzisiejszej nocy i kierował się na przejście w Korczowej. Wojewoda potwierdziła jedną ofiarę śmiertelną, a przy okazji też apelowała o przekazywanie w mediach tylko sprawdzonych informacji, szukanie tych informacji na oficjalnych kontach władz lokalnych, a przy okazji też uspokajała mieszkańców Jarosławia.
2: Naszym najważniejszym priorytetem w tej chwili jest zapewnić bezpieczeństwo osób, które przebywają w Jarosławiu czy też w tej części województwa. Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. A jest nam ogromnie, ogromnie przykro, że do takiego zdarzenia w ogóle doszło.
1: Burmistrz miasta Marcin Nazarewicz czuwa nad tym bezpieczeństwem. Wydał zarządzenie o wzmożonej czujności w placówkach edukacyjnych, w kulturalnych, także w kościołach. I jest jeszcze jedna informacja o żałobie do końca tygodnia. Posłuchajmy.
3: Ustaliliśmy na zespole zarządzania kryzysowego, że do końca tego tygodnia z zarządzaniem burmistrza wprowadzimy w mieście żałobę. W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne. I też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
1: A mieszkańcy Jarosławia w rozmowach ze mną nie kryją emocji. Dużo tych obaw jest, dużo też żalu, że do tak tragicznego zdarzenia doszło właśnie u nich w mieście, które według nich do tej pory uchodziło za bardzo bezpieczne.
4: Trudna sprawa. W momencie, gdy to trafia na nasze podwórko, bezpośrednio nas dotyka, bardziej boli. Jest to ogólnie przykra, trudna sytuacja.
5: Nie wiedzieliśmy w sumie, co się stało. W sumie po fakcie dowiedzieliśmy dopiero, że te osoby zostały zadźgane i...
6: No jest to przerażające, ale nic z tym nie zrobimy.
7: To jakiś wariat. Jak napadać na księży i zakonnice, to raczej to jest nienormalne.
1: Wśród tych osób, które przed chwilą Państwo słyszeliście, były też uczennice jednego z liceów. Ja rozmawiałam o tej sytuacji, która miała miejsce tuż po ataku nożownika, czyli o tym, żeby nie wypuszczać właśnie dzieci i młodzieży z jarosławskich szkół, z jedną z nauczycielek, z panią Katarzyną Borowik z Zespołu Szkół Innowacyjnych. Opowiadała, jak to z jej perspektywy wyglądało.
8: Ja za dużo czasu nie miałam niestety, bo to akurat się łączyło łącznie z przerwą, więc na tyle, na ile mogłam, starałam się po prostu zabezpieczyć dzieci w klasie i powiedzieć, że czekamy razem, jednak nie wypuścić ich, żeby oni też czuli się troszeczkę bezpieczniej. Więc to była taka sytuacja troszeczkę niekomfortowa, aczkolwiek jako nauczyciel starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jakoś im zapewnić to bezpieczeństwo i uspokoić. Na szczęście panika jeszcze nie była tak duża, jeszcze chyba do nich to wszystko nie doszło.
1: Na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu cały czas trwają czynności. Jeszcze nie zakończono przesłuchania tego 31-letniego obywatela Ukrainy. Prokuratura zapowiada, że zarzuty mogą zostać przedstawione zatrzymanemu w ciągu 48 godzin.
0: Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy bardzo za te informacje. Jeżeli kolejne będą się pojawiały, będą Państwo o nich słyszeli m.in. w serwisach w Radiowej Trójce.

0: 19 minut po godzinie 16. Słyszeli państwo o dopłacie 3 euro do każdej przesyłki z Chin? Na pewno, ta zasada już działa. A teraz dodatkowe 2 euro do dopłaty dołoży kolejny przepis. Ten nowy dotyczy nie samych Chin, ale wszystkich przesyłek spoza Unii Europejskiej. To próba zatrzymania zalewu unijnego rynku tanimi przedmiotami. No głównie jednak z państwa środka. No i tę próbę podejmuje Parlament Europejski.
1: To jest błąd, bo to zapłacimy my wszyscy.
2: Nie wiem, co można zmienić. Zawsze znajdą sposób na to, żeby to ładnie ubrać w odpowiednie słówka i tak dalej, a w rzeczywistości jest to tylko wyciągnięcie kasy.
3: Nie do końca, bo efekty chociażby wprowadzonej na początku lipca opłaty już widać. Słychać to w nastawieniu polskich przedsiębiorców do nowego, wynoszącego 2 euro cła.
4: Niech będzie 10 jak dla mnie.
3: Mówi pan Rafał, który projektuje oraz produkuje naklejki na samochody i laptopy.
4: Widać, że jest większe zainteresowanie krajowe po tym, jak zostało nałożone te cła dodatkowe.
5: Teraz więcej jest klientów?
4: Tak 10-20% mógłbym oszacować, że jest więcej. Zobaczymy też, jak będzie to omijane, bo firmy chińskie też jakoś to omijają, bo robią sobie magazyny w Europie.
3: Pierwsze magazyny Shein czy Temu w Europie to już fakt. Kolejne powstają i to jest główna wymierna korzyść nowych ceł, wyjaśnia profesor Mikołaj Pindelski, badacz handlu ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
6: Więcej pracy będzie tutaj i też więcej myśli technologicznej związanej z logistyką, związanej z zarządzaniem magazynami, ze sprzedażą, z komercjalizacją niektórych rzeczy.
3: Poza tym nowe cło sprawi, że europejscy konsumenci będą bardziej bezpieczni, uzasadniał wprowadzenie opłaty na forum Parlamentu Europejskiego niderlandzki deputowany Dirk Hotting.
7: Temu i Shein mogły wysłać do niedawna wszystko bez ponoszenia odpowiedzialności. Ich produkty były de facto niekontrolowane w porównaniu do europejskich, które musiały spełniać szereg standardów. Platformy z Chin nie tylko sprzedawały niebezpieczne, chociażby dla dzieci, produkty, ale jeszcze były nieuczciwe, podawały fałszywe adresy, numery telefonów. Znikały, gdy chciałeś się z nimi skontaktować.
3: Przez co nie dało się z tymi platformami oraz sprzedawcami walczyć. Teraz kontrola produktów będzie prostsza. Co warto zauważyć, nowe cła, mimo nadziei wielu przedsiębiorców, nie wpłyną na odrodzenie.

0: Rdzenie się europejskiego małego przemysłu, chińskie produkty będą wciąż bardziej konkurencyjne.
1: Po prostu będzie troszkę drożej, ciągle jednak to będzie i tak taniej niż tego typu produkty produkowane w Unii Europejskiej.
0: Studził entuzjazm przedsiębiorców profesor Mikołaj Pindelski. Nowe cło w wysokości 2 euro za przesyłkę spoza Unii, której wartość jest niższa niż 150 euro, wejdzie w życie 1 listopada.
2: Tematem zajął się Paweł Turski, a ja jestem ciekawy, co Państwo sądzą o takiej dopłacie. Czy warto dopłacać te 3, 2, razem 5 euro za to, żeby jednak nasi rodzimi, polscy producenci czy biznesmeni mieli nieco więcej zleceń? 2 2 7 3. A to jest kawałek, który zabrzmi nieco znajomo Państwu, nasza dzisiejsza piosenka dnia.

Anderson .Paak, Corday, A Good Day to jest dzisiejsza piosenka dnia w programie trzecim. Opiera się na Lovely Day Billa Withersa z 77 roku oczywiście, ale tytułem i tekstem nawiązuje też do It Was A Good Day Ice Cube'a. W jednej piosence spotykają się nam takie dwa klasyczne Good Days. To nie jest pierwsza zapowiedź wspólnego albumu Andersona .Paaka i Corday, Heavy Is The Crown. A teraz coś polskiego, elektryczne, męskie granie, orkiestra. 25 po 16.

0: Coraz więcej będziemy dopłacać do przesyłek z Chin. W tej chwili to są 3 euro, ale już wkrótce od listopada ma być tych euro 5 do każdego przedmiotu sprowadzanego z zagranicy. Konkretnie spoza granic Unii Europejskiej doliczone są 2 euro, dla samych przedmiotów z Chin 3, razem daje to 5 euro.
1: Uważam, że jak najbardziej, nawet więcej można wprowadzić, żeby chronić naszych producentów europejskich. Nie jestem klientem tych platform chińskich. Wolę jednak rzadziej, a lepsze rzeczy kupować. Jeśli to ma pomóc Europie, to jak najbardziej.
0: Państwo za, państwo przeciw, 2 2 7 3.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: A cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Żegnamy. Reklamy.
0: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
11: Premier zapowiada surową karę dla podejrzanego o zabójstwo w Jarosławiu. Na terenie tamtejszego opactwa obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 kolejne osoby. Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych przypomniał, że zatrzymany jest w rękach policji i trwają z nim czynności. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, zapowiedział premier. Szef rządu złożył też kondolencje bliskim ofiar ataku. Do końca tygodnia w Jarosławiu ogłoszona jest żałoba narodowa. W mieście odwołano wszelkie imprezy. Świadkom zdarzenia udzielono pomocy psychologicznej. Portal Politico podał, że Secret Service RNO skonfiskowało przepustkę ich dziennikarza. Również MS Now przekazała, że jej reporter nie został wpuszczony na teren Białego Domu. Dostępu odmówiono także niektórym pracownikom CNN. Kilka godzin wcześniej sąd zablokował zeszłotygodniową decyzję prezydenta Donalda Trumpa i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom, uznając, że zakaz wstępu ich pracowników do Białego Domu jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją. Dostęp dziennikarzy miał zostać przywrócony na co najmniej 2 tygodnie, podczas gdy sprawa będzie dalej rozpatrywana. Amerykański prezydent wykluczył wspomniane 3 redakcje z Białego Domu. Te w odpowiedzi

0: go pozwały za naruszenie wolności prasy. MSZ Rosji poinformowało o wystosowaniu do przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una oficjalnego zaproszenia do złożenia wizyty w Moskwie. Nie podano terminu ewentualnego szczytu. Reuters przypomina, że relacje między Pjongjangiem a Moskwą zacieśniły się po tym, jak Korea Północna zaczęła wysyłać swoich żołnierzy na wojnę z Ukrainą. W czerwcu 2024 roku podczas spotkania Putina z Kimem obaj przywódcy zobowiązali się wzajemnie do natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. To był serwis Trójki.
1: Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna.
2: Zapraszam. Gospodarka Niemiec rośnie szybciej niż się spodziewano. Eksperci wiodących instytutów gospodarczych przewidują, że w tym roku PKB u naszego zachodniego sąsiada wzrośnie o 1,3%, a w roku przyszłym o 1,1%. W tym roku ponad przewidywania rosła produkcja i eksport. W roku następnym gospodarkę napędzać ma z kolei konsumpcja i rynek mieszkaniowy. Zagrożeniem dla niemieckiej gospodarki mogą być zdaniem ekspertów ostatnie zwycięstwa wyborcze skrajnej prawicy i lewicy w trzech landach. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek na cyfrową i zieloną transformację. Wnioski o nie będzie można składać w czwartym kwartale. Pula środków to 800 milionów złotych, mówi prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Krzysztof Gulda.
3: Dlaczego pożyczki są tak ważnym i atrakcyjnym dziś instrumentem? Dlatego, że udzielamy je w kwotach od 2,5 miliona do 15 milionów złotych na okres do 15 lat, oprocentowanie w wysokości zaledwie 0,5%. Takich instrumentów dziś na rynku nie ma. Wypełniamy pewną lukę w stosunku do instrumentów, które były dostępne, czy na poziomie regionalnym, czy na poziomie krajowym.
2: Będzie można także uzyskać dwuletni okres karencji przy spłacie pożyczki. Ponad 14 miliardów złotych wydali w Polsce w drugim kwartale bieżącego roku obcokrajowcy. Liczba przekroczeń granicy w tym okresie wyniosła prawie 78,5 miliona, z czego ponad 55% stanowili cudzoziemcy. Z danych GUS-u wynika, że w strukturze wydatków największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami, a następnie z Ukrainą, Czechami, Słowacją, Litwą, Białorusią i Rosją. PESA Bydgoszcz ma pierwszą umowę na tramwaje w Niemczech. To na początek 12 pojazdów dla Brunszwiku w Dolnej Saksonii. Wśród 80 skontrolowanych producentów i sklepów oferujących różny asortyment opakowanych wyrobów piekarskich, na przykład bułek do hot dogów czy chleba tostowego, u 48 wykryto nieprawidłowości, poinformowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły błędnego znakowania i parametrów fizykochemicznych, czyli niezgodnej z deklaracją zawartości cukrów, tłuszczu, białka i soli. Dolar dziś kosztuje 3,84 zł, a euro 4,37.
1: W nocy może popadać i temperatura minimalna przeważnie od 7 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, w Tatrach słaby śnieg, poza Tatrami przelotne, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna przeważnie 14-17 stopni Celsjusza. Za chwilę w programie trzecim zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A ja przypominam Państwu o naszym pytaniu. Czy są Państwo gotowi dopłacić odrobinę, 5 euro konkretnie do każdego przedmiotu zamawianego z Chin, po to, żeby na przykład polscy producenci mieli nieco większy rynek zbytu? Taka opłata, łącznie 5 za 5 euro, ma wejść w życie w listopadzie. A Państwo dzwonią.
4: W ogóle powinniśmy zbojkotować artykuły produkowane w Chinach z powodów humanitarnych. Tam są obozy koncentracyjne, gdzie uchodźcy z Korei Północnej wytwarzają te produkty po to, żeby przeżyć. Zatrudniane są dzieci i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w ogóle w Chinach nie powinniśmy niczego kupować. Powinno być to zbojkotowane. Takie jest moje zdanie.
1: Dla Państwa numer 2 2 7 3.

0: The Police, Truth Hits Everybody. 22 minuty do godziny 17. W Trójce teraz zaglądamy do Gdyni na festiwalu. Jednym z najgłośniejszych filmów jest produkcja zatytułowana Violetta Villas. A na miejscu jest Ryszard Jaźwiński.
1: Trójka na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni.
2: W studiu Trójki w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Dziś ze mną serialowa Izabela Łęcka i natychmiast porzucamy ten wątek, bo przede wszystkim filmowa Violetta Villas. Sandra Drzymalska, dzień dobry, witaj.
3: Dzień dobry.
2: Czy to była ciężka praca, ciężka także w sensie dosłownym, mam na myśli kostiumy, peruki, by zagrać diwę Violetta Villas?
3: Tak, to była wymagająca rola, ponieważ proces charakteryzacji chyba był najbardziej dla mnie w jakiś sposób uciążliwy, bo on trwał od 3 do 6 godzin, więc ja spędzałam na planie...
2: Codziennie?
3: Tak. Mhm. Na planie spędzałam od 13 do 15-16 godzin, więc charakteryzacja, przede wszystkim ten drugi etap zdjęć, zimowo-jesienny, no to skupiał się na tym, że grałam młodszą wersję Violetty, gdzie charakteryzacja trwała 5-6 godzin. I po tych kilku godzinach szłam na plan grać.
2: No, a jeszcze trzeba było być psychicznie, psychologicznie przygotowanym do roli, no tak niezwykłej jednak postaci.
3: Tak, dość ekstrawertycznej, ale też takiej pełnej i wydaje mi się dość skomplikowanej i tak złożonej.
2: Czy słuchałaś wtedy piosenek w wykonaniu Violetty Villas? Może słuchasz do dziś?
3: Tak, bardzo dużo, ale ja też, taka ciekawostka, z Violettą Villas byłam obyta od dziecka, ponieważ moja babcia była ogromną fanką Violetty Villas, która mieszkała w Gdyni w ogóle.
2: A.
3: I tak, i ona była jej ogromną fanką i Violetta Villas towarzyszyła mi od dziecka, odkąd pamiętam.
2: Absolutnie stworzyłaś przejmującą kreację, ale musimy zauważyć, że ten film ma szczególną perspektywę. Tytuł Violetta Villas, ale jednak nie tylko ona jest w tym filmie ważna.
3: Tak, no bo jednak skupiliśmy się przy tym filmie na relacji matki z synem i ta relacja jest główną osią, wydaje mi się, tego filmu, gdzie poznajemy też Violettę nie tylko jako diwę i legendę i tą i artystkę, ale też jako matkę i jej zmagania w tej roli.
2: Kiedy publiczność w całej już Polsce będzie miała szansę

0: zobaczyć film zatytułowany Violetta Villas z tobą w głównej roli, bo to chyba już niedługo.
1: Tak, 27 listopada wejdzie film do kin.
0: Kolejna piękna rola Sandry Drzymalskiej.

0: Dzwonią państwo pod 2 2 7 3, komentując między innymi tę nową opłatę, która ma wejść od listopada. Łącznie ma wynieść 5 euro dla przedmiotów, które będziemy zamawiali z Chin. Pojawił się też telefon związany właśnie z tą opłatą, zachęcający do tego, żeby w ogóle bojkotować wszystkie towary produkowane w Chinach. Dlatego między innymi, że pracują tam niewolnicy w obozach koncentracyjnych.
1: Temu panu chciałem odpowiedzieć, że niech zajrzy w to swoje telefony, jak zobaczy, że tam są chipy chińskie, to niech cechło wyrzuca i całej rodzinie przejrzy. I tak samo samochody, które jeżdżą, salony, teraz powinniśmy polikwidować wszystkie chińskie. No niestety, tak jest jak jest, dopuszczamy i tak to wygląda.
0: Czy da się w ogóle bojkotować Chiny? Na to pytanie też mogą państwo odpowiedzieć pod numerem 2 2 7 3. Na Bliskim Wschodzie wojna nabiera rozmachu. Wspominani nie tak dawno w centrum świata bojownicy Huti działają tak błyskawicznie, że mapa konfliktu w regionie zasługuje na aktualizację. W ostatnich tygodniach przeprowadzili ofensywę w regionie, zajęli kolejne fragmenty wybrzeża Morza Czerwonego, umocnili swoją kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab, jednym z najważniejszych miejsc szlaków żeglugowych świata. O tym, czy ich rosnąca siła może zmienić układ sił w ogóle na Bliskim Wschodzie, w centrum świata opowie Karolina Gonet.
2: Centrum świata.
3: Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi. To hasło towarzyszy Huti od dawna, a jeszcze kilkanaście lat temu byli przede wszystkim lokalną milicją z gór północnego Jemenu. Dziś ich wpływy wykraczają daleko poza ten region. Mają rakiety i drony, atakują cele w Izraelu i Arabii Saudyjskiej, a w ostatnich tygodniach prowadzą błyskawiczną ofensywę w regionie i ogarniętym wojnie domową kraju. Według ONZ nasilające się walki zmusiły już ponad 100 000 Jemeńczyków do opuszczenia swoich domów. Po drugiej

0: stronie stoją siły rządowe wspierane przez Arabię Saudyjską, ale także formacje związane ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Ich podziały i rywalizacja ułatwiają Huti dalsze umacnianie pozycji. Czy ruch, który wyrósł z lokalnego buntu, staje się dziś najszybciej rosnącą w siłę organizacją zbrojną w regionie? Gościem Centrum Świata jest dzisiaj profesor Jarosław Jarząbek, politolog z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Jakie są ich obecne cele, jakie są ich ambicje? Wiemy, że oni przeszli w ciągu kilkunastu lat bardzo długą drogę. Dziś kontrolują strategiczne fragmenty wybrzeża Morza Czerwonego i Bab al-Mandab. Więc jak dużą realnie mają dziś siłę?
1: W takich liczbach bezwzględnych to ta siła może nie wygląda jakoś bardzo imponująco, bo to jest prawdopodobnie o kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy są pod bronią, być może do 100 tysięcy. Natomiast to, co chyba w największym stopniu wpływa na taką militarną siłę tego ruchu Huti, to jest po pierwsze takie bardzo silne zaangażowanie i motywacja. Oni są bardzo zdeterminowani, wręcz można powiedzieć w wielu przypadkach fanatyczni, jeżeli chodzi o te działania wojenne. Po drugie, to jest taktyka i strategia, którą oni przyjęli, to znaczy oni bardzo dobrze dostosowali się do warunków i geograficznych, geopolitycznych tamtego regionu, wiedzą jak wykorzystywać teren, ale wiedzą też czym dysponują ich potencjalni przeciwnicy, więc wiedzą jak się bronić przed na przykład atakami lotniczymi, czy też ich unikać, tak? Wiedzą, że ich przeciwnik ma przewagę w powietrzu, więc potrafi się dostosować do walki w takich warunkach.
0: Inny ruch, Hezbollah, przez lata jeden z najważniejszych sojuszników Iranu na Bliskim Wschodzie, został ostatnio mocno osłabiony w konflikcie z Izraelem, więc czy Huti rzeczywiście mogą zająć jego miejsce jako taka najważniejsza, wspierana właśnie przez Iran organizacja zbrojna w regionie? No i co to ewentualnie oznaczałoby dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu? No i to pytanie, które sobie wszyscy ostatnio zadają dla światowej żeglugi.
1: Taki potencjał jest, żeby Huti stali się takim nowym, najważniejszym dla Iranu sojusznikiem. Ale to nie do końca będzie wyglądać tak, że oni ten Hezbollah zastąpią. Przede wszystkim dlatego, że sama relacja między Iranem i Hezbollahem, a Iranem i ruchem Huti jest relacją trochę innego typu. Hezbollah to jest w ogóle ruch, który został stworzony przez Iran. Huti mają zupełnie inną naturę. To jest ruch, który ma cele takie, no powiedzmy sobie, dość lokalne. To nie jest tak, że ten ruch Huti jest uzależniony od Iranu, ani też nie jest tak, że oni będą wprost wykonywać wszystkie polecenia, które z tego Teheranu otrzymają. Jeżeli będzie to zgodne z ich interesem, zgodne z ich aktualnymi celami, to oni oczywiście z chęcią temu Iranowi się odwdzięczą i pomogą. Natomiast widzieliśmy to już też w ostatnich latach i miesiącach, że bardzo często ci Huti jednak niekoniecznie robią to, czego Teheran by od nich oczekiwał, tak? Spójrzmy sobie tak, na przykład na obecną sytuację. Ta wojna przeciwko Iranowi toczy się już od pół roku, tak? Od końca lutego, a Huti do niej włączyli się dopiero w ostatnich tygodniach.
0: I co ich popchnęło?
1: Oni zauważyli, że to jest dobry czas, żeby uzyskać pewną przewagę na froncie. Ten front w Jemenie pomiędzy właśnie Huti a wojskami rządowymi od dłuższego czasu był zamrożony. Teraz zauważyli, że w samym Jemenie tam miały miejsce takie wydarzenia, które osłabiły tą stronę rządową. Huti ograniczają się jak na razie do walk z rządem jemeńskim i z Arabią Saudyjską. Nie atakują innych statków, z innych poza saudyjskimi.
0: Panie profesorze, zatrzymajmy się proszę właśnie przy Arabii Saudyjskiej. Jak realnym zagrożeniem Huti są dla tego kraju?
1: Oni są dużym zagrożeniem, dlatego że oni opanowali w znaczącym stopniu zdolności do uderzeń na spore odległości. Przede wszystkim te ich pociski manewrujące i pociski balistyczne mają zasięg, no powiedzmy, do grubo ponad 1000 kilometrów, co oznacza, że oni mogą z terytorium Jemenu atakować taką infrastrukturę krytyczną na terenie Arabii Saudyjskiej. I to w ostatnich tygodniach, dniach się działo. Rzeczywiście takie ataki miały miejsce. Huti są dużym zagrożeniem, przede wszystkim takim gospodarczym, no bo oni mogą w znaczącym stopniu uszkodzić tą infrastrukturę krytyczną, przede wszystkim naftową w Arabii Saudyjskiej. Właśnie takie szkody gospodarcze, ale też dla transportu na przykład, czyli atakowanie lotnisk, to będzie skutkowało ich wyłączeniem z użytkowania na jakiś czas, to jak najbardziej mogą zrobić.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego był dzisiaj naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: Rozmawiała Karolina Gonet, a Centrum Świata, czyli nasz międzynarodowy cykl w Radiowej Trójce, brzmi od poniedziałku do czwartku, 15 minut przed godziną 17. Najbliższy w poniedziałek o 16:45 oczywiście. A to Nikita i Kiss Heights.

0: Co państwo na dodatkowe opłaty wprowadzane od produktów zamawianych w Chinach?
1: Okej, może być. Tylko żeby Unia tego nie rozdała swoim urzędnikom, bo jeżeli to ma wesprzeć produkcję w Europie, to te pieniądze nie powinny zniknąć, tylko właśnie jej być dedykowane.
0: Na co by państwo przeznaczyli pieniądze z tych dodatkowych opłat nakładanych na przesyłki z Chin, ale także z innych krajów spoza Unii Europejskiej? 2 2 7 3 ten numer do państwa dyspozycji.

0: autopromocja.
1: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 24 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
13: Śledczy nie przesłuchali jeszcze obywatela Ukrainy zatrzymanego po ataku na opactwo benedyktynek w Jarosławiu. Na biurko prezydenta leci ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów. W Senacie przyjęto ją bez poprawek. Litwini ćwiczą plany ewakuacyjne. Głównym kierunkiem ma być Polska. Jedna osoba zginęła, a cztery są w szpitalach po ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Sprawca został zatrzymany, ale nadal nie postawiono mu zarzutów. W Jarosławiu, gdzie doszło do tragedii, jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko.
14: Witam.
13: Powiedz, co teraz dzieje się w tej sprawie i kiedy możemy spodziewać się nowego komunikatu śledczych?
14: Ja jestem tuż przy tym miejscu, gdzie doszło do tej tragedii. Cały czas trwają tutaj czynności. Policja zabezpiecza ślady, a prokuratura przesłuchuje nadal świadków. Tych było wielu, bo jak wiemy, przecież do ataku doszło tuż przed poranną mszą, więc w opactwie było już sporo wiernych. Wiemy również, że śledczy jeszcze dzisiaj mają się z nami, z dziennikarzami spotkać. Przekażą nam najświeższe informacje. I tak jak mówiłeś, nadal tego 31-letniego mieszkańca Ukrainy nie przesłuchano do końca, nie postawiono jeszcze mu zarzutu. Nie jest również nam, dziennikarzom, znany motyw jego działania. Wiemy tylko, że wjechał do Polski z Niemiec w nocy i kierował się na przejście graniczne w Korczowej.
13: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program ceny paliwa niżej. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat przekonuje, że prezydent powinien ustawę podpisać, a nie, jak się wyraziła, brać wszystkich Polaków za zakładników.
15: Sytuacja budżetowa jest trudna i że musimy znaleźć dodatkowe środki na wsparcie Polaków.

0: tym kryzysie. I my jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
1: Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Litwini ćwiczą plany ewakuacji na wypadek zagrożenia. Głównym kierunkiem ma być Polska przez województwo podlaskie. Przygotowania naszych sąsiadów trwają od miesięcy, mówi ekspert do spraw państw bałtyckich Ośrodka Studiów Wschodnich Bartosz Chmielewski.
2: Jak rozmawiam na Litwie, będąc czy z politykami, czy z naukowcami, pada takie powiedzenie, że okej, mamy tutaj niemiecką brygadę, która się formuje, natomiast to Polska jest pierwszym państwem, którym chcemy, żeby przyszła z pomocą na wypadek kryzysu czy wojny.
1: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że Polska pomoże w ewakuacji ludności z Litwy. Spirometria trwa kilka minut i może uratować życie. To podstawowe badanie w diagnostyce chorób płuc. Ponad połowa osób z astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc nie zdaje sobie sprawy, że jest chora.
3: W Polsce ponad 6,5 miliona osób ma jedną z dwóch chorób obturacyjnych. Albo astmę, albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Spirometr służy do wykrywania obturacji, czyli tego stanu zapalnego, tego zwężenia oskrzeli, które jest charakterystycznie dla tych dwóch chorób.
1: Mówił Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Z okazji Polskiego Dnia Spirometrii w środę w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ będzie można za darmo zrobić badanie spirometryczne. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 3,5 minuty po 17:00 czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
6: Już jutro czeka nas prawdziwa sportowa kumulacja. Zagrają siatkarze i piłkarze. Jedni w Mistrzostwach Europy, drudzy w Lidze Narodów. Reprezentacja prowadzona przez Nicolę Grbicza zagra w półfinale ze Słowenią. O swoich przeczuciach przedmeczowych już po dzisiejszym treningu mówił Marcin Komenda.
7: Zrobimy wszystko, żeby w jutrzejszym meczu pokazać się z jak najlepszej strony. Trudny przeciwnik, bo Słoweńcy zawsze są niewygodnym rywalem. Natomiast jeżeli pokażemy swoją dobrą grę, to jestem spokojny o wynik. Chociaż oczywiście musimy mieć się na baczności, bo ofensywnie na pewno ten zespół będzie groźny.
6: Polska ze Słowenią, wielki finał Mistrzostw Europy zagra w Mediolanie o 17:00. A w Warszawie za to na Stadionie Narodowym wystąpi reprezentacja piłkarzy. W pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Jaki jest cel drużyny? Zawsze ten sam, przyznaje pomocnik Przemysław Frankowski.
8: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania i wygrać ten mecz, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
6: Jutrzejszy mecz z Bośnią o 20:45, wyjazdowe spotkanie ze Szwecją w poniedziałek. W tenisie zwycięstwa naszych zawodników w Chinach. W pierwszej rundzie turnieju w Hangzhou Kamil Majchrzak wygrał w dwóch setach z Włochem Mattią Bellucim, a Hubert Hurkacz w Chengdu też w dwóch setach pokonał reprezentanta Kazachstanu Aleksandra Szewczenkę. Następnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Martin Dam, a Majchrzak o ćwierćfinał zagra z Chińczykiem Junchako Chekete.
5: Podziwiam dykcyjne zdolności.
6: No, Junchako Chekete. Trochę krócej, o 1K.
5: O 1K. Ja muszę to chyba przeprocesować. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to w nocy ma być od 7 do 10 przeważnie, chociaż na Podhalu na przykład będzie tylko 6 stopni w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia przeważnie od 14 do 17, ale znowu w rejonach podgórskich chłodniej od 10 do 13. I to mówimy o najcieplejszym tym razem już momencie jutrzejszego dnia.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Junchako Chekete?
6: Brawo!
5: Wspaniale. Ale Zdradłeś? Jestem teraz dumny. Nie, tak sobie starałem przypomnieć.
6: Graliście ze sobą.
5: Jak to powiedziałeś? Tak, dawno temu to było. 6 minut po 17 mamy. Ze mną poza Adamem Maleckim ciągle i w głowie Junchako Chekete jest Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska i Paweł Turski. W tym składzie z państwem jesteśmy do 19.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: Za kilka chwil zajmiemy się kolejnymi alertami RCB, które usłyszeli mieszkańcy wschodniej Polski w związku z wojną w Ukrainie oczywiście. A to Perfekt i Lokomotywa. Z ogłoszenia.

0: 10 po 17 dla Państwa numer 2, 2, 7, trójek. Tu program Trzeci Polskiego Radia. O poranku wielu mieszkańców wschodnich województw otrzymało alerty RCB ze względu na rosyjskie naloty na terenie Ukrainy. Zamknięto wcześniej dwa przejścia graniczne i ta sytuacja powtórzyła się w ciągu dnia.
1: Podniesiony jest stan gotowości na przejściach granicznych. Przejścia były ewakuowane, trwa zmasowany atak na Ukrainę, powtarzający się co kilkadziesiąt minut.
2: Tak około południa o sytuacji dziejącej się za wschodnią granicą mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wstrzymane odprawy graniczne w drogowym przejściu granicznym w Dorohusku oraz w Zosinie.
2: Informował rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sieniecki. I jak dodał, do sytuacji doszło o 3 w nocy. Wszystko przez intensywny atak Rosji na Ukrainie. O godzinie 6 do mieszkańców wschodniej Polski wysłano alert. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Kolejny pojawił się przed godziną 8. Później sytuacja się uspokoiła. Przejście zostało otwarte, jednak nie na długo. Do zamknięcia i ewakuacji doszło o 11.30.
4: Nie pierwszy raz się tak zdarza, że kiedy rozmawiam z którymiś z naszych partnerów tu w Warszawie i mówię o tym, jak agresywne są zachowania Rosji, jaki to problem stwarza także dla Polski, to właśnie dokładnie w tym czasie Rosjanie postanawiają to udowodnić.
2: Mówił premier Donald Tusk po spotkaniu z szefem rządu Bułgarii. I jak dodał, najtrudniejsza sytuacja na przejściach granicznych czeka nas jesienią i zimą.
5: W działaniach rosyjskich trudno doszukiwać się pewnej przypadkowości.
2: Doktor Jacek Raubo, Defense 24.
5: Ostrzeżenia premiera dotyczące jesieni i zimy mogą pokrywać się z pewnymi hipotezami odnoszącymi się do tego, że Rosjanie dążą do jakiegoś większego rozstrzygnięcia operacjami wojskowymi sytuacji w toku agresji na Ukrainę.
2: Tutaj pojawia się jeszcze inna kwestia. Czy Straż Graniczna jest gotowa na takie zagrożenia?
5: Myśmy kształtowali bezpieczeństwo naszych strażników granicznych pod kątem zagrożeń zupełnie innego

0: typu.
1: I dlatego zdaniem eksperta ważny jest rozwój wschodniej granicy i fortyfikowanie niektórych obiektów.
2: Informacje w tej sprawie zebrał Bartek Majcher, a u nas teraz Editors. Seriously.

0: Przypomnijmy sprawę opłat na przesyłki z Chin. Już teraz obłożone są one dodatkową opłatą 3 euro. O ile sama przesyłka czy towar właściwie w niej zawarty kosztuje poniżej 150 euro, od listopada ma wejść dodatkowa opłata, czyli razem będziemy dopłacać 5 euro, a to wszystko ma zniechęcić właściwie mieszkańców Unii Europejskiej do tego, żeby robić zakupy w państwie środka, po to, żeby jednak więcej pieniędzy zostawało u lokalnych, nazwijmy to, europejskich producentów. 2 2 7 3 dla państwa numer do komentarzy w tej sprawie, ale nie tylko tej.
1: Powinny być obciążone wszystkie firmy, korporacje, które 20 lat temu przenosiły swoje zakłady produkcyjne, swoje

0: technologię do Chin. A musimy to wszystko teraz importować z Chin.
1: 2, 2, 7, 3 mogą Państwo komentować dowoli i dawać znać, na co można by przeznaczyć pieniądze z takich opłat. Unia Europejska z Chin raczej nie będzie importować europejskich chomików. W ich sprawie rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a konkretnie chomików europejskich z pewnej bardzo wąskiej lokalizacji. Górek Czechowskich. Mimo wieloletniego sprzeciwu mieszkańców i ekologów radni Lublina zgodzili się na zabudowę Górek Czechowskich właśnie. To jest dawny poligon, ale przy okazji aktualnie siedlisko zagrożonego chomika europejskiego. Spór trafił do najwyższej instancji w Unii Europejskiej. O tej sprawie Józef Niewiarowski.
2: Jest 2 razy większy od domowego gryzonia i waży nawet 0,5 kg. Chomik europejski, któremu grozi dziś wyginięcie, upodobał sobie górki czechowskie w Lublinie. Problem w tym, że ten sam teren upodobali sobie deweloperzy. Ziemię kupiono jeszcze ponad 20 lat temu, a przez ćwierć wieku kolejni inwestorzy czekali na możliwość zabudowy.
3: W 2012 roku była mowa o budowie hipermarketu tam.
2: Mówi prezes Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich Andrzej Wróbel. Ale lata mijały, a protesty mieszkańców i działania Rady Miasta uniemożliwiały zalanie terenu betonem.
4: Jest troszeczkę zaśmiecony, ale to nie jest powód, żeby te śmieci zalewać betonem.
2: No ale do czasu. Przegłosowany rok temu zintegrowany plan inwestycyjny otworzył deweloperowi drogę do zabudowy Górek Czechowskich.
5: Uda nam się stworzyć obszar chroniony prawem, tak żeby chociażby chomik europejski, który budził wiele kontrowersji, ale też i część roślinna, była w odpowiedni sposób chroniona.
2: Tak tłumaczył to dziennikarzom Polskiego Radia Lublin zastępca prezydenta Tomasz Furala. Jednak przeciwnicy zabudowy górek w zapewnienia nie uwierzyli. Znów wyszli na ulicę i zaskarżyli plany miasta do sądu administracyjnego.
3: Taki mały sukces, że po raz pierwszy spotkaliśmy się nie z odrzuceniem takiej skargi, tylko z zapytaniem prejudycjalnym do TSUE.
2: Sąd administracyjny w Lublinie chce dowiedzieć się teraz od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy stowarzyszenia mogą w ogóle składać takie skargi.
3: Praktyka sądowa nasza, prawna jest taka, że prawo do zaskarżenia, do sprzeciwu przeciwko inwestycji ma tylko właściciel sąsiedniej działki.
2: Tak oto sprawa chomika mieszkającego między Górkami Czechowskimi w Lublinie trafiła pośrednio do najwyższej instancji w Unii Europejskiej. I to od niej zależy teraz, czy na przyrodnicze tereny wjadą już niedługo buldożery. Bo negatywna odpowiedź TSUE może już raz na zawsze zakończyć trwającą ćwierć wieku walkę o Górki Czechowskie.
1: Myślę sobie, że może by tak te pieniądze z chińskich paczek wpłacić na zagrożone europejskie chomiki. Co Państwo na to?

Za nami jest kabaret Heather Nova w kawałku Someone New, w trójce oczywiście, a to teraz to Florence and the Machine. A za chwilę puls trójki, Roch Kowalski będzie męczyć posłów PiS-u i KO, m.in. o akty dywersji i o amerykańskie bazy w Polsce. Proszę zostać z nami.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Jest 17.30 i w studiu Roch Kowalski i goście.
13: Puls Trójki.
14: Dzięki Bogu już czwartek, chciałoby się powiedzieć. Roch Kowalski, dzień dobry mówię Państwu i dzień dobry mówię gościom w studiu. A w studiu są z nami dzisiaj Rafał Weber, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Pośle.
15: Dzień dobry Państwu.
14: Oraz Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska. Również dzień dobry Panie Pośle.
16: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
14: Z weekendu możemy się cieszyć, ale sytuacja, jeśli chodzi o akty dywersji ze strony rosyjskiej, staje się coraz bardziej poważna. Dzisiaj kolejny incydent w Woli Krobowskiej pod Warszawą. Tam doszło do podpalenia instalacji odpowiedzialnych za transmisję internetu poprzez Starlinki. To, że było to prawdopodobnie jedno z działań w ramach akcji wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję, potwierdzał dzisiaj wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. No, pytanie do panów właściwie, bo rano też mieliśmy dwa alarmy na terenie wschodniej Polski, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Jeden około 5, drugi około 8. No i tak na dobrą sprawę pytanie... Właściwie co mamy z tą wiedzą zrobić my jako obywatele, my jako społeczeństwo? Czy mamy się bardziej bać, czy mamy być bardziej czujni? Jak mamy reagować na tego typu sygnały i informacje ze strony władz? Adrian Witczak, zaczniemy od posła koalicji rządzącej.
16: Odpowiadając wprost na pytanie pana redaktora, powinniśmy być odporni na tego typu działania. W jaki sposób? No, wiemy, że takich aktów może być więcej. Rosja prowadzi już nie tylko wojnę hybrydową, ale również krwawą wojnę. Widzimy różne akty dywersji i terroryzmu również na terenie naszego kraju. Dlatego musimy nie tylko być odporni militarnie na to,

0: ale również pod względem takiej informacji, która dociera do obywateli. Czyli chodzi o to, abyśmy nie dali się podpalić emocjonalnie, żebyśmy nie panikowali, ale skutecznie odpowiadali na te ataki. Polskie służby od razu, kiedy ten atak się pojawił, zaczęły działać, skutecznie poinformowali obywateli. Ważne jest, abyśmy byli jednością, aby też nie wykorzystywać tej sytuacji do działań politycznych, tylko żebyśmy skutecznie bronili się, dlatego że Putinowi zależy na tym, aby destabilizować działania państwa, aby podważać zaufanie do państwa, do obywateli, do armii i na pewno nie powinniśmy się temu poddać.
1: Rafał Weber, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Ja zwrócę uwagę na częstotliwość tych incydentów. Pierwszy taki bardzo poważny akt dywersji miał dokładnie miejsce w listopadzie 2025 roku, kiedy to ukraińscy dywersanci, ale działający na zlecenie Rosji, wjechali do Polski przez przejście graniczne, podłożyli ładunek wybuchowy pod tory kolejowe łączące Lublin z Warszawą. Oczywiście doszło niestety do wybuchu, do wykolejenia pociągu, a później spokojnie, przez nikogo nie zatrzymani, wrócili do siebie i do tej pory nie zostali schwytani. Także widzę tutaj problem z pracą służb, jeżeli chodzi o wykrywanie i zapobieganie tego typu aktom dywersji. Martwi mnie bardzo mocno ta częstotliwość, jest ich coraz więcej.
3: Jeszcze mieliśmy w nocy naruszenie, w ciągu dnia naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski samolot.
2: Przez rosyjskie drony także. Także tych ataków jest coraz więcej i to mnie niepokoi. I to mnie niepokoi, jeżeli dodamy do tego, że sprawcy nie są ustalani, szczególnie tych incydentów, które mają miejsce na ziemi i nie są związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi albo z samolotami, no to faktycznie możemy być zaniepokojeni. Niestety obserwuję, że służby koncentrują się w dużej mierze na działaniach politycznych skierowanych w stosunku do opozycji, a niestety dużo mniej dbają o to, aby zapobiegać tego typu incydentom, które są wynikiem działań rosyjskich albo też białoruskich.
0: I to jest to, właśnie to, o czym mówiłem. Nawet teraz w tej rozmowie tutaj pan poseł próbuje odwrócić uwagę i podważać zaufanie do działających na naszym terenie służb. To nieodpowiedzialne, panie pośle. Ja uważam, że polskie służby skupiają się na tych aktach dywersyjnych. Te osoby są łapane, ustalana jest ich tożsamość, ale przede wszystkim ustalane są powiązania, dlatego że należy sprawdzić każdy taki akt dywersyjny. I dzisiaj naszą odpowiedzialnością wszystkich polityków jest bycie jednością w kwestiach tej wojny, którą toczy Rosja. I dziwię się, że od wielu miesięcy Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje tę bardzo niebezpieczną sytuację dla naszego kraju do budowania swojej narracji politycznej. Ja już wielokrotnie apelowałem do polityków, dlatego że te wypowiedzi później lądują po prostu w rosyjskich mediach, bo na tym zależy Putinowi. Putinowi zależy na tym, aby destabilizować jedność w naszym kraju, a więc mam nadzieję, że w końcu politycy PiSu pójdą po rozum do głowy.
3: Mówił Adrian Witczak, odpowiada Rafał Weber.
2: Złapcie tych, którzy dokonują tych aktów dywersji, wtedy faktycznie będziemy mówić, że jest wszystko okej. Póki ci ludzie nie są ustaleni, póki nie siedzą w więzieniach, to gadanie jest czym gadaniem. Natomiast zwrócę uwagę też na tą nieodległą przeszłość. Brakowało tej jedności w 2021 roku, kiedy to Łukaszenka wykorzystywał emigrantów do ataku na Polskę przez granicę polską-białoruską. Brakowało takiego rozsądku i takiej roztropności wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy byliśmy dotykani dużo poważniejszymi kwestiami wojny hybrydowej. Koalicja Obywatelska nie stała wtedy murem ani za polskim rządem, ani za polskim żołnierzem. Donald Tusk mówił o zaporze na granicy, że ona nigdy nie powstanie, że to wielki wał.
0: Wtedy, kiedy zbudowaliście ten płot na granicy, on nie był skuteczny. Dopiero
3: i krok.
0: Oczywiście, że objęcia rządów przez Koalicję Obywatelską osiągnięto 90% skuteczności, więc jakby nie opowiadajcie.
3: Bardzo
0: dodatkowo kupowaliście samoloty bez
3: dyskusję.
0: Uzbrojenia, jak również nie znajdowaliście
2: rakiet, które były w lesie.
3: To nie
0: jeśli pan mówi o działaniach Błaszczaka czy Macierewicza, no to naprawdę.
2: Ja mówię o tych działaniach, które zwiększyły polskie bezpieczeństwo, a teraz wy od tego odcinacie kupony.
3: Dziękuję pięknie. Chciałem tylko zaznaczyć w kontekście liczby dywersji i liczby ataków, że oczywiście możemy myśleć i możemy widzieć, że ich natężenie jest duże, ale też tak na dobrą sprawę nie znamy liczby tych udaremnionych ataków. Tak? To znaczy nie znamy

0: jaki procent, jaki odsetek tych ataków, o których wiemy, to jest w ogóle procent oczywiście wszystkich prób.
1: A pan redaktor myśli, że dlatego, że są udaremnione, nikt o nich nie mówi. Ja myślę, że gdyby były udaremnione, to właśnie wtedy powinniśmy się tym chwalić, że złapaliśmy kogoś przed tym, jak zaatakował, komuś krzywdę. Taka jest strategia obronna, taka jest strategia wojskowa. Jestem członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i to jest
0: taka
1: podstawa.
0: Im ciszej o ich działaniu, tym lepiej.
1: Ale jeżeli złapią, jeżeli wytropią, wtedy oczywiście muszą komunikować i pokazywać swoją skuteczność.
0: A chciałem, żebyśmy jeszcze zmienili temat i trochę zeszli z wątku dotyczącego polskich służb, a porozmawiali dwoma zdaniami o amerykańskich bazach w Polsce, ponieważ w takim kręgu publicystycznym pojawiają się teorie spiskowe o tym, że Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że rząd nie ma żadnego dostępu do Białego Domu i dlatego została odwołane spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z Pitem Hegsefem, a z drugiej strony padają oskarżenia ze strony koalicji rządzącej, że Prawo i Sprawiedliwość czy otoczenie prezydenta lobbuje w Waszyngtonie, żeby opóźnić powstanie baz amerykańskich w Polsce, żeby nie było sukcesu rządu przed wyborami. To ja panów zapytam, czy poza tym teatrem politycznym nie może popłynąć do Waszyngtonu jeden wspólny sygnał: tak, chcemy baz amerykańskich w Polsce? Rafał Weber zaczyna tym razem.
1: Nie wiem, dlaczego Amerykanie odwołali spotkanie z ministrem, wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. Natomiast wiem, że faktycznie obecnie polski rząd nie ma dostępu do Białego Domu. Gdyby w Ameryce nie był kierownik placówki, jakim jest teraz Bogdan Klich, ale ambasador z krwi i kości, taki pełnoprawny, ta sytuacja z pewnością byłaby prostsza. Natomiast teraz takim frontmanem, taką osobą, która prowadzi dialog, i to skuteczny dialog z Ameryką na tym najwyższym szczeblu, jest bez wątpienia Karol Nawrocki. I to on z prezydentem Donaldem Trumpem ustala kwestie priorytetowe, te kwestie związane ze zwiększeniem liczebności wojsk amerykańskich, czy też z bazą stałą. Oczywiście od strony wykonawczej te sprawy leżą po stronie rządu i my od samego początku to podkreślamy. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna, podejmowane są kierunkowe decyzje, a szczegóły przenoszone są już na ten aspekt
0: rządowy.
1: Zapytam
0: wprost, lobbujecie w Waszyngtonie o opóźnienie powstania baz amerykańskich?
1: Absolutnie nie. My zawsze stoimy po stronie bezpieczeństwa naszego kraju. Zawsze udowadnialiśmy, że nawet wtedy, kiedy rządzi opcja inna niż my, to lata 2007-2015, robimy wszystko, aby zwiększyć bezpieczeństwo Polski. Wtedy Rafał tutaj bardzo śmiało to realizował Weber, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński.
0: Rafał Weber, Prawo i Sprawiedliwość, Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska. Co z tymi amerykańskimi bazami w Polsce?
2: No, przede wszystkim, panie redaktorze, od samego początku mówiliśmy, że to jest niezwykle ważna kwestia, aby te bazy były w Polsce. I to nie będzie sukces ani jednej, ani drugiej strony. To będzie sukces Polski. Uważam, że tutaj powinniśmy w tym kierunku działać razem. Skoro pojawiła się taka informacja w mediach społecznościowych Donalda Trumpa, to pan prezydent powinien zabiegać o to, aby ta decyzja również była wykonana. Bo jeśli idzie o wykonanie tego, to te rozmowy muszą być ustalone z rządem, bo to rząd ustala szczegóły powstania bazy. Dziwię się, że pan prezydent po odwołaniu tego spotkania nie wyraził bardzo jasno w kierunku Donalda Trumpa, skoro ma taki kontakt, że zależy nam, żeby jak najszybciej te bazy w Polsce powstały.
0: Czy doszło ponoć do rozmowy krótkiej,
2: no tak,
0: pomiędzy
2: prezydentem? Nie mamy, konkretnego efektu. Dzisiaj zależy nam na tym, żeby były większe ilości wojsk amerykańskich na terenie Polski, ale też poza słowami i poza informacjami o tym, że prezydent ma dostęp do Donalda Trumpa, efektów niestety nie widać, a widać to, że prezydent Trump nawet niekiedy pejoratywnie wyraża się o naszym prezydencie. Przecież
0: O
2: prezydencie Nawrockim. Kiedy? Ostatnio słyszeliśmy wypowiedź żartobliwą, że był ostatni, ale ja mu pomogłem i dzięki temu został prezydentem. Więc zaczekajmy na konkretne efekty. Ja liczę na to, że pan prezydent będzie zabiegał o to, aby amerykańska to baza powstała jak najszybciej.
0: Ja tutaj stanę w obronie prezydenta Nawrockiego. To raczej pokazuje kompletną nieznajomość Donalda Trumpa polskich realiów politycznych. Prezydent Trump mówił, że Karol Nawrocki był 12 w tym wyścigu prezydenckim i z 12 miejsca na pierwsze przeskoczył. Przecież w życiu nie było, tak, nie było takiej sytuacji. Aczkolwiek tutaj tylko jeszcze jedno zdanie ode mnie i po jednym proszę zdaniu od panów. Bo była deklaracja już jedna ze strony Donalda Trumpa dotycząca zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce i tym samym przywrócenia tej odwołanej czy wstrzymanej relokacji amerykańskich żołnierzy. No i ci żołnierze nadal nad Wisłę nie przylecieli.
2: No właśnie.

0: Rafał Weber?
1: Myślę, że to kwestia czasu. To też nie jest proste do realizacji, proste do wykonania. I tak jak powiedzieliśmy wspólnie z panem posłem, element

0: zdania poproszę.
1: No, tej skuteczności nie widać, dlatego że poza deklaracją w tej kwestii
2: jest
1: nic się nie zadziało.
2: Przecież.
1: Więc jak nie tylko słowa, ale liczą się fakty i mam nadzieję, że to zaangażowanie ze względu na sytuację bezpieczeństwa będzie zdecydowanie większe, bo jak na razie to no, politycy wypowiadają tylko słowa, ale nie ma efektów. Ale liczę na to, że w kwestiach obronności będziemy rzeczywiście jednością i dojdzie do szybkiego powstania bazy amerykańskiej. Dlatego, że baza amerykańska to pewnego rodzaju gwarancja, jesteśmy że wtedy, kiedy dojdzie do jakiegokolwiek zagrożenia, że wojska amerykańskie zareagują.
0: Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska. Wcześniej słyszeli państwo Rafała Webera z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Dziękuję
0: panowie,
2: bardzo.
0: Dziękuję
2: pozdrawiam
0: za
2: słuchacie.
0: Rozmowę. Panom dziękuję za obecność. Do usłyszenia.
3: Puls Trójki.
4: 17 minut do godziny 17. To Arctic Monkeys, Fluorescent, Adolescent. A po 18 będziemy mieli dla państwa nową piosenkę zespołu U2. Ale na razie zdradzać więcej nie mogę. Proszę zostać z nami. Tu program Trzeci Polskiego Radia.

0: 14 minut zostało do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz będzie taka historia, której myślę, że potrzebujemy dzisiaj bardziej niż zwykle. Kilkaset okien zremontowanego budynku w Katowicach trafi do Ukrainy. Uczniowie Społecznego Centrum Sowizdrzała, sąsiedzi, ukraińscy mieszkańcy Katowic, lokalni aktywiści myją i odnawiają i przygotowują do transportu. Spotykają się wieczorami, a w drzwiach mijają się z budowlańcami, z których większość to Ukraińcy. Kilkadziesiąt okien pojechało już do Drohobycza, do hospicjum dla weteranów wojennych. To konkretna pomoc, ale też sposób na układanie codziennych relacji z Ukraińcami. Wielka nauka dla nas i naszych gości, uważa Kacper Lemierz, dyrektor liceum Sowizdrzała.
1: Tak, tam macie rękawice, tam macie gąbki.
2: A światło?
3: Nie ma.
4: Nie ma.
2: To może być największe wyzwanie.
1: To może najpierw tak, żebyśmy mogli zacząć, a ja pójdę potem szukać tych lamp, bo ostatnio mi się udało znaleźć dwie.
2: Teraz będzie.
1: Tak, musimy sobie zrobić stanowiska myjące i malujące. W sumie okien będzie, myślę, prawie 300. Wysyłaliśmy je już do Drohobycza, a teraz ta ostatnia partia jedzie do Kijowa.

0: To też było dla nas ważne właśnie, żeby to pojechało do Kijowa, do tego miejsca, które jest no najbardziej zagrożone i żeby tam przed tą zimą, o której eksperci mówią jako być może kluczowej w tej wojnie, żeby było cieplej, żeby było bardziej sucho i żeby Ukraińcy też wiedzieli, że o nich nie zapomnieliśmy.
1: Bierzemy okno i rozumiemy je. Po kolei, raz za jedno.
2: Każda osoba, która teraz cierpi, ona jest mi bliska, wiesz, więc to nieważne, z jakiego nacjonalności, czy z jakiego miasta pochodzi.
3: Takie okno to jest symbol, ale chyba ważny, prawda?
2: Tak, bo wiesz, symbol niestety smutny, bo kiedy masz wybuchy, to okna to najpierwsze to, co cierpi i to, co wyleta i już sporo domów może mają ściany, ale okno nie mają, więc to jest to, co koniecznie potrzebnie, mi się wydaje, że dużo, w dużych miejscach.
4: Ja po prostu byłem przerażony tym, co się w ostatnich miesiącach dzieje w Polsce wokół tematu ukraińskiego. To, jaka fala nienawiści wypływa zewsząd, z internetu, ale też przecież już na ulicach. I sobie pomyślałem, że taką falę można powstrzymać, zatamować tylko poprzez solidarność.
0: Możemy myśleć o obecności Ukraińców jako o tym, że my robimy im łaskę, pomagając im tutaj, a możemy pomyśleć o tej akcji, co wydaje mi się dużo ciekawsze i dużo bardziej człowiekowe, że to my mamy szansę na łaskę dzięki temu, że mamy obecność kogoś innego, kogoś, kto potrzebuje pomocy. Tak naprawdę dzięki temu możemy być wdzięczni za to, że to nie jest nasza kolej teraz i że widząc tego, który jest za burtą, naszą odpowiedzialnością jest teraz mu pomóc.
5: W akcję można się włączyć. Wystarczy znaleźć wydarzenie na Facebooku Ornamenty Gościnności, a akcja toczy się jeszcze do 26 września. Każdego z tych dni potrzeba osób do mycia okien, do owijania ich streczem. Potrzebne są osoby do zdobienia, osoby do noszenia. Jest zaznaczone, żeby były to osoby silne. No i jest też przestrzeń dla tych, którzy na przykład chcieliby zrobić obiad dla wszystkich zaangażowanych wolontariuszy do 26 września. Przypomnę, akcja nazywa się Ornamenty Gościnności. A w programie trzecim teraz LP Don't Stop. Do 18 nam jeszcze 10 minut zostało.

7 minut do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym po 18 porozmawiamy między innymi o wizycie chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych, Xi Jinping, z wielką pompą przyjęty przez Donalda Trumpa. Takie są plany. Madame in Poland już teraz w utworze Lambda.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne.

0: dynamiczne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
4: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 24 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
13: Służby pracują na miejscu pożaru stacji Starlinków na Mazowszu. Niewykluczone jest podpalenie. Chiński przywódca już w Białym Domu. Rozpoczęła się jego oficjalna wizyta w Stanach Zjednoczonych. Masowe zwolnienia w wielkopolskim koncernie GSK. Pracę straci 500 ludzi. Sprawdzane są okoliczności pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Służby nie wykluczają możliwości celowego podpalenia. Wieczorem ogień zajął źródło zasilania obiektu i nie może on teraz pracować.
14: Policja, służby specjalne, straż pożarna natychmiastowo udały się na miejsce i tutaj są prowadzone czynności i działania. Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
13: Mówiła Karolina Gałecka z MSWiA. Stacja jest jedyną tego typu w Polsce oraz jedną z dwóch w Europie, z której korzysta broniąca się przed Rosją Ukraina. Przywódca Chin Xi Jinping rozpoczął oficjalną wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych. Podczas ceremonii powitalnej w Białym Domu wezwał do współpracy i pokojowego współistnienia Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Donald Trump podkreślił z kolei wyjątkowy charakter wizyty chińskiego przywódcy. Powiedział, że podczas spotkania skupią się na wspólnych interesach. Rozmowy będą się toczyć za zamkniętymi drzwiami. Wielkopolska Solidarność przeciwko zwolnieniom w poznańskim GSK. Brytyjski koncern farmaceutyczny zapowiedział redukcję 500 miejsc pracy w polskim oddziale IT. Przewodniczący Regionalnej Solidarności Jarosław Lange alarmuje, że taka skala zwolnień rzadko zdarza się w Wielkopolsce.
15: To jest dla nas nie do zaakceptowania i na pewno będziemy tutaj robili wszystko, żeby ta co najmniej skala była zdecydowanie mniejsza, a najlepiej, żeby oczywiście nie było w ogóle zwolnień.
13: Na razie nie jest znane stanowisko firmy w tej sprawie. Marsz Różowej Wstążki, który od lat zwraca uwagę na rolę profilaktyki w zapobieganiu nowotworom piersi u kobiet, przeszedł ulicami Lublina. Specjaliści podkreślają, że rak wykryty we wczesnym stadium ma bardzo dobre rokowanie. Marsz przeszedł na Plac Litewski.
16: Grażyna Haberko, jestem prezesem lubelskich Amazonek. Po co my to robimy? Po to,

0: żeby się łączyć z koleżankami, które już wygrały walkę z rakiem, z koleżankami, które jeszcze walczą, z tymi, które niestety odeszły, ale przede wszystkim z tymi, które jeszcze nie dopuściły do swojej świadomości, że się trzeba badać.
1: Andrzej Kurylcio, Dział Chirurgii Piersi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1. Dane są bezwzględne. Obserwujemy stały wzrost zachorowania na raka piersi na całym świecie. W Polsce to jest ponad 22 tysiące nowych zachorowań.
2: Wieczorem fontanna oraz baobab na Lubelskim Placu Litewskim rozbłysną na różowo.
3: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 35% energii w Krajowej Sieci Energetycznej. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport w programie Trzecim. Adam Malecki.
6: Jutro o tej porze będziemy się bić ze Słoweńcami. W półfinale Mistrzostw Europy biało-czerwoni zagrają z rywalem, z którym w ostatnich latach toczyli zacięte pojedynki. Dobra informacja jest taka, że dwa ostatnie mecze wygrali. Środkowy Bartłomiej Lemański spodziewa się trudnej przeprawy.
7: Na pewno to będzie ciężki mecz ze Słowenią. Nigdy to nie jest łatwy mecz, więc tak jak zawsze będziemy się skupiać na swojej grze głównie i jeśli pokażemy się, myślę, tak jak nie wiem, do tej pory w większości czasu spędzonego na boisku, to spokojnie się zobaczymy w finale.
6: Początek piątkowego meczu Polska-Słowenia o 17:00. Od 21:00 też w Mediolanie o wielki finał zagrają siatkarze Francji z Finami. Spacerkiem nie będzie także mecz naszych piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną. Mecz, który zostanie rozegrany w ramach Ligi Narodów na Stadionie Narodowym. Rozgrywki ważne, co nie oznacza, że okazji do gry nie dostaną nowe twarze, mówi selekcjoner Jan Urban.
8: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
6: Mecz z Bośnią jutro o 20:45. W poniedziałek Polacy w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów zagrają na wyjeździe ze Szwecją, a 2 października ponownie na narodowym mecz z Rumunią. I jeszcze wieści wyłowione z basenu. Podczas pływackich igrzysk azjatyckich w Nagoi padł nowy rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-letni Japończyk Shin Ohashi przepłynął ten dystans w 2 minuty 4 sekundy 83 setne i o 65 setnych poprawił rekord należący do Chińczyka Hyanga Kina z 2023 roku.
5: Jutro temperatura sięgnie raptem kilkunastu stopni Celsjusza i to nie jest dobra informacja dla tych, którzy lubią ciepło. 17 maksymalnie, a jeżeli będziemy w rejonach podgórskich, to od 10 do 13 tylko. Do tego zachmurzenie raczej duże i przelotne opady deszczu, ale z dnia na dzień ta pogoda ma się poprawiać. W przyszłym tygodniu ma być podobno bardzo słonecznie.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już prawie 6 minut po 18:00. Ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska i Paweł Turski. W tym składzie z Państwem jesteśmy do 19:00.
9: Zapraszamy do Trójki.
5: Przed nami, ale to dopiero po 18:30, wizyta w warsztacie u Lutnika, a już za moment mapa myśli Agnieszki Lichnerowicz.

0: teraz powinienem tutaj jakiś taki czerwony dywan rozwinąć, nad nami powinny lecieć myśliwce i jakaś...
1: Wszystkie są zajęte, dywany za...
0: Orkiestra Dęta powinna jeszcze grać. Agnieszka Lichnerowicz pojawiła się w studiu.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Ale to nie z myślą o tobie, ta pompa miała być tylko Xi Jinpingu, żeby chociaż odrobinę dorównać temu, co Donald Trump dla niego przeszkadzał.
1: Rzeczywiście z wielką pompą, wszystkie czerwone dywany są w Waszyngtonie, w Białym Domu, ale jak zwracają uwagę analitycy, ta wielka pompa towarzyszy temu niskim oczekiwaniom, jeżeli chodzi o konkretne rozwiązania po tej wizycie, więc głównie chodzi o tę symbolikę i to sygnalizowanie, że oto spotykają się dwa wielkie mocarstwa, ale jakichś wielkich przełomowych decyzji raczej się nikt nie spodziewa, chociaż warto rozumieć, wydaje mi się, co teraz jest przedmiotem negocjacji i napięcia między mocarstwami, które mają największy wpływ na to, jak świat wygląda.
0: O tym państwo posłuchają w Mapie Myśli Agnieszki Lichnerowicz już za chwilę. Ja tak się zastanawiam, czy to jest taka może taktyka fake it till you make it, tak lubią mówić w Stanach Zjednoczonych. Czyli udawaj, dopóki się nie uda. Tak to chyba można by przetłumaczyć.
1: Donald Trump cały czas próbuje. Zobaczymy, czym to się skończy.

0: 13 minut po godzinie 18.
1: Mapa myśli.
2: 13 minut po 18, a więc czas na mapę myśli właśnie. Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie Państwa zapraszam. Od razu już poinformuję, że łączymy się z Jakubem Jakubowskim, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Czy Pana też zaskoczyło, że ten czerwony dywan jest, symbolicznie to ujmę, tak szeroki i tak długi, że taka pompa w Waszyngtonie na powitanie przywódcy Chin Xi Jinpinga?
3: No nie tylko czerwony dywan, bo i przeloty naddźwiękowych bombowców, pokazanie lądowiska, które Trump zrobił sobie przed Białym Domem. A tak mówiąc serio, oczywiście powitanie z wielką pompą Trumpowi naprawdę zależy na wielkim przyjęciu Xi Jinpinga. No właśnie, a konkretów jak na razie jeszcze nie mamy bardzo dużo, chociaż jest jeden znaczący.
2: Czy mówi pan, odnosi się do zaproszenia 100 tysięcy młodych Amerykanów na studia do Chin?
3: Tak, i to informacja z ostatniej chwili. Dwie pandy wielkie zostaną wysłane do ZOO w Stanach Zjednoczonych. Czy można się z tego śmiać, ale ta dyplomacja pand od lat no, po stronie Chińczyków oznacza sporo. Widać, że symbolicznie się dużo w tę relację inwestuje. No, można się z tego śmiać, ale moim zdaniem to jest jednak znaczące. Po zeszłym roku pełnym wymiany ciosów między Stanami a Chinami, po latach zaostrzania relacji, nagle mamy sytuację, w której dwaj liderzy, no mówiąc kolokwialnie, wyjadają sobie z dzióbków.
2: Tak. Trzy tematy przywoływane są jako główne tego spotkania, czyli kwestia rozwoju sztucznej inteligencji, kwestia wojny handlowej, która jest zawieszona, pytanie na jak długo między mocarstwami, oraz kwestia Tajwanu i tego, czy Donald Trump nie zdecyduje się sprzedać wartej kilkanaście miliardów dolarów broni, jak to będzie rozwiązane. W każdym razie z pana perspektywy, które pytanie jest główne?
3: Znaczy, chyba dla nas w Polsce, w Europie i na świecie najważniejsze jest numer dwa, to znaczy co z wojną handlową. Przypomnijmy, że rok temu niemalże dokładnie rok temu po tej wymianie ciosów w łańcuchach dostaw, pamiętamy, kiedy Chińczycy zagrozili całemu światu odcięciem od metali ziem rzadkich w wyniku porozumienia między Trumpem a Xi Jinpingiem, to zostało odłożone na rok, czyli do 10 listopada, tak wtedy miał ten tego roku, tak? Wtedy ten miecz Damoklesa miał spaść na świat. No więc są nieoficjalne doniesienia ze strony amerykańskiej, że wynegocjowano przedłużenie tego zawieszenia broni wojny handlowej do 10 stycznia.
2: Trzy miesiące.
3: Chwilę jeszcze dadzą nam pożyć. Amerykanie raczej podobnież parli do tego, żeby to było krócej. Chińczycy chcieli to wydłużyć jeszcze bardziej. Stanęło na styczniu. No dla nas to jest o tyle ważne, że rzeczywiście, gdyby Chińczycy mieli teraz odwiesić te restrykcje, o których mówili, to globalne łańcuchy dostaw dostałyby ogromny cios. To te uśmiechy i czerwone dywany najwyraźniej odsunęły nieco w czasie. Natomiast oczywiście te dwie pozostałe kwestie, AI i Tajwan, są no, pewnie strategicznie dużo bardziej dla nas ważne.
2: No właśnie, o co chodzi tak naprawdę w tej chwili, w tym momencie, jakie pytanie powinniśmy sobie postawić, żeby zrozumieć, w co grają Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o wspieranie Tajwanu?
3: Ja bym powiedział, to jest paradoks, ale trochę prościej się wypowiada dzisiaj o chińskiej polityce niż o amerykańskiej, mimo że oba te systemy są bardzo różne i to Chiny są niby bardziej zamknięte. Ja opowiem o tym od strony chińskiej, to znaczy Amerykanie, albo dobrze,

0: że Amerykanie, jak wiemy, budują swoją obecność na Pacyfiku. Kwestie Tajwanu i w ogóle systemu sojuszy, które Amerykanie zbudowali wokół Chin, jest oczywiście ważna. Wiemy o tym przecież, że Amerykanie lada dzień ogłoszą projekt zmniejszenia obecności wojskowej w Europie, no po to, żeby przynajmniej nominalnie przesuwać swoją uwagę na Pacyfik, więc stawka jest tutaj duża. Aczkolwiek w kwestii samego Tajwanu, no mam wrażenie, że Chińczycy próbują Amerykanów trzymać w szachu, a dokładnie samego Trumpa, no bo Chiny nazywają ten moment, w którym jest teraz relacja, tak po chińsku, konstruktywną stabilnością strategiczną. O co w tym chodzi? Moim zdaniem kalkulacja jest następująca. Mogą być pandy, mogą być dywany, uśmiechy, rozejm handlowy, coś co Trumpowi jest pewnie potrzebne, bo przecież jest uwikłany w wojnę w Iranie, zaraz wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że Trump nie ma apetytu teraz na jakąś wielką hecę, a Chińczycy mówią tak, to wszystko może trwać, chyba że wyślecie broń na Tajwan, wtedy cała ta misterna konstrukcja się rozsypie. Więc jest to taki rodzaj szachu, w którym Chińczycy trzymają Trumpa. No i teraz pytanie, co po wyborach, co gdyby być może wreszcie udało mu się tę wojnę kolejną w jego karierze zakończyć w Iranie, miałby troszkę mniej związane ręce i wtedy ta kwestia tajwańska znów wróci na agendę. No, trzeba powiedzieć, że te 13, kilkanaście miliardów dolarów dostaw, o których tutaj mowa, one nie są jakieś krytyczne z punktu widzenia całości jakby zdolności obrony Tajwanu, ale no są symboliczne o tyle, że mamy do czynienia z sytuacją, w której Chińczycy trzymają Trumpa w szachu, no próbując w ten sposób metodą faktów dokonanych powstrzymać tę dyslokację amerykańskich sił, czy to wsparcia w tym przypadku Tajwanu.
1: To na koniec, czyli silniejsze w tej relacji są teraz Chiny, albo silniejszy, rozumiem, jest Xi Jinping z tych powodów, o których pan mówił, tego, że Donald Trump nie chce hecy, ma za dużo na głowie i do tego jeszcze wybory. Mike McFaul, były amerykański ambasador w Moskwie, napisał taki tekst, w którym złośliwie zwraca uwagę, że skoro Trump tak lubi, żeby mu dziękować, to Chiny powinny Trumpowi podziękować ze względu na to, że ich polityka Trumpa jest tak korzystna dla Pekinu. Czy pan się zgadza?
0: Sami Chińczycy się cieszą. W Pekinie przypomniano sobie te słowa Napoleona, nie wiem czy nie apokryficzne, nigdy nie przeszkadzaj swojemu wrogowi, kiedy zaczyna popełniać błędy, więc te wszystkie awantury, które Trump wywołał wśród sojuszników w Iranie, są im na rękę. Ale tak, żeby troszkę to doważyć w ostatniej minucie, myślę, że kwestie sztucznej inteligencji jednak trochę doważają po stronie amerykańskiej, bo jednak ten wielki przełom technologiczny dokonuje się po tej stronie Pacyfiku. Te najbardziej rozwinięte modele to jednak amerykańskie laboratoria i mam wrażenie, że zarówno Stany, jak i Chiny trochę boją się tej technologii, stąd rozmawiają między innymi o tym, co jest bardzo ciekawe. Taki czerwony telefon na wypadek, gdyby jakiś algorytm znowu uciekł z amerykańskiego laboratorium, obie strony mają się przynajmniej o tym powiadomić. Moim zdaniem to troszkę to równoważy, no ale taktycznie rzecz biorąc, ja uważam, że ta pauza służy przede wszystkim Chinom.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Wizyta przywódcy Chin w Waszyngtonie trwa, więc pewnie będziemy jeszcze więcej wiedzieć. Na razie bardzo dziękuję. Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Mapy Myśli. I dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w tych relacjach chińsko-amerykańskich, sięgniecie Państwo zainteresowani po podcast z wtorkowego Klubu Trójki. Tam dużo więcej na ten temat. Do usłyszenia.
2: Mapa Myśli.
3: Agnieszka Lichnerowicz w Mapie Myśli wróci w najbliższy poniedziałek. Na zegarach 22 minuty po 18.

0: Fletcher, Passenger w programie trzecim, 26 już prawie minut po godzinie 18. Za kilka chwil skrót serwisu w Trójce, a po nim reportaż o budowaniu i naprawianiu instrumentów. Czasem zdarza mi się, chodząc przez miasto, mijać warsztaty lutników. Rzadko się to zdarza, bo wielu tych warsztatów nie ma, ale niemal zawsze, gdy taki mijam i rzuci mi się w oczy jego witryna, to marzy mi się, żeby zapukać, wejść na zaplecze i popatrzeć, jak powstają skrzypce na przykład. Jak badając kolejne miejsca ścianek pudła rezonansowego, lutnik sprawdza ich grubość, no i jak uzyskuje ten najbardziej pożądany dźwięk. I tak sobie wyobrażam, że to musi być niesamowity moment, kiedy takie skrzypce na przykład właśnie brzmią po raz pierwszy. Wizyta w warsztacie u lutnika w reportażu po 18.30.
1: Autopromocja.
2: Kto jest ciekawy,
3: co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom?
4: I czy bawiąc ich, zarazem zachwyca?
2: Musi być w tym tygodniu w Gdyni.
3: My jesteśmy.
2: Zapraszamy na audycję z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
4: Trójkę pod Księżycem, dzisiaj o północy.
3: Piątkowe trójkowo-filmowo po 12.
2: I trzecią godzinę o 18. Oraz sobotnie Wszystko Wszędzie Teraz o 13.
4: Barbara Marcinik,
2: Katarzyna Borowiecka
3: i Ryszard Jaźwiński.
5: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
6: Na relacje zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo

0: dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny: Invest Comfort. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
12: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
13: Żegnamy reklamy.
14: Jest 18:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
15: Jutro MSWiA udostępni instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. To kilkunastostronicowa broszura, która omawia, jak przygotować się na zagrożenie nalotem czy atakiem dronów. Instrukcja nie jest tym samym, co rządowy poradnik bezpieczeństwa.
16: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce wtedy, kiedy ten atak rzeczywiście nam zagraża.
15: Mówiła Magdalena Roguska z MSWiA. W przeciwieństwie do poradnika bezpieczeństwa, nowa broszura nie będzie wysyłana do skrzynek pocztowych mieszkańców. Można ją będzie obejrzeć na rządowych stronach internetowych. Prezydent oczekuje szybkiego i dokładnego wyjaśnienia tragedii w Jarosławiu. Rano na terenie tamtejszego opactwa ksiądz został zamordowany przez nożownika, a cztery inne osoby zostały ranione i trafiły do szpitala. Karol Nawrocki napisał, że z bólem przyjął wiadomość o śmierci księdza. Złożył też kondolencje jego bliskim i całej wspólnocie opactwa. Dodał, że w tej sprawie państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie egzekwować prawo. Zasady i wartości naszej wspólnoty muszą być respektowane przez wszystkich przebywających w naszym kraju, napisał w mediach społecznościowych. Zatrzymany nożownik to 31-letni obywatel Ukrainy. Służby wznowiły poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu na południe od miejscowości Żuławka Sztumska w rejonie Malborka. We wtorek był widoczny na radarach, później stracono jego sygnał. W poszukiwaniach biorą udział żołnierze WOT. Wojsko podało, że obiekt poruszał się z prędkością i kierunkiem wiatru, co wyklucza prędkości charakterystyczne dla rakiety albo bezzałogowca. To był serwis Trójki.
14: W nocy popada, wysoko w górach sypnie śnieg. Temperatura najczęściej od 7 do 10 stopni. Jutro sporo chmur, przelotny deszcz, w Tatrach słaby śnieg, a temperatura od 14 do 17 poza górami, bo tam do 13 maksymalnie. Dwadzieścia 8 minut do godziny 19. To zanim o lutnikach, którzy robią skrzypce, nieco ostrzejsze brzmienia, ale

Ten kawałek ma już ponad 25 lat. W maju 25. rocznicę obchodził powstania, bo jeśli chodzi o wydanie, to ma 25 lat i 2 tygodnie. Niemal dokładnie 2 razy pomnożoną tę liczbę będzie jutro.

0: świętować zespół U2 w związku z 50. rocznicą powstania. Nowy kawałek już się pojawił. Posłuchają go państwo zaraz po reportażu, ale właśnie, najpierw jeszcze wizyta w warsztacie u lutnika. Do godziny 19 zostały nam 22 minuty.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Gdyby tak żyć gdzieś między skrzypcami a altówkami. Lutnik musi być naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Czas w pracowni chyba płynie zupełnie inaczej. A jak jest, to już zaraz się państwo przekonają. Wystarczy posłuchać reportażu Alicji Głów, która zaprasza nas do pracowni Benedykta Niewczyka. Gdyby Alicja opowiadała tylko o historii tego miejsca, musiałaby przenieść nas w czasie o ponad 140 lat. Do Lwowa, potem do Bydgoszczy, a potem wreszcie do Poznania. Ale ta opowieść to nie tylko historia najstarszej pracowni lutniczej w Polsce, ale przede wszystkim świadectwo wielkiej pasji i relacji dziadek, syn, wnuk, a inaczej mistrzowie i uczeń. Alicja Głów ze studia reportażu Polskiego Radia i jej poruszająca opowieść Lutnicza pasja. Posłuchajmy.
3: No niestety instrument jest rozstrojony. Nie wiem, czy będziemy go stroić. Piszemy. To chwila, moment.
4: Jesteśmy w poznańskiej pracowni lutniczej Niewczyk i Synowie. To najstarsza pracownia w Polsce. Obecnie prowadzi ją Benedykt, a założył 141 lat temu jego pradziadek Franciszek. W międzyczasie była w rękach jego dziadka Stanisława i taty Stefana. Siedzimy przy starym drewnianym stole, otoczeni narzędziami, strunami, a przez witrynę podglądają nas przechodnie. Przyglądam się panu Benedyktowi, z jaką delikatnością trzyma w sporych dłoniach skrzypce. Mam też chwilę, by rozejrzeć się dookoła. Tyle tu pamiątek, medali, zdjęć, szaf z instrumentami i dziwnych przedmiotów, jakbym przeniosła się w czasie. A w powietrzu unosi się intrygująca mieszanka zapachów, których nie jestem w stanie opisać.
3: Może nie w punkt, ale myślę, że już jest dobrze.
5: Uśmiecha się pan, czyli jednak ten dźwięk powoduje też radość i satysfakcję.
3: Oczywiście, że tak.
5: Jak to się stało, że pan też został wciągnięty w ten rodzinny zawód, w tą profesję?
3: Jako dziecko już bardzo dużo czasu spędzałem w pracowni. Wiązało się to też z zakupami, które robiła mama i w tym momencie podrzucała mnie do pracowni. Bardzo podobał mi się klimat, który panował między tatą a dziadkiem. Uwielbiałem patrzeć na nich przy pracy i tak jakoś wskoczyłem w ten tory i nie wyobrażam sobie innego życia, także było to po prostu dla mnie naturalne. A naukę właściwie podjąłem, to trudno powiedzieć, kiedy właściwie tą naukę podjąłem, bo po podstawówce, po zajęciach przychodziłem do pracowni i właściwie moimi zabawkami były też narzędzia, poznawanie, pomaganie tacie, dziadkowi. Także powolutku wchodziłem w te tryby tej maszyny. Wybór oczywiście też miałem, mogłem wybrać inny zawód, ale nie wyobrażałem sobie czegoś innego. Kiedy zdecydowałem się na lutnictwo, liceum, już klasa matwis, żeby poszerzyć sobie wiadomości, a potem studia fizyka. Jako specjalizację wybrałem akustykę. Po studiach udało mi się nawiązać kontakt z największym autorytetem, jeżeli chodzi o sprawy akustyki instrumentów, z Erikiem Janssonem. Przez kilkanaście lat jeździłem do Sztokholmu, pracowałem w Królewskiej Technicznej Szkole Wyższej, zajmując się z Erikiem akustyką instrumentów. Kiedyś robiliśmy kurs strojenia podstawków, dopasowywania podstawków. Oprócz tego cyrkla i tej foremki, którą tutaj zademonstruję, potrzebuję do tego jeszcze pilnik i nóż, no i kawałek papieru ściernego i to było wszystko. Kurs był organizowany dla ludzi ze Skandynawii. Przyjechało kilkudziesięciu lutników. Powiem, że byłem zszokowany ilością narzędzi, które oni przywieźli. Powiem inaczej, ja się czułem wśród nich jak ubogi krewny socjalistycznego kraju. I podsumowanie było cudowne, Erika tego wszystkiego. Podszedł do mnie na koniec i mówi: Benedykt, widziałeś, ile oni przywieźli tych narzędzi? A mówię: tak, widziałem. I mówi: zobacz, a ty potrzebujesz tylko to. I mówi: bo ty masz talent.

0: Gdyby nie lotnictwo, to co by pan robił?
1: Pasjonowała mnie weterynaria. I być może poszedłbym w tamtym kierunku, ale zdecydowanie lotnictwo zawsze numer jeden. Oj.
2: Dzień dobry.
1: Dzień
2: Witam
1: dobry.
2: ponownie.
0: Jaki instrument, panie?

0: co dalej robimy i podpytałam po prostu dziadka, czy się decyduje i czy w ogóle teraz. I mówił, że robimy, znaczy, że zlecamy naprawę.
1: Tu też proszę się przygotować, jak będzie czyszczony instrument, to te wszystkie tutaj brudy, które są na płycie wierzchniej, zejdą, także tam będzie troszeczkę jaśniejsze.
0: Dobrze.
1: Tak jak pani pokazywała.
0: Tam właśnie tamten instrument wcześniej.
1: Spód zostanie bez większych zmian, także widać, że tutaj są też przebarwienia czarno-czerwone. Ale mówię, to tutaj akurat zginie.
0: Dobrze, super. No nie mogę się doczekać efektu, bo naprawdę będzie duża metamorfoza. O. Super.
1: Żeby dziadkowi pokazać.
2: Ile lat mogą mieć te skrzypce?
1: Przełom XIX na XX wiek. Także ponad 100 lat mają.
3: Przybrudzone, rozklejone, brunatne skrzypce jeszcze w tym roku dostaną drugie życie.
0: Fajnie, dziękuję bardzo.
3: Naprawa instrumentów, jak mówi pan Benedykt, fascynuje go coraz bardziej. Ale nie tylko tym zajmuje się w swojej pracy.
1: Jeżeli chodzi o nowe instrumenty, to buduję głównie skrzypce. Oczywiście 4/4, także dla dorosłych osób. Instrumenty tylko i wyłącznie klasy koncertowej. A robię to z materiału, który jeszcze został zakupiony przez mojego pradziadka. Także jeżeli chodzi o drewno, to jest to jakaś tam, no powiedzmy sobie, no też przeżycie, bo kiedyś te kawałki były w rękach pradziadka. Potem na pewno dziadka, taty w tej chwili są w moich.
2: Może też by mi pan coś pokazał tutaj, co teraz aktualnie powstaje.
1: No, to są skrzypce zbudowane na model Stradivariego. Jeszcze niedokończone, także tak jak tutaj pani widzi, w komorze kołkowej są nawiercone maleńkie otwory, także to będę dopiero rozwiercał, dopasowywał kołki. Proszek górny też jeszcze bez nacięć. Mój ulubiony model, najbardziej sprawdzony, także jeżeli chodzi o instrumenty właśnie tutaj budowane na model włoski Stradivariego czy Guarneriego del Jazzu. To są instrumenty naprawdę klasy koncertowej. Oczywiście, jeżeli są zachowane odpowiednie grubości płyty wierzchniej i spodniej. Ten instrument jest wykonany troszeczkę tak w konwencji narzuconej francuskiej. Lakier czerwony. No i tylko kwestia czasu i można skończyć i grać. Pamiętam też pierwsze instrumenty robione samodzielnie i tak jak pani tutaj widzi ślimak, bardzo mi się podobało takie głębokie podrzeźbianie przy ślimaku. I kiedyś tak no naprawdę mi się tam no głęboko wjechałem, krótko mówiąc. I pokazuję tacie, tata ogląda, cmoka z zachwytu i mówi, spróbuj jeszcze głębiej, może ażur ci wyjdzie. Także drobny komentarz, a zrozumiałem, że nie tędy droga.
2: Tutaj jeszcze nie ma strun, ale już ten instrument dla pana brzmi.
1: Tak, oczywiście, że tak. Lutnik, który ma doświadczenie, bierze instrument do ręki, jest w stanie powiedzieć, czy ten instrument będzie dobry dźwiękowo, czy nie.
2: Ten będzie dobry?
1: Bardzo dobry. Skromność przemówiła przeze mnie. Będzie bardzo dobry. Ale mając instrument, pocierając palcami, przeopłukując go delikatnie opuszkiem palca czy kostką, czy pocierając, on wydaje już dźwięk. I to jest informacja odnośnie tego, co będzie po założeniu strun.
2: Jaki jest dla pana najbardziej satysfakcjonujący moment, jeśli chodzi o budowanie instrumentu właśnie?
1: No myślę, że jednak pierwszy dźwięk. To jest. No po to to robimy i tutaj mogę powiedzieć to, co kiedyś usłyszałem od swojego dziadka. Dziadek powiedział mi kiedyś o zawodach połączonych ze sobą na śmierć i życie. I jako przykład właśnie podawał mi lutnika i skrzypka. Powiedział tak, wiesz, jeżeli miałbyś najpiękniejszy materiał, zrobił z tego bardzo ładne i dobre dźwiękowo skrzypce, to niezależnie jaki byłby to instrument, jeżeli nikt na nim nie zagra, to będzie tylko i wyłącznie mebel. Dużo, dużo naprawdę takich lekcji odebrałem, a z dziadkiem spędzałem naprawdę dużo czasu.

0: Na ścianach praktycznie nie ma wolnego miejsca. Wiszą fotografie, certyfikaty, a w gablocie wystawione są medale.
1: Z rzeczy, które zupełnie są świeże i jeszcze ciepłe, mogę powiedzieć, z tego roku, to jest medal srebrny Gloria Artis. Także jest to za uznanie mojej działalności twórczej. Najwyższe odznaczenie praktycznie, które można za tego typu działalność otrzymać. Także jestem ogromnie wzruszony i tutaj no, niezaprzeczalnie dostrzegam nie tylko swój wkład, ale też poprzednich pokoleń. Bo to dzięki ich mądrości i nauce mogę ten poziom pracy reprezentować, który reprezentuję.
2: Spacerujmy dalej, bo tu widzę jakieś też zdjęcia. One są starsze. I kto jest do góry na zdjęciu?
1: Tata, tata. Mistrz mój. Mój ukochany tata. Tata urodził się w 25 roku, także jak wybuchła II wojna światowa, miał lat 14. Polacy już nie mogli się kształcić. Także wtedy dziadek go przyjął do pracowni. No i rozpoczęła się jego droga zawodowa. Także w roku 1999 tata obchodził 60-lecie pracy zawodowej. Cały czas w pracowni, cały czas na posterunku. Jeszcze ileś lat przepracował, a potem niestety zaczął mieć kłopoty ze wzrokiem, ze zdrowiem. A 19 lat temu nasze drogi się rozeszły. W lewym górnym narożniku widać takie przybarwienie. Także była tam czarna szarfa. Po śmierci taty zdjęcie trafiło w okno wystawowe i przez pewien czas było informując o jego odejściu. Ale jest tu ciągle. Tata był naprawdę niesamowitym człowiekiem i jeżeli coś mi na przykład zginie w pracowni, znaczy zginie, spadnie coś, nie mogę tego znaleźć i tak dalej, no tata miał nadwagę i tam prywatnie go nazywaliśmy Puszkiem. To zawsze jest Puszek, pomóż. Zawsze pomaga. Zawsze jest tutaj. Zresztą wspaniałe też słowa Wandy Wiłkomirskiej po śmierci taty. Napisała mi coś takiego, że twój tata nie zmarł. To odeszło tylko jego umęczone ciało. A on ciągle jest z tobą i zawsze możesz na niego liczyć. O i tak. To jest instrument zbudowany przez mojego tatę.
2: Wklejka, tak. Zbudował Stefan Niewczyk, Poznań, 1962 rok. Czy jest komu przekazać tę pałeczkę dalej?
1: To znaczy się, jeżeli chodzi o synów, a mam dwóch, Tytus, starszy, i młodszy Maksym, obydwoje są wyuczeni zawodu. Max ileś lat wstecz na konkursie lutniczym Wieniawskiego dawał dwa instrumenty, bardzo wysoko ocenione dźwiękowo, ale też mieli swobodę wybrania zawodu i tak jak mogę powiedzieć, że spełniłem obowiązek wobec rodziny, kształcąc ich w tym kierunku, potem spełniłem obowiązek rodzicielski i obydwu zniechęciłem do tego zawodu. Tytus jest adwokatem, a Max jest lekarzem.
2: Jak pan sobie wyobraża, co tutaj będzie za 50 czy za 60 lat na Woźnej 6?
1: Mamy pewne plany, ale na razie nie będę się z nimi zdradzał. Czas pokaże.
3: To był reportaż Lutnicza Pasja Alicji Głów ze studia reportażu Polskiego Radia.
4: Reportaże w audycji popołudniowej w każdy wtorek, środę i czwartek o 18.40. A w radiowej Trójce reportaże znajdą Państwo też w klubach Trójki audiodokumentach w poniedziałki o godzinie 21.00. Przed momentem, przed tym reportażem powiedziałem Państwu, że kawałek Smells Like Teen Spirit od Nirvany ma 25 lat. A to wszystko wynika z tego, że to jest dla mnie dosyć prosta matematyka. Zajrzałem sobie na stronę internetową, żeby sprawdzić, jak wiek tego utworu ma się do wieku U2, które jutro będzie świętować swoją 50. rocznicę. No i spojrzałem na ten 91. rok, a że urodziłem się rok wcześniej, no to jakoś tak mi się policzyło, że 25, a nie 35.

Muszą mi to państwo chyba wybaczyć, chociaż tych kilka telefonów, które Paweł Turski odebrał, świadczą o tym, że jednak bardzo uważnie słuchają państwo tego wszystkiego, co ja mówię. Czasem niesłusznie, jak widać. A jeśli chodzi o tę 50. rocznicę zespołu U2, to na tę 50. rocznicę właśnie, która przypada jutro, U2 nagrało nowy kawałek, Silencio. Za kilka chwil usłyszą go państwo w dzisiejszej audycji popołudniowej, ale ten kawałek będzie bohaterem jutrzejszego dnia w radiowej Trójce, będzie piosenką dnia, na także 50-leciu U2 poświęcony będzie poranek. Poranne zapraszam do Trójki Michała Nogasia, wszystkie wspomnienia mile widziane. Proszę zapamiętać 2 2 7 3 i dzwonić jutro od 6 do 9.

0: YouTube na 50 lat. Wspomnienia proszę zachować na jutrzejszy poranek. Za dzisiaj dziękujemy. Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Paweł Turski i Michał Matus. Kłaniamy się. Dobrego wieczoru.
1: Autopromocja.
2: Zespół YouTube kończy 50 lat. Pół wieku. I przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna, kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
9: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.

0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Dlaczego pukamy w niemalowane? Dlaczego wieszamy nad drzwiami symbole, przechowujemy ważne przedmioty i powtarzamy rodzinne rytuały? Czy to sposób, by oswoić to, czego nie można przewidzieć? Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Wystawa na Zamku Królewskim na Wawelu. Zapraszamy od 24 września.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar stacji Starlink na Mazowszu pod lupą śledczych. Sprawa badana jest pod kątem podpalenia. Ciężki jest stan dwóch osób rannych w ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Po tych wydarzeniach głos zabrał ukraiński prezydent. Czy poseł Antoni Macierewicz ukradł wieniec, to sprawdzają śledczy. Podobną do niego osobę widać na nagraniach z monitoringu. Służby sprawdzają, czy pożar stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu był wynikiem celowego podpalenia. Trwa śledztwo, w które obok policji i prokuratury zaangażowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciele rządu wskazują na możliwość aktu dywersji i próbę zakłócenia infrastruktury krytycznej dostarczającej internet również na Ukrainę. Najnowsze informacje ma Piotr Durys.
6: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru skrzynki zasilającej przy instalacji antenowej w powiecie grójeckim. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu prokurator Aneta Guść potwierdza, że śledczy badają wątek dywersji.
7: Wykonujemy czynności, zabezpieczamy dowody. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę.
6: Zdaniem szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego celem ataku miało być sparaliżowanie łączności.
8: Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
6: Mimo uszkodzenia obudowy zasilania, ruch w sieci natychmiast przekierowano, a usługi Starlink działają bez zakłóceń. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Politycy są zgodni, że liczba prowokacji i aktów dywersji ze strony Rosji będzie tylko wzrastać. W Pulsie Trójki Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że ważne, aby w takich sytuacjach nie kierować się emocjami.
9: Chodzi o to, abyśmy nie dali się podpalić emocjonalnie, żebyśmy nie panikowali, ale skutecznie odpowiadali na te ataki. Putinowi zależy na tym, aby destabilizować działania państwa i na pewno nie powinniśmy się temu poddać.
5: Na częstotliwość działań ze strony Rosji zwraca uwagę poseł PiS Rafał Weber.
10: Jeżeli dodamy do tego, że sprawcy nie są ustalani, szczególnie tych incydentów, które mają miejsce na ziemi i nie są związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi, to faktycznie możemy być zaniepokojeni.
5: Służby podkreślają, że ostatnie prowokacje przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Po ataku na terenie klasztoru w Jarosławiu stan dwóch rannych osób, które trafiły do szpitala, jest ciężki. W sumie do placówek medycznych trafiły 4 osoby, jedna zginęła. Do ataku doszło o poranku. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec. Śledczy jeszcze nie przesłuchali mężczyzny, czekają na opinię lekarzy. Wśród mieszkańców Jarosławia zapanował niepokój.
11: Na pewno się przestraszyłam, bo od razu pierwsza myśl, że no my mamy tutaj jako nauczyciele nawet przejścia między budynkami, że sytuacja

0: No nie jest zbyt bezpieczne, ale na szczęście zaraz otrzymaliśmy komunikat, że już został schwytany, więc bardzo szybko i sprawnie to poszło.
1: Nie wiedzieliśmy w sumie, co się stało. W sumie po fakcie się dowiedzieliśmy dopiero.
2: No jest to przerażające, ale nic z tym nie zrobimy.
3: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Na atak ukraińskiego obywatela w Polsce odpowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Co dokładnie napisał, to wie Mateusz Czmiel.
4: Wołodymyr Zełenski nazwał to, co wydarzyło się w Jarosławiu, straszną zbrodnią. Napisał, że jest wstrząśnięty tym złem. Złożył kondolencje rodzinie i bliskim zabitego księdza. Podkreślił też, że winny tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z prawem. Atak stanowczo potępiła również ambasada Ukrainy w Polsce. Jak czytamy, przemoc i ataki na ludzi nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwiane. Zaapelowała też, by nie pozwolić, by ból przerodził się w nienawiść czy kolejną przemoc. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Niezależnie od przyczyn tego ataku, Rosjanie będą usiłowali wykorzystać internetowe zamieszanie. Tak ekspertka mówi o tym, co dzieje się w sieci po ataku w Jarosławiu.
5: Z całą pewnością Rosja to wykorzysta do propagowania nienawiści wobec Ukraińców, do budowania poczucia zagrożenia wobec Ukraińców w Polsce, bo taki jest cel Rosji, żeby skłócać Polaków, Ukraińców i żeby od dołu oddziaływać na polityków w Polsce, aby jak najmniej pomagali Ukraińcom i Ukrainie.
3: Mówiła analityczka mediów społecznościowych Anna Mierzyńska. W sierpniu co trzecia wypowiedź dotycząca Ukrainy i Ukraińców w polskim internecie miała negatywny charakter. Poseł PiS Antoni Macierewicz mógł dopuścić się kradzieży wieńca. To ustalenia stołecznych śledczych. Do zdarzenia doszło w lipcu przy ulicy Wiejskiej.
6: Na podstawie nagrań monitoringu ustalono, że dwóch mężczyzn podchodzi do wózka rowerowego. Jeden z nich otwiera drzwiczki, drugi odciąga boczną ścianę wózka i wyciąga wieniec. Trzeci mężczyzna natomiast stoi na chodniku pomiędzy żywopłotem a samochodem na tak zwanych czatach. Ustalono, że jednym z mężczyzn, którzy dokonują kradzieży tego wieńca, może być poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Antoni Macierewicz.
3: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba. W najbliższych tygodniach zapadnie decyzja, czy wystąpić do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi PiS. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: W nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, na Podhalu tylko 6 stopni. Najwyższa temperatura nad morzem 13. Piątek pochmurny z deszczem na Pomorzu i Kujawach. Temperatura od 14 do 17 stopni. W rejonach podgórskich od 10 do 13.
8: Autopromocja.
9: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolowano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Awtyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
13: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców

0: stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 8,5 minuty po 19. Dobry wieczór.
4: Elementy.
3: Elżbieta Malinowska realizuje, Maciej Jankowski przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy do 21. Będzie dzisiaj, jak zwykle, w Elementach trochę z kalendarza, bo parę płyt obchodzi dzisiaj swoje urodziny. No, powiedzmy, że parę płyt się z tej kategorii znajdzie, ale też kilka zapowiedzi, z których bardzo się cieszę. Między innymi zapowiedzi wywiadów, które już niedługo w Elementach, a one wiążą się z płytami, dwiema, które już jutro w całości dostaniemy. A zaczynamy właśnie rocznicowo.

Trompe-la-Mort, czyli 23 września 1991 roku, dziś 25 lat, 35 lat nawet od premiery tego albumu, do którego bardzo chętnie wracam i dzisiaj na początek elementów musiało się coś z niego właśnie pojawić. Ale Kaifol to jest nagranie, którego słuchaliśmy, ale to też coś takiego, co wydaje mi się dobrze wskazuje kierunek tych najbliższych kilkunastu elementowych minut, dlatego że zgodnie z zapowiedzią sprzed chwili wspomnę o wywiadzie, który już w przyszłym tygodniu w elementach będzie miał miejsce. Spotkanie z zespołem Guerriers, którym śledzimy od dłuższego czasu. Single pojawiały się w elementach regularnie, ale jutro też płyta. Dziś jeszcze do tego materiału powrócimy. Ale zanim to nastąpi, to Gustaw, tutaj muszę przyznać z lekką dozą, jakby to powiedzieć, nawet i wstydu może, że dopiero teraz ich poznałem, bo to jest zespół istniejący już od dawna, natomiast ja natknąłem się na nich w ostatnim miesiącu, wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilku tygodni gdzieś zaczęli pojawiać się na moim radarze. Starting and Starring z ostatniej płyty z 24 roku.

2024 rok, wtedy ukazała się ta płyta Package Part 2. I tutaj muszę przyznać, że akurat takim drogowskazem, a właściwie jasną wskazówką po prostu, że coś takiego zaistniało na rynku, była dla mnie Erin Tongkon, czyli jedna z najciekawszych producentek w tym świecie muzycznym się obracających. Ona zresztą współpracowała z wielkimi artystami na przestrzeni lat. Blackstar chociażby, Davida Bowiego, żeby nie szukać za daleko. To jest jedna z płyt, na których jej nazwisko się pojawia. I tutaj producentką była w całości tego albumu Package Part 2. No i oczywiście świetna ekipa w postaci muzyków nowojorskich. Lydia Gamil, Tyne Hill, Vram Kerlopian i Tara Thiessen. Oni stworzyli dwie płyty jak dotąd. Poza tą, której fragmentu słuchaliśmy, także Audio Drag for Ego Slobs. To 2021 rok i na pewno nie po raz ostatni zespół Gustaw w Elementach i w Trójce, mam nadzieję. Waiting for Fisher to jest nagranie przedpremierowe, bo jeszcze nigdzie go nie ma, dopiero po północy nowa płyta Garriers się pojawi. Ja przypomnę raz jeszcze, że w przyszłym tygodniu rozmowa z tym zespołem właśnie w związku z płytą. Waiting for Fisher, raz jeszcze przypomnę, przedpremierowo w Trójce.

To jedna z tych irlandzkich ekip, które warto jest obserwować. Nobody's Coming to Save You. Taki tytuł nosi ich nowa płyta, która ukaże się już za niecałe 5 godzin w streamingu wszędzie, oczywiście po północy, bo 25 września to jest data premiery tego albumu planowana, no i ona jutro się ziści. Ja się nie mogę doczekać już całości, bo jest to album naprawdę bardzo, bardzo solidny. I też cieszę się, że w przyszłym tygodniu gośćmi naszymi w Elementach będą przedstawiciele zespołu Garriers, bo to o nich cały czas mówimy. Liczę też bardzo na ich powrót do Polski. Zapowiadali, że pracują nad tym, bo jeden z koncertów, które tak ucementowały ich obecność na scenie alternatywnej, czy na scenie, no właśnie, nomen omen offowej, to był występ na Off Festiwalu 2020, to było bodaj 4, kiedy wydali swoją pierwszą płytę, z której z kolei dziś jeszcze jedno nagranie się pojawi. Come and See to jest ta płyta, o której mowa, już prawie 3-letnia. Dwuletnia, co ja mówię. 2024 rok, 27 jeszcze nie nastał. Prayers to jest jedno ze spokojniejszych, ale nie do końca, nagrań z tej płyty. Liczymy na powrót do Polski i czekamy na płytę, która już jutro.

To tytuł tego utworu Getting There, Flying Lotus i Nicky Randa. Z pozoru bardzo drastyczna zmiana klimatu po Guerriers, ale tak prawdę mówiąc całkiem nieźle się te utwory ze sobą spotkały. To w Elementach szukamy połączeń między najróżniejszymi klimatami, także takimi skrajnie różniącymi się od siebie, no właśnie, z pozoru. Flying Lotus to jest jeden z artystów, których też warto śledzić, jeżeli lubimy takich współczesnych także wizjonerów muzycznych, do których niewątpliwie on należy. A ja tak sięgnąłem po niego dzisiaj, dlatego że już tylko 2 miesiące dzielą nas od premiery pewnego, no można powiedzieć już kulturalnego czy popkulturowego wydarzenia światowego, mianowicie najpopularniejsza na świecie seria gier komputerowych doczeka się 6. części. Chodzi oczywiście o GTA, ale już mniejsza o to. Zacząłem eksplorować na nowo, już po raz, nie wiem który, po raz setny, playlistę, bardzo, bardzo dobrą playlistę, stworzoną na potrzeby piątki. Ta playlista cały czas otrzymywała update'y, nowe nagrania, no i Flying Lotus był kuratorem jednej z fikcyjnych stacji radiowych Flylow FM i tam między innymi właśnie to nagranie z płyty Until the Quiet Comes przed momentem Getting There. No i także Aphex Twin się tam pojawia, również na tym kanale, Flying Lotusowym kanale, z utworem Elevators, teraz...

0: Mimo, że to wydawnictwo kultowe, to niewątpliwie w katalogu Outkast trochę mniej oczywiste. Po nie właśnie sięgnął Flying Lotus w ramach swojej stacji, fikcyjnej stacji radiowej Fly Low FM. Tam takie narkotyczne, także outkastowe nagrania się pojawiały. Wcześniej wspominałem o Aphex Twinie.
1: Stop making that big face!

Adalia wraca w październiku do koncertowania. Bardzo ciekawa artystka z bardzo ciekawą płytą, która dzisiaj 5 lat kończy, z tej płyty nagranie w elementach. Może nie do końca elemenciarskie, jak to ostatnio Ania Lalka powiedziała. Takiego przymiotnika myślę teraz częściej będę używać. Natomiast zdecydowanie pasującej do klimatu muzyki alternatywnej. One hand on the steering wheel, the other sewing a garden. To jest Adalia, 5-letni album i nagranie Damn przed momentem. I to też rocznicowo, bo dokładnie 24 września się to wydarzyło, przed 5 laty. To kolejna rocznica, tylko nie 5, a 30. For now, the roots remain a little bit of an enigma, even to themselves. They have reached the level of their dreams, a major label record deal and some international notoriety. But for all that, their concept has not yet blown up. And it is possible it won't.

No Great Pretender, czyli fragment 30-letniej dziś oficjalnie płyty zespołu The Roots, także nie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni w elementach. Illadelph Half-Life, 96 rok i 24 września. A to, co słyszymy już w tle, to nagranie, o którym sporo było mówione na antenie Trójki na przestrzeni ostatnich paru dni, to za sprawą płyty, która dopiero co się ukazała. Płyty Michała Urbaniaka, choć nie jest to taka klasyczna płyta pośmiertna, którą to wydaje się na przykład 10 czy 5 lat po śmierci danego artysty. To jest materiał, nad którym dosłownie chwilę temu pracował Michał Urbaniak. Było to podczas jego wizyty w Gdyni w 2025 roku. Atma 2000.

Bardzo różne okresy twórczości Michała Urbaniaka, przepuszczone przez współczesną elektronikę, przez współczesne bity, hip-hop, także elementy muzyki klubowej. Świetni artyści na albumie Enjoy, bo o tym albumie mówimy. Tam pojawili się m.in. Kuba Janicki, o którym ostatnio sporo w Młodym Polskim Jazzie mówiliśmy. Tam też Envy, DJ Eprom i wielu, wielu innych. No i to jest jako całość, wydaje mi się, taka piękna klamra w kontekście twórczości artysty, mistrza niewątpliwie, który przez całe swoje życie odrzucał traktowanie jazzu jak muzyki muzealnej i nieustannie szukał połączeń, szukał nieoczywistych dodatków, dźwięków. To doprowadziło do wielu fenomenalnych płyt, między innymi do powstania tej właśnie, czyli Enjoy, z której fragment przed momentem. Michał Urbaniak, na pewno jeszcze po niego sięgniemy i to kto wie, po jakie nagrania, bo jeszcze może coś kiedyś się nowego pojawi. To kolejna rocznica.

0: Rap Promoter z płyty 35-letniej już, także na liczniku 35 dzisiaj się pojawia przy The Low End Theory, A Tribe Called Quest, już prawie na koniec pierwszej godziny elementów, które powrócą po 20 po serwisie Trójki. Zostańcie z nami. Jeszcze jedno nagranie. Na koniec to z polskich nowości Fish, Emadę Tworzywo i Szczyl.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my

kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Chybry, Dremontu i na Plac Bawiciela, do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach Wrony i Pół.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
5: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy.

0: Reklamy.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
5: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
0: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano przesłuchanie Ukraińca, który z nożem wtargnął do opactwa w Jarosławiu. Zmarła jedna osoba, cztery są ranne. Premier w Krakowie. Trzy dni przed wyborami prezydenta miasta zachęca do głosowania na Monikę Piątkowską. Tysiące wolnych terminów badań profilaktycznych dla kobiet. Nożownik z Jarosławia nadal bez zarzutów. Prokuratura nie przesłuchała 31-letniego Ukraińca, który rano wtargnął na teren opactwa i zaatakował pięć osób. W szpitalu zmarł ksiądz, dwóch jest w ciężkim stanie. Przemyska prokuratura będzie działać na miejscu ataku przez kilka najbliższych godzin.
7: Działania śledczych na miejscu tragedii skupiają się obecnie na ustaleniu szczegółów ataku. Teren zdarzenia, jak mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z przemyskiej prokuratury, jest rozległy i stąd wielogodzinne czynności.
8: Tak naprawdę tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni i stąd wynika czas trwania tej czynności.
7: Śledczy nadal nie przesłuchali podejrzanego o atak Ukraińca. Ma do tego dojść jutro rano. Prokuratura nie ujawnia również, dlaczego 31-latek jadący z Niemiec na Ukrainę nie został wpuszczony do swojego kraju przez ukraińskich pograniczników. Śledczy potwierdzają natomiast, że drugi z zaatakowanych księży po opatrzeniu wrócił do klasztoru i jeszcze dziś zostanie przesłuchany. W ciężkim stanie jest jednak nadal inny z duchownych, którego lekarze utrzymują w śpiączce. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Kraków jest wizytówką Polski, mówi pod Wawelem premier Donald Tusk. Na spotkaniu z mieszkańcami szef rządu zachęcał do oddania głosu na Monikę Piątkowską, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta.
9: Kraków zamożny, Kraków dobrze zarządzany, z aspiracjami, takimi ambicjami najwyższego lotu, to jest korzyść dla całej Polski.
6: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa w niedzielę. Polska wypuściła go na wolność, a Chorwacja przekaże Niemcom. Sąd w Puli zgodził się na ekstradycję Wołodymyra Żurawlowa, podejrzanego o wysadzenie rurociągu Nord Stream w 2022 roku. Grozi mu do 15 lat więzienia. Chorwacki sąd postąpił zupełnie inaczej niż polski, mówi jego obrońca, mecenas Tymoteusz Paprocki.
10: Sąd mógł pokazać, że kraje europejskie wartości i normy prawa międzynarodowego rozumieją w taki sam sposób, szczególnie w czasie, w którym w Ukrainie toczy się wojna. Pomimo dobrych i trafnych argumentów obrony w postępowaniu w Polsce i finalnej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie zgodził się na ekstradycję, w zupełnie inny sposób zrozumiał przepisy, zgadzając się na zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji do Niemiec.
6: Zatrzymany w Polsce Wołodymyr Żurawlow przed rogiem wyszedł na wolność. W sierpniu zatrzymano go w Chorwacji. Lekarze zachęcają kobiety do badań profilaktycznych, tym bardziej, że nie będzie z nimi problemu w najbliższych trzech miesiącach. Jest ponad 900 tysięcy wolnych terminów na mamografię i prawie 850 tysięcy w zakresie raka szyjki macicy. Zarejestrować można się przez centralną rejestrację.
11: Oczywiście wszystkie tradycyjne metody, rejestracja fizyczna w poradni, no ale właśnie to, co jest dzisiaj najbardziej wygodne, to właśnie brak jakiegokolwiek skierowania, konieczność tylko wyciągnięcia z kieszeni lub torebki właśnie w tym przypadku swojego telefonu, zalogowania się do aplikacji Moje KP, no i kilkunastu kliknięć, aby się umówić na właśnie jedno z tych dwóch badań. Albo obydwa najlepiej od razu.
6: Mówi dr Łukasz Sosnowski. W centralnej rejestracji są wszystkie placówki, które wykonują takie badania profilaktyczne. To był serwis Trójki.
3: Więcej info.

0: informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Piątek pochmurny, deszcz na Pomorzu i Kujawach i od 14 do 17 stopni.
2: Sprawdzam to.
3: Zachód planuje skok na wschód, a Polaków czekają przymusowe opuszczenia domów. Takie fałszywe przekazy od kilku dni krążą w sieci. Dotyczą krajowego planu ewakuacji, opracowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dezinformatorzy przedstawiają go jako element rzekomego niemiecko-ukraińskiego planu wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje te informacje. Rzeczniczka resortu Karolina Gołecka.
4: W sieci krążą fałszywe informacje, jakoby przygotowywany krajowy plan ewakuacji miał oznaczać masowe wysiedlenie mieszkańców Polski. To oczywiście nieprawda. Krajowy plan ewakuacji określa procedury na wypadek wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej. Jego cel jest prosty: sprawnie przemieścić mieszkańców terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju.
3: Rzeczniczka MSWiA podkreśla, że przygotowanie takiego planu wynika z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
4: Ustawa jasno wskazuje, że plany obejmują zagadnienia przemieszczania ludności z miejsca zagrożonego i przyjęcia jej w miejscu bezpiecznym w sytuacji na przykład zagrożenia wojną, wystąpienia klęski żywiołowej. Chodzi więc o ludność znajdującą się na danym obszarze, a nie jedynie obywateli polskich.
3: Choć sama idea nie jest nowa, procedury ewakuacyjne istniały przed rosyjską inwazją na Ukrainę, to jednak uwzględniały je jedynie wytyczne szefa obrony cywilnej kraju z 2008 roku. Krajowy plan ewakuacji zatwierdzony w lipcu tego roku określa zasady działania w razie wojny, zagrożenia wojną lub klęski żywiołowej. Ma umożliwić szybkie przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpiecznych części kraju. Dokument obejmuje m.in. szacunki dotyczące liczby ewakuowanych, organizację transportu oraz podział odpowiedzialności między służbami i administracją. Daria Kania, do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
5: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
7: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
8: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
5: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
9: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
5: Barbara Marcinik
9: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
5: W sobotę po 19:00.
7: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 6,5 minuty po 20:00.
0: Elementy.
10: Witamy w składzie bez zmian. Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Do 21:00 się polecamy.

Zwykle jakoś tak wychodzi, że druga godzina Elementów trochę bardziej jest może nostalgicznie brzmiąca nawet momentami, trochę wolniejsza, trochę bardziej jazzowa, zdecydowanie więcej jazzu w tej godzinie się pojawi, dlatego tak niepozornie na początek Naked Eyes. Zupełnie niepasująca do całości kompozycja, wbrew pozorom pasuje mi idealnie do tego, co dziś przygotowałem. Promises, a ja zachęcam do tego, żeby pisać maile, można na przykład na adres maciej.jankowski@polskieradio.pl. Ja także zamieszczam w moich mediach społecznościowych pod moim imieniem i nazwiskiem, zapraszam także tam, playlisty z audycji wszystkich. W jednej zbiorowej playliście znaleźć można każdy utwór, który w Elementach się dotychczas pojawił. Skoro o jazzie, no to o Kuszo powracają i to jest nowe nagranie, które dziś w Elementach pojawić się musiało. Place of Two.

Cała nowa płyta ukazała się dopiero co, 18 września, Frozen Flashes, czyli Okuszo, powrót do elementów, piękne, nowocześnie brzmiące jazzowe propozycje na tym albumie, nowych 9 utworów, nowych premierowych 9 utworów, które też na koncertach będzie można usłyszeć. Bracia Georg i Krzysztof Kiss z Curychu, to jest właśnie ta ekipa, czyli Okuszo, warto zapamiętać. Szczyl pojawił się już w pierwszej godzinie elementów dziś z Tworzywem, Fiszem i Emadę. To teraz z Brunem w swoim repertuarze.

0: Say at the end of the day, what's the point? I know anyway, I mean anyways.
1: I still love you.
0: Take a bow, I'm out of the ring. Take a sacred vow with this ring.
1: I still love you.
0: Don't say goodbye to this thing. Don't say goodbye to this.
1: I still love you.
2: Można się spierać co do artystycznego kierunku FKJ. Może się podobać, może się nie podobać, ale trzeba przyznać, że świetnie, świetnie produkuje, świetnie miksuje. Naprawdę jego nagrania należą do tych genialnie brzmiących, powiedziałbym. French Kiwi Juice to jest rozwinięcie skrótu FKJ, a zatem pseudonimem stoi Vincent Fenton, człowiek urodzony we Francji, tworzący w ramach nu jazzu głównie, ale też elektroniki, też house'u, też rhythm and blues'a nawet momentami, współpraca z wieloma artystami na koncie. Tutaj bass. Na nowej płycie, płyta Tiber, jest już dostępna w całości. To nagranie, którego słuchaliśmy, to Heavy Hearts, ono za nami. Breath Meditation natomiast to zupełnie inna propozycja, ale też z kategorii około jazzowej. Benjamin Adamson, ale także Miles Shrewsbury i Kamasi Washington.

Benjamin Adamson i Kamasi Washington znają się znacznie dłużej niż można by było przypuszczać. Adamson przez lata stał po drugiej stronie sceny jako realizator koncertowy Kamasiego. Pracował też przy jego Harmony of Difference, a ta znajomość sięga jeszcze wspólnego środowiska młodych muzyków z LA, także całej ekipy West Coast Get Down. No teraz role się trochę odwracają, bo Adamson rozwija własny projekt, a Kamasi pojawia się jako gość w tym ponad 13-minutowym Breath Meditation. Piękne nagranie, wspólne nagranie Kamasiego i Benjamina Adamsona. To na pewno jest

zwiastun większych rzeczy dla Adamsona. Bardzo mu kibicuję i bardzo się cieszę, że na pierwszy plan wychodzi. Nowa płyta WIHZG to coś innego niż można byłoby przypuszczać. Trochę bardziej w stronę może garażowego grania brytyjskiego, ale nie tego garażowego, gitarowego, które znamy z elementów. Bardziej UK garaż chyba.

How How to jest nagranie, którego słuchaliśmy przed momentem, wuja HZG jako HZG, czyli Paweł Stachowiak w nieco innej odsłonie na płycie Psiarnia, świeżo opublikowanej płycie, która eksploruje brzmienia brytyjskiej sceny elektronicznej lat 90. Cały motyw przewodni tego albumu skupia się wokół, no jak myślę, można się szybko zorientować, właśnie psów. Siad teraz, wcześniej wspomniane How How i to wszystko na płycie Psiarnia, już w polskim radiu, także w Trójce, wuja HZG o tej płycie opowiadał. To jeszcze jedno nagranie z niej.

Wuja HZG, czyli Paweł Stachowiak jako HZG właśnie. Ja zdaję sobie sprawę, że to UK Garage to jest spore uproszczenie, bo tutaj dosłuchać się można takich elementów UK Garage'u właśnie, bardziej w bicie, bo jest to dość charakterystyczne, jeżeli chodzi o te bity z Wielkiej Brytanii, natomiast tutaj zdecydowanie więcej jungle, więcej drum and bassu, to wszystko kryje się za liczbą uderzeń na minutę, czyli tych BPM-ów właśnie. Trochę więcej ich jednak na płycie HZG, na płycie Psiarnia, niż w takim typowym UK garażowym nagraniu. Do tej płyty jeszcze, mam nadzieję, powrócimy, jak i do całej sceny UK Garage i wytwórni Metalheads, która podawana jest przez Pawła Stachowiaka jako jedną z tych inspirujących, jeżeli chodzi o te brzmienia, które zaczął obecnie, a właściwie kontynuował ich eksplorację. Wracamy do gitar natomiast. Na koniec, prawie koniec dzisiejszego wydania elementów, Baszt z nowością Kids vs Guns.

Kids vs. Guns, nagranie z wczoraj, bardzo świeża rzecz zapowiadająca płytę, która za 2 tygodnie się ukaże. Poor Advice to będzie pierwsza płyta tego zespołu, pierwsza długo grająca płyta, bo była epka. Do niej właśnie zaglądamy, nagranie Gone Girl, cofamy się w tym celu do 2024 roku, do epki Dirty White Lies i Bashed po raz drugi.

Przypominamy epkę z 2024 roku Dirty White Lies, zespół Bashed z nagraniem Gone Girl. Prawie na koniec dzisiejszych elementów, bo jeszcze tylko jedno nagranie przed nami. Powrót do pięknej płyty All Them Witches, coś nieco innego na początek, ale przed 20, na koniec nawet, ale przed 21 jeszcze Proza w Trójce. Po raz ostatni o tej porze, bo od przyszłego tygodnia powraca na godzinę 11.50. Elżbieta Malinowska, Maciej Jankowski, bardzo dziękujemy. Zapraszamy także do słuchania audycji Mateusza Tomaszuka o 22.00.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Nowa powieść w Trójce.
2: Jakub Małecki. Chimera.
1: Czyta Rafał Mor. Łukasz Borowiecki. Muzyka.
2: Fragment ósmy. Po kilku miesiącach doskonalenia rozmaitych technik zacząłem wreszcie wznosić pałac znajdujący się w pniu starego drzewa. Zacząłem od przestronnego holu i okien wpuszczających do środka ukośne bele światła, a następnie powoli kontynuowałem pracę, często coś poprawiając, często burząc i budując od nowa. W pierwszym pomieszczeniu umieściłem salę kinową i kobietę, która tamtego pamiętnego wieczoru chwyciła mnie za rękę. Jeśli Loretta miała akurat więcej czasu, prosiłem, żeby opowiadała mi, co się dzieje w klasztorze. O wydarzeniach za murami nie chciałem wiedzieć. Pamiętałem łuny nad płonącym oksywiem. Pamiętałem odgłosy strzałów i fragmenty Pisma Świętego o smokach, plagach, potworach. Lubiłem, kiedy tłumaczyła mi codzienne rytuały.

0: O godzinie 8 odbywała się msza święta odprawiana w kaplicy na trzecim piętrze. Potem wspólne słuchanie radia. Po południu siostry piekły chleb, wybierały jaja z kurnika, gotowały, sprzątały. Miały duże zapasy jedzenia. 5 worków ryżu, 3 beczki masła, sardynki, konserwy owocowe, herbatę i kawę. Od pierwszych dni wojny przewożono im rannych marynarzy. W kilku pomieszczeniach na parterze powstało coś w rodzaju szpitala. Znajomi lekarze przychodzili po dyżurach, żeby opatrywać potrzebujących. Siostry niewiele spały, wiecznie krążyły pomiędzy salami a kaplicą. Aż któregoś dnia do drzwi wejściowych zapukał ktoś, kto nie był ani lekarzem, ani rannym. Miał na sobie mundur, jak to często u diabłów, opowiadała Loretta, siedząc obok mnie na wąskim łóżku. Chodził po korytarzach, zaglądał do pomieszczeń, uważnie sprawdzał dokumenty każdego pacjenta. Bardzo uprzejmy i miły, zapytał o broń. Powiedziałyśmy, że naszą jedyną bronią jest wiara, na co odparł, że w takim razie, jeśli znajdzie tu jakąś inną, zastrzeli nas wszystkie. Zapewnił nas też, że wkrótce jego podwładne diabły przyjdą, żeby przejąć budynek na cele wojskowe. Patrzyłem na nią w napięciu. Tobie nic nie grozi, zapewniła. Ze mną jesteś tutaj całkiem bezpieczny. Kilka dni później niedaleko klasztoru spadła bomba. Wszystkie szyby od frontu wypadły i trzeba było zasłonić okna deskami. Loretta wiedziała jednak, że nie lubię słuchać o wojnie, więc nie mówiła o niej. Czasami tylko rzucała szybko jakąś informację, jakby nie mogła nosić jej w sobie już dłużej. Poddali się ci albo inni, zajęto takie miasto, inne miasto. Wiedziałem, że coraz więcej sióstr ucieka z klasztoru, by się zająć swoimi bliskimi. Czasami pytałem, ile ich jeszcze jest na terenie budynku. Loretta uśmiechała się wtedy i mówiła: jeszcze troszkę nas zostało. Jeszcze troszkę nas jest. Byłem coraz bardziej zaniepokojony. Coraz więcej czasu spędzałem więc w swoim rosnącym pałacu. Budowałem kolejne pomieszczenia, a potem zapełniałem je wspomnieniami, informacjami i fragmentami tych kilku książek, które miałem przy sobie. Któregoś ranka Loretta nie przyszła. Widzę swoją przeszłość. Widzę siebie w ciemnym pokoju. Siebie na ulicach Gdyni. Siebie w cyrku Andromeda. Pamiętam wszystko. Loretta przestała przychodzić, a jednak żyłem dalej. Jedzenie pojawiało się samo. Domyślałem się, że z jakiegoś powodu Loretta nie mogła mi się pokazywać, dlatego przychodziła do mojej celi po ciemku i zostawiała mi prezenty. Miałem więc jedzenie, dach nad głową i niewidoczną opiekę. Niczego więcej nie było mi trzeba. Byłem bardzo zajęty. Zdecydowaną większość czasu spędzałem w pałacu, w przestronnych korytarzach wewnątrz wydrążonego drzewa. Fascynował mnie sam proces budowy, ale również przebywanie w gotowych już pomieszczeniach. Cisza, bezruch, wszystko tak, jak chciałem. Jeśli jakiś korytarz, pokój albo element wystroju mi się nie podobał, zmieniałem go w jednej chwili. Burzyłem i tworzyłem. Byłem Bogiem. Coraz bardziej dziwiłem się, że istnieją na świecie ludzie żyjący wyłącznie na zewnątrz swoich głów. Kiedy przebywałem poza pałacem, byłem rozdrażniony, niespokojny. Skupiałem się wyłącznie na przetrwaniu. Ciąg dalszy w poniedziałek.
1: Rafał Mor czyta powieść Z dawną Gdynią w tle. Zaczynamy latem, kończymy jesienią.
0: Jakub Małecki. Chimera. Fragmenty. Książkę opublikowało wydawnictwo SQN.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcin.

0: Polecam.
1: Autopromocja.
2: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
1: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier po tragedii w Jarosławiu zapowiada.
4: Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka.
3: Osoby mające transkrypcję aktu małżeństwa będą traktowane przez urzędy skarbowe tak jak małżonkowie. Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Nie było wypowiedzi. Po tragedii w Jarosławu premier zapowiada bezwzględne kroki wobec zła i przemocy. Rano 31-letni Ukrainiec wtargnął z nożem do opactwa. Nie żyje ksiądz, a 4 osoby są ranne. Premier Donald Tusk podkreśla, że Polacy i przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo.
4: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, będzie bezwzględne wobec zła i wobec przemocy. I to niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy z taką samą mocą dbać o to, żeby ludzie źli, czasami opłacani przez Rosjan, czasami szaleni, żeby nie zamienili tej wojennej sytuacji w piekło nacjonalizmu, nienawiści między człowiekiem a człowiekiem.
3: Obywatel Ukrainy, który zaatakował w opactwie, został zawrócony na przejściu granicznym, powiedział Polskiemu Radiu ambasador Wasyl Bodnar. 31-letni mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec i udał się na przejście w Korczowej. Nie przekroczył granicy z powodu problemów z ubezpieczeniem.
5: Dostaliśmy informację, że obywatel Ukrainy, 31 lat, został zawrócony z granicy, bo według tej informacji, które posiadamy, nie miał ubezpieczenia dla przekraczania granicy, czyli osobistego. I później się udał do tego klasztora i tam poczynił ten akt agresji, za co bardzo ubolewamy. Bardzo szkoda, że tak się stało.
3: Ambasada Ukrainy i prezydent Wołodymyr Zełenski stanowczo potępili atak na terenie opactwa w Jarosławiu. Pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie, przekazał minister finansów. Andrzej Domański poinformował, że podpisał interpretację ogólną. To oficjalne stanowisko, które ma wyjaśniać i ujednolicić stosowanie przepisów prawa podatkowego. Od końca sierpnia można wykonywać transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Czeskie myśliwce ponownie patrolowały polską przestrzeń powietrzną. Zostały poderwane ostatniej nocy w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Z Pragi Wojciech Stobba.
6: Dyżurna para samolotów wielozadaniowych JAS-39 Gripen została zadysponowana do bojowego patrolu na rozkaz NATO. Myśliwce były przygotowane do reakcji na ewentualne zagrożenie. Ostatecznie nie było konieczności podjęcia interwencji i maszyny bezpiecznie wróciły do bazy w Pardubicach. Kiedy przychodzi rozkaz, jesteśmy gotowi w dzień i w nocy, zapewniła w mediach społecznościowych czeska armia. Jej Gripeny zostały skierowane nad Polskę także w ubiegły piątek, patrolując przestrzeń powietrzną w rejonie wschodniej granicy. Również wtedy nie było potrzeby podejmowania interwencji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
3: Ponad 3 godziny trwało spotkanie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Prezydent USA powiedział jedynie dziennikarzom, że spotkanie było świetne. Chiński przywódca z kolei nie odpowiedział na wykrzykiwane pytania na temat Tajwanu. Mimo że rozmowy odbywały się za zamkniętymi drzwiami, agencja Xinhua podała, że chiński przywódca wyraził nadzieję, że Donald Trump podtrzyma swoje stanowisko w kwestii niepodległości Tajwanu. Miał też podkreślić, że sprawa wymaga wielkiej ostrożności. A spotkanie trwało ponad 3,5 godziny, niemal połowę tego czasu zajęły ceremonie powitalne. To krótkie, bezinwazyjne badanie pokazuje kondycję naszych płuc. Warto zrobić spirometrię, bo ponad połowa chorujących nie wie, że ma obturacyjną chorobę płuc czy astmę. Monika Gosławska.
7: Do badań zachęcali lekarze podczas konferencji zapowiadającej Polski Dzień Spirometrii, który przypada na 30 września. Jak mówił dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog z Wojskowej Akademii Medycznej, wczesne wykrycie obturacyjnej choroby

0: Choroby płuc czy astmy to szansa na dłuższe życie.
1: Apelujemy do wszystkich, którzy mają duszność wysiłkową, którzy kaszlą przewlekle, szczególnie którzy palą tytoń lub są narażeni na zanieczyszczenie powietrza, żeby wykonali spirometrię.
0: Badanie nie boli i trwa zaledwie 10 minut. Warto poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na nie, mówi profesor Joanna Chrostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
2: Lekarz POZ ma nie tylko możliwość i prawo wykonania spirometrii w gabinecie, ale również rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jasno-skrzelowej i zaordynowania leczenia.
0: Badanie będzie można wykonać bez skierowania w Polskim Dniu Spirometrii. Wtedy w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ będą wykonywane takie badania. Monika Gosławska, Trójka Polskie Radio.
3: Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko 13% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na wybrzeżu od Słupska po Mierzeję Wiślaną obowiązuje alert drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Już jutro nasi siatkarze zagrają o wielki finał Mistrzostw Europy. Polacy zmierzą się ze Słowenią. O najbliższych rywalach więcej powie Marcin Nowakowski, asystent trenera Nikoli Grbicza.
6: Myślę, że Słoweńcy są jeszcze mocniejsi w tej chwili niż byli na Lidze Narodów. Oni nie mają nic do stracenia, wiedzą, że to już jest dla nich dobry wynik. Rozmawiając z trenerem Solim, nawet on sam mówił, że dla nich celem było dostanie się do czwórki, także zagrają nas ze swobodą i na fantazji, a my wiemy, jaki jest nasz cel, wiemy, co mamy zrobić.
5: Początek meczu Polska-Słowenia w Mediolanie o 17:00, później w drugim półfinale zmierzą się Francja z Finlandią. Z Bośnią i Hercegowiną za to zagra nasza reprezentacja piłkarska. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym wystąpią w pierwszym meczu Ligi Narodów i będą chcieli udowodnić swoją piłkarską wyższość, mówi Przemysław Frankowski.
7: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców na tę odpowiedź to zobaczymy. Ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
5: Początek meczu z Bośnią o 20:45, a w piłkarskiej Lidze Narodów już grają i to w ciekawych meczach. Holandia podejmuje Niemcy, Norwegia już prowadzi 2-0 z Danią, Portugalia gra z Walią, a Serbia z Grecją. To wszystko mecze najwyższej dywizji, dywizji A. We Włoszech odbywają się Mistrzostwa Europy w kajakarstwie górskim. Polki w składzie Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska zajęły czwarte miejsce w rywalizacji drużynowej. Zwyciężyły Słowaczki przed Włoszkami i Francuzkami, a panowie zajęli siódme miejsce. Za to męska drużyna Kanadyjkarzy zakończyła rywalizację na 8. pozycji.
3: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Prognozowany przelotny deszcz będzie od 13 do 17 stopni.
8: Autopromocja.
9: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolovano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Aftyka. 6 zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz Festival pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji mało obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek.
8: Autopromocja.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Halo, czy jest tu ktoś?
12: Tak, to twój chatbot Marek.
13: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu. Wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
10: Ogłoszenie społeczne.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Prawie 8,5 minuty po 21.
16: Klub Trójki.
15: Paulina Wilk przy mikrofonie, Wojciech Dorosz wydaje dzisiejszą audycję, realizuje nieustająco Elżbieta Malinowska. Dziś będziemy mówić o sprawach dość mrocznych, dość poważnych i czuję się w obowiązku powiedzieć słuchającym nam, że to będzie godzina rozmaitych tematów, na pewno niełatwych, bo będziemy mówić o zbrodniach prawdziwych, o tym, jak dzisiaj o nich opowiadamy, jakie nowe formy opowiadania powstają. Dlaczego? To jest to wielkie, uniwersalne pytanie. Dlaczego zbrodnie prawdziwe, bardzo często niewyjaśnione lub wyjaśnione tylko częściowo, pozostaje

0: są tak ważne, tak interesujące, dlaczego tak chętnie wciąż zanurzamy się w te niełatwe tematy i dzięki komu to się udaje, bo oczywiście wiemy, że o zbrodniach prawdziwych można napisać książkę, można nakręcić film, ale można też stworzyć audioserial, można też zaadaptować reportaż na scenę. I to są te zupełnie nowe formy, w których te opowieści jakoś chcemy poznawać. Dziś w studiu i w pobliżu studia trójka wspaniałych gości, którzy trudnią się tymi nomen omen trudnymi tematami. Justyna Mazur-Kudelska jest w studiu, autorka jednego z najpopularniejszych w Polsce podcastów True Crime, Piąte Nie Zabijaj, redaktorka prowadząca Newsweek magazyn kryminalny i współautorka nowego audio serialu, o którym za chwilę więcej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Cezary Łazarewicz, także reporter, dziennikarz prasowy, publicysta, autor co najmniej kilku książek, które bardzo mocno wiążą się z tematem dzisiejszej audycji. Pierwszy chyba w tej, że tak powiem, kategorii w twojej twórczości był Elegancki morderca, tak? Był pierwszy?
2: Tak, tak, tak, tak.
0: W 2015
2: Dobry
0: roku.
2: Wieczór.
0: Dobry wieczór. A później, żeby nie było śladów, sprawa Grzegorza Przemyka, koronkowa robota, sprawa Gorgonowej, nic osobistego, sprawa Janusza Walusia także. Dobry wieczór, witaj. I Ewa Winnicka łączy się z nami. Ewa Winnicka łączy się z nami, także dziennikarka, reporterka, współautorka podcastu Jak się starzeć bez godności. To podcastowe doświadczenie Ewy Winnickiej także będzie dla nas dzisiaj ważne, ale oczywiście Ewa Winnicka jest autorką wśród wielu innych swoich książek Był sobie chłopczyk, a także Głosy, co się zdarzyło na wyspie Jersey, współtworzonej z Dionizosem Sturisem. Ta książka to nie była jedyna forma tej opowieści, bo jej towarzyszył tworzony równolegle audioserial Głosy, co słyszał morderca. Dobry wieczór, Ewo. Czy się słyszymy z Ewą? Nie wiem, czy Ewa jest i czy nas słyszy, ale jeśli nie, to będziemy za chwileczkę łączyć się z powrotem z Ewą Winnicką i myślę, że się to uda. Tym bezpośrednim, znakomitym powodem, dla którego dzisiaj w Klubie Trójki możemy porozmawiać o tej niezwykłej specjalizacji zawodowej, jaka gości naszych dzisiejszych łączy, jest audioserial śledczy Zwyczajna kobieta, którego premiera i początek już w najbliższą środę, 30 września po godzinie 20 na antenie Trójki. Justyno, przygotowujesz ten audioserial z Kamilem Bałukiem od 4 lat, jak powiedziałaś mi wchodząc do studia. Myślałam, że trochę krócej. Powiedz proszę krótko, co to jest za sprawa, ale przede wszystkim, co powoduje, że pracujecie nad nią tak długo i jak pracuje się nad, no, solidną, sążnistą powieścią na przykład?
1: Może to, dlaczego robimy to tak długo, to jest mniej ciekawa historia, bo zdarzyło się na przykład tak, że urodziłam dziecko i byłam w ciąży. Więc
0: czyli życie.
1: Życie, tak. Natomiast zaczęliśmy pracować, nasze drogi się po prostu przecięły w zupełnie innym miejscu, ale to był przypadek. Kamil mnie zapytał o to, jaka sprawa spowodowała, że napisało do mnie kilka osób z ciekawymi śladami i opowiedziałam mu właśnie o tej sprawie i ona mu nie wyszła z głowy. I tak parę miesięcy później wsiedliśmy razem do samochodu i zaczęliśmy podążać śladami tej zwyczajnej kobiety. Mowa o Janinie Kalińskiej, kobiecie 47-letniej, która w 1983 roku straciła życie w niewyjaśniony sposób. Znaleziona została wiele, wiele kilometrów od własnego domu, w miejscowości, z którą nic jej nie łączyło. I na temat sprawy jej zabójstwa, które zostało niewyjaśnione, nie było nic w internecie. Jedyna rzecz, która sprawiła, że ja na to trafiłam, to był stary, archiwalny odcinek magazynu kryminalnego 997 z 1987 roku. I nic więcej na ten temat nie ma, nigdzie.
0: I ta cisza była tak intrygująca.
1: Tak. To po pierwsze cisza, po drugie to, że kobieta ta spędziła 48 godzin we Wrocławiu, gdzie właściwie tylko raz na jakiś czas gdzieś tam się wynurzała i była widziana przez jakichś świadków. No i okazuje

0: Czuję się, że jej życie jest bardzo niezwyczajne. Bardzo niezwyczajne, jest pełne tajemnic. A wszyscy, z którymi próbowaliśmy na początku tym porozmawiać, to mówili tak, a to była taka zwykła krawcowa, a to taka zwykła pani, a to taka starsza, zwyczajna kobieta. I jak udało nam się dotrzeć do milicjantów, którzy pracowali, do osób, którzy z tą sprawą w jakiś sposób byli związani i trafić na własne w ogóle jakieś tropy, no to doszliśmy do tego, że słowo zwyczajny kompletnie do niej nie przystaje. I w ogóle wydaje mi się, że przystaje do bardzo niewielu ludzi.
1: To zapowiada się bardzo niezwyczajny audio serial. A czym, może uporządkujmy kategorię, Justyno, czym się różni audio serial od podcastu?
0: Oj, myślę, że bardzo fajne pytanie z kategorii gatunki dziennikarskie. Prezes radia mówi o tym, że to jest serial śledczy. My mówimy, że to jest audioserial, no bo to jest serial, który jest w słuchawkach. Z trzeciej strony jest to śledztwo dziennikarskie. Ale podcast wydaje mi się, że jest dużo luźniejszą formą, jeśli chodzi o po pierwsze samą audycję, a poza tym no podcast to jest czymś w rodzaju, nie nazwiemy platform streamingowych telewizją, prawda? Czy trudno powiedzieć, że to jest audycja. Ja mam wrażenie, że audycja jednak jest czymś, w co trzeba się włączyć, w czym się aktywnie uczestniczy. Podcast jednak jest chyba czymś, co funkcjonuje gdzieś tam w internecie. Nasz audioserial stanie się też podcastem, bo dobę po premierze w Trójce będzie publikowany na stronie Polskiego Radia. Natomiast podcast chyba jest czymś takim bardzo, bardzo dużo pojemniejszym niż audycja, tak mi się wydaje. Dużo
1: być może te kategorie nie mają wielkiego znaczenia dla słuchaczy, być może dotyczą bardziej takiego ekosystemu, w którym
0: tak, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tym, że to, coś jest podcastem, to z automatu wiadomo, że tego trzeba słuchać. Raczej nie oglądać, raczej słuchać. Więc.
1: Ale zastanawiam się, czy w tych mikrokategoriach i rozróżnieniach jest jakaś istotna sprawa dotycząca techniki warsztatu waszej pracy. No bo Cezary Łazarewicz, czy na przykład ty jak o sobie myślisz, to jesteś autorem True Crime?
2: Nie.
1: No a dlaczego nie jesteś? A to kim jesteś? I co to właściwie, co to by znaczyło, że nie jesteś autorem True Crime?
2: No bo się dowiedziałam, wiesz, trochę późno, że mówię prozą. Trochę tak jak z tą mówieniem prozą było. No, jakby gatunek true crime pojawił się ile lat temu. No, jak zaciągaliśmy angielskojęzyczne takie słownictwo, żeby nasz rynek jakoś opisać. I właśnie jak pisałem tą pierwszą książkę.
1: Czyli Eleganckiego Mordercę.
2: To właśnie z Dorotą Nowak rozmawiałem i ona mówi, wiesz co, bo teraz jest taki modny gatunek true crime i to się sprzedaje. Ja się jej zapytałem, ale co to jest to true crime? I teraz mogę też państwu objaśnić, bo już wiem tam od kilkunastu lat. Ona powiedziała, wiesz co, to jest taki kryminał, normalny reportaż śledczy, tylko jest taka forma lepsza, bo opisujemy jakieś wydarzenie, jakąś zbrodnię, ale nie musimy się tak trzymać faktów, więc możemy sobie dialogu dołożyć, trochę coś ubarwić. Ważne, żeby to była bardzo ciekawa opowieść. Tylko no, ja na tym poległem, bo ja jednak jestem takim dokumentalistą, że jak czegoś nie ma, że jak czegoś nie znajdę, no to nie mogę napisać, że ktoś coś powiedział albo zrobił. No i napisałem taki klasyczny reportaż, to się wtedy nazywał, wiem, że to chyba reklamowali jako true crime, ale to był taki reportaż śledczy, reportaż sądowy sprzed tam kilkudziesięciu lat, który opisywał no, historię krakowską Władysława Mazurkiewicza, który wydał mi się ciekawe. To nie była jakaś taka, wiesz, opowieść, która trochę mówiła o powojennej Polsce, o tych przemianach. W tle był październik, bo ten proces się w 1956 roku zaczynał. Więc to było niezwykle ciekawe.

0: Warszawę i Kraków, więc...
1: Więc tak, się podjąłeś.
0: Więc się podjąłem, bo to był tak naprawdę pomysł wydawnictwa. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że tak mało materiałów jest na ten temat i że jakimś cudem mi się uda znaleźć jakieś materiały. Ale to myślę, że to zawsze jest tak, że jak się czegoś podejmujesz i zaczynasz szukać, to to się odnajduje.
1: No, no myślę sobie, że to się samo nie odnajduje, że trzeba mieć jednak warsztat i pewne metody, o których na pewno dzisiaj porozmawiamy jeszcze.
0: Ale tak się stałem autorem True Crime.
1: No właśnie, i się rozsmakowałeś chyba w tym, bo na Eleganckim Mordercy się nie skończyło. To jeszcze pytanie do Ewy Winnickiej. Czy kiedy ty podjęłaś historię opisaną w książce Był sobie chłopczyk, to trochę tak jak Cezary powiedział, że no, Cezary powiedział, że nie wiedziałeś, jak mało jest tam dowodów. Ja myślę, że każdy z was pewnie jak wchodzi do historii, to dopiero po drodze odkrywa, co tam jest istotą, nie wiem, zakrycia, zamilczenia, niedopowiedzenia. Ewo, a przed jakim ty wyzwaniem wtedy stanęłaś?
2: To znaczy mnie w ogóle przyporządkowanie do gatunku nie było w ogóle potrzebne i nie miałam go na myśli, bo ta sprawa chłopca, który tu chwila, może przypomnę, co to była za historia. To była historia trzyletniego chłopca, którego ciało wyłowiono z rzeki, ze stawu pod Cieszynem i przez 2 lata nie można było ustalić jego tożsamości. I ta sprawa to było coś tak niesamowitego i tak sprzecznego w ogóle z naturalną koleją rzeczy, nawet takiej tragicznej, że najpierw mamy rodziców rozpaczających, że nie ma dziecka, a potem to dziecko się znajduje, żywe albo nie. A tutaj mamy coś zupełnie sprzecznego. I to we mnie wywołało niesamowite emocje, z którymi w ogóle nie mogłam sobie dać rady. To też był szczególny czas dla mnie, bo miał się urodzić nasz syn wtedy. I to pewnie też jakaś hormonalna skład hormonów sprawiał, że nie mogłam przestać o tym myśleć. Więc moją motywacją było to, żeby zrozumieć, jak to jest możliwe, że w kraju, w którym mówimy w ogóle o opiece nad dzieckiem, o priorytecie, jakim jest rodzina, nie można znaleźć rodziców ani opiekunów dziecka, które było jakiegoś lekarza, siedziało komuś na kolanach i było leczone przecież. To była jedna rzecz. A druga to oczywiście była taka idealizacja, statystyczna jeszcze wtedy pewnie motywacja, że jeżeli się zrozumie to zło, to można mu zapobiegać, prawda? A trzecia rzecz to jest oczywiście takie rozwiązanie zagadki. No to jest coś, co zawsze jest ciekawe. A jeśli chodzi o materiały, to oczywiście było ich bardzo dużo, bo to już ja podjęłam to zadanie po tym, jak przez ten temat, rozwalcowały media codzienne. I już miałam spokój i mogłam już krok po kroku w swoim tempie, ze swoją taką dokładnością trochę jubilerską, bo to też pewnie jest przypadek nas wszystkich, że kiedy się w ogóle w ten temat, w jakiś temat zakopujemy, to już go rozbieramy do granic możliwości. To jest ten taki przywilej reporterów, którego nie mają newsowcy. I raczej moja twórczość polegała na redukcji, bo ta historia była tak mocna, że już nie trzeba było żadnych ozdobników, niczego tam nie trzeba było, oprócz opowiedzenia historii, niż na martwieniu się o brak materiałów.
1: I teraz po latach ta niewielka, zredukowana, jak mówisz, książka powróci w formie adaptacji filmowej Magdaleny Łazarkiewicz. Powiedz, jak do tego doszło. To jest w pewnym sensie nowa sprawa, że reportaże trafiają do jakby innych zupełnie jakby sektorów kultury i środków wyrazu, no bo też zupełnie inaczej ta historia zostanie opowiedziana. Rozumiem, że nie powstaje film dokumentalny.
2: Nie powstaje film dokumentalny i to być może w ogóle było, jest powodem, dla którego walka o tą ekranizację trwała prawie 6 lat. Bo ta historia jest tak

0: tragiczna, tak bardzo trudna do strawienia, że dla wielu producentów to było bardzo ciekawe i takie ojoj, ale jednak czy widzowie będą chcieli oglądać taką historię, prawda? Bo to jest jednak coś, co w codzienności, która też nie jest łatwa, trudno też jest oglądać tragedię małego chłopca. I sposób opowiedzenia, czy myśmy musieli bardzo pracować nad tym, czy taki był zamiar, żeby zuniwersalizować jakąś tą historię, żeby też ona nie była naturalistyczna, żeby można było ją opowiedzieć prawdziwie, a jednocześnie tak, żeby ona była oglądalna. A historia tej ekranizacji jest taka, że faktycznie ona dotarła do ludzi bardzo mocno. To ta książka miała bardzo duży taki głęboki odzew. I między innymi do ludzi związanych z branżą filmową, którzy przyszli do mnie, zgłosili się i pracowaliśmy nad tym. Więc to była taka oddolna inicjatywa pewnie.
1: No to
0: ale
1: czekamy.
0: Praca nad formą była bardzo trudna i długa.
1: Rozumiem, że...
0: Ale zwieńczona sukcesem.
1: Rozumiem, że prace są już na tyle zaawansowane, że wiemy, że film będzie powstawał i jest już właściwie scenariusz.
0: Tak, scenariusz jest na ukończeniu, scenarzysta dopracowuje szczegóły, jest pis, który jest też, okazał się być sprzyjający temu projektowi, więc ja trzymam kciuki, bo ta opowieść o tym, jak to jest możliwe, że taka rzecz się dzieje, że to rodzice mogą dokonać takiego czynu, który i potem ukryć dziecko, właściwie jego ciało. I to, jak dochodzi do takiej zbrodni, bo to oczywiście nie jest jedna przyczyna, opowiedzenie o tym jest przywilejem też reportera, czy też filmowca, bo taka zbrodnia nie ma nigdy jednej przyczyny. To jest kilka ścieżek, które się po prostu zbiega w jednym tragicznym momencie. To są zaniedbania systemowe, jakieś nieszczęśliwe przypadki, bo to zazwyczaj jest jakieś źródło w pokoleniach wcześniej, które się wydarzają, które kształtują tych ludzi, którzy potem stają się mordercami. I myślimy wszyscy o tym, że być może to będzie miało jakąś też edukacyjną wartość. Bardzo bym chciała.
1: Czekamy w napięciu na ekranizację książki Był sobie chłopczyk Ewy Winnickiej w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. No ale na przykład do polskich teatrów, na polskie sceny trafiły już adaptacje Żeby nie było śladów sprawy Grzegorza Przemyka. Zadziwiło cię to, Cezary, że teatr chciał wziąć twoje książki reporterskie o prawdziwych zbrodniach, także w ważnych ze względów politycznych, na deski teatrów?
2: Wiesz co, zadziwiło mnie, bo to była akurat książka, którą Pies z kulawą nogą nie chciał się zająć wcześniej i wszyscy mówili, że to jest takie jakieś, wszyscy o tym wiedzą, co zajmuje się sprawą Przemyka, to przecież jest wszystko jasne. Mnie się wydawało, że nie jest jasne i później było takie duże zainteresowanie tym, no jak pani Krystyna do mnie...
1: Krystyna Janda w Teatrze Polonia przygotowała.
2: Tak, też jakoś się skontaktowało, jakoś to nie było takie, chyba na Messengerze do mnie napisała: panie Czarku, chcielibyśmy wystawić pana sztukę, pana książkę. Sprawdziłem, czy to nie jest fake, no wydawało się, że to jest od niej, no i powiedziałem, no oczywiście, no proszę bardzo. No to, wiesz co, no tak, to jest coś niebywałego, jak oglądasz swoje dzieło przetworzone przez kogoś innego i widzisz, jak ktoś inny się z nim zmaga. No to jest fajne, no, bardzo fajne uczucie.
1: No a jak przyjąłeś sam tę adaptację teatralną, która jednak wymaga środków rozmaitych, zupełnie innych niż praca reporterska. Przecież tam jest i ruch sceniczny, jest muzyka. To jest bardzo dynamiczny spektakl, trzymający w ogromnym napięciu, bardzo poruszający. No ale jest to rzeczywiście wyprowadzenie tej historii. Reporterzy bardzo często, zresztą Justyna Mazur także, używacie bardzo, jak powiedziała Ewa Winnicka, z

0: edukowanego języka. To jest bardzo spokojnym tonem. Zazwyczaj wasze narracje są prowadzone. Używacie rozmaitych tak zwanych uchwytów, czy fabularnych, czy literackich dla atrakcyjnego prowadzenia narracji, ale czuć w pracy was wszystkich taką, myślę, dużą odpowiedzialność za emocje, odbiór, konteksty, znaczenia, jakie wyzwala ta lektura. Tymczasem teatr, no teatr wymaga wyrazistych środków.
1: No tak, ale wiesz, ja też o tym myślałem. Co ja mam zrobić? Najpierw chciałem zapisać w tej umowie wszystkie takie rzeczy, żebym był strażnikiem tego mojego tekstu i żeby ten teatralny, przetworzony obraz, no jakbym miał nad nim kontrolę. Ale później poszedłem po rozum do głowy i powiedziałem, że to mnie w ogóle, ja się na te, nie, przecież nie znam na realizacji teatralnej. I absolutnie dałem wolną rękę osobom, które to robiły i jestem zadowolony. I ja nie poszedłem nawet na próbę generalną, no bo co ja miałbym powiedzieć tym ludziom, że co, światło źle stoi, że ktoś ze złej strony wchodzi na scenę, albo nie wiem. I poszedłem na premierę i byłem normalnym widzem. No to trochę nienormalnym, ale tam rząd niżej siedział Adam Michnik, który jest takim bohaterem tej książki gdzieś tam w trzecim tle. I raczej patrzyłem, jak inni reagują, a mnie się to bardzo podobało. Bardzo, ale bezkrytyczny byłem oczywiście, no to powiedziałem, że niektóre postaci mówią tekstami, które ja opublikowałem w książce i to zawsze jest to, no taki dreszczyk przechodzi.
0: Podobało się bardzo widzom to bardzo popularny spektakl i poruszający i oczywiście zrobiony z wielką odpowiedzialnością za to, o czym opowiada. Ewa Winnicka użyła dwukrotnie słowa przywilej. Przywilej reportera, przywilej opowiadania. Justyno, ty jesteś autorką ultrapopularnego podcastu. Czy ty od początku, no bo rosła popularność, pewnie i dla ciebie w sposób zaskakujący, po piąte, czy ty od początku się zastanawiałaś nad tym, jaka odpowiedzialność spoczywa na tobie, jako narratorce tych opowieści? I tu chcę was zapytać wszystkich troje, bo różnymi metodami, ale pracujecie no właśnie w obszarze niezwykle delikatnym, wrażliwym, który z jednej strony no, wymaga atrakcyjnego opowiadania, a z drugiej strony jakiegoś szalenie delikatnego obchodzenia się z emocjami po to, żeby tragedii, rzeczy straszliwych nie zmienić w rozrywkę. Czy ty, Justyno, bo ty, pytam ciebie też jako pionierkę tego sposobu opowiadania, czy ty to mierzyłaś tylko swoją wrażliwością? Jak się uczyłaś, co robić, czego nie robić?
2: Bardzo dziękuję za takie słowa uznania. Ja przyznam szczerze, że no nie powiem, że się wychowywałam, bo miałam 30 kilka lat, ale ja właśnie po pierwsze jestem po dziennikarstwie, którego nie skończyłam. Byłam też w Polskiej Szkole Reportażu, więc ja reportaże czy właśnie Cezarego Łazarewicza, czy Ewy Winnickiej czytałam, jak one po prostu wychodziły od razu, bo byłam i jestem odbiorczynią tej literatury faktu. Więc ja wiedziałam na pewno, że jeżeli miałabym to właśnie porównać do prasy, to nie będzie kolorowa bulwarówka, tylko to będzie jakiś magazyn, który wychodzi raz na miesiąc. Nie wiem, no teraz nie będę podawała tutaj oczywiście tytułów, ale że jest to coś dla, nie powiem ambitniejszego odbiorcy, ale dla takiego, który ma podobną wrażliwość jak ja. Więc to była pierwsza rzecz, która mi się gdzieś tam w głowie urodziła. Druga to była taka, że chciałabym o tym opowiadać z godnością dla jakby wszystkich, których to może dotyczyć. Na przykład nawet rodziny sprawcy, bo rodzina sprawcy bardzo często nie ma na to absolutnie wpływu. Na przykład teraz mamy taką historię sprzed właściwie kilkunastu tygodni, gdzie odnaleziono sprawcę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. Sprawcą się okazał tam 30-kilkulatek, który ma żonę i dzieci. No i w jaki sposób ta żona i te dzieci są winne temu, że mają takiego ojca, czy ona ma takiego męża. Więc ja jakby nigdy, Tak, można pójść w dwie strony. Ja sobie tak myślałam na początku, bo w Stanach

0: Stanach na przykład jest zupełnie, w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inny, inna zupełnie polityka, jeżeli chodzi o udostępnianie danych, które u nas są w ogóle absolutnie strzeżone. Dane, nie wiem, telefon, adres, jakieś nawet akta. No nie możemy sobie dotrzeć tak po prostu do akt w internecie. W ogóle w internecie to, ale też fizycznie jest trudno. A tam na przykład, jeżeli mamy jakieś wydarzenie kryminalne, to za chwilę na przykład wyniki sekcji zwłok są w jakiejś tam dostępnej domenie publicznej, można sobie to wertować i tak dalej. I na polskie warunki to odpowiednikiem są powiedzmy fora internetowe i komentarze. I można naprawdę z tego zrobić 4 godziny podcastu, mówić taka hipoteza, ale po prostu po co to robić, skoro to są często no, w ogóle wyssane z palca rzeczy, które na sprawie na przykład Iwony Wieczorek, to widać, jak potrafią krzywdzić poszkodowaną w tej sprawie matkę Iwony, oskarżając ją o nie wiadomo co. No i teraz, czy to jest moja odpowiedzialność, żeby poinformować ludzi o tym, że są takie hipotezy? No nie, właśnie moją odpowiedzialnością jest to, żeby wyważyć.
1: Bo specyfika twojej pracy w podcaście, specyfiką twojej pracy w podcaście jest to, że duża część tego researchu dotyczy już publikacji medialnych, prawda?
0: Tak.
1: Że ty korzystasz jakby z takich źródeł drugiego stopnia też i to wydaje mi się też unikalne dla podcastów. Reporterzy robią to rzadziej, mają chyba od razu próbują do źródeł, chociaż na pewno też tych cytatów się pojawia, ale trochę chyba mniej, więc rozumiem, że ty masz też jakąś taką fact-checkingową pracę.
0: Tak, oczywiście zdarzały mi się jakieś pojedyncze wpadki. Natomiast ja mam ogromny szacunek do właśnie reporterów czy do dziennikarzy, ale też było takim moim zamysłem od pewnego momentu, żeby ludziom pokazać, jak do wielu informacji mogą dojść po pierwsze sami, żeby sprawdzali informacje, żeby nie czytali tylko nagłówków, żeby nie sugerowali się komentarzami, tylko żeby weryfikowali te informacje. Często na przykład właśnie wertując na przykład jakieś newsy, to widać dokładnie czasami miejsce, w którym jakiś fake, czy jakieś
1: błędy dziennikarskie,
0: tak, widać, gdzie jest źródło, bo na przykład nawet godzina jakiegoś newsa, no to są właśnie takie szczegóły, które pewnie nudzą, ale jeżeli ktoś lubi kopać w takich różnych rzeczach, no to jest dla niego chleb powszedni. Natomiast to, co dla mnie jest najważniejsze, to to, żeby historię opowiedzieć w taki sposób z poszanowaniem po pierwsze godności i ofiary. Też nigdy nie użyłam z moich ust, nie padły takie określenia jak bestia, potwór, nie wiem, jakiś wynaturzeniec czy coś takiego, bo to jest to, co powiedziała przed chwilą pani Ewa, że żeby zrozumieć zło, znaczy to jest naszym celem, zrozumieć zło, żeby można mu było zapobiegać, a czasami, kiedy właśnie staram się zrozumieć sprawcę, to myślę, że już teraz rzadziej się pojawiają te zarzuty, że usprawiedliwiasz zbrodnię. Usprawiedliwiasz. Nie, nigdy nie usprawiedliwiam, ale chcę zrozumieć, co doprowadziło do tego, że komuś się bardziej, daje tutaj cudzysłów, opłacało zabić męża, niż się z nim po prostu rozwieść.
1: Ewo, a czy istnieje jakiś, nie wiem, niepisany, umówiony, zawodowy, nie wiem, kodeks czy warsztat tego, jak się zabierać za takie sprawy? Czy to jest tak, że każdy z was wypracowuje własne nie wiem, strategie, ale też jakąś etykę pracy nad daną opowieścią?
2: No, wiecie co, myślę, że każdy z nas musi mu odpowiedzieć na to pytanie za siebie. Natomiast ja mam pewnie... Moje takie granice są bardzo restrykcyjne. Przede wszystkim jako osoba pisząca, jako reporterka, jako osoba, która się zjawia w ogóle w życiu innych osób, niezależnie od tego, kim oni są, jak bardzo byliby świadomi, a oni czasami nie są tego nieświadomi, ja na pewien czas mam nad nimi przewagę bardzo dużą. To znaczy, to mogę sprawić, że ich życie będzie wyglądało od tego momentu już zupełnie inaczej i mam bardzo dużą tego świadomość, że stąpam na kruchym lodzie, że coś, co mi się wydaje prawdziwe, dobre, może nie być dobre dla kogoś, z kim rozmawiam. Że ktoś zostanie z tą wiedzą, z tą moją pisaniną w małej miejscowości i że to, co napiszę, będzie go stygmatyzować. Ja miałam taki przykład, może go opowiem krótko. Rozmawiałam przy okazji pisania książki o Greenpointcie. To już nie była kwestia kryminalna, ale rozmawiałam z osobą, bardzo sympatyczną panią,

0: która prezentowała mi otwarcie poglądy super rasistowskie, super wsteczne, nie wiedząc nawet o tym. Bo to było dla niej, urodzonej gdzieś w bardzo małej miejscowości już bardzo dawno temu w Polsce, jakby normalny sposób komunikowania, że tam inne osoby z innym kolorem skóry to są tacy i tacy. I dla mnie jako reporterki, która próbuje opisać dzielnicę Greenpoint, część Nowego Jorku, no to po prostu był miód, znaczy to było w ogóle. Ale z drugiej strony pomyślałam, że jeżeli ta osoba będzie łatwa do zidentyfikowania, to ona zostanie z tym z tym odium bycia kompletną rasistką i w ogóle osobą wsteczną i ja nie mam prawa jej tego robić. Oczywiście wtedy w takiej sytuacji mogłam ją zanonimizować, informując o tym moich czytelników. I to jest jedna rzecz, nie krzywdzić po pierwsze. A po drugie to żadne, jak mówił pisarz fiction Jerzy Pilch, zakręcone zdanie albo fraza nie jest ważniejsza niż życie, myślę, prawdziwe. Nie jest istotniejsza rzecz. I tego się trzymam. I też jestem bardzo daleka od takiego, taka była kiedyś teoria reportażu, że to, co się mogłoby wydarzyć, to można o tym napisać, jakże się wydarzyło. Tak kiedyś był taki moment, kiedy ten reportaż wkraczał do literatury, że może, żeby uśrednić, żeby pokazać kontekst, można było na przykład z kilku postaci ulepić jedną. I to było okej. Ja mam bardzo duże wątpliwości, czy tak można. Czasami, jeżeli taka jest potrzeba, trzeba o tym opowiedzieć czytelnikowi. On musi być świadomy tego, co czyta. Ale staram się tego unikać, bo w ogóle też wydaje mi się, że życie pisze takie historie, których naprawdę pisarze fiction nie mają aż takiej wyobraźni, żeby do nich dotrzeć.
1: Z Ewą Winnicką, Cezarem Mazarewiczem i Justyną Mazur-Podolską rozmawiamy dzisiaj o zbrodniach prawdziwych i o tym, jakie są sposoby opowiadania o nich, nowe także, i jakie dylematy wokół nich, na przykład etyczne, autorom towarzyszą. Cezary, a jak się pisze reportaż o sprawie sprzed lat, takie jak na przykład sprawa Gorgonowej, to właściwie dbanie o ten szeroko rozumiany interes i godność i niekrzywdzenie wszystkich w tej opowieści jest właściwie trudniejsze czy łatwiejsze? No bo żadna wdowa nie przyjdzie do ciebie z pretensjami, no ale jednak są pokusy, żeby śmielej poczynać sobie z pamięcią. No,
2: akurat w sprawie Gorgonowej to tak nie było, no bo właśnie, były dwie córki żyjące.
1: Międzypokoleniowa, podwójna właściwie zagadka przez ciebie rozwiązywana.
2: Wiesz co, dla mnie to był taki pretekst, żeby właśnie o tym opowiedzieć. To znaczy, najpierw była sprawa Gorgonowej, która była legendarna, nierozwiązana, nie wiem, filmy fabularne, dokumentalne.
1: Przypomnij ją proszę w dwóch słowach.
2: No to to jest tak, w Brzuchowicach koło Lwowa, w przedwojennej Polsce dochodzi do zbrodni. Zostaje zamordowana 17-letnia Lusia, zarembianka, w domu bogatego architekta Zaręby, który ma konkubinę, z którą żyje, i są w momencie takiego rozstania. I to są ostatnie święta, które razem spędzają. Jest rok 1931. W domu są cztery osoby. Nie, pięć, bo jeszcze jest dziecko. No i w nocy budzi się brat Lusi i coś widzi. Nie jest pewny, co widzi. Wydaje mu się, że to jest z pokoju Lusi. Jakieś, no coś się wydarzyło. Idzie do tego pokoju, patrzy, a tam jego siostra jest zamordowana z rozłupaną głową. Podnosi alarm. W tym domu są cztery osoby, czyli on, ojciec, konkubina.

na ojca, czyli Gorgonowa, i mała dziewczynka, która leży w łóżku i ona ma 2 czy 3 lata. 3 chyba lata. I nie wiadomo, co się stało. Przyjeżdża policja ze Lwowa i aresztuje Zarembę i Gorgonową.

0: badania się ciągle zmieniają, biegli podważają jedne badania, drugie, aż w końcu brakuje materiału dowodowego, żeby dokonać jakiegoś kolejnego badania. Później ona tam zostaje skazana na karę śmierci. Drugi proces odbywa się w Krakowie. W zasadzie tam też zostaje uznana za winną, trafia do więzienia. I od tamtej pory trwa dyskusja, czy Gorgonowa zabiła Lusię, czy nie zabiła. No i ta sprawa, dla mnie ona się zaczęła dość przypadkowo, bo małą notką w gazecie w Głosie Szczecińskim, który poinformował o tym, że córka Gorgonowej właśnie złożyła u adwokata w Szczecinie wszystkie dokumenty i rozpocznie się proces rehabilitacji. I jakie moje było zdziwienie, to był rok 2016 chyba, czy 15.
1: Czyli córka była już leciwa bardzo.
0: Była leciwa, miała, ale to nie o to chodzi. Nagle do tego Szczecina i do Trzebiatowa, gdzie mieszkała ta córka, zaczęły się zjeżdżać telewizje, prasa, radio. Nagle to się stała główna informacja. Ona przeszła przez wszystkie media, to akurat sprawdziłem. I ona rozbudzała tą wyobraźnię. To nie pierwszy raz, bo takich przypadków było wiele. Po wojnie Ekspres Wieczorny opublikował informację, że ogrodnik zamordował Lusię. Cała Polska o tym mówiła. W latach 70. był cykl artykułów, które się ukazywały w Prawie i Życiu. I tam jeszcze byli ludzie, którzy tą sprawę pamiętali. Więc to nakład tego Prawa i Życia wzrósł tam 3 czy 4-krotnie. Janusz Majewski zrobił film fabularny i zawsze to wywoływało dyskusję. Więc pomyślałem, może ja bym się zajął tą sprawą, może mi się uda coś więcej dowiedzieć. To zawsze tak jest, jak się zaczynasz zajmować, to już później jest łatwiej. I te wszystkie, widzisz, gdzie są mielizny, kto się pomylił, kto naciągał fakty. W każdym razie...
1: No dobrze, ale to ty mówisz o takiej historii, o której było bardzo dużo. A Justyna Mazur-Kudelska razem z Kamilem Bołukiem zajmujecie się historią, o której Fajbusiewicz mówił w 997. Wokół tego nie było nic. Powiedziałaś, wsiedliśmy do samochodu, ale co to właściwie znaczy? Od czego się zaczyna takie wasze śledztwo?
2: Od wizyty od razu u jest Fajbusiewicza.
1: Metoda. Aha, czyli pierwsza, czyli po nitce do kłębka metoda.
2: Tak.
0: A on po tylu latach jeszcze coś pamiętał?
2: No właśnie o tej sprawie wyjątkowo nie. I to nas chyba najbardziej, bo ja byłam załamana, a Kamil powiedział, i to jest najciekawsze, że on nic nie pamięta.
1: Czyli był podejrzliwy tak, wobec tej
2: niepamięci. Kamil jest bardzo podejrzliwy. Ale właśnie
1: ważna cecha u reportera, tak, nie tylko ciekawość, ale i pewna nieufność zawodowa.
2: Tak, a z drugiej strony on z kolei też, ja go tak nazwałam, pięknym umysłem w pewnym momencie, bo on po prostu ma taką zdolność do kojarzenia wszystkich nazwisk świata. On sobie potrafi w głowie układać jakieś mapy powiązań i potem jak my przychodzimy do pisania, a ja jestem raczej od tej takiej, od syntezy tego, co myśmy ustalili, a Kamil jest od tego, że wszystko jest bardzo ważne, wszystko jest bardzo ważne. I to jest potem takie, ja przychodzę z takimi nożycami krawieckimi i to tnę. Natomiast...
1: Można by zrobić o was jako o duecie śledczym dosyć wdzięczny serial.
2: Bardzo,
1: zawsze jest
2: tak.
1: Dobrze, Dempsey i Makepeace. Zawsze trzeba tak. Być w duecie. No ale powiedz mi proszę, no bo tak, czy... bo ty bardzo dużo różnych historii brałaś na warsztat w ogóle narracyjny i w tej historii też, ale ciekawi mnie, czy na przykład wypracowałaś, czy w ogóle czy możliwe jest wypracowanie jakiejś metody pracy? No bo Cezary mówił już tak doświadczonym głosem, że jak już się zacznie, to już się potem wie, gdzie są mielizny i tak dalej. Ale wyobrażam sobie też jednak, że nie ma jakiejś jednej matrycy tego, jak wy te śledztwa dziennikarskie prowadzicie.
2: Nie, bo to jest przede wszystkim mój debiut, jeżeli chodzi o śledztwo dziennikarskie. Więc bardziej tutaj trochę się dawałam ponieść jakby temu, co Kamil gdzieś tam mnie bardziej prowadził, bo Kamil się absolutnie... Nie boi dzwonić do ludzi, ja nienawidzę dzwonić. On się nie boi pukać, jeździć rowerem, gdzieś tam zajeżdżać od tyłu, czatować na kogoś na ławce, a to jest absolutnie wychodzenie z mojej strefy komfortu. Ja się po kilku latach się oczywiście przemogłam i jestem mu za to bardzo wdzięczna, bo doświadczyłam niezwykłego spotkania z człowiekiem, który w tej historii też uważam, że jest człowiekiem.

0: człowiekiem skazanym za życia na właśnie dożywocie. Stracił życie w wyniku ciężkiej choroby, ale też ogromnej samotności i jest autentycznie przez tę historię pokrzywdzony. O czym nie mieliśmy pojęcia, kiedy zaczynaliśmy się nią zajmować. I to jest... Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest warsztat ten nasz, bo to jest... Pewnie będę w stanie to ocenić, jak już wszystko zrobimy i jak wreszcie odpoczniemy, bo teraz jesteśmy w jakimś apogeum pracy, jeżeli o to chodzi. Ale myślę, że to, co jest najtrudniejsze, to właśnie bardzo chętnie bym się kiedyś spotkała, jak ty, Cezary, teraz powiedziałeś, że od razu widzisz, gdzie są mielizny, gdzie ktoś naciąga. Mi jest bardzo trudno to robić, bo myśmy naprawdę mieli bardzo mały fragment, czy fragment. Mamy 100% tych akt, ale to są zaledwie 2 tomy. To jest nic, jeśli chodzi o sprawę kryminalną. Ludzie poumierali. Bardzo wiele z nich nie chce w ogóle o tym mówić. Część z nich, którzy mamy wrażenie, że robili tej sprawie bardzo dużą krzywdę, no to z automatu nie chcą o tym rozmawiać. Więc myślę, że ten czas, przez który teraz pracowaliśmy tyle lat i myśmy tę historię, każdy z nas ją zapamiętało, jak mieliśmy takie przerwy od tej sprawy, zapamiętywaliśmy ją w jakiś sposób, a potem kolejny powrót do akt nas przekonywał o tym, że zupełnie źle to zapamiętaliśmy. I właśnie przewałkowywanie tego wiele razy powoduje, że do tej chwili jesteśmy w stanie się czasami zatrzymać na jakimś jednym zdaniu i odkrywać jakieś inne w ogóle, no niesamowite, ta, cytując, koronkowa robota, ale niesamowicie satysfakcjonująca i też taka sprawcza, bo właśnie co my możemy zrobić ze sprawą, która jest przedawniona i niewyjaśniona? No nic, ale z drugiej strony właśnie opowiedzieć i oddać tę sprawiedliwość, przywrócić ją jakoś i godność tej kobiecie i też temu człowiekowi, który już niestety nie żyje.
1: Bez wątpienia praca reporterów, dziennikarzy jest tym, co często wyświetla dla odbiorców to pole, które nie jest dostępne w efekcie pracy śledczych, zawodowych. Dlatego z taką pasją czytamy, oglądamy, słuchamy tych opowieści. Ewo, ty masz też takie niezwykłe doświadczenie z Dionizosem Sturisem, bo żeście razem... nie tylko napisali głosy, co się wydarzyło na wyspie Jersey, ale też stworzyliście, jak rozumiem, równolegle audioserial. Ja pamiętam, że słuchałam go z wielkim uznaniem i zdumieniem. Jaką zdumiewającą metodę pracy wypracowaliście, bo nie tylko po prostu jak reporterzy wykonywaliście telefony, lataliście, rozmawialiście z osobami powiązanymi z tą sprawą, ale jednocześnie tworzyliście no właśnie taki audialny zapis i swojej pracy, i wypowiedzi rozmaitych osób. I potem poprzez takie dialogi was jako dwojga autorów prowadziliście nas w tym audioserialu. Powiedz proszę trochę o tym. To była ta słynna, głośna sprawa Damiana Rzeszowskiego, który na wyspie Jersey zamordował kilka osób.
0: Swoje dzieci, tak. Żonę i sąsiadkę chyba.
1: Sześć ofiar było, prawda? Więc też na pewno o szczególnej trudności sprawa do opowiedzenia, ale ciekawi mnie też to, jak wy w ogóle wpadliście na ten pomysł, żeby tak to spróbować zrobić, jak ty to doświadczenie po czasie oceniasz, czy ten audioserial na przykład był dobrze przyjmowany, czy nie byliśmy jako publiczność jeszcze wtedy gotowi na to?
2: No, wydaje mi się, że myśmy byli absolutnymi pionierami tego rodzaju formy i trochę wydeptywaliśmy drogę pewnie. W audiotece chyba byliśmy pierwszym audioserialem i wydaje mi się, że to Dionis wymusił to na swoich znajomych z audioteki, ponieważ Dionis był radiowcem przede wszystkim wtedy. Interesował się tymi nowymi formami radiowymi, czy audio. Miał doświadczenie też w montażu, co było bardzo ważne. I też umiał, ja też potrafiłam, mam nadzieję, opowiadać historię. I wydaje mi się, że gdyby nie obecność Dionisa, to by ten serial oczywiście nie powstał, bo on był, w związku ze swoim doświadczeniem zawodowym, był takim motorem. Oczywiście materiały powstały głównie przy okazji pisania książki. Książka była pierwsza, ta historia Damiana Rzeszowskiego to był taki odprysk z kolei mojej książki Angolii.

0: dole, bo ja takim byłam Bronisławem Malinowskim, takim antropologiem, który jeździł po Wielkiej Brytanii i opowiadał historię tych najeźdźców, czyli Polaków, i pytał, jak oni w ogóle widzą ten kraj, który najechali. Tak mówili konserwatywni Anglicy, że od czasów Wilhelma Zdobywcy nie było takiego najazdu na Anglię, i znaczy na Wielką Brytanię, jak ten najazd Polaków. I tutaj nagle już po zebraniu materiałów, już ta książka była w druku, zdarzyła się ta historia Damiana Rzeszowskiego, takiego emigranta doskonałego. To znaczy wszystko mu się tam udawało. Zarabiał więcej pieniędzy niż w Polsce. Miał piękną żonę, miał doskonałą rodzinę. Dobrze mu się powodziło. Mieszkał na wyspie, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc, które ja widziałam w swoim życiu. No myślę, że plaże na Jersey i też sposób funkcjonowania ludzi, taki bardzo silnego community, które tam jest, które zawsze zazdroszczę tym takim małym miejscowościom. I nagle zdarzyło się coś takiego i to było też ciekawe. To była ta ciekawość, jak to jest możliwe, mm-hmm. i tak dalej. Te materiały, oczywiście byśmy rozmawiali z ludźmi na miejscu, nagrywaliśmy ich, rozmawialiśmy z prawnikami, rozmawialiśmy z pracownikami społecznymi i socjalnymi. No i to był materiał potem do stworzenia, troszkę inaczej oczywiście, ale nowej formy. To było absolutnie fascynujące, bo to też człowiek musiał już brać pod uwagę, taki jest materiał, gdzie tutaj musi wejść narrator, jak można popchać narrację tym, co jest. No bardzo to było dla mnie pouczające. Bardzo fajne doświadczenie i też zaowocowało głęboką przyjaźnią, którą już w dorosłym wieku nawiązałam z Dionisem.
1: O, czyli jest i dużo dobra wynikającego, tak, z takiej pracy. Tak, ja muszę absolutnie powiedzieć, że też dla słuchających myślę, że to było zupełnie nowe doświadczenie być jakby z wami w tym śledztwie i iść i też towarzyszyć w tym procesie myślowym, który tak, no jak rozumiem, jest już jakąś taką niezależną zupełnie pracą i nie da się go w żaden sposób zuniwersalizować, jak pracujecie. Cezary, mam dla ciebie trudne, uniwersalne pytanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Jak żyć?
1: To na inną okazję, ale też dobre, do reportera. Natomiast chciałam cię zapytać, czy ty rozumiesz, dlaczego dla ludzi tak zło zajmuje?
2: Tak, bo jest ciekawe. I zawsze jest tam, szczególnie są ciekawe te sprawy, które są jakoś owiane tajemnicą. No to ta tajemnica, zło, to jest coś, co ludzi przyciąga. I myślę, że będzie tak zawsze. Bo gdyby Gorgonowa się przyznała do zabójstwa Lusi, gdyby, nie wiem, sprawa Pyjasa była rozwiązana w latach 70., tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, no to te sprawy by nas nie zajmowały. A tu zawsze jest tajemnica, tak jak w sprawie tej kobiety. Mhm. To jest... Ja miałem trochę łatwiej, bo zajmowałem się sprawami zawsze takimi, które interesowały wcześniej kogoś. Ale też sobie wyobrażam, że można zrobić niezwykle ciekawą opowieść o czymś, o czym nikt wcześniej nie słyszał. Po prostu opowiedzieć historię nierozwiązaną przez tyle lat. I to jest fascynujące. Zawsze to jest fascynujące.
1: Justyno, już krótko. A wam się udało wyjaśnić sprawę tej zwyczajnej kobiety? To są zawsze zwyczajne rodziny. Taka zwyczajna rodzina na Jersey i taka tragedia nagle.
3: Na pewno to, co możemy powiedzieć, to to, że dotarliśmy do zupełnie nowych śladów, które wskazują na konkretne osoby, które mogły... Mamy nazwiska jakby osób, oczywiście te osoby nie żyją, więc tego nigdy nie sprawdzimy. No chyba, że się nagle znajdą świadkowie, którzy stwierdzą, tak, on mi powiedział na łożu śmierci, ale wątpimy. Natomiast po tych osobach jest w pierwszym tomie akt ślad, a my docieramy do ich nazwisk.
1: No a więcej od 30 września na antenie Trójki w serialu śledczym Zwyczajna kobieta, która się okazała zupełnie niezwyczajna w toku tego śledztwa. Justyna Mazur-Kudelska, Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz i zło w rozmaitych postaciach. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy.
2: Dziękuję.
3: Dzięki.
4: Ogłoszenie społeczne. Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie

0: właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej, coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny powodem rosyjski atak na Ukrainę. Zarzuty niegospodarności dla 5 byłych pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Gwałtowny wzrost światowych cen ropy przez brak perspektywy na porozumienie USA-Iran. Na początek pilna informacja. Polskie myśliwce znów poderwane monitorują przestrzeń powietrzną przy wschodniej granicy. Powodem kolejny rosyjski atak na terenie Ukrainy. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali SMS-y z alertem RCB przed zagrożeniem z powietrza. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będziemy bezwzględni wobec zła, zapowiedział w Krakowie premier Donald Tusk, odnosząc się do tragedii w Jarosławiu. Rano 31-letni Ukrainiec wtargnął na teren opactwa. Nie żyje ksiądz, a 4 osoby są ranne. Szef rządu podkreślił, że Polacy i przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo. Premier podziękował prezydentowi Ukrainy za wydanie oświadczenia po ataku.
3: Przeczytałem komunikat, oświadczenie prezydenta Zeleńskiego po morderstwie dokonanym przez młodego Ukraińca na polskim księdzu. Dobrze się stało, że prezydent Zeleński zareagował natychmiast. Polityka nasycona nienawiścią, pogardą, konfliktami może prowadzić nas wszystkich, ludzkość, do katastrofy.
2: A Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jest wstrząśnięty zbrodnią. Ukraiński prezydent dodał, że jej sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Są informacje z wielu źródeł, że Rosja przygotowuje coś dużego, ostrzega szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wicepremier mówił o tym podczas wystąpienia w amerykańskim think tanku w Waszyngtonie. Docierają do nas informacje wywiadowcze z wielu źródeł, że Rosja szykuje w tym roku coś dużego. Uważamy też, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji. Mogą więc przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć swoim obywatelom, że zostaliśmy zaatakowani, a zatem musimy się zmobilizować. Wicepremier Radosław Sikorski dodał, że Rosja byłaby szalona, decydując się na pełnoskalową inwazję, dlatego należy spodziewać się działań hybrydowych. 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty niegospodarności. Warszawska prokuratura informuje, że chodzi m.in. o byłego dyrektora Radosława S. Do nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków miało dochodzić między styczniem 2020 roku a kwietniem 2024. Tylko jedna osoba z pięciorga podejrzanych przyznała się do zarzucanych czynów. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości napisał w mediach społecznościowych, że był to zorganizowany mechanizm wyprowadzania pieniędzy. Setki tysięcy złotych przepuszczone na służbowych kartach płatniczych z pominięciem procedur, miliony złotych w nielegalnie przyznawanych dotacjach i ukrywanych zwrotach do budżetu, podkreślił Waldemar Żurek. Ceny ropy znów gwałtownie rosną. To efekt braku oznak porozumienia pokojowego na szczycie ONZ oraz groźby eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
4: W ostatnich godzinach odnotowano gwałtowny wzrost światowych cen ropy naftowej. Międzynarodowy benchmark ropa Brent podrożał o 3%, osiągając poziom ponad $106 za baryłkę, po czym nastąpiła niewielka korekta w dół w obliczu niepewności towarzyszącej trwającemu od 7 miesięcy konfliktowi zbrojnemu USA z Iranem. Przez około 2 tygodnie aż do środy ceny ropy spadały, napędzane nadzieją na porozumienie, które zapewniłoby swobodny przepływ ropy i gazu z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormus w czasie, gdy światowi przywódcy gromadzili się w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednak gdy okazało się, że przywódcy państw nie przedstawili propozycji wskazujących na postęp w łagodzeniu kryzysu paraliżującego ruch tankowców na Bliskim Wschodzie, ceny surowca ponownie zaczęły rosnąć. Wzrost cen następuje również w obliczu ostrzeżeń ze strony Iranu, że wszelkie nowe amerykańskie ataki, którymi Donald Trump wielokrotnie groził w tym tygodniu, mogą spotkać się z odwetem obejmującym rozszerzenie działań zbrojnych na infrastrukturę energetyczną oraz szlaki żeglugowe na Morzu Czerwonym, a być może nawet na Oceanie Indyjskim. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
2: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Prognozowany przelotny deszcz będzie od 13 do 17 stopni.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
2: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
1: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
2: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Krzysztof Zyblewski, wychodząc ze studia, zgasił światło, także chyba możemy zaczynać. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk, witamy po raz 556.
5: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. Adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
6: Off control.
7: Hello, this is John Ean.
8: And this is Nigel.
7: And we're Hate Rock. And you're listening to Off Control.
8: On Radio Troika.

0: Dobrze jest mieć radiowe notatki. Nie wiem, jak to się stało, że zapomniałem o tym, że byłem na koncercie Blape Modern. Zupełnie nie pamiętam tego występu, a okazało się, że moje notatki przypomniały, że kiedy grali w Warszawie, a było to w roku 2019, na ich koncertowej setliście po pierwsze nie zagrali utworu Inside, który wybrzmiał przed chwilą. A żeby tego było mało, po koncercie udało mi się nawet zrobić zdjęcie tej właśnie tracklisty i wrzucić ją na grupę słuchaczy i słuchaczek na Facebooku. O mały włos, bo kartkę z utworami szybko chciały zabrać dwie fanki i zabrały, ale zdążyłem jeszcze zrobić zdjęcie tracklisty koncertu, którego zupełnie nie pamiętam. Tak się zastanawiam, czy Iza też miała taki moment, że zapomniała o koncercie, na którym była. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Znasz mnie, ja generalnie mam fatalną pamięć, więc ja jeśli nie mam czegoś zapisanego i dlatego właśnie między innymi trzymam taki swój memory box, kiedy jeszcze za takich pięknych, starych, dobrych czasów jeszcze były takie ładne, drukowane bilety. Niektóre, teraz to się nazywa, jak to się nazywa? No takie pamiątkowe, prawda? Można sobie zamówić. Kiedyś to była norma, więc ja mam takie pudełeczko z takimi biletami, nawet mam z całej książeczki na przykład o festiwalu jeszcze z tych dwóch, na których byłam, ale je trzymam, tak żeby nie zapomnieć.
0: Niesamowite, to taki zestaw prawdziwej jesieniary. A, zdradziłem, prawda? Jesień. Nie, redaktor nie lubi jesieni, nie będziemy o tym rozmawiać. Ja tylko zanim przejdziesz do typu, powiem, że dzisiaj specjalnie hate rock przygotowałem, to znaczy efekty mojego wywiadu z australijskim duetem hate rock, a to dlatego, że tam niebawem wiosna będzie. Już jest wiosna, no, ale chyba tak mi się wydaje, tak, bo zima trwa do 22 września, także witaj wiosno.
1: Nie tam witaj wiosno, witaj jesienią. Ja nie, no już rozmawialiśmy poza anteną a propos wczorajszej audycji porannej, no ale już dobrze. Ja coś chciałam jeszcze powiedzieć, widzisz, zbiłeś mnie z mantełyku. No trudno, nieważne. Widzisz, a propos mojej pamięci. Więc no już ja przechodzę do swojego typu. A, wiem, co chciałam powiedzieć. Skoro tak zaczyna godzina light, to ja nie wiem, co będzie w godzinie dark.
0: Zapowiedziałem, że pierwsza godzina będzie light, a druga będzie dark. No dobrze, dobrze, dobrze. Blape Modern rzeczywiście był trochę dark. Hate Rock trochę oświetli te mroki. A co będzie w twoim typie dzisiejszym?
1: U mnie będzie też trochę światła, bo będzie shoegaze. A shoegaze jest jakiś, mam wrażenie, zawsze taki rozmarzony, pozytywny, subtelny. Ja przynajmniej tak go odbieram. A że dawno nie było nowego shoegaze'u, a całkiem przypadkiem zaplątał mi się w odtwarzaczu, więc będzie dzisiaj shoegaze niedaleko, bo z Berlina. Zespół powstał w 2024 roku. Nie wiem absolutnie o nich nic, oprócz tego, że bardzo mi się podoba ten utwór. I jest to singiel, który wyszedł w lutym i nazywa się Erasure, a zespół to Dusk Saffron.
0: To dzięki, Iza. Słuchamy.
1: Dzięki, dobranoc.

Typ Time JZM Dusk Saffron Erasure. Czas na naszą tradycyjną listę obecności. Typ Time JZM, który za chwilę, mamy nadzieję, wyląduje na grupie Off Control w Trójce. Już Aguaja napisała Shoegaze Goth. Jakie to jest piękne. Widzisz, Iza? Jednak rozświetliła Iza mroki pierwszej godziny Off Control. facebook.com/trójka, tam nasza tradycyjna lista obecności. Melduje się Kasia. Kasia melduje się z Płocka. Karolina z kolei melduje się ze Skurzewa. A Jacek z Gorzyczek pozdrawia. Długo mnie nie było na żywo, bywałem z podcastu, ale jesień wkracza, ciemność wkracza. Redaktor nie lubi jesieni? Ja też nie lubię, ale lubię jesienną muzykę. No to tak jak ja. Wszystko się zgadza. Andrzej wstawił zdjęcie, no właśnie, czego to jest zdjęcie? To jest zdjęcie głośnika. Z tego głośnika wydobywa się audycja Off Control. Dobry wieczór, my w Off Control dzisiaj w Pieninach. Chłodno, coraz chłodniej, cold.

pisała Małgorzata. Melduje się na naszym pokładzie Wojtek ze Szczecina. Melduje się Karolina z East Sussex. East Sussex to nie w ciemnościach. Wszystko się zgadza, Lights of Music On. Warszawa to Bożena, Andrzej to Kwidzyn, a Krzysztof donosi, że zimny, deszczowy, jesienny Wodzisław Śląski przygot of Anny. No to dopisujemy do naszej listy obecności. Dobry wieczór, Wielkopolska przy głośniku, to Wojtek. No i kot. Cóż to za kot jest? Damian pozdrawia kociarzy. Nie napisał Damian, jaki to jest kot, jak ma na imię, jak się nazywa. Aha, napisał. Kastor. Kastor się melduje. Wisła na nasłuchu. A Simi też słucha. To jest kot Jacka. Simi prawie śpi. Może się obudzi za chwilę. Maciek pozdrawia z Gujska. Ahoj, tradycyjnie mówi Rafał. Melduje się też Paweł przy Zgaszonym z Wielkopolski. Gdzieś pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem melduje się Paweł. Ależ ten czas goni. Ależ ten czas goni. Tradycyjnie melduje się z miasta o kodzie 21500. Dobry wieczór, panie redaktorze, napisał Andrzej, a Ewa melduje się z Rzeszowa. Piotr widzi, że jest i się wpisał i dopłynął do portu zwanego Off Control, a Mirosław przesłał nam pocztówkę. Właśnie nie wiem, czy to jest pocztówka z Bielska Białej, czy to z Rzeszowa, bo to jest jakieś takie nieoczywiste. Lucyna melduje się z kolei właśnie, to już wiadomo, z Bielska Białej. Piękny zachód słońca, no to teraz musi być słońce na pewno off. Kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy, facebook.com/trójka. Iza wspominała, że Dusk Saffron to zespół trochę widmo, no to zupełnie jak nasz kolejny zespół. Zespół, który się zwie ORR.

Zupełnie nic, nic a nic, zupełnie nic o sobie nie piszą, a ja mam nieodparte wrażenie, że projekt Widmo to projekt ORR. Tak się nazywają, a Feels the Same zapętla mi przestać nie mogę. A za chwilę, a tak właściwie to już, z tajemniczej, bliżej nieokreślonej przestrzeni przeniesiemy się do Australii. John Standish, Nigel Young i moja rozmowa z Hate Rock już za chwilę.

Sweethearts, a.k.a. Love You. Hate Rock, John in Standish, Nigel Young. Rozmawialiśmy na Off Festiwalu, a tak właściwie przed ich koncertem, kilka godzin przed ich koncertem na tegorocznym Off Festiwalu w Katowicach. Dzisiaj pierwsza część naszej rozmowy. I powiedziałem im na wstępie, że chciałbym z nimi porozmawiać o emocjach, bo to one są dla mnie najważniejsze. Poznałem ich 15 lat temu. Moja miłość do nich zaczęła się od albumu Work, Work, Work. Usłyszałem ich w Trójce, a od kilkunastu lat ich dźwiękami dzielę się ze słuchaczami Off Control. Mam takie skojarzenie tak bardzo związane z dźwiękami Hate Rock, bo odkryłem ich dopiero po latach podczas mojego jesiennego pobytu nad Morzem Bałtyckim. I za każdym razem, kiedy wracam do ich dźwięków, do utworu Sweethearts, a.k.a. Love You, widzę w myślach polskie morze, deszcz, silny wiatr, ale też plażę, na której prawie nikogo nie ma. I to dziwne uczucie, że właśnie w

0: wtedy świat wydaje się najpiękniejszy. No bo są utwory, które brzmią najlepiej pośród sztormu. Zapytałem ich o miejsce na ziemi, które sprawia, że czują się spełnieni, czują się szczęśliwi.
1: I really love electrical storms as well.
0: Tak naprawdę uwielbiam burze, kiedy widać zarówno błyskawice i grzmot widoczne obok oceanu. Spędziłem sporo moich nastoletnich lat w samochodach z przyjaciółmi. W okresie dojrzewania miałam okazję oglądać burze, które uderzały w ocean, więc czuję, że to moje miejsce na ziemi. Mieszkałem w Sydney przez jakieś 6 lat. No i zakochałem się na plaży w North Bondi w Sydney. Czułem, jakbym widział niebo na ziemi. A ja naprawdę chciałbym pojechać do Australii, ale boję się tych wszystkich węży i ogromnych pająków, tych dziwnych stworzeń.
2: You have to be unlucky to see a snake.
0: Trzeba mieć ogromnego pecha, by będąc w Australii zobaczyć węża. One wychodzą tylko latem, więc nie masz się czego obawiać. Żyję na łonie natury od około 9 lat. Widziałam kilka. Nawet widziałam węża ze śmiertelnym jadem, który prześlizgiwał się przez moje nogi niczym baletowa tancerka. Ale to tak jak powiedział Nigel, nie ma się czego obawiać. Powinieneś odwiedzić Australię.

0: Jeżeli ktoś zapytałby mnie o najważniejsze albumy mojego życia, chyba odpowiedziałbym, że na pewno jednym z nich byłby album Work, Work, Work, a tuż obok niego album Venus in Leo. Domyślam się, że oboje wskażą mi album Rhinestones, ale czy to nie jest tak, że konkretne wydarzenia z naszego życia generują wspomnienia? Zapytałem Johnny Standish i Nigella Younga z australijskiego duetu Hate Rock, jakie skojarzenia mają z albumem Rhinestones.
1: You're very emotional, aren't you? The Venus in Leo.
0: Chyba bardzo lubisz rozmawiać o emocjach. Czy nie jest tak, że zarówno Venus in Leo i Work, Work, Work są do siebie nieco zbliżone? Może istnieje pomiędzy nimi jakieś połączenie? Niczym nastolatek, który tonie w bagnie, ale tak jak wspominałeś, na albumie Rhinestones jest chyba więcej jednak tego światła. Czuć lekkość i humor. Myślę, że niektóre uczucia również łączą się z czasami pandemii COVID-u, z czasami lockdownu. Staramy się zgłębiać tematy przyjaźni, ale mamy na uwadze też te bardziej platoniczne uczucia. Praca przy albumie Work, Work, Work była zupełnie inna. Byliśmy w tak innym miejscu, w tak zupełnie innej przestrzeni, że udało nam się uchwycić rozdział naszego życia, który był naprawdę bardzo nietypowy. Przy tworzeniu myślałam też o tematach, które były przesiąknięte emocjami. Ekspansywność i otwartość, ale też myślenie o przyjaźni w romantyczny sposób daje ci perspektywę w długoterminowych znajomości. Są też przecież te ulotne, które mogą być dosyć toksyczne. I ta perspektywa otworzyła nam drogę zarówno liryczną, jak i instrumentalną. Nasze utwory wcale nie muszą dotyczyć romantycznych związków lub relacji, w których poszło coś nie tak, w których kipi od zemsty czy od tęsknoty. Jednak bardziej nawiązujemy do słodkiej melancholii, do ludzi, którzy mijają nas w swoim życiu. Czytałem, że mieszkając w Londynie mieliście studio w pobliżu London Fields, szare ściany, szara wykładzina, świetlówki. Wspominali kiedyś, że przypominało to niemal gabinet stomatologiczny. To fascynujące, że tak chłodne, zwyczajne pomieszczenie stało się miejscem narodzin albumu Work, Work, Work. Zapytałem ich, czy uważają, że miejsca w jakiś sposób chłoną emocje. Jak wybieramy miejsce, w którym nagrywamy? Myślę, że to miejsce wybiera ciebie w ten sam sposób, w jakim my to robimy. To okazja do czerpania wielkiej radości, satysfakcji. Często też zaglądamy do wolnych przestrzeni, które z uprzejmości użyczają nam nasi znajomi. To tak jakbyśmy lądowali na zupełnie odległych planetach. A album Work, Work, Work ukończyliśmy w moim mieszkaniu w Londynie. Bardzo często się przemieszczamy, ale studio London Fields było nieziemskie. Dzieliliśmy je z kilkoma innymi zespołami. To prawda, Jonin, że się tym studiem podzieliliśmy? Tak, to prawda. A z tego względu, że to była bardzo mała przestrzeń, pamiętam, kiedy wchodziliśmy do tego studia i było czuć ten pot w powietrzu. Prawie jak zapach starej skarpetki, ale miało to swój urok. Jednym słowem, na Work, Work, Work czuć wszechogarniającą wilgoć. Mieliśmy to szczęście w Melbourne. Bardzo trudno było znaleźć studio nagraniowe z duszą, a my dostaliśmy pustą rezydencję z 7 sypialniami. Dostaliśmy cynk, że to miejsce jest nawiedzone. I tak było przez 6 miesięcy. Nagraliśmy tam świetne kompozycje.

0: Bardzo długo nosiłem to pytanie w sobie i wiedziałem, że nie mogę ich o to nie zapytać. Zapytałem Jonin Standish i Nigella Younga z Hate Rock o ten charakterystyczny dom, którego nie da się nie zauważyć na okładce albumu Venus in Leo.
1: Well, that's my childhood home.
0: To mój dom z dzieciństwa. Wraz z Nigelem zauważyliśmy, że po latach ma taką samą farbę z lat 90., którą przygotowywała moja mama. Jest widoczny zarówno kolor łososiowy w towarzystwie koloru miętowego. A ja po prostu chciałam udokumentować to miejsce, bo powracam w myślach bardzo często do tego domu. Tak było prawie każdej nocy, a teraz te myśli pojawiają się raczej sporadycznie, może raz w miesiącu. Na albumie Venus in Leo jest utwór Dream Symbol, który opowiada o byciu na zawsze uwięzionym w tym domu. Mój psycholog powiedział, że może to być związane z moimi lękami. Moja mama zmarła, zanim jeszcze wyprowadziłam się z tego domu, więc podświadomie może jestem w nim uwięziona. Ale uwielbiam ten dom. Zawsze to powtarzam w audycji Off Control, że kiedy sięgam po dźwięki Hate Rock, warto też podkreślać, że niewiele jest

zespołów, które potrafią po pierwszych sekundach być rozpoznane. Jakby nie patrzeć, mają taki swój dźwiękowy szyfr. Po pierwszych sekundach da się chociażby rozpoznać muzykę The Cure. Po pierwszych sekundach słuchacze Off Control też rozpoznają dźwięki hate rock. Nie jest łatwo stworzyć coś, co jest spójne.

0: jest trudne do tworzenia przez kogoś innego. Wynika to z całego procesu twórczego i tego, co się z niego rodzi. Naprawdę nie wiem, nie mam na to odpowiedzi. Może chodzi o praktykę, która sprawia, że czujemy nasze dźwięki, że czujemy ten konkretny odcisk palca, to ten DNA, to unikalny język rozumiany przeze mnie i Nigella. Nie da się ukryć, że The Cure mieli mnóstwo charakterystycznych singli. Przychodzi mi na myśl charakterystyczne brzmienie gitar, o których wspominasz. Sean był wielkim fanem albumu Disintegration. Ja też jestem wielką fanką grupy The Cure, absolutnie. Ale ja nigdy nie zwracałem bardzo na nich uwagi. Nie da się ukryć, że jednak nie da się przejść obok nich obojętnie. Myślę, że łatwo jest usłyszeć zespoły, którym udaje się oddać pewien szablon dźwięku. Chociażby w Melbourne możesz dostrzec zespoły, które brzmią jak my. Ale Janine ma rację, co nie ma dla nas znaczenia, bo robimy z dźwiękiem to, co nam się podoba i w pewnym sensie nieświadomie, ale myślę, że podświadomie staramy się po prostu odejść od tego, jak brzmimy. Za każdym razem idziemy naprzód z tym, jak brzmimy i zmieniamy to. Myślę, że to bardzo dobry zabieg. Trochę przemyśleliśmy nasz zestaw starych piosenek i staramy się je wszystkie zaopatrzyć w elementy teraźniejszości.
1: Yeah.

Niesamowita rozmowa, niesamowity czas. Musiałem rzeczywiście trochę filiżanek kawy wypić przed ich koncertem pierwszego dnia w festiwalu, bo grali o 1:15 w nocy. Podpytałem Janine Standish i Nigella Younga o warunki festiwalowe. Domyślam się, że obecność na takim festiwalu jak Off Festival właśnie nie jest w stanie wygenerować pomysłów na kolejne dźwięki. Tłum ludzi, mnóstwo bodźców. Zdaje się, że to nie jest miejsce idealne do pisania nowych utworów. A może się mylę? Właśnie przed chwilą zobaczyliśśmy nasz festiwalowy backstage. Widzieliśmy te wszystkie fluorescencyjne światła. Właściwie przypomniała nam się praca nad albumem Work, Work, Work. Wtedy też odbyło się właśnie przy tych światłach fluorescencyjnych. Spytałem też Nigella i Janine o ich rytuały przedkoncertowe, bo pamiętam właśnie, że przed ich koncertem pierwszego dnia festiwalu musiałem trochę poskakać, trochę wypić tych hektolitrów kawy, no bo koncert, tak jak wspominałem, zaczynał się dopiero o godzinie 1:15. Zagrali wtedy na scenie eksperymentalnej. Tak, mamy ich naprawdę sporo, pewnie nazwałbyś je rytuałami. Tak jak jedna czynność, którą naprawdę staram się uskuteczniać, to puścić moje ego i być tu i teraz, zwłaszcza, że wokal ma być takim portalem. Po prostu pozwalam temu, co musi wyjść na zewnątrz. Więc tak naprawdę trochę rozmawiam ze sobą, co pomaga mi z nerwami, a potem zaczynam się rozciągać. Często robię tak zwane ćwiczenia zwane deskami. Mam też w zwyczaju sączenie pewnego napoju. Nigel, co jeszcze robisz przed koncertem? Wszystko to, czego potrzebuję przed wyjściem na scenę, to chwycenie za długopis, za notes i spisanie setlisty. Staramy się po prostu podświadomie połączyć się ze sobą i zablokować ten cały hałas. Czasami zdarza się tak, że mamy grupę przyjaciół za kulisami, a zanim wyjdziemy na scenę, oni z nami rozmawiają i przekazują nam dobre myśli. Stajemy się w ten sposób jednością.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
2: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
3: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
1: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
4: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
1: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
5: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
1: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
0: Autopromocja.
6: Program Trzeciopolskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie myśliwce, poderwane alerty przed zagrożeniem z powietrza dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jutro rano przesłuchanie obywatela Ukrainy, który nożem zaatakował 5 osób w Jarosławiu. Pary jednopłciowe, które mają transkrypcję, będą tak samo traktowane przez skarbówkę jak wszyscy małżonkowie. Trwa rosyjski atak powietrzny na

0: Ukraina, alert RCB przed zagrożeniem z powietrza otrzymali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Polską przestrzeń powietrzną zabezpiecza lotnictwo wojskowe. Sytuacja przy wschodniej granicy jest monitorowana. Politycy są zgodni, że liczba prowokacji, aktów dywersji ze strony Rosji będzie tylko rosnąć i musimy być tego świadomi. W Pulsie Trójki Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że ważne, aby w takich sytuacjach nie kierować się emocjami.
1: Chodzi o to, abyśmy nie dali się podpalić emocjonalnie, żebyśmy nie panikowali, ale skutecznie odpowiadali na te ataki. Putinowi zależy na tym, aby destabilizować działania państwa i na pewno nie powinniśmy się temu poddać.
0: Na częstotliwość działań ze strony Rosji zwracał także uwagę na naszej antenie poseł PiS Rafał Weber.
2: Jeżeli dodamy do tego, że sprawcy nie są ustalani, szczególnie tych incydentów, które mają miejsce na ziemi i nie są związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi, to faktycznie możemy być zaniepokojeni.
0: Służby podkreślają, że ostatnie prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Będziemy bezwzględni wobec zła, zapowiedział w Krakowie premier Donald Tusk, odnosząc się do tragedii w Jarosławiu. Jak podkreślił, Polacy i przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo.
3: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premier. To będzie państwo bezwzględne wobec zła i wobec przemocy. I to niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca. Będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy dbać o bezpieczeństwo.
0: Rano 31-letni mężczyzna na terenie opactwa zaatakował 5 osób. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. Zatrzymany Ukraińc jeszcze nie usłyszał zarzutów. Prokuratura ma go przesłuchać jutro rano. Do ataku odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski.
4: Wołodymyr Zełenski nazwał to, co wydarzyło się w Jarosławiu, straszną zbrodnią. Napisał, że jest wstrząśnięty tym złem. Złożył kondolencje rodzinie i bliskim zabitego księdza. Podkreślił też, że winny tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z prawem. Atak stanowczo potępiła również ambasada Ukrainy w Polsce. Jak czytamy, przemoc i ataki na ludzi nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwiane. Zaapelowała też, by nie pozwolić, by ból przerodził się w nienawiść czy kolejną przemoc. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Tragedia w opactwie zaniepokoiła mieszkańców Jarosławia.
5: Na pewno się przestraszyłam, bo od razu pierwsza myśl, że no my mamy tutaj jako nauczyciele nawet przejścia między budynkami, że sytuacja no, nie jest zbyt bezpieczna, ale na szczęście zaraz otrzymaliśmy komunikat, że już został schwytany, więc bardzo szybko i sprawnie to poszło.
6: Nie wiedzieliśmy w sumie, co się stało. W sumie po fakcie się dowiedzieliśmy dopiero.
7: No jest to przerażające, ale nic z tym nie zrobimy.
0: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Na biurko prezydenta trafi ustawa o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Senat przyjął ją bez poprawek. Rząd przekonuje, że dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. Według wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat prezydent powinien ustawę podpisać.
8: Faktem jest i to nie jest żadna tajemnica, że sytuacja budżetowa jest trudna i że musimy znaleźć dodatkowe środki na wsparcie Polaków w tym kryzysie. My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą i niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
0: Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski nadal czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Londyński sąd nie ogłosił jej podczas czwartkowej rozprawy. Kolejne posiedzenie w listopadzie.
9: Głównym punktem rozprawy były pytania do eksperta, adwokata Mikołaja Pietrzaka, który został powołany przez obronę Kuczmierowskiego. Pytali go prawnicy obu stron. Pietrzak wyjaśniał brytyjskiemu sądowi, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Obrona przekonuje, że spór o sposób powoływania sędziów w Polsce może mieć znaczenie dla sprawy ekstradycji. Podczas rozprawy wrócił też temat Trybunału Konstytucyjnego. Sąd ma ocenić, czy podnoszone przez prawników Kuczmierowskiego argumenty mogą być przeszkodą w wydaniu go Polsce. Kolejne posiedzenie odbędzie się za 2 miesiące, 19 listopada. To wtedy najprawdopodobniej sędzia ogłosi decyzję, choć zastrzegł, że data może się jeszcze zmienić. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie, przekazał minister finansów. Andrzej Domański poinformował, że podpisał interpretację ogólną. To oficjalne stanowisko, które ma wyjaśnić i ujednolicić stosowanie prawa podatkowego. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula podczas gali Koron Równości podkreślała, że to kolejny krok w stronę pełnej równości prawnej.
10: Załatwiliśmy wspólne

0: rozliczanie, transkrypcje, świadczenia. Właściwie mamy już praktycznie NFZ i oczywiście, że tak, idziemy po adopcję, bo kwestia kolejnych wywalczonych praw i tego, jak daleko zaniosą nas te prawa, które uda się wywalczyć dzięki temu, że wywalczycie w sądach, będzie oznaczała, że to jest zmiana, której nie da się odwrócić.
1: Mówiła na gali plebiscytu kampanii przeciw homofobii Katarzyna Kotula. Koronę Równości to nagrody uznawane za najważniejsze wyróżnienie, jakie można otrzymać w Polsce za działalność na rzecz społeczności LGBT+. Do jednej z nagród nominowana była dziennikarka Trójki Piotrka Masierak za stworzenie podcastu Queer Poza Szafą. Holandia zbuduje laser antydronowy z australijską firmą EOS. Ministerstwo Obrony podpisało w tej sprawie list intencyjny. Strony nie podały, ile wyniosą koszty.
2: Ministerstwu Obrony zależy na rozwoju tzw. lasera wysokoenergetycznego, który wytwarza skoncentrowaną wiązkę przepalającą lub unieszkodliwiającą cel. Laser ma zostać ostatecznie rozwinięty w kompletny system uzbrojenia. Jest to rozwiązanie tańsze i skuteczniejsze od tradycyjnej obrony przeciwlotniczej, wykorzystującej pociski. Koszt jednego strzału z lasera wynosi maksymalnie 20 euro. W ciągu minuty może zostać zestrzelonych około 50 dronów. Ministerstwo Obrony sprawdza także możliwość utworzenia w Holandii zakładu produkcyjnego z europejskim łańcuchem dostaw. Tym samym Holandia stałaby się europejską siedzibą australijskiej firmy EOS. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
4: Piątek będzie dniem reprezentacji siatkarzy i piłkarzy. Ci pierwsi zagrają w półfinale Mistrzostw Europy i zmierzą się ze Słowenią. Selekcjoner Nikola Grbić jest dumny z drużyny, która broni tytułu i jest już w strefie medalowej.
5: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieju i walczymy za medal. Myślę, że to jest powód, żeby były dumni. Dla nas jest bardzo ważne. Są dwa najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie. Jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja. Jak możemy grać? Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości.
4: Początek meczu Polska-Słowenia o 17:00. O 21:00 w drugim półfinale zmierzą się Francja z Finlandią. A nasi piłkarze zainaugurują granie w Lidze Narodów. W pierwszym meczu zagrają u siebie na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner Jan Urban żałuje, że nie udało się przeprowadzić kilku treningów w pełnym składzie.
6: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu. Wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę, także tych treningów nie ma dużo, ale tak, podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
4: Początek meczu z Bośnią o 20:45, w poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją, a potem 2 października podejmą Rumunię znowu w Warszawie. Biało-czerwoni grają w niższej dywizji B, w tej wyższej A grały dzisiaj potęgi. Holandia z debiutującym na ławce Xavim zremisowała 1-1 z Niemcami, z debiutującym na ławce trenerskiej Jurgenem Kloppem. Norwegia wygrała 3-2 z Danią, 2 gole Erlinga Haalanda, a Portugalia 1-0 z Walią. Grecja na wyjeździe ograła 2-1 Serbię. A w tenisie nasi grają w Azji, w Chinach Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Hubert wygrał 6-3, 7-6 w tiebreaku do 10 z reprezentantem Kazachstanu Aleksandrem Szewczenką i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Martin Dam. Kamil Majchrzak w Hangzhou wygrał z Włochem Mattią Belluccim 6-3, 6-4. O ćwierćfinał zmierzy się z Chińczykiem Bu Yunchaoketem. Jutro o 7 rano półfinał turnieju w Singapurze. I Maja Chwalińska zmierzy się z Belgijką Mertens.
1: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Prognozowany przelotny deszcz będzie od 13 do 17 stopni.
7: Autopromocja.
8: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
9: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
10: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
11: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
9: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
12: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
9: Barbara Marcinik
12: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
9: W sobotę po 19:00.
7: Autopromocja.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 10 minut po 23. Światło w studiu M2 zgaszone. 5

5.6, druga godzina 556 wydania Off Control właśnie się zaczyna. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk, zapraszamy do północy.

and there will your heart be also. Utwór, który płynie i płynnie poprzedza utwór Whale of Summer. Państwo pewnie dobrze znają album Elysium. Pewnie nie muszę dodawać, że to płyta, którą trudno rozbierać na cząsteczki. Trudno rozbierać na elementy składowe. No, czasami jednak okazuje się, że trzeba. Skoro pan redaktor chce fragmentaryzować płyty, no to trzeba liczyć się niestety z pewnymi niedopowiedzeniami. Mam nadzieję, że trochę jest nas, fanów Filców. Filc of the Nephilim otwiera drugą godzinę naszego 556 wydania Off Control. Kto się jeszcze nie wpisał na naszą tradycyjną listę obecności Ręka w Górę, proszę to zrobić. facebook.com/trójka. No a teraz coś dla tych, którzy jednak kochają jesień. Ja jesieni nie kocham, ale takie dźwięki jak najbardziej.

Coś zawoła, coś spadnie i rozbije się o podłogę. Nie czytałem tekstu, lecz wiem, co nastąpi. Widziałem to już wcześniej i to boli. Rzeczy muszą się zmienić, musimy je poprawić, albo po prostu się do nich zniechęcimy. Ciebie lubię najbardziej, wciąż się tobą interesuję. Jesteś tą jedyną, a jeśli to nie byłabyś ty, co mógłbym zrobić? To nie do przewidzenia, jak słońce i ulewa. Słońce i ulewa, słońce i ulewa, Depeche Mode, słońce i ulewa, czyli nieodłączne prawa jesieni. Karolina napisała, wow, tak wczesnego Depeche Mode się dzisiaj nie spodziewałam. Uwielbiam cały album A Broke Frame, Depeszka na zawsze. No to teraz coś dla tych, którzy z sentymentem wspominają rok 2012.

Brudne dźwięki z Pensylwanii, Planning for Burial. A kto ma urodziny 29 sierpnia? Być może to jeden z najważniejszych dni dla Toma Wasluka, no bo skoro ten utwór nazwał tak jak nazwał, 29th of August 2012, 29 dzień sierpnia roku 2012, no to nie mogło być inaczej. A 6 lat później w Szwecji pojawiły się te dźwięki.

Cóż, że ze Szwecji cudowny głos Mai Milner robi swoje. Magda Verkskan, no i tak się składa, że to bardzo trójkowa płyta, bo nazwali ją Trójką Rzymską. I tak właściwie, jeżeli mielibyśmy doszukiwać się jakiejś ideologii w nazewnictwie, no byłoby trochę trudno, bo jak przyznała sama Maja, nazwa z jednej strony żadnego prawdziwego znaczenia nie ma. Nazwę wymyślił przyjaciel zespołu, niejaki Hugo. Lista obecności, odsłona druga. Dzisiaj facebook.com/trójka. Proszę się wpisywać, kto jeszcze tego nie zrobił. Małgosia napisała: Things must change. To prawda. Niestety po lecie przychodzi jesień, ale tak jak napisał redaktor Mateusz, po jesieni i zimie przychodzi wiosna, na przykład w Australii. Jak to dobrze, że nasi bohaterowie dzisiejszej audycji Hate Rock mieszkają w Australii, więc dzisiaj taka w pierwszej godzinie pocztówka wiosenna została nadana. Na naszej liście obecności zameldowała się Aneta. Redaktor namawiał do przywitania się. Już łapałam za litery, a tu słyszę moją największą muzyczną miłość. Depeche Mode. Jednak prawda to, że nie ma przypadków, są znaki. Ach, ten Depeche Mode. Maja napisała, że było pytanie, kto się jeszcze nie wpisał w radiu Depeche Mode. No i Maja poczuła się wywołana do tablicy. Krakuska gościnnie z Warszawy melduje się na liście obecności. Karolina napisała: wow, tak wczesnego Depeche Mode się nie spodziewałam. Napisał też Marcin przy zgaszonym świetle. Ale zachwyca się właśnie Martin Fields of the Nephilim. Ale okazuje się, że świetne Depeche Mode też dają radę. Łódź obecna wrześniową jesienną porą przy zgaszonym świetle. Dobry wieczór wszystkim ofowiczom, napisał Rafał. Elżbieta się spóźniła, ale no cóż, usprawiedliwiamy. Chyba tak. Iza dopiero się

pisała, ale jest od pierwszych sekund, od pierwszej nutki Off Control. Artur wysłał zdjęcie i to jest pocztówka z Czech. Czeski chłód gotowy, gotowy na zimną falę. No to powinienem się przywitać, ahoj, witamy. Aguaja napisała, hate rock obłędny, dziękuję za ten wywiad i tyle było wzmianek o The Cure. Zapętlam sobie dzisiaj jeszcze na noc utwór Love Triangle z albumu Work, Work, Work. Melduje się też Karolina, która mówi dobry wieczór, ale zarazem dobranoc, czas zasypiać, jutro pobudka rano, przyjemnego słuchania na żywo, a Karolina nadrobi dźwięki słuchając podcastu. No to pozdrawiamy tych, którzy nadrabiają i będą nadrabiać audycję Off Control, słuchając podcasty Off Control. Jork się dopisuje, to Monika, jest z nami również Donata, która trochę zrelaksowana, a trochę zestresowana, bo nerwowo odświeża co chwilę pocztę, czekając na kod na koncert grupy Oasis. No i co? Ani widła, ani słychu, Donata nie dała znać, czy się udało. Paweł się melduje, Mikołowo dopisane, pszczółki są, to Łukasz, 21500 to Leszek, no i też Biała Podlaska to Mateusz. Mateusz na nasłuchu pozdrawia jak co tydzień. Lights Off chyba nabrało głębi, bo rzeczywiście to zdjęcie jest bardzo dark. Tak jak wspominałem, druga godzina bardzo dark, a Sylwia oświetla mroki. Oświetla mroki z Zielonki koło Bydgoszczy. Bardzo jesiennie, kubek jest, liście na kubku są, dynia podświetlona jest. No to tajemnicza i zęby się na pewno ucieszyła. Nie wiem, co teraz się wydarzy, a tak właściwie wiem, ale nie powiem. I nie będzie to grupa Fontaine's DC.

czy oni przypadkiem nie ukradli gitar Robertowi Smithowi. Antipole, Shadow Lover, Miłośnik Cieni. No a cieni i tych mgieł na okładce ich albumu nie brakuje. Tak właściwie jest jeszcze drewniany domek i ciemny las. Jedyne, co wydaje się być ożywcze, to taki wielki i żółty napis Anti.

Tak właściwie do końca nie wiem, ile razy zapętlałem ten utwór 7 lat temu, ale zdaje się, że te liczby moglibyśmy podawać w dziesiątkach. Stefan pyta tradycyjnie, czy Klanow Zajmoks dzisiaj będzie. Nie, dzisiaj nie będzie, ale Stefan na szczęście odpisał, że ostatnio był dwa razy, więc dzisiaj być nie musi.

Wiem. Zawsze mnie to zastanawia. Przelatujące światła ulic, miast i off control po zmroku, no to musi być naprawdę przyjemne uczucie. No a teraz za sprawą Magii Radia zabieram was do Chicago.

Chuligan z ciemnej alei. Ładnie to tak? Dark Alley Thug. Chicago, Illinois i oni Softkill. Ale że jak to tak znowu do Australii?

australijska wrażliwość Carly Del Forno, nieco zbliżona do tej australijskiej, którą znamy ze świata duetu Hate Rock. Czy zdążymy? Zdążymy. Równo 19 lat temu pojawił się siódmy studyjny album PJ Harvey Wild Chalk. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk, dziękujemy, a po północy trójka pod księżycem i Baszka Marcinik prosto z Gdyni. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskich Radia, minęła północ, jest piątek, 25 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar stacji Starlink na Mazowszu pod lupą śledczych, niewykluczone podpalenie. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z koroną równości za transkrypcję aktów małżeństwa. Prezydent USA Donald Trump dziękuje amerykańskiej Polonii za wsparcie. Służby nie wykluczają celowego podpalenia. Wciąż badane są okoliczności pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. W sprawę zaangażowana jest nie tylko policja.
3: Policja, służby specjalne, straż pożarna natychmiastowo udały się na miejsce i tutaj są prowadzone czynności i działania. Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
2: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina

0: Gałecka, stacja w Woli Kropowskiej jest jedyną tego typu w Polsce oraz jedną z dwóch w Europie. Korzysta z niej broniącą się przed Rosją Ukraina. Płonęło źródło zasilania obiektu i stacja nie może teraz pracować. Grzeczny już byłem, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Tak premier Donald Tusk odniósł się w Krakowie do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego działań prezydenta i opozycji. Szef rządu towarzyszył kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej podczas spotkania z mieszkańcami. Odpowiadając na pytania, nawiązał do sporu wokół Trybunału.
1: Nigdy tego tak otwarcie nie powiedziałem. Chcę, żebyście wy to usłyszeli tutaj i żeby cała Polska to usłyszała. Jest szachownica, umawiamy się na grę w szachy. Ja tam siedzę, no zastanawiam się, a z drugiej strony przychodzi facet z bejsbolem i mówi, ty grasz w szachy, ale ja jestem na ustawce i trzyma bejsbola w ręku. A wokół są dziwni i różni ludzie, w tym niestety także często media, i mówią, ty graj w szachy. To nieładnie. On my wiemy, on będzie bejsbolem walił, ale to musi grać w szach. No to wtedy ja nie wygram. Grzeczny to już byłem.
0: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania wybranych przez Sejm sędziów. Wcześniej prezydent nie odebrał od nich ślubowania. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z koroną równości, nagrodą przyznawaną za szczególną działalność na rzecz osób LGBT+, za przygotowanie rozporządzenia umożliwiającego transkrypcję zagranicznych aktów ślubu.
2: Osobistego sukcesu nie spodziewałem, ale traktuję to zespołowo. W polityce gra zespołowa daje zawsze szansę na to, że sprawy zostaną dowiezione i załatwione. Lewica, obiecując coś w 2023 roku, wierzyła, że będzie w rządzie i że doprowadzi te sprawy, takie jak równość czy związki partnerskie, do finału. Związków się nie udało, bo prezydent zawetował. Równość się zbliży, bo są akty transkrypcji, aktów małżeństwa jednopłciowych par. Ja się bardzo z tego cieszę.
0: Wicepremier odebrał nagrodę w kategorii polityka. Podczas gali tegoroczne korony równości podsumował Mateusz Trzaska z kampanii przeciw homofobii.
3: Równo w kategorii aktywizm koronę otrzymała para, która wystąpiła z wnioskiem o transkrypcję, następnie przeszła tą wieloletnią drogę sądową, jak i zarówno w kategorii prawo, statuetkę otrzymali zespół prawników, którzy tą sprawę prowadzili. To znaczy widzimy, jak wielką rzeczą jest umożliwienie transkrypcji. Widzimy to także w kategorii polityka. Wygrał Krzysztof Gawkowski, który to rozporządzenie, dzięki któremu transkrypcja jest możliwa, prowadził.
0: Korony równości przyznawane są od 2019 roku. Do jednej z tegorocznych nagród nominowana była dziennikarka Trójki Piotrka Masierek za stworzenie podcastu Queer poza szafą. Jestem wielkim przyjacielem Polaków, powiedział Donald Trump do uczestników Kongresu Polonii Amerykańskiej. Prezydent USA podziękował społeczności za jej wsparcie w 2024 roku w wyborach prezydenckich. To były wspaniałe wybory i Polacy bardzo mi w nich pomogli, oznajmił Donald Trump. Podziękował też prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za tablicę od Polaków, która ma zawisnąć na planowanym łuku triumfalnym pod Waszyngtonem.
4: Mamy dwa baniaki, lecz inni tam brali więcej, po trzy siatki nawet.
5: Słyszałem, że w sklepach trudno kupić.
6: I nawet w Toruniu. Myśleliśmy, że tylko w rozgardach, ale w Toruniu w ogóle nie ma wody.
7: Jeździ pan beczkowozem.
8: Tak, po całej gminie. Sporo ludzi przychodzi. Mamy w tej chwili połowę tego zbiornika, ale jest jeszcze sporo wody.
7: Stoją państwo w długiej kolejce po wodę.
9: Bardzo długiej.
7: Ta informacja o tej bakterii z grupy coli zaskoczyła?
9: Zaskoczyła. Chociaż to już nie pierwszy raz.
10: Bo się nikt nie spodziewał, że tak od razu do nas spotka gwałtownie, że znowu się ta bakteria coli.
7: Dwa baniaki widzę.
11: Tylko, nie miałam więcej w domu.
12: Marcin Swaczyna, wójt gminy Zławieś Wielka. Będziemy przekazywać próbki do badań, bo chciałbym też podkreślić, że cały czas nasze służby prowadzą działania w celu przepłukania, wypłukania sieci. Także w weekend spodziewamy się wyników, ale że właśnie ta sytuacja kryzysowa przypada na koniec tygodnia roboczego i te wyniki będą w weekend, to tutaj musimy być gotowi na utrudnienia, które mogą potrwać nawet do poniedziałku.
0: To mieszkańcy złej wsi Wielkiej pod Toruniem, którzy bez wody pitnej w kranach będą co najmniej do poniedziałku. Służby sanitarne muszą przeprowadzić procedurę czyszczenia sieci i ponownie pobrać próbki do badań, a wyniki będą znane właśnie, tak jak mówił wójt, po weekendzie. Urząd Gminy Zławieś Wielka poinformował, że mobilny beczkowóz, który stoi od wczoraj, to rozwiązanie tymczasowe. Dziś po południu mają stanąć mobilne punkty czerpania wody pitnej. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Piątek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Prognozowany przelotny deszcz będzie od 13 do 17 stopni.
14: Autopromocja.
15: Jesień nad Bałtykiem rozpoczyna się jazzowo. Marcin Wasilewski Trio i Jolovano, Bobo Stenson, Federico Eliodoro, Henryk Miśkiewicz, Szymon Mika, Michał Aftyka. Sześć zupełnie różnych koncertów, wszystkie w ramach Sopot Jazz.

0: z Festiwal pod patronatem Trójki. Od czwartku do soboty. W audycji Mało Obiektywnie, prosto z festiwalu, wspaniali goście, a wśród nich kurator imprezy Marcin Wasilewski. Zapraszam o północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: Trójka na Festiwalu

0: Trójka pod księżycem.
1: To, co chcę powiedzieć, odnosi się w jakiś sposób do naszych wspomnień, które przed chwilą prowadziliśmy w tonie takim nostalgicznym, związanych z Pawłem. Bo to jest też jeden z wątków naszych rozmów, które prowadziliśmy.

0: Trójka pod księżycem.
1: To, co chcę powiedzieć, odnosi się w jakiś sposób do naszych wspomnień, które przed chwilą prowadziliśmy w tonie takim nostalgicznym, związanych z Pawłem. Bo to jest też jeden z wątków naszych rozmów, które prowadziliśmy. Chodzi o świat, jaki on jest teraz i o to, w jaki sposób realizujemy się twórczo w tym świecie. Dwa przymiotniki mi przychodzą do głowy i zestawiłbym je ze sobą, dlatego że to nieprawda, że, i teraz zaczynam, świat globalny jest lepszy niż lokalny. Jeden bez drugiego nie może istnieć.
2: No bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję bardzo.

0: Trójka pod księżycem.
1: To, co chcę powiedzieć, odnosi się w jakiś sposób do naszych wspomnień, które przed chwilą prowadziliśmy w tonie takim nostalgicznym, związanych z Pawłem. Bo to jest też jeden z wątków naszych rozmów, które prowadziliśmy. Chodzi o świat, jaki on jest teraz i o to, w jaki sposób realizujemy się twórczo w tym świecie. Dwa przymiotniki mi przychodzą do głowy i zestawiłbym je ze sobą, dlatego że to nieprawda, że, i teraz zaczynam, świat globalny jest lepszy niż lokalny. Jeden bez drugiego nie może istnieć.
2: No bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję bardzo za rozmowę.
2: To wydanie ma tytuł 51 na 100. Co oznacza, że będziemy także wspominali. Przypomnieliśmy właśnie słowa kończące naszą rozmowę z Leszkiem Kopciem, dyrektorem Leszkiem Kopciem, 2 lata temu, ostatnią rozmowę. Przed rokiem już mogliśmy tylko przytoczyć nagranie. No a tymczasem dzisiaj zapraszamy. Show must go on.

0: No troszeczkę nam się dźwięki zmultiplikowały, ale niekiedy nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W tej chwili w Teatrze Muzycznym w Gdyni, tuż przed uśpieniem tego teatru, zwiększony ruch, ponieważ ostatni pokaz właśnie zakończył się. A hasła? No tak, świętowanie. To jest święto, festiwal. Dokładnie. I to musiało być nasze słowo klucz numer jeden tej nocy. Pierwszej jesiennej w Trójce pod Księżycem. Witamy więc teraz już uroczyście z Teatru Muzycznego w Gdyni. Nie wiem po raz który, coraz mniej w ogóle wiem, czy to nie jest przypadkiem podstęp sztucznej inteligencji, jak potrafi wredna być, przekonali się ci, którzy obejrzeli film Agnieszki Smoczyńskiej pod tytułem Hot Spot. Tymczasem jesteśmy pod wrażeniem filmu wczorajszego wieczoru, mówimy o czwartkowym wieczorze, Przez ścianę, i o tym filmie myślę troszkę porozmawiamy. No a przed nami finał konkursowych pokazów, dzisiaj w piątek, tak, a jutro, czyli w sobotę, gala. To akurat, co teraz powiedziałam, prawdopodobnie przekazywał już Państwu wielokrotnie Ryszard Riko Jaźwiński. Trzyma on rękę na pulsie. Tymczasem my tradycyjnie badamy konteksty, czyli po prostu to, co się dzieje jakby wokół. No właśnie, to dokładnie, kontekst dokładnie to słowo oznacza. Przedstawmy naszą ekipę. W Warszawie czuwają Ela Różycka i Michał Żołądkowski, a w Gdyni Andrzej Dubas z Radia Gdańsk, żeby było łatwiej, IBM. Gości reprezentuje pan dr Piotr Kurpiewski, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego, ale mieszkający w Gdyni, bo to był warunek. Dobry wieczór, panie doktorze. To jest pański debiut, więc gratuluję, że się pan w ogóle odważył, żeby zadebiutować po północy.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
0: Znaczy debiut w Trójce, to chciałam powiedzieć. Aczkolwiek jest pan oczywiście młodym człowiekiem, więc pewnie różne debiuty jeszcze pana czekają. Natomiast w roli, jakby to powiedzieć, w roli głównej, tak, tej nocy wystąpi reżyserka filmowa i teatralna, pani Kinga

0: Dębska, która nie ma swojego filmu w konkursie w tym roku, przyjechała z pewnego powodu, który pewnie sama ujawni. A ponieważ będziemy rozmawiali o kontekstach, to znaczy, że będziemy też wspominali różne sytuacje podczas trwania tego festiwalu. Witaj, Kingo, bardzo się cieszę. To może od razu powiedz nam, to znaczy ja już wiem, skąd twoje przybycie do Gdyni, mimo że, no jak powiedziałam, nie uczestniczysz w konkursie.
1: Tak, dobry wieczór Państwu. Jest to dla mnie taki festiwal, gdzie mogę się spokojnie przejść i nikt mi nie zawraca głowy za bardzo. No oczywiście trochę zawraca, ale nie aż tak jak zwykle, kiedy mam film w konkursie. W tym roku przyjechałam kibicować i zobaczyć po raz pierwszy film, w którym moja córka zagrała główną rolę pod tytułem Przez ścianę.
0: Czyli właśnie ten tytuł, który padł.
1: Tak jest. Porozmawiamy sobie o nim, myślę. Też troszkę odpoczywam od montażu mojego nowego projektu serialowego. Też o nim pewnie powiemy.
0: Tak.
1: I taka ta Gdynia zimna w tym roku, ale nie w sercach, myślę.
0: Och, tak, nie w sercach, upał po prostu. Film Przez ścianę pokazywany był rzeczywiście jako przedostatni tego wieczoru, wczorajszego wieczoru, bo dzisiejszy nas jeszcze czeka. No i po nim odbyła się taka dyskusja. Bywaś...
1: Nie, ja na dyskusji nie zostałam, bo poszłam na bankiet Netflixa. No to jest właśnie ta Gdynia dla nas. Mhm. Tysiąc różnych rzeczy naraz. I trzeba wybrać, i trzeba... Ja chciałam zostać z moją recepcją, z moim przyjęciem takim wewnętrznym tego filmu. No bo mnie to jest trudniej. To jest moja córka, którą kocham całym sercem.
0: Maria, dodajmy.
1: Marysia, tak? Ale jestem też rzemieślnikiem, jestem reżyserem i znam tą robotę. I ciężko mi oddzielić serce od rozumu. No i tak właśnie, tak specjalnie nie poszłam na to spotkanie, żeby sobie tak pomyśleć i jeszcze pobyć z tym, z tą propozycją, która jest bardzo, bardzo ciekawa. Myślę, że to Przez ścianę to jest, no to mówią czarny koń, ale to jest przede wszystkim no takie pełną gębą kino.
0: I to stawiające takie potężne wyzwanie odbiorcy, bo trzeba naprawdę kochać kino, poważnie do niego podchodzić, żeby pierwsze pół godziny, może nawet więcej filmu, w takim ogromnym napięciu przeżyć, bo to się przeżywa, to jest bardzo emocjonujące, ale też bardzo specyficzne. Znaczy momentami ja miałam takie wrażenie, że słucham teatru, bardziej teatru radiowego, czy teatru, nawet telewizji. Słucham i oglądam. Powiedziałam o słuchaniu, bo tam ogromną rolę odgrywają dźwięki. No, możemy o tym mówić, ponieważ wiadomo, będą recenzje, więc tutaj tego nie da się ukryć. Nie zwracam się do pana doktora, bo nie jestem pewna, czy widział film, więc zwracam.
1: Widział.
0: A to doskonale.
2: Widział.
0: No to świetnie. To w takim razie tyle, ile państwo mogą ujawnić państwa zdaniem na temat tego specyficznego początku. Pan doktor Piotr?
2: Jeżeli chodzi o film Przez ścianę, on jest rzeczywiście bardzo specyficzny i tutaj Maciej Sobieszczański idzie tak trochę w poprzek trendów ewidentnie.
0: Mówimy o reżyserze.
2: Tak, reżyser Maciej Sobieszczański, ponieważ przez pierwsze pół godziny w przestrzeni kadru bardzo niewiele się dzieje.
0: I bardzo niewiele widać też, stąd to radio w mojej głowie.
2: Tak, bardzo niewiele widać. Rzeczywiście te poszczególne ujęcia są

0: niezwykle, niezwykle wręcz można powiedzieć przeestetyzowane, ale są przepiękne. I to jest taki film, który najlepiej działa rzeczywiście w kinie, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że w warunkach domowych da się w tej czerni zobaczyć te wszystkie odcienie czerni i bardzo głębokiej szarości. Ale rzeczywiście jest to bardzo wstrząsająca propozycja tego festiwalu.
1: Kingo? Tak, ja miałam jeszcze taki... Takie refleksje. Ostatnimi moimi produkcjami była rzecz, która działa się w podobnych czasach, w latach 50. Gra z cieniem, taki serial TVP. Zrobiłam 2 sezony. Teraz jest emitowany drugi. I ja wiem bardzo dobrze, co to znaczy czas w filmie i serialu. A dla Maćka Sobieszczańskiego jest on czymś troszkę innym niż dla mnie. Ja bym już tam parę rzeczy
2: przyspieszyła.
1: Może nawet nie przyspieszyła, ale po prostu jakby gdzieś zamortyzowała, coś z nimi zrobiła, a on tak po prostu wierzy w widza i to jest bardzo szlachetne. Bardzo jakby to podziwiam. Ja po prostu w sobie takiej odwagi na zmierzenie się z... takiej odwagi nie mam. Ja jestem po prostu takim rzemieślnikiem, który by tam poopowiadał, ale z drugiej strony no to jest wspaniałe w kinie, że możemy zobaczyć tyle różnych języków, tyle takich sposobów widzenia świata, tyle różnych sposobów opowiadania. To jest właśnie najważniejsze. Czym jest sztuka? Opowiadaniem. I to, że każdy z nas opowiada inaczej, jest najpiękniejsze, dużo piękniejsze niż to potem przyznawanie nagród i statuetek.
2: Zresztą na marginesie sam reżyser jest też... Jego praca stanowi dowód na to, co powiedziałaś, ponieważ jego poprzedni film pod tytułem Brat był kompletnie inny, czyli to była kompletnie inna opowieść filmowa. Więc to jest no rzeczywiście tak, ja tego na to nie zwracałam do tej pory uwagi, bo inne rzeczy, jakby gra aktorów, scenografia i tak dalej, muzyka, a tutaj nagle pojawia się kategoria, no, ciągle powracam do tego słowa, radiowa. No, tutaj też on odgrywa gigantyczną rolę, no, ta ciemność plus granie pauzą na przykład, ciszą. No, to wiadomo, co się wtedy dzieje w przypadku radia.
1: Wiesz, Baszka, bo to jeszcze ci tak powiem od naszej strony warsztatowej, cisza to jest coś, czego my się najbardziej boimy.
2: No, w radiu na pewno.
1: Ale my w serialu, w filmie bardzo się boimy, bo cisza to jest no, błąd. To jest jakby gdzieś... To jest ryzyko. O, albo błąd, albo ryzyko, albo no niewiadoma jakaś. Więc tym więcej mam podziwu dla jego odwagi, że na taką no na takie ryzyko się poważył.
2: No, ale musimy państwu powiedzieć, o co chodzi, no bo to niedługo rzeczywiście pojawi się no, w obiegu medialnym. Państwo, bohaterowie główni, ona, czyli Maria, grająca Wiesię i on, czyli
1: Jerzy,
2: tak, tylko my go nie widzimy właśnie przez 40 chyba minut, ale on tam
0: nawet,
2: jest.
0: Nawet chyba więcej.
1: Więcej.
2: Tak, no już nie sprawdzam. Niemniej, czyli grany z kolei przez
1: Jakuba Gierszała,
2: tak. Oni ze sobą porozumiewają się przez ścianę właśnie tę tytułową, będąc w więzieniu stalinowskim. Dobrze zrozumiałam?
1: Tak jest.
2: Padają na pomysł, żeby ze sobą, znaczy pewnie ona wpada, bo ją obserwujemy w tych ciemnościach, żeby ze sobą porozmawiać. Ona nie wie, z kim jeszcze rozmawia, dopiero się przedstawiają, poznają się przez te ściany i co jest niesamowite, zakochują się w sobie w tych potwornych okolicznościach. Ja o tym muszę powiedzieć. Państwo, mam nadzieję, zgodzą się ze mną, że to jest prawdziwa historia. My znamy happy end, my, którzy byliśmy w teatrze.

0: Teatrze Muzycznym w Gdyni na tej prapremierze wczoraj, ponieważ pojawił się owoc tej miłości, czyli no kilkudziesięcioletni pan, czyli syn Wiesi i Jerzego. No, czyli wiemy, że ta historia miłosna, choć no, tragiczna momentami, właśnie nie do zniesienia, kończy się fantastycznie. No, są
1: ale jeszcze w ogóle powiem taką rzecz, która jest, no naprawdę, no to już nie wymyśliłby żaden scenarzysta melodramatu, że moja córka w pewnym momencie swojego życia mieszkała w mieszkaniu, które było piętro nad czy piętro pod mieszkaniem, gdzie oni zamieszkali po wojnie.
0: Ci państwo, nie, niemożliwe.
1: Tak, ale prawdziwe. To są właśnie takie rzeczy. Tak, Wiesia z Jurkiem zamieszkali i ona się dowiedziała, kiedy już dostała tą propozycję, kiedy już tam nie mieszkała, ale parę lat mieszkała w mieszkaniu tuż nad nimi, czy pod nimi.
0: Tak, państwo, przecież 55 lat ze sobą, także to piękne
1: tak,
0: małżeństwo.
1: Tak, chyba pani Wiesia już nie żyje, prawda? Bo to on był tak, sam tutaj.
0: Tak.
1: Nie, w ogóle to jest taka...
0: Znaczy nie, no, sam był syn.
1: Syn, tak właśnie, nie ojciec. O, rodzice już nie żyją.
0: Rodzice myślę, że już nie żyją.
1: Tak, tak. Ja mam takie poczucie, że ta historia jest w ogóle filozoficznie ciekawa, bo ona opowiada o tym, że człowiekowi, ile człowiek jest w stanie przetrwać i
0: a ile czego miłość jest w stanie przetrwać.
1: Ja bym powiedziała, jaką mamy siłę życia, jak emocje mają wpływ na tą siłę życia, jak po prostu ma na to wpływ na przykład miłość. I ja nie jestem za bardzo sentymentalna, wbrew pozorom.
0: No tak.
1: Ale myślę sobie, no, może dlatego, że właśnie reżyserowałam teraz taki więzienny serial i ja go zupełnie inaczej zrobiłam. Też takie rzeczy się dzieją, ale tutaj Marysia, ja jestem po prostu pod ogromnym, przepraszam,
0: ja
1: mówię
0: też
1: to jako matka.
0: Od razu dodaję.
1: Ale jestem pod ogromnym wrażeniem jej roli.
0: Fenomenalnie.
1: Pod ogromnym wrażeniem takiej odwagi, takiej syntezy i prawdy o kobiecie. Znaczy, ja w ogóle się zastanawiam, skąd to dziecko to wie? Przecież ona jest wychowana w dobrobycie, w miarę, jakby takim, no nie wiem, to jest intuicja jakaś jej, jakiś talent po prostu, że ona to pokazała, takie emocje, o których nie może mieć pojęcia, bo no może je sobie wyobrazić, ale to jest dla mnie, to było dla mnie niesamowite zupełnie i to teraz analizuję, jak to w ogóle jest możliwe, że moja córka jest tak genialną aktorką.
0: Do tego piękna kobieta, a tutaj godzi się na to, no, biorąc udział w tym projekcie, w tym filmie, na to, żeby być męczoną, przemęczoną, z podkrążonymi oczami, ale nadal ta jej uroda oczywiście pod spodem tam gdzieś się ujawnia. Jest, rzeczywiście to jest jedna z chyba ważniejszych takich ról młodych kobiet, które wchodzą w tamte czasy, w tę historię głęboką, której oczywiście na szczęście nie doświadczyły. To pan doktor podnosi paluszki.
2: Tak, oglądając ten film, oczywiście zagłębiałem się też w historię polskiego kina i w temat stalinowski, który od 50 lat funkcjonuje na ekranie. Pierwszym takim filmem o stalinizmie był Człowiek z marmuru. Ale tutaj w przypadku tego filmu ewidentnie moje myśli podążyły w kierunku Przesłuchania z Krystyną Jandą.
0: Tak.
2: Czyli chyba takiego najbardziej rozpoznawalnego filmu o epoce stalinowskiej, najbardziej tego filmu, który w najbardziej taki, można powiedzieć, dynamiczny sposób oskarżał system, jednocześnie filmu zakazanego, filmu, który przecież został wysłany na półkę i jego premiera odbyła się dopiero po 1989 roku. Zresztą Krystyna Janda odebrała nagrodę aktorską na festiwalu w Cannes w 1990 roku za Przesłuchanie. Z drugiej strony ta estetyka czarno-biała

0: Film jest utrzymany w czarno-białej tonacji, zresztą jak Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
1: Którą też, dzisiaj dopiero zobaczymy.
0: Która no, też już jest filmem bardzo, bardzo nagrodzonym. Ale,
1: za reżyserię Pawlikowski tak. Otrzymał.
0: Natomiast jeżeli chodzi o tą czarno-białą, o czarno-białą estetykę, to takie dwa filmy o epoce stalinizmu, które mi przychodzą na myśl, to oczywiście Matka Królów. Janusz Zaorski ma również kolejny swój film w konkursie Syrenka
1: Picassa.
0: Kompletnie
1: inny.
0: Kompletnie inny. Ale temat stalinowski jest tam, jest tam bardzo, bardzo istotny, jest też kluczowy. Chociaż tutaj film Przez ścianę bardziej analizowałem w kontekście Matki Królów, jednego z najwybitniejszych filmów w ogóle w dziejach polskiego kina.
2: Zgadzam się.
0: Plus drugim filmem o stalinizmie, takim już współczesnym, chociaż z dzisiejszego punktu widzenia już też minęło trochę lat, to jest oczywiście Rewers Borysa Lankosza i tam też ta czarno-biała estetyka dotycząca epoki stalinowskiej bardzo, w bardzo dobry sposób pracowała na ekranie.
1: Zresztą można od razu dodać, że na tym festiwalu mieliśmy kilka filmów zagłębiających naszą wyobraźnię, naszą wrażliwość w tamte czasy. No powiedzmy od wojny, samej wojny, od 1939 roku po stan wojenny. Tak więc można powiedzieć, że to kino historyczne jakoś no nie tyle odradza się, co
2: wciąż jest.
1: Wciąż jest, ale myślę, że z takim no może nie stanowi dominantę, ale ogromny procent tego, co mogliśmy byli oglądać.
0: Ja zaryzykuję stwierdzenie, przepraszam, że kino historyczne, zwłaszcza po roku 2005, czyli od czasów funkcjonowania PiS-u, jest jedną z kluczowych...
1: No tak, mieliśmy też teatr historyczny.
0: Ale kino historyczne jest jednym z kluczowych gatunków naszego...
2: Ale na szczęście nie znaczy, kinematografii, że zawsze nam wychodzi, prawda? Ale jest kluczowe. Ja się zastanawiam nad tą czarno-białością, nad tym pozbawieniem monochromatycznością koloru. Bo to jest bardzo, bardzo intensywna decyzja, taka wiążąca ze sobą wiele rzeczy. Plus ten format 3x4, taki tradycyjny, no taki jak u Pawła Pawlikowskiego. Czy to dobrze? Bo to jest, to nas od razu cofa w tamten czas, prawda? Bo to jest format z tamtych czasów. I o to chodzi, ale... No nie wiem, to jest jakby pytanie, jak myśleć, czy myśleć o tym, jak było kiedyś, czy pytanie, czy myśleć o widzu, bo ja mam w sobie wbudowany taki detektor, czego widz chce i tego szukam, a widocznie ci reżyserzy mają wbudowany detektor, jak było wtedy.
1: No to ja może od razu, żeby spuentować tę pierwszą część naszego spotkania, dodam, że podczas tego, od wielu, wielu lat, podczas festiwalu Radio Gdańsk liczy czas trwania oklasków. No i na takiej tablicy tutaj, która przede mną stoi, te czasy są podawane i na tym etapie, czyli no przed dzień zakończenia festiwalu, mówimy o konkursie oczywiście głównym, Przez ścianę było oklaskiwane ponad 7 minut. To jest bardzo dużo. To jest
2: najdłużej?
1: Nie, najdłużej czas, który nie nadszedł. To jest debiut pani Julii Rogowskiej. Tak. I tu było, no ale raptem o minutę dłużej. Także Przez ścianę na drugim miejscu, o tym mówię, to nie jest niebanalna uwaga. Znaczy to nie jest banalna uwaga, ponieważ ja przez te pierwsze minuty, przez te pierwsze 40 minut myślałam nie tylko o tym filmie, tylko o tym, co się zacznie dziać na widowni. Ja się obawiałam, że ludzie nie wytrzymają tego alfabetu Morsa przez ścianę, prawie bez słów, tylko z napisami, bo przecież tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odczytać.
2: To jest duża maestria, że im się to udało, żeby widza przytrzymać.
1: Tak, właśnie.
2: No, i jeszcze.
1: i owacja.

0: Pod koniec, no to po prostu gratuluję. Gratuluję na ręce matki, za przeproszeniem, matko, dla Marii. Marię zostawiłam Rickowi, Ryszardowi Jaźmińskiemu, bo to jest przecież jego główne tutaj zadanie, żeby omawiać aktualności podczas tego festiwalu. I to taki był drugi temat, który zaproponowałam na tę noc kontekstowy. Ile jest filmów w Gdyni? I właśnie tak chciałam, żeby troszeczkę Gdynię pooglądać w stulecie, w setną rocznicę jej urodzin jako miasta. No, właśnie jako to miejsce, w którym pojawił się w jakimś momencie film, bo przecież wiadomo, że festiwal przybył z Gdańska wraz z Lwami. No to taka marginesie, więc to pana doktora później będzie pytanie o te gdyńskie akcenty w polskim kinie, a teraz poprosimy już Michała, a czym my się przedstawiliśmy? Tak, poprosimy już Michała, który czuwa w studiu Trójki, o kolejne hasło lub to samo hasło.
1: To ciąg dalszy świętowania będzie jednak.
0: A jednak świętowanie, no doskonale. No dobrze,
1: czyli
0: w takim razie bierzemy.
1: Kto jest za męskim graniem, ręka do góry?
0: No ja.
1: A widzę sercem, tak jak było powiedziane. Lubimy. Widzę sercem, dobrze widzę.
0: Dobrze widzisz, to bardzo prosimy. Świętujemy dalej.

0: Tak, tutaj nasi goście dyskutują o tym, czego nie ma na festiwalu. Nie ma pewnego serialu i nie ma również tego filmu. Oczywiście, bo to, że nie ma tego serialu, to oczywiste. Natomiast nie ma filmu pod tytułem Lalka. Ja już to sprawdziłam, bo były różne koncepcje, że jest za długi, a nie może trwać, nie wiem, powyżej 2 godzin na przykład seans w konkursie głównym. Ale dowiedziałam
1: się... Nie, to chyba właśnie czegoś dowiedziałaś, ciekawe.
0: Dowiedziałam się, że, ale to może być tylko domysł, że po prostu nie został zgłoszony.
1: Tak, jeżeli... tak, dokładnie tego samego się dowiedziałam. Tak, jeżeli... Więc myślę, że dobrze się dowiedziałyśmy. Wiesz, to ja rozumiem producentów, bo zgłoszenie tak dużego filmu do Gdyni i na przykład spotkanie się z ostracyzmem środowiska niczego dobrego by temu filmowi nie dało.
0: Aż tak?
1: A przy całej mojej miłości do festiwalu w Gdyni, sukces na festiwalu w żaden sposób nie przekłada się na sukces w kinie.
0: Tak, to prawda.
2: Potwierdzam, jako historyk polskiego kina.
0: Zdarza się, że prawie w ogóle tych filmów już później nie widać. I na przykład jest taki film, mój ulubiony, nie pamiętam kto go reżyserował, fenomenalnie zrobiony z czasów wojny, znaczy tuż po likwidacji obozu koncentracyjnego, pod tytułem Wilkołak. Fenomenalny film. Wszystkim opowiadałam o tym filmie, ale jak dotąd nikt go nie widział.
2: Adrian Panek, reżyser.
0: O, bardzo dziękujemy panie doktorze. To może przypomnę, Kinga Adamska jeszcze z nami jest. Ja ją o to bardzo prosiłam. W roli głównej dzisiaj występujesz, Kingo. Oraz pan doktor Piotr Kurpiewski. Uczę się dopiero pańskiego nazwiska. Mówiliśmy, że to właśnie pański debiut, więc dla mnie też spotkanie z panem. No i cóż, rozmawiamy sobie w tym dniu już ostatnim konkursowym podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Hasło, czy raczej taki tytuł naszego spotkania to 51 na 100, bo pana doktora właśnie chciałam zapytać o tę obecność filmu w Gdyni, bo to w sumie świeża sprawa, ale jest jeszcze taki drugi temat, gdyby ten panu nie odpowiadał, mianowicie Gdynia jako bohaterka, czy jako tło wydarzeń, miejsce akcji, najkrócej mówiąc. Może się pan zastanowić, a ja teraz porozmawiając, ma pan czas, a ja teraz porozmawiam, jak to się mówi, chwilkę z Kingą, mianowicie o tym serialu, który już wywołała, bo seriale to też jest kontekst dla filmów fabularnych pokazywanych w Gdyni.
1: Tak, tak.
0: Tutaj zresztą, znów naprzeciwko mnie, potężny ekran, na którym pokazywane są fragmenty, czy zajawki, czy jak to nazwać, właśnie bieżących seriali, które można oglądać w TVP, panie doktorze, wiem, że nie ogląda, lub na VOD. Ja oglądam na VOD, nie mam telewizora, więc sobie w nocy oglądam seriale. Między innymi Grę z cieniem. To jest drugi sezon. Wyreżyserowałaś ten film. Również tamte czasy, o których już rozmawialiśmy. No i dla mnie zawsze najważniejsza jest obsada. I obsada jest po prostu

Wiesz, to jest tak, że jak reżyser ma ochotę dotrzeć do widza, a kino akurat jest trudnym teraz partnerem, bo jest, myślę, że wciąż jest po tej pandemii w kryzysie. Nie pozbierało się jeszcze tak do plus różne kryzysy.

0: scenografię odpowiednią.
1: I zdjęcia, i wszystko, i po prostu rozmach. Bo to, co widzowie zauważają, to jest albo jest ten rozmach, albo go nie ma. A on jest absolutnie nieodwracalnie związany z pieniędzmi. To musi kosztować, żeby to było, żeby to wyglądało. Kiedyś był taki program mikrobudżety, którego byłam przeciwniczką, bo uważałam, że to nie można w mikrobudżecie kazać komuś debiutować, bo to tak jakby kazać mu w więzieniu być wolnym.
0: Coś wiemy na temat mikrobudżetu. Budżetu, przepraszam bardzo.
1: No i także ja tą telewizję kocham za to, że mogę tam rozwinąć skrzydełka i robić swoje, opowiadać swoje historie w takim szerokim czasowym diapazonie. No bo był pierwszy 13-odcinkowy sezon Gry z cieniem i teraz właśnie zaczęliśmy drugi sezon.
0: 3 odcinki za nami premierowe.
1: Tak, tak. No myślę, że dobrze nam to idzie. Zdjęcia Adam Sikora w obsadzie Najwięksi polscy aktorzy z Kingą Price, Grzegorzem Małeckim, Grzegorzem Damięckim, Marcinem Hycnarem, Natalką Rybicką, Karoliną Gruszką i tak dalej, i tak dalej.
0: I Jackiem Bogusińskim, bo bardzo lubię jego rolę.
1: Tak, Jacek, tak. Mirosław Baka i to jest, no wspaniale się to robiło. Te czasy właśnie stalinowskie są bardzo takie filmowe. Dlatego to przez ścianę jeszcze mieliśmy tą samą scenografkę i tą samą kostiumografkę, co przez ścianę, więc ja dlatego jestem taka za pan brat z tymi czasami i wiem, ile tam fantastycznych rzeczy się skrywa. Trochę mi tego zabrakło, o co dokładnie tam chodziło w tym przez ścianę. Jakby tej polityki stalinowskiej mi zabrakło.
2: Trochę pewnie faktycznie tutaj można by się zastanawiać o tych jakichś elementach, które są rzeczywiście takie nie do końca wybrzmiewające w filmie Przez ścianę.
0: A może nie o to chodziło? Może my już
1: chodziło
0: wiemy,
1: o miłość, ale miłość się zawsze w kontekście pewnym pojawia. Jakby konteksty, powiedziałaś to słowo, ono jest bardzo ważne. Tak. Bo w filmie też wszystko się pojawia w pewnym kontekście. Albo jest kontekst taki, albo inny. No tu jest kontekst stalinizm, ale to jest za szerokie. Musimy wiedzieć dokładniej, o co chodziło.
0: No tak, ale w serialu możesz rozwinąć te wątki, na przykład bardzo ideologicznego UBK, czy jak, nie wiem, bo ja tu jestem słaba w odróżnianiu, przepraszam wszystkich, którzy z nas słuchają, 1000 osób, prawda, SB od UB. No niemniej gra tę postać Grzegorz Damięcki i to jest rzeczywiście niesamowity właśnie taki, no, z krwi i kości ideologiczny, nasłany przez Moskwę, twardy. W ogóle nigdy w życiu nie widziałam wcześniej Grzegorza Damięckiego w takiej roli właśnie. To niesamowite. No i to spotkanie reprezentantów dwóch klanów, czyli Damięckiego z Małeckim, czyli synem Anny Seniuk.
1: Ale to było ciekawe, to obsadzenie, to jest zawsze...
0: To jest pierwsze przede wszystkim ich spotkanie, tak twarzą w twarz. Niesamowicie się to ogląda. No
1: tak,
0: dobrze,
1: ale ten, to jest, wszystko się zaczyna od obsady, wiesz? To jest 80% sukcesu. Tak jak zawsze mówił Andrzej Wajda, obsadzisz, to już potem to już tylko tam troszeczkę i już masz. A jak źle obsadzisz, to będzie źle. Więc to jest, ja się zawsze skradam do tego, do tej obsady. Mam wspaniałą reżyserkę obsady, Alinę Falanę. No i tego Grześka Damięckiego, żeśmy obsadzili troszkę wbrew warunkom. No on zazwyczaj dobrych gości grywa.
0: No, jakiś taki nieśmiałych trochę.
1: Tak. A tu takiego, przepraszam, na S. Tak. Nie będę kląć. No i gra to wspaniale. Mhm.
0: No i Małecki również wspaniale gra. I to tak. Jak się domyślam, pewnie coś, jak to się mówi, zdradzę. Nie, ja nie zdradzę.
1: Ale on jest cieniem, to już wiemy.
0: On jest cieniem, dobrze. No, bałam się, że może...
1: On jest cieniem, no. I już tutaj
0: czyli
1: śledzimy.
0: Czyli agentem.
1: Czyli agentem, podwójnym agentem. No. Mhm.
0: No właśnie, te postaci podwójne są też bardzo ciekawe. W podwójnych

0: wcieleniach występują, tak? Czyli są na przykład zaangażowani w system.
1: No to jest
0: system.
1: Właśnie ta skomplikowaność. Mhm. Ona mnie bardzo kręci. Taka ta polityka, która się wdziera w nasze życie i powoduje, że my musimy robić różne rzeczy, na które A nie chcemy robić, B nie powinniśmy robić, a C no nie godzi się robić. I po prostu... Tak to jest, że kiedyś mi powiedział Jerzy Mencel, że film nas zaskakuje. Znaczy powinien zastawać bohatera ze spuszczonymi portkami, to tak jest też z polityką. Ona nas po prostu niestety przygważdża czasami. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, gdzie wojna za rogiem, tak mamy poczucie takie, że to się może wydarzyć, takie seriale, które pokazują, jak się zachowują ludzie z krwi i kości w trudnych sytuacjach, bardzo trudnych politycznych, w ciężkich czasach stalinowskich. No to daje do myślenia. To się dobrze ogląda.
0: No, oczywiście, no to buduje tę dramaturgię, że my nie wiemy, że ten człowiek, który jest, no nie wiem, esbekiem czy łobekiem?
2: Ubekiem,
0: tak? Jest zarazem po stronie bohaterów pozytywnych, tych, za których trzymamy kciuki, szczególnie bohaterek, bo to chodzi o kobiety. Ale to już wszystkiego państwu nie możemy opowiadać, tym bardziej, że jest VOD i można natychmiast sobie odpalić i sprawdzić.
1: Co jest dla mnie i dobre, i złe, bo ja wiem, że widz się może cofnąć i zobaczyć, że na przykład coś tam z charakteryzacją się nie zgadza.
0: Nie. Jeżeli się cofnie, to po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście Grzegorz Małecki jest cieniem. Ale na przykład, no nie wiem, mówimy o aktorach w czasie tego festiwalu, no to jest potęga nasza. To jest nasze, tak jak to kiedyś określiłam, dobro narodowe. No więc... Tutaj też ci aktorzy, o których mówię, ta obsada, ale na przykład, nie wiem, no Marcin Hycner, twój ulubiony aktor, no przynajmniej od czasu, kiedy obsadziłaś go w monodramie, w zasadzie u Krystyny Jandy w Pogo. Ja nagle patrzę, jej, czarny charakter, no jak mogłaś mu to zrobić? Ale, no właśnie, to już państwo sami...
1: No bo oni się próbują zawsze, aktorzy się zawsze próbują bronić i próbują znaleźć jakieś takie cechy, żeby tego bohatera obronić, żeby go pokazać, jego ludzką twarz, żeby pokazać, że nie jest tylko taki jednowymiarowo zły. No czasami muszę to ukrócać, ale Marcin Hycnar, no to jest aktor pełną gębą.
0: No i pełną gębą. Ten gra rzeczywiście fantastycznie, chociaż no żal mi go, że taki niedobry.
1: Że taki niedobry.
0: No taki niedobry, tak. Natomiast Marcin Czarnik i Jacek Borusiński wspomniany, oni z kolei po zdjęciu munduru odpowiedniego, czyli w strojach, by tak rzec, cywilnych, no, objawiają
1: tak,
0: te swoje
1: to są, drugie oblicze. To są właśnie tacy podwójni agenci, agenci Londynu i to jest, no, dla mnie to jest wielka przyjemność pracować z takimi aktorami. Jacek Borusiński jest... niesłusznie skazywany na role komediowe, bo to jest po prostu tak samo jak Rafał Rutkowski. To są tacy wspaniali aktorzy, którzy umieją w komedię. No tak. Więc ich się tam już przypisuje, już tam mają to miejsce zarezerwowane, szafeczkę w komedii.
0: No cała montownia dawna, prawda?
1: A oni umieją, no Rafał, Jacek Borusiński to nie montownia, tylko mumią.
0: Mumią, nie, ale...
1: Tam Rafał Rutkowski. Tak. Ale chodzi o to, że po prostu, żeby aktor potrzebuje różnorodności, żeby dawać mu inne zadanie, żeby dawać mu inną sprawność do zrobienia.
2: Na przykład Jacek Borusiński, który wystąpił w doskonałej roli dramatycznej w filmie Wróbel.
1: Świetny, prawda?
0: Otrzymał
1: w zeszłym roku.
0: Dwa lata temu otrzymał główną nagrodę za rolę męską, o czym mówiliśmy już w Trójce pod Księżycem, z nim o tym rozmawialiśmy.
1: Tak, opowiadał mi nam, jak odbierał tą nagrodę i powiedział na scenie, a to ci heca.
0: Tak, tak właśnie tydzień temu nam to, czy dwa tygodnie, bo był gościem Trójki pod Księżycem, opowiadał o tym, że absolutnie, a nie liczył na żadną nagrodę, został, ponieważ miał jechać do Gdańska, czy tam gdzieś do Warszawy na występy, no to co będzie jechał do Bielska-Białej, gdzie mieszka i potem wraca na północ. No i nie miał ani stroju specjalnego, ani mowy przygotowanej. I nagle nic
1: tam... A to ci heca.
0: Ja to widziałam, bo oglądałam.

0: to akurat w telewizji tę galę i rzeczywiście on siedział taki, tak jak z tą swoją minką taką niewinną, tak jakby chciał już zagrać którąś z tych swoich mumiowych ról. No dobrze, to takie były dygresje. Proszę Państwa, Gra z cieniem pokazywana jest premierowo w Telewizji Polskiej. Kiedy? W niedzielę
1: wieczorem. W niedzielę o 20:25 co tydzień.
0: Tak. I ty cały czas jeszcze, że tak powiem, w produkcji jesteś?
1: Nie, nie, to już kończymy.
0: Tam, o montażu.
1: Kończymy, kończymy przyjmowanie muzyki do ostatnich odcinków, ale montuję teraz kolejny serial, który będzie political fiction. Więcej nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to będzie dla Telewizji Polskiej i od stycznia będzie w emisji też co niedzielę.
0: Czyli jak skończy się Gra z cieniem, zacznie się...
1: Nie, tam chyba jeszcze Rancho wskoczy po drodze.
0: No, przepraszam, nie szkodzi.
1: Ja też nie widziałam, ale chodzi o to, że no po prostu trzeba do publiczności mówić. Trzeba z publiczności. Ja mam ogromną potrzebę rozmowy z publicznością. Jeżeli nie przez kino, to poprzez telewizję, ale żeby była, żeby był ten dialog, bo twórca bez widzów według mnie nie istnieje.
0: O, no to bardzo piękna puenta. Kingo, myślę, że jeżeli mnie lubisz, to jeszcze bardziej polubisz, bo spoglądam teraz na swój zegarek, którego nigdy nie noszę, tylko w podróży. Za trzy minuty pierwsza mogę ci powiedzieć, że jesteś wolna.
1: Ojejku, to ale, dobrze, ale to ja pójdę spać, bo jestem skowronkiem i zaraz po prostu już...
0: Po co się budzić? Bo Gdyni tak pięknie się śpi.
1: Ja wiem. Najgorsze to jest w tej Gdyni przedrzeć się przez ten lobby w hotelu Mercure. To jest w ogóle...
0: No tak, nie wymieniamy nas w hoteli.
1: A, w hotelu takiego.
0: Tak, no więc takiego oto hotelu.
2: W pobliżu centrum festiwalowego.
1: Tak.
0: No tak. Dobrze, ale musisz niestety, słowo musisz tutaj, podkreślam, zostawić nam hasło lub słowo klucz, jakieś takie dla ciebie bardzo ważne, które właśnie powiedzmy za tydzień, za dwa Michał umuzyczni, bo my mamy hasełka i one układają nam muzyczną playlistę. No, masz jakieś takie słowo?
3: Może skowronek.
0: Skowronek, naprawdę, to kolega Michał podpowiedział.
1: To mi się podoba. Bardzo dziękuję.
0: Ojejku, to co,
1: bo ja już dzisiaj teraz nie myślę.
3: To ode mnie pytanie, pani Kingo, czy jest pani w ogóle tak w życiu cała w skowronkach?
1: Bywam, ale nie cały czas, że jestem, bo to nie.
3: Niejednowymiarowo.
1: Nie. Czasami bywam cała w dąsach.
0: Nie, ja znam tylko Kingę Skowronek.
1: Bo to jest tak zwana wersja eksportowa.
0: Tak, eksportowa wersja na pokaz. O, to bardzo dziękujemy za to pytanie, bo troszkę, że tak powiem, jeszcze bardziej rozluźniło, przecież atmosfera jest, przyznają Państwo, odpowiednia, czyli odpowiada świętowaniu. To Panie Michale, skoro Pan już pojawił się wśród nas, to jakie teraz hasło mamy?
3: Teraz mamy takie hasło wspomnienia i tak przy okazji filmów. Tyle tylko, że to nie jest film polski, ale świetny film. Drive z Ryanem Goslingiem w tym filmie zdecydowanie nie był jednowymiarowo dobry. I to jest grupa The Midnight Memories. A jeżeli chodzi o hasło cień, bo tutaj pani Kinga wspomniała, to też umuzycznimy nawet dwukrotnie do drugiej.
0: Tak,
3: słowo
0: jest.
3: Cień, klub.
0: To bardzo dziękujemy. W takim razie wspomnienia numer jeden.

Tak, wspomnienia po raz pierwszy. Bardzo dziękujemy. Z Warszawy do nas przybyły, tak najkrócej mówiąc. Proszę Państwa, to jest Trójka pod Księżycem z Teatru Muzycznego w Gdyni. W takich zimnych barwach LED-ów właśnie sobie tutaj siedzimy pod schodami, bo tak właśnie zostało zbudowane w tym miejscu.

0: miejscu w foyer Teatru Muzycznego Studio. Studio Radia Gdańsk ja wybrałam, nie trójkowe, bo trójkowe jest mniej kameralne, a to Radia Gdańsk jest fantastyczne. Zawdzięczamy jego budowę Andrzejowi, oczywiście Dubasowi, który nam cały czas towarzyszy, a mnie to już pewnie z 50 lat, prawda? Taki żarcik, przepraszam. Natomiast na pewno gościem naszym po raz pierwszy w Trójce pod Księżycem jest filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego, ale mieszkający w Gdyni, bo to był warunek, przypomnę, Piotr Kurpiewski, z którym porozmawiamy teraz właśnie o tym kontekście. Był kontekst seriale Telewizji Polskiej dla filmu fabularnego, a teraz kontekst, jakim jest Gdynia jako taka, miasto. Stuletnie właśnie, bo obchodzimy to stulecie w tym roku, czyli przypominam 51 na 100. Gdynia, miasto filmu UNESCO, no, taki tytuł otrzymała?
1: Tak, Gdynia nosi ten piękny tytuł od 5 lat już, od roku 2021. I można powiedzieć, że to się pięknie teraz wiąże z tym, że Śródmieście Gdyni zostało wpisane w tym roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
0: Z powodu owego modernizmu?
1: Z powodu modernizmu, jak najbardziej. A film, ten tytuł Miasto Filmu UNESCO wiąże się właśnie z całą jakby przestrzenią Gdyni jako miasta, które występowało w filmach, które występuje w filmach, które
0: buduje środowisko,
1: które buduje środowisko filmowe w taki sposób, można powiedzieć, całościowy, ponieważ jest tu i Gdyńska Szkoła Filmowa. Gdynia jest gospodarzem najważniejszego festiwalu filmowego polskich filmów fabularnych. No i Gdyńskie Centrum Filmowe jest właśnie tym sercem, filmowym sercem miasta. Ale mieliśmy porozmawiać na temat obecności Gdyni w kinematografii. I w 1926 roku Gdynia uzyskała prawa miejskie, 10 lutego 1926 roku, a już w roku 1927 powstał pierwszy, można powiedzieć, film fabularny, w którym Gdynia zagrała już jako miasto. I był to film Zew Morza w reżyserii Henryka Szaro. Tam jest, jak to generalnie, jeżeli chodzi w ogóle o kino nieme, polskie kino nieme, kino lat 20. W kinie niemym filmowcy dość rzadko wychodzili na ulicę. Większość scen powstawała raczej w atelier filmowym.
0: Zresztą chyba jeszcze nie była zabudowana specjalnie, tylko jeszcze jakieś rybackie chatki stały, plus budował się, rozumiem, port już.
1: Tak, ale właśnie w filmie Zew Morza doskonale widać te początki Gdyni, ponieważ tam w końcowych partiach filmu bohaterowie wsiadają w dwupłatowce, wzbijają się w powietrze i są pokazane lotnicze zdjęcia Gdyni budującej się.
0: Czyli tak jak teraz z dronów oglądamy, tak?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Ocalał gdzieś ten film jest?
1: Ten film jest pięknie zrekonstruowany przez Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny. I jest dostępny do obejrzenia. W tym momencie nie pamiętam, w którym z serwisów, natomiast ten film przetrwał do naszych czasów, co no nie jest takie oczywiste.
0: No właśnie, dlatego pytam.
1: Niestety, jeżeli chodzi o dorobek polskiej kinematografii sprzed 1939 roku, albo może tak, dorobek polskiej kinematografii z okresu międzywojennego, to jest niecałe 300 filmów fabularnych, a do naszych czasów przetrwała mniej więcej połowa, częściowo tylko we fragmentach. Także tutaj film Zew Morza, jako ten de facto pierwszy gdyński film, jeżeli chodzi o Gdynię miejską, no to, to ten film przetrwał i Gdynia się tam pojawia jako przestrzeń i też jest bardzo mocno skorelowana z polskością, bo bohater Stach, który jest marynarzem i służy w marynarze.

0: marce handlowej jest zatrudniony w takim miejscu, które jest pokazane jako, można powiedzieć, tak, to nie jest wypowiedziane wprost, można się tylko domyślać, że tu chodzi o naszego zachodniego sąsiada, że ten zachodni sąsiad jest no, jednak troszkę naszym, no może nie wrogiem, no, ale jakieś tam ma niecne jakieś zamiary. Natomiast Gdynia jest tutaj jest pokazana w takim właśnie kluczu patriotycznym, że to jest to nasze okno na świat.
1: Mm-hmm. Właśnie budujące się. Ale jest taka ciekawostka, to może nie najlepszy film, który teraz przypomniał mi się, ale nawiązuje do tych właśnie czasów, ale współcześnie zrealizowany, czyli Miasto z morza.
0: Oczywiście, Miasto z morza, film sprzed już kilkunastu lat.
1: No tak. Z młodą jeszcze Julią Pietruchą.
0: Tak, to jest film z roku 2009 Andrzeja Kotkowskiego. Zresztą też powstała wersja serialowa. I rzeczywiście ten film jest taką wizytówką historii Gdyni ekranowej. Ten film zresztą był bardzo mocno wspierany przez Gdynię, przez Urząd Miasta Gdyni. I pokazuje początki miasta. Ale ja bym jeszcze się cofnął do dwudziestolecia międzywojennego, bo mówiłem o filmie Zew Morza, czyli tym pierwszym de facto gdyńskim, ale takim filmem, który rzeczywiście wykorzystał potencjał Gdyni. O tym zresztą pisał i mówił wielokrotnie Stanisław Janicki, niestety zmarły w tym roku. Najwybitniejszy znawca kina przedwojennego. Jego program w Starym Kinie, oczywiście no, na nim się wychowały całe pokolenia.
1: Tak, to prawda.
0: Natomiast Stanisław Janicki właśnie pisał, że filmem przedwojennym, który w największym stopniu wykorzystał potencjał Gdyni, była Rapsodia Bałtyku Leonarda Buczkowskiego. Leonarda Buczkowskiego, który był no, jedną z takich kluczowych postaci polskiego kina międzywojennego i powojennego. Leonard Buczkowski po wojnie zrealizował pierwszy polski film fabularny, czyli Zakazane piosenki. Zrealizował też pierwszy polski film barwny, czyli Przygody na Mariensztacie. A w połowie lat 30. w 1935 roku zrealizował film Rapsodia Bałtyku. I ten film też przetrwał do naszych czasów. I rzeczywiście Gdynia gra tam no, jedną z głównych ról de facto.
1: No pięknie pan wspomina. To ja zaproponuję teraz kolejne połączenie z Warszawą, a później przejdziemy do tych współczesnych, powojennych najkrócej mówiąc, filmów, które właśnie realizowane były tutaj w naturalnych tych pejzażach przepięknych skądinąd Gdyni. Halo, halo, Warszawo. To
2: halo, Gdynia, to Warszawa. Halo, halo, 15 minut po pierwszej, tak, najwyższa pora. Kolejne hasło, zresztą już awizowane hasło Cień, tak przy okazji wcześniejszej rozmowy. Przeniesiemy się do roku 2009. Wtedy to odbył się koncert w Teatrze Buffo w Warszawie. Koncert z cyklu MTV Unplugged na scenie Wilki, a razem z nimi Cienie w Dolinie Mgieł wykonała wtedy Kasia Kowalska.
1: O, no to prosimy.

0: To właśnie cień dla Kingi Dębskiej, która jest skowronkiem, więc jak państwo słyszeli, może właśnie opuściła nas parę minut temu, ale pozostał ze mną również skowronek, jak się okazało. Proszę państwa, poszukuję Sowy do towarzystwa. Jakoś tak większość otaczających mnie ludzi to są skowronki, naprawdę. Dobrze, pan Piotr Kurpiewski, doktor, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego, ale mieszkający w Gdyni. I rozmawiamy teraz o tym kontekście w postaci tego oto właśnie miasta, które bardzo lubię i nawet może bym się zastanowiła, czy się nie przeprowadzić tutaj.
1: Bardzo polecam.
0: W przyszłości. Ale wie pan, jest pewna trudność. Ja sobie upolowałam domek. Domek, który absolutnie nigdy w życiu nie będzie mój, bo jest to zabytek rozpadający się na moich oczach. Czyli z roku na rok go fotografuję i coraz go mniej jest. Stoi w takim zarośniętym, strasznym ogrodzie. Takim secret garden. I on jest na Kamiennej Górze. I ja bym chętnie wyremontowała ten domek na emeryturze, żeby tak zrymować. No ale obawiam się, że to jest jakaś potworna historia się na tym kryje, że on nie jest wyremontowany. Jest tam już konserwator zabytków, bo tabliczka przybita, tylko tyle, że on się niedługo zapadnie. No, to tak
1: na marginesie. Ale tutaj to, o czym pani mówi, od razu gdzieś tam kojarzy mi się z filmem no nie gdyńskim, ale trójmiejskim, czyli z filmem Jacka Koprowicza. Z filmem Jacka Koprowicza, teraz tytułu zapomniałem, ale jest to film z lat 80., którego akcja rozgrywa się w międzywojennym Sopocie.
0: Też dobrze. To też kontekst.
1: I rzeczywiście tam kluczowym elementem jest miejsce, w którym rozgrywa się akcja. Jest to taka zabytkowa sopocka
0: Ach,
1: sopocka
0: nie,
1: willa.
0: No, Villa La Bergera oczywiście przy ulicy.

0: I tutaj przypomniałem już sobie, że przypomniałem sobie tytuł filmu, jest to Medium. Jest to jeden z w ogóle lepszych filmów grozy, chyba można tak zaryzykować takie stwierdzenie.
1: Tam straszy w tej,
0: jeden z lepszych filmów grozy w ogóle w dziejach polskiej, w dziejach polskiej kinematografii, chociaż na tegorocznym festiwalu dwa filmy grozy, horrory pojawiły się w konkursie Perspektywy, ale akurat ja się na tych filmach po prostu bardzo, one mnie bardzo rozbawiły, a chyba nie o to twórcom chodziło, tak czy inaczej na pewno mamy dwa horrory w konkursie Perspektywy.
1: No świetna dygresja, no ale rzeczywiście przechodzimy teraz do tych filmów współczesnych, czy już powojennych, które tutaj powstają. Powstają, mam nadzieję, nadal, bądź powstawały, powiedzmy, nie wiem, 15, kilkanaście lat temu, ale ja może zacznę, bo mam taki swój ulubiony serial, znowu Telewizja Polska, to jest Zatoka Szpiegów i to jest już klasyczna Gdynia, pięknie zresztą scenograficznie przygotowana, to w ogóle z taką dbałością też o kostium zrealizowany serial, były dwa sezony już, w roli głównej Bartosz Gellner. Zawsze żartuję, że Stanisław Mikulski, przepraszam, przy Bartoszu Gellnerze, no to jest no taka bida, no. On w tym mundurze Abwery, to się naprawdę prezentuje. No i jest świetnym aktorem. No i gra oczywiście, no znów ta postać podwójnego, czyli jest oficerem Abwery, chyba oficerem, no w razie żołnierzem. A pracuje na rzecz oczywiście polskiego wywiadu.
0: Tak, tak,
1: czy
0: tak.
1: Brytyjskiego już tam.
0: Tak, no ale jest na pewno podwójnym agentem. Ta figura podwójnego agenta gdzieś tam towarzyszy polskiej kinematografii czy produkcji telewizyjnej od dekad.
1: No ale Gotenhafen, czyli to jest w czasie wojny, czyli ta Gdynia, która zostaje przejęta, prawda, przez wroga. No i bardzo emocjonujący, także...
0: Ale rzeczywiście ten serial świetnie się wpisuje też w tą współczesną realizację filmów w Trójmieście, no potem oczywiście Gdynia gra bardzo ważną rolę.
1: No tak, ale, jeszcze Gdańsk też został ale mamy tam odpowiednio uliczki.
0: Całą, można powiedzieć, tą trójmiejską infrastrukturę. Ale skoro już padło hasło Gotenhafen, czyli nazwa Gdyni w czasie okupacji niemieckiej z okresu II wojny światowej, to warto wspomnieć, że w Gdyni został nakręcony film Titanic. Został nakręcony nazistowska wersja Titanica, film z 1943 roku.
1: Czyli cofnął się pan znowu.
0: Znowu się cofnąłem, przepraszam.
1: To jest pana chyba konik.
0: No, tak jak już wcześniej wspominałem.
1: No jest pan historykiem, no ale
0: jestem historykiem polskiego kina, ale nie tylko polskiego. Ale rzeczywiście ten temat obecności Gdyni w filmie jest mi bardzo bliski i dlatego jeszcze wspominam o tym Titaniku. Co prawda tam w samej Gdyni jako takiej nie ma. On był tutaj kręcony po prostu w warunkach dostępu do morza. Natomiast jest to na pewno ciekawostka, ale już jakby wracając
1: do współczesności,
0: czy raczej może zaczynając od tego, jakie filmy powstały, były realizowane w Gdyni po wojnie, na pewno jednym z takich pierwszych filmów, gdzie Gdynia się pojawia, jest film Wraki Ewy i Czesława Pytelskich. Taki film już zapomniany, chociaż z rolą bardzo ciekawą Zbigniewa Cybulskiego. Gdynia się pojawia w świetnym filmie Stanisława Różewicza Wolne Miasto, film z roku 1958. Zdecydowana większość tego filmu rozgrywa się w Gdańsku. To tytułowe Wolne Miasto,
1: no tak.
0: Ale Gdynia tam też gra swoją rolę. Natomiast bardzo interesującym filmem, jednym z najlepszych kryminałów polskich okresu PRL-u, jest film Ostatni Kurs Jana Batorego, film z roku 1963. I zresztą tam gra też Stanisław Mikulski jeszcze przed przywdzianiem munduru Abwery. I w filmie Ostatni Kurs...
1: On był w Abwerze?
0: Tak,
1: Mikulski, tak?
0: Tak, tak.
1: To... Przepraszam,

0: Klos?
1: Klos był, tak, był oficerem Abwery, to jestem, okay, jestem tutaj pewien. Natomiast film Ostatni Kurs to jedno z najciekawszych realizacji polskich lat 60., ale w ogóle tak klasyfikuje to do całego PRL-u. Jedna z najciekawszych propozycji w kontekście odwołań do kina noir, czyli tego takiego kryminału, w którym jest ciemno, ponuro, pada deszcz, jest kobieta fatalna i jest Gdynia. Jest Gdynia, która jest bardzo, bardzo interesująco sfotografowana. Na przykład jedną z takich kluczowych scen, ważnych też z takiego właśnie historycznego punktu widzenia, jest to, że bohaterowie pojawiają się na Kamiennej Górze i widać panoramę z Kamiennej Góry, która no, diametralnie się zmieniła przez te 60 prawie 5 lat.
0: Ach, to tak, to prawda. Ja no, nałogowo wędruję przez Kamienną Górę. Tam są takie różne zakamarki, uliczki, ogrody, cuda. Przepiękne wille obok starych takich z lat, no nie wiem, w każdym razie PRL-owskie, ale jedna z takich willi, z tego co zdążyłam, zdążyłam się dowiedzieć, była kiedyś domem, znaczy willą Jerzego Gruzy, który przecież był tutaj szefem tego oto miejsca, w którym jesteśmy, czyli Teatru Muzycznego i twórcą musicali, oczywiście.
1: Twórcą musicali, twórcą serialu 40-latek, ale tak. ten okres dyrekcji Gruzy no, jest wspominany tutaj zawsze z wielkim rozrzewnieniem.
0: Tak, to
1: takie tytuły jak chociażby Jesus Christ Superstar z Markiem Piekarczykiem i Małgorzatą Ostrowską, to było rzeczywiście, coś.
0: Tak, tak, więc skoro wspominamy, no to też jest kontekst, czyli to miejsce, w którym znajduje się ta centrala konkursu głównego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. No i jeszcze wracając do Kamiennej Góry, proszę Państwa, to jest chyba jedyna dzielnica, jaką znam w Polsce, dzielnica miasta, powiedzmy dużego, w której nie ma nic poza willami, ogrodami, pięknymi uliczkami wspominanymi. Mają takie literackie nazwy, tam Mickiewicz jest, Korzeniowski i tak dalej. I co? Czego nie ma? Nie ma ani jednego kiosku, sklepu, fryzjera, kosmetyczki, gabinetu lekarskiego. Nie ma nic. Całą Kamienną Górę można przejść. Mówimy o samej górze, no bo tam u jej stóp coś się już pojawia. I to jest cudowne, ponieważ tam nie ma też ruchu. To jest bardzo ciche miejsce. Tam od czasu do czasu jakiś pociąg, nie pociąg, tylko samochód przejeżdża. Jakiś jeden autobus na, może na dobę. No i jeszcze z Kamiennej Góry można zjechać kolejką.
1: Tak, kolejka także już od kilkunastu ładnych lat.
0: Tak, tak.
1: Tutaj
0: nie twierdzę, że to odkryte w tym roku przeze mnie. Odkryty pojazd. Oczywiście naziemna kolejka, nie wisząca, nie linowa. Więc polecam Kamienną Górę. Rzeczywiście jest też tam jeden obiekt, którego nie mogę nazwać, bo to, no bo byłaby to kryptoreklama, który ma przepiękną taką fasadę modernistyczną. Więc takie akcenty modernistyczne tam też się pojawiają, czyli te zaokrąglone, jak to się nazywa, rogi. Róg nie może być zaokrąglony. No takie, no dobrze. Nie będę już brnąć w ten temat, bo nie jestem w stanie znaleźć teraz odpowiedniego słowa. Niemniej, skoro już była mowa o tych takich mniej oczywistych miejscach, bo wszyscy Świętojańska, tutaj Wybrzeżko, ale obok Kamiennej Góry jest jeszcze taka jedna dzielnica, która jest no, czymś absolutnie zjawiskowym. To jest Orłowo. I Orłowo sfilmował w swoim ostatnim filmie Piotr Łazarkiewicz, 010. Ten film był pokazywany na tym festiwalu w roku odejścia Piotra. Piotr,
1: 2008.
0: Tak, odszedł w czerwcu. A we wrześniu film miał już bez niego tę premierę. I tam to Orłowo jest bardzo ciekawie pokazane. Ono też się bardzo zmieniło od tamtego czasu. No, mnóstwo nowoczesnych, bardzo pięknych apartamentowców. No, one są ładne, one są gustowne. Jest natomiast tajemniczy Maksim chyba nadal, którego jakoś nie można

0: zebrać w tych krzaczorach, w tych chaszczach.
1: Tak, ale tutaj odnosząc się do filmu 010, rzeczywiście jest to też taki współczesny, bardzo gdyński film. Chociaż nazwa Gdynia ani razu się nie pojawia w fabule.
0: Rozpoznajemy to miejsce.
1: Rozpoznajemy to miejsce. Ten film, on się w ogóle bardzo dobrze, on się bardzo dobrze starzeje, ponieważ w momencie, kiedy on miał swoją premierę, no nie został zbyt dobrze przyjęty przez krytyków i też przez widzów. Natomiast z perspektywy tych no już prawie 20 lat, ten film bardzo dobrze zachował klimat Gdyni początków XXI wieku, bo poza Orłowem, wspomnianym tutaj już przez panią, bohaterowie przemieszczają się po kilku takich kluczowych arteriach gdyńskich. Chodzą po Bulwarze Nadmorskim, chodzą po ulicy Świętojańskiej. Po ulicy Świętojańskiej często przemieszczają się komunikacją miejską lub samochodami. I to jest też pretekst taki wizualny, żeby pokazać miasto. I z perspektywy właśnie tych prawie 20 lat widać, widać zmiany, które zaszły w tym przez ten czas.
0: Ale konstrukcja filmu też jest bardzo ciekawa, bo to są takie jakby mini nowelki ukryte w jednym filmie fabularnym, czyli losy różnych bohaterów, ulubionych zresztą aktorów Piotra.
1: Tak, to są losy i do tego sam ten tytuł jest, odnosi nas do serwisu internetowego, z którego korzystają, korzystają bohaterowie. Ten serwis się nazywa 010. I znowu z punktu widzenia współczesnego, ten internet początku XXI wieku, taki jeszcze trochę raczkujący, no to jest też taki dodatkowy smaczek.
0: Tak, vintage oczywiście. To jeszcze mamy jeden serial, który bardzo lubię, który miał mieć kolejny sezon, chyba trzeci, ale podobno wstrzymano się z produkcją. Obawiam się, że chodzi, słowo to już padło, kasa. Brzydkie słowo kasa. Mianowicie Profilerka Jestry, czyli to jest taki gdyńsko-kaszubski serial. Jestry to jest Wielkanoc po kaszubsku. No i tutaj główną rolę gra Wiktoria Gorodeckaja. I jest to oczywiście kryminał na podstawie znanej powieści, znanej autorki kryminałów. No w takim, można powiedzieć, na pograniczu kryminału, ale też trochę powiedziałabym thrillera. Po prostu w takim specyficznym napięciu się tego słucha. Zresztą fatalnie kończy się ten drugi sezon, bo Wiktoria, czyli główna bohaterka, profilerka, jest przyduszana przez swojego potencjalnego, no powiedzmy, prześladowcę czy mordercę, bo nie wiem, może on ją zamorduje w końcu i udusi. Już nie będzie trzeciego sezonu. To zależy też od autorki wspomnianych powieści.
1: Ale tutaj od razu znowu pojawia się ten kontekst. Przejdźmy do kontekstów.
0: Kontekst, tak, koniecznie. Bardzo dziękuję.
1: Ponieważ mówi tutaj pani o Gdyni i folklorze kaszubskim jednocześnie.
0: Świetnie po kaszubsku rozmawiają ze sobą. Tu Przemek Bluszcz naprawdę pobrał lekcję z efektami.
1: Tak, bo na przykład w filmie Miasto z Morza ten kaszubski no niestety nie brzmi tak dobrze. Nie zmienia to faktu, że ten kaszubski folklor jest motywem, który gdzieś tam wraca w polskim kinie. No, Filip Bajon już też kilka lat temu zrealizował Kamerdynera, też taką, można powiedzieć, epopeję.
0: Tylko niestety nie na tym terenie.
1: No niestety.
0: Główny pałac został pożyczony gdzieś z Mazur.
1: Tak, ale bardziej chciałem tutaj... Bardziej chciałem pójść w stronę tego, że znów na tym festiwalu pojawia się w konkursie perspektywy już wspomniany przeze mnie jeden z horrorów, w którym też się pojawia taki kaszubski kontekst grozy. I ja na co dzień pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, o czym już pani wspominała.

0: działa na dwóch fantastycznych kierunkach studiów, prowadzę zajęcia, to jest wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, filmoznawstwo praktyczne i produkcja form audiowizualnych, i nasi studenci, którzy też, można powiedzieć, zasilają trójmiejską, można powiedzieć, bazę osób, które zajmują się szeroko rozumianą produkcją filmową, od już kilku ładnych lat w swoich filmach, etiudach, bo realizują krótkie etiudy, co jakiś czas próbują wejść właśnie w takim, próbują się posłużyć motywem folkloru kaszubskiego. I tegoroczny festiwal pokazuje, że rzeczywiście to jest temat, który na pewno jeszcze się w polskim kinie objawi.
1: Jestem za, ja powiem, absolutna, oszalała psychofanka właśnie ziemi kaszubskiej, języka jeszcze nie. No ponieważ pan, prawda, tutaj z Kowronkiem będąc, chciałby się już oddalić, to ja już nie mam szans, żeby zadać panu pytanie, no co na tym etapie najbardziej pana, to jest takie oryginalne pytanie, pochłonęło, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, ale jednak w nurcie głównym, to znaczy w konkursie głównym, bo ja mam tylko taki punkt odniesienia. Wymieni pan jedno hasło i no dobrze, poproszę jeszcze potem o słowo klucz do umuzycznienia i Michał niespodziankę panu zrobi i dobranoc.
0: Jeżeli chodzi o filmy z konkursu głównego, które mnie zachwyciły, tutaj nie będę jakoś specjalnie oryginalny. O filmie Przez ścianę już rozmawialiśmy. Ojczyzna jest filmem, który mnie zupełnie...
1: Tomasz Mann w roli głównej.
0: Absolutnie oczarował. Natomiast takim filmem nieoczywistym, który rzeczywiście uznaję za jeden, jak dotąd obejrzanych przeze mnie, obejrzałem z konkursu głównego, w konkursie głównym jest 16, jak dotąd obejrzałem chyba 10, to filmem, który najbardziej mi się podobał chyba, to jest film Exotic. Film bardzo nieoczywisty, ale mam wrażenie, że to jest taki film kompletny, ze świetnym scenariuszem, ze świetną, świetnie zagrany, ze świetnym tempem.
1: Jaśmina Polak w roli głównej tańczy na, nie wypada powiedzieć na czym, ale tańczy.
0: No jest to tak zwany pole dance.
1: To bardzo dziękuję. Nie widziałam, już taka inna nazwa.
0: Ten film też świetnie kontekstualizuje takie odniesienia współczesne do mediów społecznościowych, bo te media społecznościowe są bardzo obecne w życiu bohaterów. Prawie ich nie widzimy na ekranie, tych mediów społecznościowych. Mm-hmm. Natomiast widać, jak twórczyni tego filmu, przyznam, że zapomniałem nazwiska, ale to jest debiut tej reżyserki, jak umiejętnie potrafiła odnieść się do tego, w jaki sposób Instagram i to, co możemy zobaczyć na Instagramie, jak twórczyni tego filmu wplotła rzeczywistość Instagrama w życie bohaterów, a zwłaszcza bohaterki. Tam jest kilka takich scen, które fantastycznie komentują to, w jaki sposób funkcjonuje właśnie Instagram. I to jest, wydaje mi się, że to jest rzeczywiście jeden z takich filmów, który może się też bardzo podobać publiczności, zwłaszcza publiczności takiej, powiedzmy, do 35 roku życia.
1: No, to chyba zawyżył pan. No dobrze. Właśnie Andrzej marszczy brew, bo chce nam podpowiedzieć. Sonia Orlewicz-Zakrzewska, czyli to też może być teatr?
0: To jest twórczyni filmu,
1: tak?
0: To jest reżyserka i scenarzystka filmu Exotica.
1: Okej. No dobrze, tam też zresztą gra Bartosz Bielenia, też niedawno tak. Nasz gość w Trójcy pod Księżycem. Mamy tutaj paru swoich, że tak powiem, ulubionych aktorów głównie, ale nie, jest jedna aktorka, jest Jowita Budnik, która gra tylko epizod, rolę, no nie, drugoplanową, fenomenalnie. Matkę Violetty Villas mianowicie. Może film najlepszy nie jest, ale Jowita jest naprawdę najlepsza. Może dostanie nagrodę za drugoplanową rolę. Michale, to my już panu pozwolimy rzucić hasło do umuzycznienia. No, mamy już Skowronka dzisiaj i co? Jakieś ważne słowo dla pana w życiu?
2: Egzotika.
1: Które opisuje nasz świat? Egzotik? O, to podpowiadacz. A się uaktywnił kolega. No dobrze, Exotic zapisuje, co

0: tak na wszelki wypadek. A szybciutko, panie Piotrze. Już zapisałam. Nie, cisza, rozmawialiśmy, że cisza.
1: A jest pan Piotr jeszcze?
2: Dobrze. Tak, jestem. Dobrze.
0: Już to nie... pan Piotr już jest dla ciebie, już poradźcie sobie, bo
3: mówiliście w pewnym momencie o agentach wywiadu i ja tutaj mam taką niespodziankę, żeby pan Piotr z uśmiechem poszedł spać. Pan Piotr, doktor, agenci wywiadu, tak? To i szpiedzy, tacy jak my.
4: Doctor. Pominęliśmy kogoś?
1: No, absolutnie nie pominęliśmy, tak? Pan doktor Piotr Kurpiewski, naszym
0: zadowolony
1: gościem.
0: Oj, obudził się, no naprawdę.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Proszę studentom, może pan opowiedzieć tam o tą przygodę. Pan doktor Piotr Kurpiewski, Uniwersytet Gdański, filmoznawca. Bardzo dziękuję. Już nie wiem, czy pan w końcu... Pojedynek pan odpowiedział.
2: Tak, pojedynek.
0: Pojedynek. No, to mamy już hasło na... Bierzemy skowronek, egzotik, pojedynek i szpieg. Wow.
3: A teraz będzie cień.
0: A, cień jeszcze raz dla pani Kingi, oczywiście. No to słuchamy.

0: I już zbliża się godzina, powiedzmy za 10. Druga mam nieprecyzyjny, bo bez sekundnika zegarek. Proszę Państwa, wspominaliśmy aktorów dobrych, naszych znajomych, którzy występują w filmach konkursowych. Natomiast nie ma w konkursie żadnego filmu z Marią Seweryn. Jest owszem z Andrzejem Sewerynem, ale z Marią nie ma. Natomiast Maria była naszym gościem, tydzień temu. No to jakżeż nie przypomnieć tego, co mi powiedziała?
1: Między słowami.
2: Będąc osobą, która zawsze była tam dynamiczna, szybka, wiesz, z temperamentem, robiła 7 rzeczy naraz. Uważałam, że to jest zresztą moja świetna zaleta w ogóle, że umiem tak robić i że nie jest to ADHD. Ale ja ostatnio dopiero tak zaczynam czuć takie rzeczy jak przebodźcowanie. Teraz zaczyna do mnie to docierać, wiesz, a myślę, że to było dużo wcześniej we mnie i w ogóle takie. Ale my jesteśmy wszyscy potwornie przebodźcowani. Cieszę się w sumie z tego, że jestem tym pokoleniem, które jeszcze dokładnie pamięta, że czekało się na telefon w domu, by się umawiało. Jak się z kimś umawiałaś na coś, to nie mogłaś go odwołać 5 minut wcześniej telefonem, tylko naprawdę to była też poważna sprawa. Umówić się z kimś to była poważna sprawa. To jakby się, jeżeli ktoś nie przyszedł na spotkanie, to znaczy, że coś mu się stało. Ja grałam w takim spektaklu 50 słów, monolog, mówię, wyznaję miłość mojemu mężowi i mówię, kocham cię tak samo jak kiedyś. I się peszę i mówię, ale to jest takie słowo, nie? Słyszysz w ogóle takie pojemne uczucie, tylko takie jedno słowo jest, nie? Kocham, jak to brzmi? Słyszysz, jak to brzmi? A Eskimosi mają 50 słów na określenie śniegu. Do usłyszenia. Dziękuję.

0: Bo mieliśmy jeszcze hasło łzy, proszę państwa. No,
1: nic dziwnego, że Tears for Fears.
0: No, otóż to, ale skąd łzy się wzięły w tym naszym katalogu? Pojęcia nie mam, bo generalnie wszyscy są szczęśliwi, prawda? To co tam, możesz powoli, będziemy się żegnać.
1: Bo 5,5 minuty już powoli. Do drugiej, bo tak była Woman in Chains, a tutaj kobieta Baszka na 51. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Było o Marcinie Hycnarze, to tak przy okazji w sobotę około 7.40 Ryszard Jaźwiński będzie rozmawiać z bratem Jędrzejem Hycnarem na pewno. W audycji Zróbmy Sobotę. To tak przy okazji też warto dać znać.
0: Byłam świadkiem tej rozmowy. O, no cudownie. To samo widzisz, co będziesz słyszeć. To proszę państwa, to my się już teraz żegnamy z Teatru Muzycznego w Gdyni BM oraz Andrzej Dubas, genialny realizator z Radia Gdańsk.
1: Wielkie brawo.
0: Ale w Gdyni. Brawa. O, dostałeś brawa. Popija teraz soczek. Dobrze. I co? A w Warszawie dyżurowali Ela Różycka i Michał Żołądkowski. Oni szczęśliwi pozostają do świtu. No, Michał,
2: postaram się dotrwać.
0: Trzymam za was kciuki. Trzymam za was kciuki i oczywiście gratuluję wszystkim skowronkom świata, a ja sobie jeszcze pochodzę chyba po tej Gdyni. No to ode mnie tyle. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wrócę tutaj za rok. No i już. Tak,
1: jeszcze jedno hasło. W zasadzie to druga część tego hasła. Hasło łzy. Mówiliście, pojawiło się takie stwierdzenie, że ciemno, ponuro i padał deszcz. I tak też było w pewnym momencie na dachu w filmie Blade Runner. Rutger Hauer i Harrison Ford za moment. No i przepiękny temat miłosny z Blade Runnera na koniec dzisiaj.
0: To my dziękujemy jeszcze raz. I jeszcze raz Leszek Kopeć, którego jeszcze długo, długo będziemy wspominali.
1: Bye, bye.
3: Chodzi o świat, jaki on jest teraz i o to, w jaki sposób realizujemy się twórczo w tym świecie. Dwa przymiotniki mi przychodzą do głowy i zestawiłbym je ze sobą, dlatego że to nieprawda, że świat globalny jest lepszy niż lokalny. Jeden bez drugiego nie może istnieć.
4: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost.

0: Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Za filmowe emocje podczas audycji dziękuję sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Autopromocja.
3: Zespół U2 kończy 50 lat. Pół wieku i przedstawia nową piosenkę na własne urodziny. Posłuchamy jej w piątkowy poranek. Od 6 do 9 zapytamy, za co, dlaczego, od jak dawna kochamy, lubimy U2. Do usłyszenia w piątkowym porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Michał Nogaś.
2: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.